0: ten sport, nawet sponsorzy wrócą z powrotem i będziemy mogli normalnie funkcjonować.
1: Mówi wiceprezes PKOL Andrzej Supron. Marian Kmita będzie stał na czele Polskiego Komitetu Olimpijskiego do kwietnia przyszłego roku. Za jego kandydaturą zagłosowało 43 członków zarządu, 9 osób było przeciw, a jedna wstrzymała się od głosu. Rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. To wyrok w sprawie pożaru zabytkowego rektoratu Akademii imienia Jakuba z Paradyża w Gorzowie. Skazani to właściciel firmy lekarskiej i jego pracownik, których sąd uznał za winnych sprowadzenia pożaru. Prokurator żądał dla nich odpowiednio 2 lat i 1,5 roku więzienia. Wyrok jest nieprawomocny, a jak komentują go strony? O tym już Sebastian Górny.
2: Prokurator Bolesław Lędzion był zadowolony, bo mimo łagodniejszego wyroku sędzia uznał winę oskarżonych w zakresie przedstawionym przez śledczych. Rafał Jaszczyszyn, obrońca Sławomira R., odmówił nam komentarza na temat wyroku. Kolejne kroki będzie podejmował po uzasadnieniu. Z kolei mecenas broniąca Roberta B. podkreśliła fakt, że wyrok okazał się dużo łaskawszy niż wnioskowany przez oskarżenie. Kolejne kroki będą podejmowane po rozmowie z klientem. Sędzia Jacek Krycki skazał właściciela firmy i jego pracownika na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata.
1: Obaj mężczyźni mają zapłacić grzywny. Robert B., właściciel firmy dekarskiej na rzecz AJP, ma wpłacić 500 000 zł celem naprawy szkody. Przypomnijmy, ogień w rektoracie przy Teatralnej w Gorzowie wybuchł w kwietniu 2024 roku. Do mocowania papy na dachu wbrew projektowi i przepisom użyto palnika gazowego. Wraz z jesienną kampanią zachęcającą do szczepień na COVID-19, grypę czy RSV na sile przybierają ruchy antyszczepionkowców. Z falą hejtu mierzą się m.in. epidemiolodzy ze śląskiego sanepidu.
3: Teorie związane z szczepianiem chipów uważają, że no szczepienia to samo zło, powikłania.
4: Mierzycie się z hejtem z ich strony?
3: Tak, odbieramy takie telefony.
4: A co mówią?
3: No zazwyczaj uważają, że szczepienia są skażone, zawierają ołów, powodują autyzm, różne choroby neurologiczne.
4: Obrażają was?
3: Zdarza się, że nas obrażają. Jesteśmy niedouczeni, nie słuchamy odpowiednich autorytetów medycznych.
1: Z Magdaleną Wilk z działu epidemiologii śląskiego sanepidu rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. Mniej palimy i lepiej kontrolujemy nadciśnienie. Dziś zaprezentowano wyniki 3. edycji WOBASZ. To ogólnopolskie badanie, które ocenia stan zdrowia Polaków oraz występowanie najważniejszych czynników ryzyka chorób układu krążenia i chorób metabolicznych. Szczegóły zna Krzysztof Płowecki.
5: Najbardziej pozytywna zmiana dotyczy użytkowania tradycyjnych wyrobów tytoniowych. W ciągu 20 lat odsetek palaczy zmniejszył się niemal o połowę.
6: 20 lat temu paliło 31%, obecnie 17%.
5: Mówi Aleksander Prejbisz, główny badacz WOBASZ 3. Badanie pokazuje także, że Polacy rzadziej chorują na nadciśnienie, ale wciąż dużym problemem pozostają otyłość brzuszna, wysoki cholesterol i zaburzenia gospodarki cukrowej, a szczególnie u osób przed 50 rokiem życia.
6: Otyłość brzuszna w Polsce to prawie 11 milionów osób.
5: Badanie pokazało także, że niemal 900 tysięcy Polaków żyje z nierozpoznaną cukrzycą. Eksperci podkreślają więc, że kluczowe są dziś wcześniejsze wykrywanie chorób i skuteczniejsza profilaktyka.
1: Relacjonował nasz reporter Krzysztof Płowecki. A teraz wracamy do 8 rundy Vox FM. Gościem Karoliny Pajączkowskiej był dzisiaj podpułkownik Hubert Trusiuk, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Chełm. Posłuchajmy.
7: Zapytajmy zatem o to pana pułkownika Huberta Trusiuka, który jest szefem Departamentu Bezpieczeństwa. Panie pułkowniku, co się takiego dzieje? Co czują mieszkańcy Chełma po takiej nocy jak ta poprzednia?
8: Dzień dobry. Szczerze mówiąc, to nie wiem dokładnie, co czują. Ja mogę powiedzieć, jakie są moje odczucia. No, generalnie mamy zamieszanie za naszą wschodnią granicą. Mówię tutaj o wojnie, która tam panuje. No i musimy się liczyć z tym, że cały czas u nas będzie coś się działo, prawda? Mam na myśli tutaj, że coś może wlecieć. Nad naszymi głowami, jeśli chodzi o miasto Chełm, ciągle latają samoloty. Mieszkańcy się pewnie troszeczkę do tego przyzwyczaili. Panuje taka atmosfera troszeczkę obojętności, mogę powiedzieć. Pojawiają się oczywiście gdzieś w mediach społecznościowych pytania, co robić, jak robić. Miasto już wiele miesięcy temu, rok temu wydało broszurę, jak się zachować w takiej sytuacji. Natomiast takie pytania też na pewno się będą zawsze pojawiały.
7: Panie pułkowniku, w takim razie jak państwo się sprawdziło w takich wydarzeniach? Mowa o tym, że no macie tutaj Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Lubelskiego. Czy pan otrzymał jakieś informacje w tej nocy z soboty na niedzielę, czy wczoraj?
8: Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego jest chyba jednym z nielicznych w województwie, które funkcjonuje w systemie całodobowym, bo tak jak my w mieście na prawach powiatu funkcjonujemy w dyżurach domowych. Tak, te informacje na bieżąco otrzymujemy. To się przeplata różnie. Czasami te informacje z RCB przyjdą troszeczkę szybciej, ale to są dosłownie czasami sekundowe różnice.
7: To pytanie w takim razie, jedzie pan na odprawę do Rzeszowa. Jak miasto może otrzymać pomoc? Jak mogą mieszkańcy liczyć na przygotowanie do sytuacji kryzysowych?
8: Jedno miasto, drugie mieszkańcy. Generalnie ja już przy poprzednich sytuacjach z sierpnia w przestrzeni publicznej wypowiadałem się na ten temat, żeby państwo mogło wesprzeć samorządy przynajmniej do poziomu powiatu, żebyśmy w tym systemie dyżurów funkcjonowali całodobowo. No bo jednak samorząd musi naprawdę mocno się zastanowić, skąd wysupać pieniądze, żeby zatrudnić przynajmniej 10 osób, żeby te dyżury pełnić. I myślę, że tutaj pomoc państwa byłaby wymierna, tak? Natomiast jeżeli chodzi o społeczeństwo.
1: Dalsza część ósmej rundy do śledzenia na voxfm.pl. Znany raper w rękach służb. Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali Michała O., rapera o pseudonimie OG Olgierd. Będzie odpowiadał za posiadanie narkotyków, mówi Katarzyna Celów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.
9: Zatrzymanie ma związek z posiadaniem i udziałem w obrocie narkotykami. W tym momencie trwają czynności z udziałem zatrzymanego Michała O., wobec czego wszystkich informacji szczegółowych, w tym o zastosowanych środkach zapobiegawczych, będziemy udzielali po zakończeniu czynności.
1: Ale to nie pierwsze zatrzymanie tego znanego muzyka. W styczniu 2023 roku w Szczecinie również padł w ręce funkcjonariuszy CBŚP działających pod nadzorem Zachodniopomorskiej Prokuratury Krajowej, także w sprawie obrotu narkotykami. Mają informować o zagrożeniach, ale są bagatelizowane. Mieszkańcy Lubelszczyzny, w tym Zamościa, regularnie dostają SMS-y dotyczące działań wojennych na terenie Ukrainy. Jeden alert informuje o ataku powietrznym na terenie Ukrainy, a drugi powiadamia o jego zakończeniu. SMS-y pojawiają się w różnych godzinach, czasami w nocy.
10: Niepotrzebne moim zdaniem. Najpierw, że atak, za chwilę znowu, że odwołany i tak ciągle. To mnie denerwuje.
11: Idiotyczne. Wprowadzał niepotrzebny niepokój, a w niczym nie pomagają. By miały sens, jeżeli byłoby zagrożenie tutaj dla nas w Polsce, no to są, to mają raczej taki wymiar propagandowy bardziej. Są ataki na Ukrainie, które są codziennie, no to nic nie wnosi.
12: No według mnie to są niepotrzebne informacje. No przynoszą tylko zamieszanie, straszą niepotrzebnie.
1: Komentują mieszkańcy Zamościa. Alerty wysyła Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Górna ulica Kasprusie w Zakopanem zamknięta, kierowcy mają problem. Przejechanie z centrum miasta do zachodniej części miasta oznacza stanie w korkach. Miasto na czas prac udrożniło przejazd przez ulicę Regle, ale nie dla wszystkich, mówi Bartłomiej Bryjak, wiceburmistrz Zakopanego.
13: Jest możliwy przejazd, ale tylko dla mieszkańców okolicznych ulic, z ulicy Strążyskiej, ulicy Regle, przez ulicę Zastrugiem do ulicy Kościeliskiej. Natomiast jest to droga jednokierunkowa i ograniczona tylko dla mieszkańców przyległych ulic.
14: Korki w centrum miasta tworzą się takie jak w czasie długiego weekendu w sierpniu.
15: Tymoteusz Mróz, Rada Miasta Zakopane. To jest tak naprawdę takie funkcjonalne połączenie, które ma służyć temu, żeby rano wyjeżdżając do szkoły, do pracy o godzinie 8, mieszkańcy mogli się szybko wydostać.
13: Jest to tylko czasowa zmiana organizacji ruchu na czas remontu.
1: Ulica Kasprusie ma być już przejezdna pod koniec roku. Oby drogowcom nie powinęła się noga, bo jak przyjdzie zimowy sezon, a droga nadal będzie zamknięta, Zakopane czeka paraliż komunikacyjny. Ponad 500 kg śmieci wyłowione z Warty. W Poznaniu wolontariusze koalicji SOS dla wody sprzątali rzekę, a następnie zastanawiali się, jak można ponownie wykorzystać to, co z niej wyciągnęli.
16: Widzimy sterty śmieci, tu są jakieś chyba puszki,
17: butelki. Dużo jest puszek, dużo jest butelek, są opony. To była godzina sprzątania. Wagowo samych opon jest około 300 kg, pozostałych odpadów też dodatkowe 300.
1: Konrad Nowakowski, ekspert do spraw gospodarowania odpadami, pokazał Arihabir, co można znaleźć w Warcie. Od 4 lat Fundacja Nasza Ziemia organizuje akcję sprzątania brzegów Warty. Dotychczas zebrano ponad 4,5 tony śmieci. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.

Trudne tematy to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Każda epoka ma swoje zasady, swoje skarby, swoich wybitnych przedstawicieli. Z nami możesz spróbować zrozumieć każdą z nich. Współczesność. W tej epoce jest pewien paradoks. Z jednej strony jest nam najbliższa, właściwie cały czas w niej żyjemy, a okazuje się, że opowiadanie o niej może sprawiać sporo kłopotu. Na przykład studenci polonistyki w ogóle nie mają podręcznika do współczesności, bo do tej pory nikt go nie napisał. No i w sumie nic dziwnego, no bo trudno się pisze podsumowanie tego, co wciąż trwa. Literatura współczesna ma się bardzo dobrze. Ostatni sukces w postaci literackiej Nagrody Nobla dla Olgi Tokarczuk tylko potwierdza fakt, że współczesność to epoka niezwykle płodna i niezwykła. Jednak cały czas ewoluuje, dlatego tak trudno się o niej mówi. Ciężko jest podsumować coś, co wciąż jeszcze trwa i się nie skończyło. Za chwilę dowiesz się, jakie wielkie dzieła do tej pory powstały w tej epoce i jakie prądy filozoficzne ją determinują. Pamiętaj jednak, że to wszystko nie jest podporządkowane jednej głównej myśli, tak jak działo się to w renesansie czy w średniowieczu. A może jest, tylko na razie tego nie widać. Zapraszamy do wysłuchania pigułki wiedzy na temat współczesności. Na początku poznaj najważniejsze fakty i daty na temat epoki. Współczesność to jedyna epoka literacka, która ma wyłącznie datę rozpoczęcia. Jest nią rok 1945, czyli moment zakończenia II wojny światowej. Warto jednak wiedzieć, że dla niektórych badaczy literatura współczesna zaczęła się w roku 1918, a II wojna jedynie zahamowała na moment jej rozwój. W takim ujęciu dwudziestolecie uznaje się za fazę literatury współczesnej. Większość naukowców twierdzi jednak, że II wojna światowa była tak silnym doświadczeniem, że nie sposób łączyć tego, co było przed rokiem 1939, z tym, co wydarzyło się później. Pamiętaj również, że w czasie wojny nie wydawano wielu dzieł literackich. Mimo że działały wydawnictwa podziemne, to druk odbywał się w niewielkim nakładzie. Literatura wojenna, w tym głośne opowiadania Tadeusza Borowskiego czy teksty Zofii Naukowskiej i Gustawa Herlinga Grudzińskiego, zostały wydane dopiero po zakończeniu wojny. Literatura od roku 1945 do dziś mocno ewoluowała. Dlatego wyróżnia się następujące fazy rozwoju literatury współczesnej. Pierwszy okres to lata 1939-45, czyli czasy wojenne. Powstająca wówczas literatura wzywała do walki z okupantem w imię dobra narodu. Jest też zapisem zbrodni wojennych. Charakteryzuje się powagą, nostalgią za utraconym światem, obrazuje przygnębienie, strach i cierpienie, które towarzyszy ludziom każdego dnia. Autorzy z jednej strony wyrażali obawy o przyszłość narodu, z drugiej akcentowali bohaterstwo żołnierza polskiego walczącego na różnych frontach. Literatura wojenna to także konfrontacja z moralnością i etyką, której podstawy zostają w tym czasie poważnie zaburzone. To w końcu literatura katastroficzna, która pokazuje apokalipsę spełnioną, a właściwie rozgrywającą się tu i teraz. W Polsce najważniejsze dzieła tego okresu to wiersze Pokolenia Kolumbów, czyli Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, wydającego pod pseudonimem Jan Bugaj, Tadeusza Gajcego, Andrzeja Trzebińskiego, Tadeusza Różewicza i Tadeusza Borowskiego. Są to rówieśnicy Wisławy Szymborskiej i Mirona Białoszewskiego, którzy zadebiutują dopiero po wojnie. Białoszewski będzie znany m.in. jako autor pamiętnika z Powstania Warszawskiego. W czasie wojny pod pseudonimem Jan Syruć wydaje swoje wiersze również Czesław Miłosz. Druga faza literatury współczesnej to lata 1945-48. Wojna nadal była głównym tematem literackim. Niemiecki filozof Theodor Adorno stwierdził, że poezja po Auschwitz jest niemożliwa. W tym okresie bowiem powstało niewiele wierszy. Wydawano dużo prozy, zwłaszcza reportaży, kronik, wspomnień, pamiętników, a także opowiadań i powieści. Wspólnym mianownikiem tych dzieł było doświadczenie wojenne, obozowe, a także moralna rozprawa ze zwolennikami totalitaryzmu. W narracji przeważa albo dość suchy, wyobcowany momentami opis doświadczeń wojennych i obozowych, jak u Borowskiego, albo wyraźna refleksja nad konsekwencjami moralnymi wojny. Podnoszono problem zniszczenia ładu społecznego i etyki, którą budowano przez ostatnie stulecia.
Rozliczenie się z przeszłością staje się tematem numer jeden. Najważniejsze dzieła tego okresu to medaliony Zofii Naukowskiej, zbiór opowiadań Pożegnanie z Marią Tadeusza Borowskiego, Inny świat Gustawa Herlinga-Grudzińskiego i dramat Jerzego Szaniawskiego Dwa teatry. Z poezji warto zapamiętać dwa tomiki poetyckie Tadeusza Różewicza, Niepokój i Czerwoną rękawiczkę. Zaprezentowany został w nich nowy sposób pisania wierszy. Różewicz, uciekając przed schematyzmem, stworzył model wiersza wolnego, który określa się mianem tzw. czwartego systemu wersyfikacyjnego. W tym czasie tworzą również Julian Przyboś, Antoni Słonimski, Konstanty Ildefons Gałczyński, Adam Ważyk czy Władysław Broniewski. Spora część dzieł powstaje na emigracji, a w Polsce okupowanej w tym czasie przez Związek Radziecki dostać je można jedynie w tak zwanym drugim obiegu. Po roku 1948 władze komunistyczne oficjalnie uznają twórczość emigracyjną za wywrotową i działającą na szkodę państwa. Trzecia faza to lata 1949-55, czyli okres socrealizmu. Jego program estetyczny był bardzo jasno określony. Literatura miała spełniać funkcję informacyjno-określającą i charakteryzującą i programować określone postawy. Literatura socrealistyczna miała być przede wszystkim realistyczna, zwracać uwagę na aktualne problemy kraju i wspierać linię polityczną komunistów. Wszystkie zachowania antyrządowe miały być przedstawione negatywnie jako reakcyjne czyny zasługujące na najwyższe potępienie. Nie mogło być mowy o opisywaniu wewnętrznych rozterek bohatera, który zawsze miał być reprezentantem wspólnoty. W tej wspólnocie powinien działać na rzecz wspólnego dobra, a każda forma indywidualizmu miała być przedstawiona jako klęska. Na tej fali powstało zjawisko nowomowy, czyli nowy sposób komunikacji ze społeczeństwem, który zakładał, że mówi się dużo, ale bez sensu, co i tak nie ma większego znaczenia, bo otumaniony lud i tak tego nie zauważy. Ze słownika eliminowano słowa niebezpieczne, które mogłyby pobudzać do refleksji. Spora część twórców wstydziła się później swoich socrealistycznych utworów. W tym czasie wydany zostaje debiutancki tomik poezji Wisławy Szymborskiej Dlatego żyjemy. Co ciekawe, również Tadeusz Konwicki popełnił tekst socrealistyczny pod tytułem Przybudowie. Czwarta faza literatury współczesnej w Polsce to lata 1956-68. Twórcom udało się już uwolnić spod ograniczającego jarzma socrealizmu. Mimo pozornego rozluźnienia gorsetu nie było jednak idealnie. Bardzo prężnie działała bowiem cenzura, która albo wyrzucała określone fragmenty z utworów, albo po prostu nie dopuszczała danego dzieła do druku. Literatura polska mogła ponownie sięgnąć do inspiracji literaturą europejską, choć nie było to szczególnie mile widziane przez władze. Rok 1956 to czas debiutów młodych twórców skupionych wokół czasopisma Współczesność. Szczególnie wartymi zapamiętania są Stanisław Grochowiak, Marek Chłasko i Edward Stachura. W tym czasie debiutują również nieco starsi twórcy, tacy jak Zbigniew Herbert, Miron Białoszewski czy Jerzy Harasymowicz. Późniejsza noblistka Szymborska wydaje swój tomik pod tytułem Wołając do Yeti, który odznacza się czystością i prostotą języka w opisywaniu problemów życia codziennego. W tym okresie tworzy wielu różnorodnych autorów, jedni korzystali z osiągnięć awangardy międzywojennej, inni pytanie o miejsce literatury we współczesnym świecie. Ponadto rozkwita polska eseistyka i publicystyka. Szczególnie ciekawe jest studium na temat Europejczyka ze wschodu pióra Czesława Miłosza pod tytułem Rodzinna Europa. W tym czasie pisarz był już na emigracji, a jego książki nie ukazywały się w Polsce w głównym obiegu. Ciekawa jest również Spiżowa Brama Tadeusza Brezy, opowiadająca o kulisach polityki Watykanu, a także Polska Piastów Pawła Jasienicy. To wartościowe kompendium wiedzy o średniowiecznej Polsce. W tym czasie wydany został także Barbarzyńca w ogrodzie Zbigniewa Herberta, czyli zbiór esejów poświęconych malarstwu niderlandzkiemu. W 1958 roku Mrożek wydaje dramat pod tytułem Policja. Z kolei w latach 60. odradza się nurt literatury chłopskiej, której najwybitniejszym przedstawicielem jest Wiesław Myśliwski. W tym czasie powstają też znane dramaty, m.in. Tango Sławomira Mrożka, Kartoteka Tadeusza Różewicza, Drugi pokój Zbigniewa Herberta czy Śmierć gubernatora Leona Kruczkowskiego.
Rok 1968 jest wyjątkowym momentem w historii, kiedy w części Europy i w Stanach Zjednoczonych wybuchają strajki studenckie. Młodzi ludzie wychodzą na ulice, by zamanifestować swój sprzeciw wobec obowiązujących norm, tak nauczania, jak i tworzenia. Swoją działalność rozpoczyna wiele grup poetyckich skupionych w ważniejszych ośrodkach akademickich Polski. Punktem zapalnym takich działań w Polsce było zdjęcie przez władze ze sceny Teatru Narodowego spektaklu Dziady w reżyserii Kazimierza Dejmka. Przyniosło to wydarzenia znane jako Marzec 68. Rodzi się wtedy ruch poetycki określany mianem Nowej Fali. Należeli do niego m.in. Julian Kornhauser, Adam Zagajewski, Ryszard Krynicki i Stanisław Barańczak. Główny postulat grupy to literackie rozpoznanie rzeczywistości, odpowiedź na nią i demaskacja nowomowy. Piąta faza to lata 80. i 90. ze szczególnym uwzględnieniem roku 1989. W tym roku upada komunizm nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Zanim to się jednak stało, zaostrzony został podział literatury na dwa obiegi i nasiliła się cenzura. W tym okresie pojawia się nurt pamiętnikarski i dokumentacyjny dotyczący bieżącej historii. Z kolei w drugim obiegu drukuje się przede wszystkim twórców emigracyjnych i sympatyzujących z ruchem Solidarność. Natomiast po roku 1989 pojawia się nowa generacja twórców. Nie pamiętają oni II wojny światowej, nie czują się związani z komunizmem czy walką z nim i wprost mówią o tym, że chcą zajmować się problematyką miejsca jednostki w nowym świecie rodzącego się kapitalizmu i raczkującej demokracji. O pokoleniu tym mówi się czasem pokolenie porno. Nazwa ta wzięta została od zbioru dramatów najnowszych, które odcinały się od przeszłości, koncentrując się na problemach współczesnej jednostki. Pokoleniem porno określa się jednak całą twórczość powstałą po roku 1989. Najważniejsze nazwiska tego czasu to m.in. Dorota Masłowska i Michał Witkowski. Masłowska napisała Wojnę polsko-ruską, w której zaprezentowała obraz polskiego blokowiska z jego wszystkimi problemami. Witkowski zaś to autor pierwszej powieści gejowskiej pod tytułem Lubiewo. W końcu w tym świecie pojawiła się również noblistka Olga Tokarczuk, której twórczość charakteryzuje podnoszenie najważniejszych nie tylko z polskiego, ale i globalnego punktu widzenia problemów, takich jak na przykład relacja z naturą. Czas na przedstawienie głównych nurtów filozoficznych epoki współczesności. Wydarzenia II wojny światowej uruchomiły potężną lawinę dyskusji dotyczącej nie tylko wojny. Refleksja nad ogromem tragedii, która się wydarzyła, doprowadziła myślicieli do rozważań nad kondycją ludzką. Doświadczenia totalitaryzmów podważyły wiarę w język i jego jednoznaczność. Zaczął on być postrzegany jako narzędzie manipulacji i perswazji, które w żaden sposób nie może doprowadzić do czystego, niezapośredniczonego oglądu rzeczywistości. Wieloznaczny język stał się narzędziem skierowanym niejednokrotnie przeciwko człowiekowi. Sztuka dążyła do obnażenia tych wszystkich chwytów, co jednak tylko potęgowało nieufność wobec języka i istnienia w świecie w ogóle. Człowiekowi XX wieku towarzyszy nieustanne poczucie absurdu. Jedną z filozofii, która podejmuje próby rozmowy o człowieku i jego trudnej sytuacji w świecie, jest egzystencjalizm. Prąd ten ukształtował się jeszcze przed II wojną światową, ale rozkwitł dopiero po roku 1945. Pełną wizję egzystencjalizmu kształtowali m.in. Jean-Paul Sartre i Albert Camus. Ze słowem ukształtowali trzeba być jednak bardzo ostrożnym. Filozofia XX wieku nie jest już bowiem filozofią, która mówi, jak trzeba żyć, co robi, a czego nie. Nie ma w niej narzucania zasad, jest raczej konstatacja dotycząca zastanego stanu rzeczy, co widać bardzo dobrze w Dżumie. Autor utworu, Albert Camus, konfrontuje czytelnika z różnymi poglądami, ale nie podaje gotowych rozwiązań. Podkreśla jednak, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Dla większości bohaterów koniec epidemii dżumy był największym szczęściem, ale byli też tacy, dla których powrót do normalności stawał się powrotem do tego, co gorsze jest od dżumy. Druga wojna światowa, jeśli nie unicestwiła, to na pewno naruszyła pewność i wiarę w człowieka. Egzystencjaliści chcieli jednak zrobić wszystko,
wszystko, aby ocalić podstawowe wartości ogólnoludzkie. Co ciekawe, ich teksty nie miały wymiaru moralizatorskiego, nie negowały również absurdalności sytuacji człowieka, który rodzi się tylko po to, aby umrzeć. Egzystencjaliści nie bali się podejmowania tematów trudnych i niewygodnych. Pokazywali epokę, która pełna była haniebnych czynów, ale też ofiarności i miłosierdzia. Pod tym względem Dżuma jest egzystencjalizmem w pigułce. Warto też wspomnieć o innej powieści tego autora, Obcy. Camus pisał także dramaty, eseje i opowiadania. Drugim ważnym egzystencjalistą był wspomniany już wcześniej Sartre, autor wielkiego filozoficznego dzieła Byt i nicość. Swoje idee wykładał on także w tekstach literackich, takich jak zbiór opowiadań pod tytułem Mur albo dramat Diabeł i Pan Bóg. Drugim ważnym nurtem filozoficznym współczesności jest personalizm, czyli kierunek reprezentowany przez Jacques'a Maritain i Immanuela Mounier. Według tych myślicieli głównym celem ludzkiego życia, a także każdego społeczeństwa, jest rozwój osobowości człowieka. Takie wskazanie jest w samej nazwie nurtu. Personalizm kieruje bowiem uwagę w stronę persony, czyli osoby. Personaliści uważali, że mimo determinizmu świata materialnego, człowiek naturalnie kieruje się ku drugiemu człowiekowi i to właśnie w relacji z nimi, ze światem, może rozwijać swoją osobowość. Ważne są też konteksty kulturowe epoki, posłuchaj o każdym z nich. Konteksty kulturowe dla literatury współczesnej podzielić można na kilka typów. Jednym z ważnych determinantów była polityka. W krajach Związku Radzieckiego, czyli m.in. w Polsce, bardzo mocno wpływała ona na wszystkie dziedziny życia, w tym na kulturę. Warto jednak pamiętać, że polityka była blisko literatury, również w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza gdy artyści protestowali przeciwko wojnie w Wietnamie. Drugim ważnym kontekstem kulturowym dla literatury współczesnej jest kapitalizm. Szczególnie dobrze to widać w Polsce po roku 1989. Literatura próbuje wtedy uchwycić kondycję szybko zmieniającego się państwa, które wchodzi w zachodni świat kapitalizmu. W końcu kontekst kulturowy to także postępująca technologia. Najważniejszą zmianą jest pojawienie się internetu, który stał się okazją do prezentacji powieści hipertekstowych. Choć gatunek ten okres świetności ma już za sobą, był moment, w którym autorzy zainspirowani takimi powieściami jak Gra w klasy czy Słownik Chazarski dostrzegli możliwość pisania podobnych powieści i publikacji ich w sieci. Dzięki temu czytelnik w prosty sposób mógł przejść przez wybraną przez siebie ścieżkę narracji. W sztuce współczesnej z kolei powstaje nowa forma wyrazu, czyli instalacja artystyczna. Wydaje się, że współczesnym twórcom bliska jest idea dadaistów, według której artysta to nie rzemieślnik dłubiący w materii, ale twórca idei, wyraziciel niewyrażalnego. Dla sztuki współczesnej ważne staje się przedwojenne hasło sztuki dla sztuki. Brak jest miejsca na jednolite, powtarzalne formy. Wszystko jest na chwilę, na teraz dostosowane do tego, co twórca widzi wokół siebie. Świat się dynamicznie zmienia, a więc sztuka również ciągle ewoluuje. Technologie współcześni twórcy, a przynajmniej większość z nich, traktują jako ogromny i ciekawy potencjał do wykorzystania. Stąd też taka popularność nowych form uprawiania sztuki. Coraz więcej we współczesnej sztuce nie tylko kolażu, fotomontażu czy ready-mades, czyli przedmiotów użyteczności codziennej, lecz także instalacji, happeningów i performance'ów. Nie ma ograniczeń technologicznych, nie ma ograniczeń estetycznych. Twórca może zrobić dosłownie wszystko. Ważne jest jednak rozdzielenie nurtu artystycznego i ideologicznie zaangażowanego. W nurcie artystycznym chodzi o kontynuację sztuki modernistycznej, czyli realizmu, ekspresjonizmu figuratywnego, abstrakcjonizmu ekspresjonistycznego i abstrakcjonizmu geometrycznego. Szczególną popularnością cieszą się dziś przede wszystkim figuratywizm i abstrakcjonizm. Nurt ideologiczny zaś marginalizuje wrażenia estetyczne, a materialny artefakt zastępuje mniej lub bardziej określona idea, konkretne działanie lub rytuał. Sztukę współczesną charakteryzują oryginalność, nowoczesność i asymetryczność. Twórcy wykazują również skłonność do eksperymentowania. Dzisiaj w skład sztuki współczesnej wchodzą tak młode koncepty jak pop art, hiperrealizm, konceptualizm oraz street art. Ważne postaci to Andy Warhol, Duane Hanson, Dennis Oppenheim czy Yoko Ono. Ciekawym przypadkiem jest również tajemniczy autor sztuki ulicznej, czyli słynny Banksy. Thank you.
Przeskakujemy teraz do najważniejszych dzieł literatury współczesnej. Ogrom literatury powstającej tak w Polsce, jak i na świecie nie pozwala nawet skrótowo omówić wszystkich ciekawych pozycji, które ukazały się po roku 1945. Posłuchaj jednak, jakie były najważniejsze hasła związane z autorami XX wieku. Zacznijmy od literatury niemieckiej. W tym przypadku należy mówić o Tomaszu Mannie i Bertoldzie Brechcie. Tomasz Mann w swojej głośnej powieści pod tytułem Doktor Faustus tworzy bohatera będącego synonimem dylematów dotykających współczesną kulturę. Mann odnosi się przede wszystkim do niemieckiego kręgu kulturowego, jednak jego powieść jest dziełem uniwersalnym, mimo że dotyka problemu faszyzmu. Nie bez powodu Mann czekał z wydaniem Doktora Faustusa właściwie do końca swojego życia. Z kolei Bertolt Brecht to słynny dramatopisarz, znany jako autor takich dzieł jak Opera za trzy grosze czy Matka Kuraż i jej dzieci. To też jeden z ważniejszych reformatorów teatru niemieckiego, inspirujący się w swojej twórczości estetyką kabaretową. Do swoich dramatów wprowadzał songi, które pełniły funkcję intermediów i wytrącały widownię z naiwnego oglądania sztuki. Brecht jest także twórcą tak zwanego efektu obcości, uzyskiwanego m.in. właśnie dzięki songom. Warto pamiętać także o Günterze Grasie, który w swoim blaszanym bębenku głosił hasła antyfaszystowskie. W Wielkiej Brytanii także powstaje wiele ważnych dzieł. Warto zapamiętać zwłaszcza rok 1984, czyli futurystyczną powieść George'a Orwella. Została ona napisana w roku 1949. Dzieło określane niekiedy jako polityczna antyutopia to przejmujący obraz państwa totalitarnego, które pod pozorami względnej szczęśliwości niszczy swoich obywateli. Właśnie z tego utworu do kultury współczesnej przeniknęły takie określenia jak Wielki Brat czy nowomowa. Na scenie literackiej pojawia się także bardzo wielu twórców zza oceanu, zwłaszcza z kręgu kultury amerykańskiej. Słynny amerykański pisarz XX wieku to Ernest Hemingway, mistrz prozy behawioralnej, autor utworów Komu bije dzwon czy Stary człowiek i morze. Warto też wspomnieć o Williamie Faulknerze, zwanym niekiedy amerykańskim Dostojewskim. Faulkner tworzył wyszukane językowo opowieści i stosował współczesne sposoby opisu, przede wszystkim strumień świadomości prezentujący swobodny tok myśli bohatera. Jego utwory to Wielki Las i Miasto. Poza tym na literackiej scenie Ameryki ważną rolę odgrywają też takie postaci jak Jerome David Salinger, autor Buszującego w zbożu, czyli przełomowej amerykańskiej powieści, która wstrząsnęła niejednym młodym pokoleniem. Truman Capote, autor Śniadania u Tiffany'ego. Joseph Heller, który napisał Paragraf 22, porównywany do utworów Orwella. Władimir Nabokow ze skandaliczną Lolitą. Oraz dramaturdzy, m.in. Tennessee Williams, autor Tramwaju zwanego Pożądaniem, czy Arthur Miller, który napisał Czarownicę z Salem. Czas na najważniejsze dzieła literatury rosyjskiej. Pamiętaj, że w Rosji literaci musieli sobie radzić z cenzurą. Warto wspomnieć o napisanej jeszcze przed wojną powieści Mistrz i Małgorzata Buchakowa, która wydana została w niepełnym kształcie dopiero w latach 60. Wielkim mistrzem literatury radzieckiej był Andrzej Płatonow, którego słynny Dół z przerażającą momentami analizą psychologiczną został niedawno przetłumaczony na język polski. Bardzo ważnym autorem okazał się również Aleksandr Sołżenicyn, który opublikował m.in. Archipelag Gułag. Jeżeli zaś chodzi o rosyjską poezję, to warte zapamiętania są takie nazwiska jak Anna Achmatowa, Borys Pasternak czy Osip Mandelsztam. Ze sceny włoskiej szczególnie mocno warto zapamiętać imię Róży Umberto Eco, czyli powieść kryminalną, którą napisał semiolog, specjalista od literatury i doskonały filolog. To nie tylko opowieść o morderstwie w średniowiecznym opactwie, ale przede wszystkim dyskusja o literaturze i światopoglądzie przez nią wyznaczonym. Eco w wielu miejscach dzieła polemizuje z zastanymi konwencjami literackimi i modelami oglądu rzeczywistości. Jego powieść to wielka intertekstualna gra, która wciągnie każdego czytelnika. Na koniec najcenniejsze dzieła literatury polskiej. Zaczynamy od literatury wojennej i dzieł, które tematykę wojny podejmują. W tym kontekście należy pamiętać o trzech pozycjach.
Pierwsza to opowiadania Tadeusza Borowskiego z tomu Pożegnanie z Marią, z których najsłynniejsze to U nas w Auschwitzu, Ludzie, którzy szli dzień na harmencach i Proszę państwa do gazu. Opowiadania Borowskiego są zapisem doświadczeń autora. Specyficzna jest forma podawania tych informacji. To oschła i pozbawiona komentarza bierna rejestracja tego, co widzi narrator. Przy ogromie cierpienia i zbrodni, które opisuje Borowski, musiało to budzić zaskoczenie czytelników. Niektórzy posądzali go nawet o nihilizm. Jednak w opowiadaniach Borowskiego nie ma miejsca na zewnętrzne osądzanie tego, co działo się w obozie. To odrębny świat, rządzący się własnymi prawami, których osądzać nie ma prawa ktoś, kto tam nie był. Drugie ważne dzieło to Wspomnienia Gustawa Herlinga Grudzińskiego, Inny świat, Zapiski sowieckie, których tytuł nawiązuje do dzieła Dostojewskiego, Zapiski z martwego domu. Utwór opisuje doświadczenia Grudzińskiego z pobytu w sowieckim łagrze. Opowieść z jednej strony jest rekonstrukcją okrutnego życia obozowego, gdzie każdego dnia ktoś umiera z głodu, zimna lub przepracowania. Z drugiej to opowieść o naiwnej wierze i bolesnych momentach uświadomienia sobie własnej pomyłki. Wspomnienia te pokazują, że człowiek nawet w tak nieludzkich warunkach, jakie panowały w syberyjskich łagrach, jest w stanie ocalić choć cząstkę swojego człowieczeństwa. Trzecie dzieło to reportaż literacki Hanny Kral, Zdążyć przed Panem Bogiem. Jest on zapisem rozmów z Markiem Edelmanem, jednym z przywódców powstania w getcie warszawskim. Czytelnik dowiaduje się, jak dokładnie wyglądało to powstanie, jakie były okoliczności jego wybuchu i jakie racje kierowały dowództwem żydowskiej organizacji bojowej. Teraz przeskakujemy do lat 60., kiedy to Sławomir Mrożek wydaje słynne Tango. Ten dramat, określany niekiedy mianem komedii rodzinnej, nawiązuje do dramatu mieszczańskiego i komedii obyczajowej. Jego centralnym tematem jest konflikt pokoleń. Poza tym tango podejmuje temat kryzysu cywilizacji, która nieustannie dążyła do łamania kolejnych ograniczeń i przekraczania kolejnych granic. W tym pędzie przychodzi jednak moment wyczerpania, kiedy jedynym pragnieniem staje się stabilizacja i świat, w którym istnieją pewne normy. Tango to historia pewnej osobliwej rodziny, której problemy zyskują w utworze wymiar uniwersalny. Nie wskazując bezpośrednio na konkretne wydarzenia historyczne, Sławomir Mrożek oddaje w swoim dramacie atmosferę nastrojów rewolucyjnych, przemian politycznych i buntów, które sam miał okazję obserwować. Rodzina Stomilów, czyli główny bohater zbiorowy tanga, żyje w świecie pozbawionym jakichkolwiek zasad. Trudno w ich domu o jakieś prawa, normy postępowania, wartości czy nawet zwyczaje. Właściwie można uznać, że mają jedną zasadę – brak zasad. Nie oznacza to jednak, że ich życie jest jak z bajki. Wręcz przeciwnie. Niesłabnący bunt wobec wszystkiego doprowadził do rozpadu dawnego świata, nie dając nic w zamian. Anarchia sprawia, że w domu Stomilów dochodzi do groteskowych zachowań, czyli łączących w sobie tragizm z komizmem i brzydotę z pięknem. Najlepszym tego przykładem jest babcia leżąca na katafalku, która w oczekiwaniu na śmierć w najlepsze gra sobie w karty z podejrzanym typem o imieniu Edek. W domu rodzinny Stomilów największą chlubę przynosi łamanie zasad. Problem jednak polega na tym, że w świecie, w którym każdy może robić to, co chce, nie ma się już przeciwko czemu buntować. Boleśnie doświadcza tego reprezentant najmłodszego pokolenia, czyli Artur, syn Stomilów. Bohater już nie ma przeciwko czemu walczyć, wydaje się też, że niespecjalnie ma na to ochotę. Na początku dość delikatnie, ale w trakcie rozwoju akcji coraz wyraźniej daje do zrozumienia, że ma dość chaosu i marzy o porządku. Artur podejmuje próbę uporządkowania rozbitego świata. W tym celu musi sięgnąć po zasady, które obowiązywały przed anarchiczną rewolucją. Dlatego postanawia ożenić się z ukochaną Alą, choć młodzi żyją w świecie, w którym wszystkie związki są wolne i niczego nie trzeba formalizować. Małżeństwo ma być dla bohatera próbą przeciwstawienia się wolności, którą narzucają mu rodzice. Poza tym Artur próbuje przywrócić godność i powagę wieku swojej babci, która jego zdaniem jest zbyt lekkomyślna. Obrywa się też rodzicom. Artur otwarcie krytykuje swobodę prowadzenia się swojej matki Leonory, która nie ukrywa romansu z prymitywnym Edkiem. Trudno jednak powiedzieć, że bohaterka zdradza swojego męża, bo skoro nie ma zasad, to zdrady chyba też nie ma.
Tango to dramat pełen paradoksów. Artura irytuje nie tylko wszechobecna wolność, ale też jej konsekwencje, czyli byle jakość, nuda i marazm. Poza matką, babką i prymitywem Edkiem, jej uosobieniem staje się także ojciec Artura. Próba przywrócenia ładu i porządku kończy się porażką. Artur, organizując ślub i koncentrując się na swoim planie, zapomina wyznać miłość Ali, która przekonana, że chłopakowi wcale na niej nie zależy, pozwala sobie na krótki romans z Edkiem. Informacja o tym staje się dla Artura przysłowiowym gwoździem do trumny. Zraniony i wściekły bohater ginie w końcu z rąk Edka, który przejmuje władzę w domu Stomilów. Na końcu sztuki Edek, nowy pan domu, wraz z wujem Artura tańczą tango, które staje się symbolem zwycięstwa kultury prymitywnej nad całym światem. Dla Eleonory i jej męża taniec ten był symbolem wyzwolenia się z konwenansów. Jego kroki są tak powtarzalne, jak historia wszelkich rewolucji. Tak więc nie tylko śmierć Artura, ale i odtańczenie tanga oznacza triumf prymitywizmu i kultury masowej oraz klęskę ideałów, o które walczył młody bohater. W latach 60. powstaje też inny ważny dla polskiej kultury dramat, czyli Kartoteka Tadeusza Różewicza. Treść utworu koncentruje się wokół postaci bezimiennego bohatera albo bohatera o wielu imionach. Leżąc na łóżku przez całą akcję utworu musi on konfrontować się ze swoimi wcieleniami z przeszłości i teraźniejszości. Kartoteka demaskuje rozbicie jednostki i niemożliwość jej scalenia. W tych samych latach pojawia się również fantastyczno-naukowa powieść Stanisława Lema pod tytułem Solaris. Dzieło łączy w sobie cechy powieści science fiction i eseju filozoficznego. Podróż po kosmosie głównego bohatera Kelvina jest pretekstem do poważnej dyskusji o człowieku, moralności i rządzących światem i kosmosem prawach. Solaris w większości jest napisane narracją personalną, a więc taką, w której nie przedstawia się samych zdarzeń, ale sposób ich widzenia przez medium, jakim jest postać. To jedna z najciekawszych form narracyjnych w prozie. Warto też wspomnieć o najsłynniejszym polskim reportażyście, czyli Ryszardzie Kapuścińskim, który zasłynął reportażami znękanej wojnami domowymi Afryki. Do najgłośniejszych jego reportaży należą m.in. Wojna futbolowa, Heban czy Cesarz. Utwory Kapuścińskiego odznaczały się dokładnością reporterską i dobrą weryfikacją źródeł. Są jednak tacy, którzy poddawali w wątpliwość niektóre opisywane przygody. To już koniec fascynującej podróży po współczesności. Posłuchaj innych opracowań dotyczących epok literackich. A jeśli to streszczenie Ci się podobało, przekaż je znajomym. Zachęcamy Cię do dalszego zdobywania wiedzy, poznawania literatury i kultury różnych epok. A tymczasem powodzenia na zajęciach. Dziękujemy, że wysłuchałeś tego nagrania. Opracowanie zostało przygotowane w ramach projektu Dobrze posłuchać.

0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Polska wymiera. W 2023 roku nad Wisłą urodziło się 272 tysiące dzieci. To aż o 33 tysiące mniej niż w 2022 roku.
2: Dlaczego młodzi ludzie nie mają dzieci?
3: Teraz to jest nieważne, pewnie. Trzeba coś robić dla siebie, a nie dla kogoś. Kochać siebie.
4: Ludzie czekają. Jak najdłużej chcą być według mnie młodzi i się bawić.
5: Ile to tak się można bawić?
4: Póki zdrowie da.
6: Jakbym chciał, wiesz, po prostu się czymś opiekować, to mogę wziąć psa. Natomiast jeśli już mam mieć dziecko, to ja muszę mu zapewnić byt.
7: Kiedyś była bieda i było mnóstwo dzieci. Było 8 i gdzie kromki chleba brakowało, ale dzieci się rodziły, nie?
8: Jak posiada się dziecko, no to jednak ono tak trochę wstrzymuje, bo trzeba mu więcej uwagi. Jednak okazać, gdzieś tam zabrać, no i po prostu się bawić z nim.
9: Duża odpowiedzialność, myślę, żeby mieć dziecko, żeby je dobrze wychować. Dla niektórych może być trochę przerażające.
10: Myślę, że dużo strachu z zachodzeniem w ciąży i strachu o to, co by się stało z tym płodem albo w ogóle z nami, z naszym życiem.
11: Większy wybór, większa wolność.
12: No i co, i tak bez dzieci żyć?
11: Nie wiem.
1: Tę demograficzną katastrofę widać jeszcze lepiej, kiedy sięgnie się po statystyki z lat 80. Rodziło się wtedy ponad 700 tysięcy Polaków rocznie. Ja poszedłem z mikrofonem na ulicę Warszawy i pytałem młodych ludzi, głównie młodych ludzi, dlaczego nie chcą albo nie mogą mieć dzieci.
0: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
1: Polska ma najniższy wskaźnik dzietności w Europie. Równie źle jest tylko w Hiszpanii. Na jedną kobietę przypada u nas, no i w Hiszpanii też, średnio 1,12 dziecka.
2: Dlaczego młodzi ludzie nie mają dzieci, nie chcą mieć dzieci?

0: І о це хоч.
1: Зараз то існе неважне, певні.
0: Дячі?
1: Так, так. Треба щось робити для себе, а не для когось. Ціле життя.
0: Ціле життя?
1: Ціле життя. Для себе. Mm-hmm. Ну, то є, не вім. Мені то є важне. Кохати себе.
0: Кохати себе, так, бачиш?
1: Так, кохати себе.
0: Dlaczego te dzieci się nie rodzą właśnie? Dlaczego ludzie nie chcą, czy nie mogą, czy o co chodzi?
2: Różne standardy teraz. Ktoś myśli więcej o sobie, a nie o rodzinie.
0: Kiedyś 700 tysięcy dzieci się w Polsce rocznie rodziło, a teraz 270 tysięcy. Młodzi ludzie w ogóle nie chcą mieć dzieci.
3: To jest chyba problem z tym, że ludzie nie potrafią sobie ustatkować życia, nikogo znaleźć, tylko na razie szukają. Jeżeli mało osób po prostu teraz jest z kimś jakby tak na poważnie bardziej, myśli o przyszłości. Ludzie żyją tu i teraz, a nie myślą o co będzie później. Mają ludzie, nie wiem, tak ze 20 lat, już powinni myśleć co będzie naprzód trochę, no ale ludzie czekają. Jak najdłużej chcą być według mnie młodzi i się bawić.
0: I ile to tak się można bawić?
3: Póki zdrowie da.
0: A powiedz mi, a ty chcesz mieć jakieś dzieci, przewidujesz taki temat w ogóle?
3: Jeszcze nie myślałem też o tym. Ja teraz zajmuję się jakby zapewnieniem sobie na później byty, dopiero myślę, co będzie później.
0: Dlaczego młodzi ludzie nie chcą mieć dzieci w Polsce? O co chodzi?
4: A to nie do mnie pytanie.
0: Dlaczego? Polska wymiera, dlaczego młodzi ludzie nie chcą mieć dzieci w Polsce? W ogóle się nie rodzą dzieci. Skąd to się bierze? No to poważny temat jest przecież. Tu się nie ma z czego śmiać w ogóle.
5: Nie wiem.
6: Jak do tego doszło, nie wiadomo. Poza tym, takim hedonistycznym podejściem do życia, chęcią bycia wiecznie młodym i wolnym człowiekiem, poza tą miłością do siebie samego, która to miłość mogłaby jakoby ucierpieć wraz z pojawieniem się w życiu nowego człowieka, no, który może być ciężarem, młodzi ludzie wskazują jeszcze coś. Chodzi, krótko mówiąc, o pieniądze.
7: Drogo, mieszkania drogie. No. Koszty życia poszły bardzo w górę.
0: Ale co, i tylko o to chodzi, czy... No bo wiesz, bo kiedyś to było tak, w latach 80. do 24 lat już większość ludzi miała dzieci.
7: No tak.
0: A teraz dlaczego tak się nie dzieje?
7: Większy wybór, większa wolność.
0: Czyli co?
7: Bo kiedyś była presja społeczna na to, żeby mieć dzieci i zakładać rodziny. Teraz ludzie mają wolność, ale przez to, że są takie wysokie koszty życia, to wolą nie ryzykować.
0: No i co, i tak bez dzieci żyć?
7: Nie wiem. Dziękuję.
0: Polska wymiera. Dlaczego młodzi ludzie nie chcą mieć dzieci? Albo nie mogą, nie chcą.
8: Polscy ludzie nie mogą. Nagrywa się?
7: Nagrywa.
8: Bo ich nie stać, bo mamy dosyć niestabilną sytuację w kraju. Oraz myślę, że warto byłoby zadać to pytanie osobom, którym zabierane są prawa reprodukcyjne.
0: Dlaczego młodzi ludzie nie mają dzieci, nie chcą mieć dzieci?
9: Dlatego, że jest kryzys mieszkaniowy i dlatego, że państwo nie buduje mieszkań społecznych, a jako, że nie ma budownictwa społecznego, jesteśmy skazani na deweloperską, no de facto oligarchię, no to ciężko w takich warunkach zakładać rodziny, no.
0: No ale kiedyś, wiesz, w latach 80. w tych kawalerkach mieszkali jeszcze no, z wujkiem tam.
9: Kiedyś była szansa na mieszkanie, dlatego, że państwo budowało te mieszkania, obecnie państwo zupełnie nie buduje mieszkań. Ta kwestia jest zaniedbana zarówno przez PiS, jak i PO. W związku z tym ludzie młodzi są skazani po prostu na ten wolny rynek, w którym no, mieszkanie kosztuje 20 tysięcy obecnie za metr kwadratowy w Warszawie, no to są zaporowe ceny.
1: No i prawa kobiet. Myślę, że też mają do czynienia tutaj dużo. I dostęp do praw reprodukcyjnych to też myślę, że gra istotną rolę.
0: Czyli co, dziewczyny się boją? Tak,
1: tak, boją na pewno. Mniejszy dostęp do aborcji, wszystkie te historie, które się słyszy.
0: Ale tu wiesz, ludzie ci o prawicowych poglądach mówią, że to absurd właśnie, że no jak, że tu dostęp do aborcji ma zwiększyć dzietność w Polsce.
1: No wydaje się być to takie całkiem paradoksalne, ale myślę, że no nie wiem, wiem z mojej perspektywy, czy perspektywy moich koleżanek to wygląda i myślę, że dużo strachu z zachodzeniem w ciąży i strachu o to, co by się stało z tym płodem albo w ogóle z nami, z naszym życiem. To też ma wpływ.
6: Często pada też argument, że strach rodzić w Polsce, no to się nie rodzi w ogóle. No i jak tak dalej pójdzie, to już w 2040 roku Polska będzie 35-milionowym krajem, a w 2060 roku 30-milionowym. A potem to już prawdopodobnie całkiem wyginiemy.
4: Co ludzie powiedzą.
0: Polska wymiera właściwie, już niedługo 30 milionów nas będzie.
9: No właściwie tak, no. Nie mówię, że nie chcę mieć dzieci. Może kiedyś będę miał. Co można zrobić? 500 plus nie pomogło zbytnio.
0: 800 teraz jest.
9: 800 teraz jest. Też nie
5: pomaga niestety. Taka niepewność przyszłości, to, że mam teraz wojnę przy naszej granicy blisko, to na pewno wpływa na takie poczucie, że nie wiadomo, co będzie jutro. Że na przykład, czy ta wojna będzie u nas za parę lat, a wtedy będziesz miał małe dziecko i będziesz musiał się nim zajmować i tak dalej. W takich warunkach, żeby dorastało.
0: Polska wymiera, a młodzi ludzie nie chcą mieć dzieci. Dlaczego? Skąd to się bierze?
10: Ogólnie jest taka tendencja, że im bardziej rozwinięty jest kraj, tym mniejsza jest dzietność. Ja akurat chcę mieć dzieci w przyszłości, więc...
0: No właśnie, ale z czego to się bierze, że ludzie nie chcą?
10: Duża odpowiedzialność, myślę, żeby mieć dziecko, żeby je dobrze wychować. I to dla niektórych może być trochę takie przerażające.
0: A co, to kiedyś tego nie było, że...
10: Było, ale generalnie mam wrażenie, że im dalszy jest postęp technologiczny, tym człowiek jest trochę bardziej oderwany od natury i jakby kmina jest taka, że kiedyś dla wszystkich praktycznie ludzi to było takie bardzo naturalne. Muszę mieć dziecko, bo to jest naturalna kolej rzeczy. Teraz ludzie już tak nie mają.
0: No dobrze, ale widzę, że lata 70. wracają trochę, wiesz, jakby te hipisowskie klimaty, więc...
10: No, ruch hipisowski to też rewolucja seksualna, wtedy też się upowszechniła antykoncepcja, więc w sumie akurat to był te momenty, kiedy właśnie ta wolna miłość mogła zacząć funkcjonować, dlatego że nie zachodziło się w ciążę po prostu, no to...
0: No dobra, ale ty chcesz, myślisz o tym powoli gdzieś tam.
10: No tak.
0: No dobrze, no to życzę powodzenia, bo no musimy się jakoś rozwijać jako społeczność.
10: No musimy, dzięki.
0: Dzięki, wszystkiego dobrego. Dlaczego młodzi ludzie w Polsce nie chcą mieć dzieci albo nie mogą? W ogóle się nie rodzą dzieci.
11: No właśnie, najpierw po prostu interesy, żeby się dopiero na stare lata coś tam jakieś jedno, nie? Jak u prezydenta Kwaśniewskiego czy u Dudy, nie? Tylko jedno, nie? Na takie bogactwo, nie? Mogliby mieć ze 5, nie? No trudno powiedzieć, wie pan, naprawdę. Kiedyś była bieda i było mnóstwo dzieci. Było 8 i gdzie kromki chleba brakowało, ale dzieci się rodziły, nie?
0: Ale to dobrze tak jest, że ludzie wolą mieć, wie pan, psa niż dziecko teraz.
11: No właśnie. No chyba źle, lepiej, żeby było tych dzieci, nie? No. Tak weselej jest w domu, czy jak tak tego, nie? Te dzieci, no.
6: To był głos rozsądku. Wypowiedział się starszy mężczyzna, który paraduje po warszawskiej starówce przebrany za kufel piwa i rozdaje ulotki zachęcające do wstąpienia do lokalu, no i do konsumpcji tego piwa. No i on zapewnia, że to wcale nie o pieniądze chodzi. I chyba ma rację, bo najwięcej dzieci rodzi się w krajach, gdzie żyje się raczej skromnie, no w Nigerii na przykład, czy w Indiach. A czym społeczeństwo bardziej bogate, tym dzieci mniej.
4: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
0: W latach 80. bieda była, ludzie się tam po jakichś kawalerkach kisili i mieli te dzieci.
12: Wtedy jednak mieliśmy inne podejście. Starty model kobiety, która musi zostać w domu, która musi się zajmować domem. Teraz kobiety bardziej stawiają na siebie, na karierę i myślę, że to jest w porządku. Jeżeli ktoś nie jest gotowy do macierzyństwa lub do wychowywania potomstwa, to nic na siłę. Nie każdy jest na to gotowy, no i później to też rodzi dużo patologii, myślę. Ludzie zauważają, że jednak ten czas szybko mija, młodość przemija i też może to z tego wynika. No teraz bardziej chyba idziemy w kierunku model rodziny 2+1, jak już.
0: 2 plus pies ewentualnie albo...
12: O właśnie, no albo coś takiego.
0: Tak, psie mamy różne tam, koci tatowie, czy tam coś.
13: Znaczy ja aktualnie sobie kota kupuję, ale i tak dziecko chcę mieć, tak czy siak. No ja bym chciała mieć dzieci, ale wiem o tym, że bardzo dużo moich znajomych stwierdziło, że nie chcą mieć dzieci przez jeszcze bardzo długi czas, tylko że sytuacja finansowa im na to nie pozwala. No teraz bez pieniędzy ciężko dać dobre życie dziecku, żeby mogło chodzić na zajęcia dodatkowe, żeby nie odstawało od rówieśników. To jest bardzo ciężkie w tych czasach.
0: Dlaczego młodzi ludzie nie chcą mieć dzieci albo nie mogą? O co chodzi?
14: A kto powiedział, nie chcemy? Ja na przykład bym chciał tak 4, więc może trochę nadrobię, jeśli koledzy by chcieli mnie.
9: Nie, no ja bym
15: znaczy, no muszę się jeszcze dogadać z partnerką, tak? To, bo to też jest kwestia dwustronna.
0: Ale się czeka,
15: ale tak,
0: wiesz, do 30.
15: Doktrynalnie to chciałbym mieć przynajmniej trójkę, tak?
14: I moim zdaniem czeka się do 30, dlatego że coraz ciężej jest wejść w pełną samodzielność jako dorosła osoba. Jakbym chciał, wiesz, po prostu się czymś opiekować, to mogę wziąć psa, natomiast jeśli już mam mieć dziecko, to ja muszę mu zapewnić byt i faktycznie to zrobić na poważnie, nie? To jest po prostu trudne teraz.
15: Też wydaje mi się, że jednak no, w świecie medialnym nie przedstawia się najlepiej też posiadania dziecka obecnie, zwłaszcza w młodym wieku. Te memy wszystkie z matkami i tak dalej.
0: Z matkami, tak?
15: Z matkami, no tak. Na przykład matka w autobusie, że dziecko głośno płacze. Takie rzeczy, które po prostu się dzieją, jak się ma dzieci. Nie jest nic według mnie uwłaczającego w tym, że dziecko ma jakieś uczucia. Płacze, często rodzice przecież no, mają braki w śnie.
14: Występuje u nas taki kult zdejmowania z siebie co zasady odpowiedzialności i obowiązków na rzecz kultu wolności. To znaczy my coraz bardziej chcemy wyrażać siebie, wyrażać to, co nam akurat przychodzi do głowy. To często są jakieś takie impulsy hedonistyczne. W takiej sytuacji ciężko mieć dziecko. Dziecko to jest obowiązek i odpowiedzialność na właściwie no, kilkadziesiąt lat twojego życia, więc...
16: Tak, ale mianowicie się takie pewnie zachcianki, tak? Czyli po prostu to, że ja chcę być panem własnego losu, ja mam rządzić to, co teraz w życiu będę robił, a nie, że jestem ograniczany przez dziecko, przez potomstwo.
0: Ale nie pochwalamy takiego podejścia.
16: No, że kto woli, prawda?
14: Tak. Moim zdaniem to raczej droga donikąd i spełnienia to nie da. Więcej da dziecko, ale to już każdy sobie wybiera.
0: Młodzi ludzie nie chcą mieć dzieci, nie mogą. Z czego to wynika?
17: Bo nie mają pieniędzy. Mamy pewne zmiany kulturowe, wiadomo, że mamy bardziej indywidualistyczne społeczeństwo i podejście bardziej hedonistyczne, ale nie uważam, żeby to był czynnik znaczący, jeśli chodzi o społeczne...
0: Czyli kasa.
17: Tak, tak.
0: Mieszkanie, kasa i tak dalej.
17: Tak, mieszkanie, pieniądze.
0: W latach 80. to wy już tutaj byście dawno mieli tam po dwójce czy po...
14: No
0: dwójce,
14: tak, trójce, tak.
18: Jest dużo ludzi z poprzedniego pokolenia, którzy może nie przemyśleli do końca tej decyzji. I
0: najpierw robili, a potem tak, myśleli, tak?
18: I po prostu teraz z biegiem czasu mogą, nie wiem, nie mówić tego głośno, wiadomo, ale żałować po prostu.
17: Niektórzy stawiają bardziej na karierę, bo jednak jak posiada się dziecko, no to jednak ono tak trochę wstrzymuje, bo trzeba mu więcej uwagi jednak okazać, coś tam też go gdzieś tam zabrać, no i po prostu się bawić z nim, czy też po prostu poświęcić czas, żeby go czegoś nauczyć. I ten czas jednak przez to jest zabierany.
0: Temu, który... Tak, rodzicowi.
17: Tak.
0: Że on sam mógłby się czegoś nauczyć, tak. A musi dziecko uczyć.
17: Tak, dokładnie.
19: Żyjemy w kompletnie innym świecie, mamy inne priorytety, wartości. Co tu więcej mówić?
0: Jakie?
19: Przede wszystkim stawiamy na karierę, rozwój. Można się rozejrzeć i temat wydaje się jasny. To jest właśnie kwestia tej świadomości, że jesteśmy bardziej świadomi tego, jak nas wychowywano i czego sami oczekiwalibyśmy od siebie.
18: Właśnie, no to już zależy od wartości, jakie się wyznaje, tak? Czy chcemy jednak całe swoje dobro skupić na tym dziecku, żeby po prostu wyrosło na jak najlepszego człowieka i osiągnęło jak najwięcej, czy jednak też najpierw chcemy się skupić po prostu na tym, że my chcemy coś osiągnąć. To jest bardzo ważna decyzja, którą trzeba naprawdę przemyśleć i trzeba mieć warunki, żeby po prostu temu dziecku później zapewnić dobrobyt.
6: Jeszcze w 1990 roku w Polsce rodziły głównie kobiety w wieku od 20 do 24 lat. To było ponad 36% urodzeń. Dziś takie przypadki to jest ewenement, około 10%. Kobiety raczej decydują się na dzieci po 30, jeżeli w ogóle. Teraz wypowie się w tej sprawie kobieta, która dorabia sobie do emerytury, przygrywając na harmonii gdzieś tam w okolicy Starego Miasta w Warszawie.
0: Rozmawiamy z Polakami, ale z młodymi też. Dlaczego oni nie chcą mieć dzieci?
20: A jak to nie wiecie, dlaczego nie chcecie? A ma pan dzieci?
0: Ja mam dwóch synów.
20: No to pięknie. A kolega?
0: Jeszcze nie, bo to młody kolega. To,
20: ale
0: bo...
20: myśli?
0: Coś tam myśli.
20: No, bo to trzeba, no. Pragnęłam bardzo wyjść za mąż, jak przyszedł ten czas macierzyństwa. Mhm. Ja mogę tylko o sobie powiedzieć. Przyszedł czas, bo kobieta ma dane macierzyństwo, bo to Pan Bóg. Pan Bóg to stworzył i przychodzi akurat technikum budowlane, matura, dyplom, nie? Takie coś. A tu we mnie macierzyństwo. Nie wtedy, kiedy uczyłam się, ale kiedy już ta pora przyszła.
2: Ile pani miała lat?
20: To ja, no ile, jak matura. Młodzi ludzie są bardzo kochani, bardzo mądrzy, tylko mają blokadę.
2: Kulturową, tak? Że...
20: No to te dendery. Ja nawet nie chcę wymieniać tego, no. Bo to i w pracach, i w szkołach. No co mamy teraz w szkołach? Nowacka, co ona robi? Ona się demono sprzedała już 20 lat temu tam, w tej Unii.
2: Nie, no chyba nie. No dobrze, dziękujemy, wszystkiego
20: razem,
2: dobrego.
20: Razem z
2: o, ja tu pani jeszcze, o, wrzucę.
20: Niekoniecznie,
2: no,
20: ja
2: ale to,
20: nie ma.
2: Dziękuję.
20: Pan na dwójkę dzieci, to, no, to wydatki są.
2: A, są, wiadomo.
20: Trzymajcie, kochani. Młodzi ludzie powinni czytać Biblię.
6: No, taka na koniec oryginalna koncepcja, że tak też można pobudzić młodych ludzi do prokreacji. Pewnie nie zaszkodzi, a być może pomoże. No i to tyle na dziś. W Co ludzie powiedzą, słyszymy się za tydzień.
4: Co ludzie powiedzą. Tyta i Słucha, Adam Feder.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM. Zapraszam, Katarzyna Pilewska. Eskalacja stała się faktem, mówi premier Donald Tusk i zwołuje pilne spotkanie władz i służb. To kolejne już posiedzenie w związku z działaniami Rosji w pobliżu granicy z Polską. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
1: Rozmawialiśmy na temat kolejnych działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa naszych granic. To informacje przekazane przez premiera. Wiadomo, że w spotkaniu brali udział m.in. minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MSZ Radosław Sikorski czy minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, a także dowódcy polskiej armii. Wszystko po wydarzeniach z ostatnich godzin. W weekend rosyjski dron uderzył w pociąg relacji Kijów-Warszawa, a w poniedziałek rosyjskiego bezzałogowca wyłowiono z morza w rejonie plaży w Rusinowie. Premier Donald Tusk mówi wprost: to eskalacja, a kolejne incydenty z udziałem rosyjskiego sprzętu mają świadczyć o tym, że każdy scenariusz, nawet ten najgorszy, jest obecnie możliwy.
0: W miejscu wyłowienia drona na plaży w Rusinowie

0: Koło Jarosławca wciąż pracują służby, najprawdopodobniej jest to nowy model drona typu Gerbera, o czym w mediach społecznościowych pisał szef MON. Gerber 5 jest znacznie szybszy od używanych dotąd bezzałogowców, może lecieć bardzo nisko i manewrować. Dlatego obrona przeciwlotnicza ma mniej czasu na jego wykrycie i zastrzelenie. Szczegóły Mateusz Gołębiewski.
1: Najprościej mówiąc, dron odrzutowy przypomina niewielki pocisk manewrujący. Zamiast śmigła ma silnik, dzięki któremu osiąga prędkość nawet 600 km na godzinę, czyli ponad dwa razy większą niż starsze drony. Może też znikać z radarów za przeszkodami terenowymi. Nikt nie jest w stanie zestrzelić wszystkich takich dronów w razie ataku, mówi Aleksander Olech z portalu Defense24.
2: Nawet Izrael w pełni zmilitaryzowany nie ma takich kompetencji, dlatego tutaj jest kluczowa współpraca z Ukrainą. Raz, czy Ukraina będzie w stanie zestrzelić taki dron, lub też żebyśmy mieli informację, kiedy on do nas spada.
1: Do likwidacji dronów odrzutowych NATO wykorzystuje drogie systemy rakiet Patriot i NASAMS.
0: Relacjonował nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Ogromna zmiana jakościowa. Tak o wyborze Mariana Kmity, napełniącego obowiązki szefa PKL, mówią członkowie zarządu. Kmita dokończy kadencję po Radosławie Piesiewiczu, aresztowanym w śledztwie związanym z Zonda Krypto.
3: Ogromna zmiana jakościowa. Jesteśmy intelektualnie w innym punkcie. To rozmawiamy o innej rzeczywistości. W gabinecie nic się nie zmieni, bo jak znam Mariana, on tam po prostu nie wejdzie. Marian ma takie miejsce, w którym czasami bywał i tam są meble po Piotrze Nurowskim, którego w jakiś sposób jest dziedzicem.
0: Komentuje wiceprezes PKO Adam Konopka. Działacze mają nadzieję na odbudowanie wizerunku PKO po kryzysie związanym z Zonda Krypto.
4: Cóż, miejmy nadzieję, że prezes Marian Kmita był przy tym wszystkim. Wie, na czym to polega, że ta wrzawa się już wreszcie, mam nadzieję, skończyła i że ludzie, którzy kochają ten sport, nawet sponsorzy, wrócą z powrotem i będziemy mogli normalnie funkcjonować.
0: Mówi wiceprezes PKO Andrzej Supron. Marian Kmita będzie stał na czele Polskiego Komitetu Olimpijskiego do kwietnia przyszłego roku. Za jego kandydaturą zagłosowało 43 członków zarządu, 9 osób było przeciw, a jedna wstrzymała się od głosu. Rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. To wyrok w sprawie pożaru zabytkowego rektoratu Akademii imienia Jakuba z Paradyża w Gorzowie. Skazany to właściciel firmy lekarskiej i jego pracownik, których sąd uznał za winnych sprowadzenia pożaru. Prokurator żądał dla nich odpowiednio 2 lat i 1,5 roku więzienia. Wyrok jest nieprawomocny, a jak komentują go strony? O tym już Sebastian Górny.
5: Prokurator Bolesław Lędzion był zadowolony, bo mimo łagodniejszego wyroku sędzia uznał winę oskarżonych w zakresie przedstawionym przez śledczych. Rafał Jaszczyszyn, obrońca Sławomira R., odmówił nam komentarza na temat wyroku. Kolejne kroki będzie podejmował po uzasadnieniu. Z kolei mecenas broniąca Roberta B. podkreśliła fakt, że wyrok okazał się dużo łaskawszy niż wnioskowany przez oskarżenie. Kolejne kroki będą podejmowane po rozmowie z klientem. Sędzia Jacek Krycki skazał właściciela firmy i jego pracownika na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata.
0: Obaj mężczyźni mają zapłacić grzywny. Robert B., właściciel firmy dekarskiej na rzecz AJP, ma wpłacić 500 000 zł celem naprawy szkody. Przypomnijmy, ogień w rektoracie przy Teatralnej w Gorzowie wybuchł w kwietniu 2024 roku. Do mocowania papy na dachu wbrew projektowi i przepisom użyto palnika gazowego. Wraz z jesienną kampanią zachęcającą do szczepień na COVID-19, grypę czy RSV na sile przybierają ruchy antyszczepionkowców. Z falą hejtu mierzą się m.in. epidemiolodzy ze śląskiego sanepidu.
6: Teorie związane z szczepianiem chipów uważają, że szczepienia to samo zło, powikłania.
7: Mierzycie się z hejtem z ich strony?
6: Tak, odbieramy takie telefony.
7: A co mówią?
6: Zazwyczaj uważają, że szczepienia są skażone, zawierają ołów, powodują autyzm, różne choroby neurologiczne.
7: Obrażają was?
6: Zdarza się, że nas obrażają. Jesteśmy niedouczeni, nie słuchamy odpowiednich autorytetów medycznych.
0: Z Magdaleną Wilk z działu epidemiologii śląskiego sanepidu rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. Mniej palimy i lepiej kontrolujemy nadciśnienie. Dziś zaprezentowano wyniki 3. edycji WOBASZ. To ogólnopolskie badanie, które ocenia stan zdrowia Polaków oraz występowanie najważniejszych czynników ryzyka chorób układu krążenia i chorób metabolicznych. Szczegóły zna Krzysztof Płowecki.
8: Najbardziej pozytywna zmiana dotyczy użytkowania tradycyjnych wyrobów tytoniowych. W ciągu 20 lat odsetek palaczy zmniejszył się niemal o połowę.
9: 20 lat temu paliło 31%, obecnie 17%.
8: Mówi Aleksander Prejbisz, główny badacz WOBASZ 3. Badanie pokazuje także, że Polacy rzadziej chorują na nadciśnienie, ale wciąż dużym problemem pozostają otyłość brzuszna, wysoki cholesterol i zaburzenia gospodarki cukrowej, a szczególnie u osób przed 50 rokiem życia.
9: Otyłość brzuszna w Polsce to prawie 11 milionów osób.
8: Badanie pokazało także, że niemal 900 tysięcy Polaków żyje z nierozpoznaną cukrzycą. Eksperci podkreślają więc, że kluczowe są dziś wcześniejsze wykrywanie chorób i skuteczniejsza profilaktyka.
0: Relacjonował nasz reporter Krzysztof Płowecki. A teraz wracamy do 8 rundy Vox FM. Gościem Karoliny Pajączkowskiej był dzisiaj podpułkownik Hubert Trusiuk, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Chełm. Posłuchajmy.
10: Zapytajmy zatem o to pana pułkownika Huberta Trusiuka, który jest szefem Departamentu Bezpieczeństwa. Panie pułkowniku, co się takiego dzieje? Co czują mieszkańcy Chełma po takiej nocy jak ta poprzednia?
11: Dzień dobry. Szczerze mówiąc, to nie wiem dokładnie, co czują. Ja mogę powiedzieć, jakie są moje odczucia. No, generalnie mamy zamieszanie za naszą wschodnią granicą. Mówię tutaj o wojnie, która tam panuje. No i musimy się liczyć z tym, że cały czas u nas będzie coś się działo, prawda? Mam na myśli tutaj, że coś może wlecieć. Nad naszymi głowami, jeśli chodzi o miasto Chełm, ciągle latają samoloty. Mieszkańcy się pewnie troszeczkę do tego przyzwyczaili. Panuje taka atmosfera troszeczkę obojętności, mogę powiedzieć. Pojawiają się oczywiście gdzieś w mediach społecznościowych pytania, co robić, jak robić. Miasto już wiele miesięcy temu, rok temu wydało broszurę, jak się zachować w takiej sytuacji. Natomiast takie pytania też na pewno się będą zawsze pojawiały.
10: Panie pułkowniku, w takim razie jak państwo się sprawdziło w takich wydarzeniach? Mowa o tym, że no macie tutaj Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Lubelskiego. Czy pan otrzymał jakieś informacje w tej nocy z soboty na niedzielę, czy wczoraj?
11: No, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego jest chyba jednym z nielicznych w województwie, które funkcjonuje w systemie całodobowym, bo tak jak my w mieście na prawach powiatu funkcjonujemy w dyżurach domowych. Tak, te informacje na bieżąco otrzymujemy. To się przeplata różnie. Czasami te informacje z RCB przyjdą troszeczkę szybciej, ale to są dosłownie czasami sekundowe różnice.
10: To pytanie w takim razie, jedzie pan na odprawę do Rzeszowa. Jak miasto może otrzymać pomoc? Jak mogą mieszkańcy liczyć na przygotowanie do sytuacji kryzysowych?
11: Jedno miasto, drugie mieszkańcy. Generalnie ja już przy poprzednich sytuacjach z sierpnia w przestrzeni publicznej wypowiadałem się na ten temat, żeby państwo mogło wesprzeć samorządy przynajmniej do poziomu powiatu, żebyśmy w tym systemie dyżurów funkcjonowali całodobowo. No bo jednak samorząd musi naprawdę mocno się zastanowić, skąd wysłupać pieniądze, żeby zatrudnić przynajmniej 10 osób, żeby te dyżury pełnić. I myślę, że tutaj pomoc państwa byłaby wymierna, tak? Natomiast jeżeli chodzi o społeczeństwo.
0: Dalsza część 8 rundy do śledzenia na voxfm.pl. Znany raper w rękach służb. Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali Michała O., rapera o pseudonimie OG Olgierd. Będzie odpowiadał za posiadanie narkotyków, mówi Katarzyna Celów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.
12: Zatrzymanie ma związek z posiadaniem i udziałem w obrocie narkotykami. W tym momencie trwają czynności z udziałem zatrzymanego Michała O., wobec czego wszystkich informacji szczegółowych, w tym o zastosowanych środkach zapobiegawczych, będziemy udzielali po zakończeniu czynności.
0: Ale to nie pierwsze zatrzymanie tego znanego muzyka. W styczniu 2023 roku w Szczecinie również wpadł w ręce funkcjonariuszy CBŚP działających pod nadzorem Zachodniopomorskiej Prokuratury Krajowej, także w sprawie obrotu narkotykami. Mają informować o zagrożeniach, ale są bagatelizowane. Mieszkańcy Lubelszczyzny, w tym Zamościa, regularnie dostają SMS-y dotyczące działań wojennych na terenie Ukrainy. Jeden alert informuje o ataku powietrznym na terenie Ukrainy, a drugi powiadamia o jego zakończeniu. SMS-y pojawiają się w różnych godzinach, czasami w nocy.
13: Niepotrzebne moim zdaniem. I najpierw, że atak, za chwilę znowu, że odwołany i tak ciągle. To mnie denerwuje.
14: Idiotyczne. Wprowadzał niepotrzebny niepokój, a w niczym nie pomagają. By miały sens, jeżeli byłoby zagrożenie tutaj dla nas w Polsce, no to mają raczej taki wymiar propagandowy bardziej. Są ataki na Ukrainie, które są codziennie, no to nic nie wnosi.
15: No według mnie to są niepotrzebne informacje. No przynoszą tylko zamieszanie, straszą niepotrzebnie.
0: Komentują mieszkańcy Zamościa. Alerty wysyła Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Górna ulica Kasprusie w Zakopanem zamknięta. Kierowcy mają problem. Przejechanie z centrum miasta do zachodniej części miasta oznacza stanie w korkach. Miasto na czas prac udrożniło przejazd przez ulicę Regle, ale nie dla wszystkich, mówi Bartłomiej Bryjak, wiceburmistrz Zakopanego.
16: Jest możliwy przejazd, ale tylko dla mieszkańców okolicznych ulic, z ulicy Strążyskiej, ulicy Regle, przez ulicę Zastrugiem do ulicy Kościeliskiej. Natomiast jest to droga jednokierunkowa i ograniczona tylko dla mieszkańców przyległych ulic.
17: Korki w centrum miasta tworzą się takie jak w czasie długiego weekendu w sierpniu.
18: Tymoteusz Mróz, Rada Miasta Zakopane. To jest tak naprawdę takie funkcjonalne połączenie, które ma służyć temu, żeby rano wyjeżdżając do szkoły, do pracy o godzinie 8, mieszkańcy mogli się szybko wydostać.
16: Jest to tylko czasowa zmiana organizacji ruchu na czas remontu.
0: Ulica Kasprusie ma być już przejezdna pod koniec roku, bo drogowcom nie powinęła się noga, bo jak przyjdzie zimowy sezon, a droga nadal będzie zamknięta, Zakopane czeka paraliż komunikacyjny. Ponad 500 kg śmieci wyłowione z Warty. W Poznaniu wolontariusze koalicji SOS dla wody sprzątali rzekę, a następnie zastanawiali się, jak można ponownie wykorzystać to, co z niej wyciągnęli.
19: Widzimy sterty śmieci. Tu są jakieś chyba puszki.
20: Butelki. Dużo jest puszek, dużo jest butelek, są opony. To była godzina sprzątania. Wagowo samych opon jest około 300 kg, pozostałych odpadów też dodatkowe 300.
0: Konrad Nowakowski, ekspert do spraw gospodarowania odpadami, pokazał Arihabir, co można znaleźć w Warcie. Od 4 lat Fundacja Nasza Ziemia organizuje akcję sprzątania brzegów Warty. Dotychczas zebrano ponad 4,5 tony śmieci. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości. Vox FM.

0: Zwycięzcą nie zawsze jest ten najlepszy, który zdobywa główną nagrodę. Zwycięzcą może być człowiek, który próbuje coś zmienić w sobie, swoim życiu i podejściu do otaczającego świata, pomimo wszelkich trudności. To słowa Kai Platowskiej z jej powieści Po prostu mnie przytul. Zmiana. To może być jedno z ulubionych słów bohaterki kolejnego reportażu z cyklu Polska na ucho, do którego wysłuchania już za chwilę Was zaproszę. Zmiany w naszym życiu są niezbędne, czasem nawet ich nie zauważamy, dzieją się niemal bez naszej wiedzy i wpływu. Innym razem jednak przeprowadzamy je sami, żeby nasze życie wyglądało tak, jak tego chcemy.
1: Pojechałam do Niemiec, potem z Niemiec pojechałam do Włoch, z Włoch do Francji.
0: Ania Gołaszewska ponad 10 lat temu rzuciła pracę w korporacji i postanowiła zarabiać, grając przechodniom na ulicy, jednocześnie zdając sobie sprawę z tego, jak ciężki jest to kawałek chleba.
1: Ludzie, którzy wiedzieli, że ja się decyduję na takie życie, w jakiś sposób sprawiali, że ja się nie czułam akceptowana.
0: Najsmutniejsze może być to, że niezrozumienie wobec naszych decyzji czasem nadchodzi ze strony tych, których akceptacja powinna być raczej oczywistością.
1: Moja rodzina nigdy nie zaakceptowała tego, co robię, ani mojej zmiany. Jeśli coś się w życiu nie wychodzi, to zawsze lubią powiedzieć, że to dlatego, że wybrałaś takie życie.
0: Kiedy człowiek rzuca wszystko, niejako zamyka swoje dotychczasowe życie, musi być przygotowany na różne scenariusze. Na to, że niekoniecznie od razu będzie łatwo, lekko i komfortowo.
1: Na samym początku spałam po znajomych, a potem jakoś doszło do tego, że zaczęłam wynajmować swoje przestrzenie, swój pokój. Potem był domek w górach.
0: Dzisiaj bohaterka naszego kolejnego reportażu uczy innych gry na handpanach. Żyje na własnych zasadach w Szwajcarii. W porównaniu z Polską tam mogła liczyć na to, o czym zawsze marzyła.
1: Tak naprawdę w momencie przeprowadzki do Szwajcarii to zaczęłam się czuć się akceptowana i widziana w tym, co robię, i też wspierana, i takich sytuacji nie było.
0: Zmiana w życiu naszej bohaterki dała wiele radości i satysfakcji, ale też pozwoliła na ciekawe obserwacje, których można dokonać wyłącznie z bliska.
1: W Szwajcarii cała wartość to są pieniądze. Żeby zarabiać pieniądze, żeby wydawać pieniądze, żeby w kółko płacić.
0: Czy w Szwajcarii Ania odnalazła prawdziwy dom, taki na stałe? Czy czuje się już w pełni sobą i nie żałuje odważnej decyzji o porzuceniu bezpiecznej pracy i najbliższych w Polsce? Co pomogło podejmować jej decyzję o życiowych zmianach? Czy chcielibyście wiedzieć? Mam nadzieję, że tak. Odpowiedzi na te pytania padną w najnowszym reportażu Oliwii Krettek.
1: Ja tak naprawdę uciekałam przed bólem albo przed rozczarowaniem, przed strachem bycia osądzaną, że po prostu chciałam wszystko zrestartować, schować się gdzieś, gdzie ludzie nie będą oceniać przez cały czas i mówić, kim jesteś. I myślę, że sama chciałam się po prostu dowiedzieć, kim jestem. Jestem Ania Gołaszewska i mieszkam w Szwajcarii i w tym momencie zajmuję się rozbudowywaniem swojej szkoły handpanowej. 10 lat temu zwolniłam się z pracy w banku, a jestem z zawodu higienistką stomatologiczną, ale nigdy nie pracowałam w zawodzie. Pracowałam za to w gabinecie jako asystentka stomatologiczna, ale po ukończeniu szkoły wiedziałam, że to nie jest ścieżka, którą chcę iść. W związku z tym miałam okazję, żeby pracować w banku razem ze znajomymi i tak też zrobiłam. Pracowałam 8 miesięcy, nie znosiłam tego, nie lubiłam ani siebie, ani tych swoich znajomych. Środowisko nie było fajne i po 8 miesiącach z dnia na dzień zrezygnowałam i z racji tego, że jako 16-latka dorabiałam sobie na gitarze śpiewając, a potem grałam na bębnie, to miałam możliwość, żeby grać na ulicy i nie mieć szefa, ani nie mieć znajomych z pracy, i tak wybrałam. Na samym początku po prostu w weekendy grałam. Weekend to był najważniejszy czas. w którym się wychodziło grać i wraz z doświadczeniem wiedziałam, jakie są godziny, jakie są miejsca. W zależności tego, jaka jest pogoda, się jeździło albo tu, albo tam, a w zależności od tego, które miejsce się wybrało, takie trzeba było się dostosować do zasad i też do miejsc, które działały albo nie działały.
2: Ale później zaczęłaś wyjeżdżać z Polski, grać nie tylko u nas, w naszym kraju, tylko też poza nim.
1: Tak, na samym początku pojechałam do Niemiec, potem z Niemiec pojechałam do Włoch, z Włoch do Francji. Tak naprawdę grałam po całej Europie. Z każdą podróżą były inne miejsca i potem zaczęłam widzieć, które działają i nie działają i zaczęłam wybierać te najbliższe. I jednym z moich ulubionych był Hamburg albo właśnie Szwajcaria.
2: Ale jak to było? Wyjeżdżałaś na weekend, czy dłużej tam gdzieś spędzałaś czas, wynajmowałaś hostele?
1: Różnie. Z racji tego, że jeździłam ze swoim psem, to znajdowałam miejsca na grupach Polacy i tutaj miasto, do którego się wybierałam. I zazwyczaj dostawałam nocleg za darmo. Mój pies mógł zostać w domu, kiedy ja wychodziłam grać. I tak pozwiedzałam bardzo dużo miast, nie mając nakładu finansowego i mogłam podróżować ze swoim psem.
2: Czyli granie na ulicy dawało ci pieniądze, nie wiem, na jedzenie, tak? Na takie zaspokojenie podstawowych potrzeb, a głównym celem było bardziej poznanie świata, ludzi, innych jakby kultur.
1: Teraz mi się wydaje, że możliwe, że to była ucieczka z Polski albo właśnie taka ciekawość świata. Też za granicą teoretycznie zarabiałam więcej niż w Polsce, chociaż nie wiem, czy to była prawda, ale wyjeżdżałam na tydzień, na 2 tygodnie i mogłam żyć przez 1,5 miesiąca w Polsce. W Polsce były miejsca, które znałam, w których mogłam zarobić więcej kasy. Ale i tak decydowałam się wyjeżdżać za granicę. Ciekawość świata była ogromna i też byłam kompletnie niezmęczona swoimi pomysłami i czasem zdarzało się tak, że byłam w Austrii i patrzyłam na pogodę, że w weekend będzie padał deszcz, więc jechałam do Niemiec, do Kolonii, co jest dystans 10 godzin. Potem wracałam gdzieś tam i przez cały czas miałam pomysły i sama jak o tym myślę, a co ja robiłam, żeby zorganizować sobie granie i też spacery z psem, że potrafiłam z Wrocławia pojechać do Drezna na 3 godziny i zawrócić się, żeby pies po 6-7 godzinach wyszedł na spacer.
2: Były momenty, kiedy właśnie podróżowałaś za granicę, ale w którymś momencie zdecydowałaś się osiąść w jednym miejscu. Skąd ta decyzja? Jakie to były okoliczności?
1: Jak zaczęła się korona, byłam w tym czasie w Szwajcarii, a Szwajcaria była moim marzeniem, które myślałam, że zachowam na koniec swojego życia. A w momencie, jak wybuchła korona, to akurat tam byłam i nie chciałam wracać do Polski, dlatego że w tamtym czasie byłam organizatorem wydarzeń muzycznych. Projekt był super, ale ja nie do końca dawałam radę. Więc jak zamknęli granice, to byłam najszczęśliwszą osobą na świecie, która ani nie musiała wracać do domu. Była zamknięta w kraju, w którym była zafascynowana i na samym początku spałam po znajomych, a potem jakoś doszło do tego, że zaczęłam wynajmować swoje przestrzenie, swój pokój. Potem był domek w górach albo łóżko w jakimś domu, a jakieś, nie wiem, 2 lata później udało się wynająć swoje pierwsze mieszkanie.
2: A kiedy przyszedł handpan i już później to, że byłaś na tyle pewna, że innych uczyłaś?
1: Właściwie na samym początku. Jak zaczęła się korona, to wtedy byłam w Szwajcarii. I tak się akurat wydarzyło, że miałam instrument pożyczony ze sklepu i chłopak, który mi go wypożyczył, myślał, że jego sprzedam łatwiej grając na nim na ulicy, A dla mnie ten instrument był, jakby wydawało mi się, że jeśli będę grała na tym instrumencie, to będę miała łatwiejsze pieniądze, dlatego że w tamtym czasie grałam na bębnie i od bębna miałam strasznie zniszczone ręce, więc wychodziłam z tym instrumentem i faktycznie moje ręce były w dużo lepszym stanie, ale nie miałam żadnego uczucia do tego instrumentu i też żadnej wiedzy, jak o niego dbać. I ta osoba, która mi go wypożyczyła, nie powiedziała, w jaki sposób dbać o ten instrument, więc nie powiedziała mi, że nie powinnam go na przykład zamknąć w torbie i gdzieś zostawić. A ja tak zrobiłam. Więc po 2 tygodniach, kiedy instrument leżał w piwnicy, jego otworzyłam, jak otworzyłam torbę, to był cały zardzewiały. A potem próbowałam to sama naprawić i wyszło jeszcze gorzej. I tak naprawdę w tym momencie zakończył się trochę mój świat, dlatego że wiedziałam, że instrument kosztuje ponad 10 tysięcy złotych, co było dla mnie wtedy końcem świata. I przez 5 miesięcy się zastanawiałam, co z tym zrobić. I jakiegoś dnia podjęłam decyzję, że po prostu za niego zapłacę. I następnego dnia, jak podjęłam tą decyzję, chłopak, który mi go pożyczył, poprosił o zwrot i powiedział, że ten instrument należy do firmy. I ja się z tą firmą skontaktowałam i dostałam w tej firmie pracę przy sprzedaży instrumentów.
2: Okej.
1: I miałam też organizować warsztaty i uczyć się ludzi na nim grać.
2: Ale sama się uczyłaś na nim grać? Tak, w sensie miałaś jakiegoś nauczyciela? Czy jakoś sama próbowałaś grać, wyczuć go?
1: Właśnie ten instrument to była taka jedna wielka zagadka. Ja sama nie wiedziałam, co z nim robię. Tak naprawdę dla mnie to był środek przetrwania. Trochę byłam zainspirowana tym instrumentem, dlatego że to był taki zakazany owoc, bo tyle kosztował, że nigdy nie sądziłam, że coś takiego kupię. A nagle dostałam pracę, która dała mi możliwość przetrwania i też dom. I rozwijanie sprzedaży było czymś, co mnie także inspirowało pod względem tego, że miałam tworzyć social media i zajmować się promocją produktu, też fotografią albo filmami, więc była to dla mnie ciekawa praca. Ale jeśli chodzi o sam instrument i jak na nim grać, to nic nie wiedziałam i przez cały czas szukałam tutoriali, zaczęłam znajdywać ludzi w internecie. Moja rodzina nigdy nie zaakceptowała tego, co robię, ani mojej zmiany. Albo mówią o tym w sposób oczywisty, albo zmieniają czasem zdanie, ale jeśli coś się w życiu nie wychodzi, to zawsze lubią powiedzieć, że to dlatego, że wybrałaś takie życie. Także od nich zdecydowanie supportu nie mam, ale ja też w momencie, kiedy zdecydowałam się zrezygnować z tego życia, które miałam, wiedziałam, że ani stanowisko w banku, ani stanowisko w gabinecie stomatologicznym nie było czymś, co zmieni oczekiwania moich rodziców i spowoduje, że nagle mnie zaakceptują, że jeśli o kogoś mam walczyć, to mam walczyć o siebie. I tak samo czułam się dużo tak jakby inna od swoich przyjaciół, którzy chodzili na studia, którzy mieli jakiś cel, a ja tak naprawdę robiłam to, co robię, miałam bardzo dużo czasu i mogłam decydować o tym, kiedy co robię, kiedy robię, gdzie to robię, ale też sama sobie byłam szefem, a ten szef, którego ja mam, to jest to szef dosyć rygorystyczny. Czyli, że jak trzeba, to trzeba. I moi znajomi tego nie rozumieli. Myśleli, że jeśli oni mają jakieś plany na piątek, to ja się na pewno do nich dołączę, dlatego że ja decyduję. A wcale tak nie było. Ja w piątek musiałam pracować i nie pojawiałam się. I ludzie, którzy wiedzieli, że ja się decyduję na takie życie, w jakiś sposób sprawiali, że ja się nie czułam akceptowana. czułam się też w jakimś stopniu oceniana, albo jeśli nie miałam wystarczająco dużej, dobrej wymówki, takiej na przykład jak praca i szef, to znaczy, że mogę robić to, co chcę. A niestety, żeby się utrzymać, żeby zapłacić za swoje rachunki, żeby mieć na swoje marzenia i tak dalej, to też musiałam pracować.
2: Ale odnalazłaś tych bliskich ludzi w tych środowiskach, do których postanowiłaś dołączyć.
1: Tak, tak naprawdę w momencie przeprowadzki do Szwajcarii to zaczęłam się czuć się akceptowana i widziana w tym, co robię, i też wspierana, i takich sytuacji nie było. Ale ja w dalszym ciągu byłam w zawieszeniu. Dlatego, że robiłam coś, co wiedziałam, że nie będę robiła do końca życia, że ja nie jestem showmanką czy tam showkerką. I ja to nie jest osoba, która gra na streetie, która podróżuje, owszem, ale granie muzyki lubiłam. Granie, że ludzie się patrzą, no nie do końca jest to moim... Jakby lubię mieć... Jeśli ludzie cię słuchają, to znaczy, że fajnie grasz albo masz coś dobrego do dania, ale ja tak naprawdę do niedawna nie wiedziałam, dlaczego to robię, i dopiero niedawno się dowiedziałam.
2: Dlaczego to robisz?
1: Przede wszystkim zrezygnowałam z grania na streetie, dlatego że zrozumiałam, że ja jestem nauczycielem. Bardziej, że ja mam talent do nauczania, ja mam talent do przekazywania informacji w sposób, w jakim ja nie byłam nigdy nauczona, że ja mam talent do muzyki, w którym, który muszę się w końcu zainteresować, który muszę się nauczyć się podlewać, którym się powinnam zainteresować, czym muzyka jest, dlatego że muzyka sprawia, że ja czuję bardzo dużo i zawsze inspirowała mnie do tego, żeby coś wokół niej robić, albo po prostu moje wewnętrzne dziecko po prostu się cieszy, kiedy ją robię, ale nigdy nie byłam nią ciekawa, dlatego że nic, co robiłam jako nastolatka albo tam dziecko, nie było jakby aprobowane przez moją rodzinę, ani też tak naprawdę moje środowisko. Nigdy nie miałam takiego uczucia bycia widzianą, więc jeśli się nie czujesz widziany, to myślisz, że musisz znaleźć jakąś inną osobę, dlatego że może to nie jesteś ty. No i w końcu do mnie dotarło, że to właśnie jestem ja i to ja powinnam była to zobaczyć, nie poprzez to, co inni we mnie widzą, tylko w końcu zobaczyłam to, kim jestem i co ja lubię robić, dlaczego lubię to robić, i zaczęłam robić dużo więcej rzeczy, które lubię, i też zaczęłam z tych rzeczy robić pieniądze.
2: Gdzie cię widzieli rodzice, w jakich zawodach? Bo twój tata też jest podróżnikiem, fotografem, więc...
1: Moi rodzice chcieli, żebym ja była normalna. I nie było nic konkretnego, czego ode mnie wymagali, ale zawsze to, co robiłam, było niewystarczające. Że jeśli pracowałam w gabinecie stomatologicznym, no to i pracowałam w Polsce, no to Ania, może powinnaś pracować za granicą i zacząć się teraz uczyć niemieckiego. Jak pracowałam w banku, no to coś było też niewystarczające, więc stwierdziłam, że lista życzeń się skończyła i teraz czas na moją własną listę. Tyle, że ja nie miałam czegoś takiego w sobie, że wiedziałam, że to, co lubię, w sensie nie wiedziałam po prostu, kim jestem. I też nie wierzyłam w tą osobą, którą byłam, więc robiłam coś przez 10 lat, żeby przetrwać, aż w końcu do mnie dotarło, że to jestem ja. Ja lubię pływać, więc powinnam więcej pływać. Ja lubię fotografię, więc powinnam robić więcej fotografii. Się okazało, że też lubię film, więc powinnam rozwijać film. Lubię pisać, lubię mówić może trochę mniej. Na warsztatach mówię bardzo dużo. Ale że mam te swoje rzeczy, lubię też inspirować ludzi, lubię dawać ludziom dobro, którego może sama nie otrzymałam tak dużo, mając swoich nauczycieli. którzy byli dla mnie też ciężcy. I lubię zwracać po prostu to, może co dostałam, czego nie dostałam, ale po prostu w lepszy sposób.
2: Wspomniałaś o tej ucieczce. Od czego uciekałaś od systemu? Od tych narzucanych rzeczy?
1: Uciekałam przed wymaganiami, których nie mogłam spełnić. A tak naprawdę mogę powiedzieć, że Polska, jaką ja pamiętam, to jest no przez cały czas, jak się wyjdzie, jak się wychodzi z psem, no to trzeba się bać, że ktoś, jak zapomnisz siateczki, to nie znaczy, że ją nie chcesz mieć, po prostu ją zapomnisz. To ktoś do ciebie wyjedzie z takim grubym tekstem, możliwe albo niemożliwe, ale masz takie rzeczy w głowie, a skąd się one biorą? Bo nie jest... Mogę też powiedzieć po 5 latach w Szwajcarii, że w Szwajcarii jest tak samo. Może trochę mniej, bo możesz nie rozumieć, co do ciebie mówią. Wiesz, że są dla ciebie niemili, ale twój język ojczysty to jest... No coś, jeśli widzisz i słyszysz, to dotyka cię bardziej. Więc ja tak naprawdę uciekałam przed bólem albo przed... rozczarowaniem, przed strachem bycia osądzaną, że po prostu chciałam wszystko zrestartować, schować się gdzieś, gdzie ludzie nie będą oceniać przez cały czas i mówić ci, kim jesteś. I myślę, że sama chciałam się po prostu dowiedzieć, kim jestem.
2: Czy Szwajcaria to już jest twój dom, możesz tak powiedzieć, czy raczej przystanek i no jednak nie to marzenie, o którym wcześniej wspominałaś?
1: Szwajcaria w tym momencie jest moim domem, ale jest przecinkiem. Myślałam, że będzie moim zakończeniem, ale jest... Nie wiem, czy rozczarowaniem, czy to jest dobre słowo, dlatego że tak naprawdę ze Szwajcarii wyciągnęłam bardzo dużo. Zdecydowanie byłam bardzo, bardzo, bardzo zakochana. Byłam po prostu oszołomiona. Nawet jeśli wewnętrznie nie czułam się szczęśliwa, to byłam najszczęśliwsza na świecie po prostu, że mogę być w tym kraju. Jak wracałam z wakacji, to nie mogłam się doczekać, nawet będąc na wakacjach, że wrócę do tej Szwajcarii. Ale... Tak, bo po 3 latach wyszły jakieś rzeczy na jaw, tak jakby się przejrzało jakąś osobę i zobaczyło się te wady, i te wady są na tyle ciężkie, że wiem, że nie chcę w tym państwie umierać, albo nie chcę nawet z tego państwa mieć emerytury, albo nie chcę mieć najprawdopodobniej nic związanego z tym państwem na teraz, z tymi wartościami, które zobaczyłam, że są najważniejsze w tym miejscu. Więc w Szwajcarii cała wartość to są pieniądze. Żeby zarabiać pieniądze, żeby wydawać pieniądze, żeby w kółko płacić, że jest tak dużo pieniędzy. Tam ludzie są po prostu też nieświadomi, że bardzo dużo Szwajcarów może powiedzieć, że tylko 50 franków albo tylko 100 franków. A będąc z Polski, jeszcze tam, nie wiem, ja nie jestem taką starą osobą, ale 10 lat temu pamiętam, że 50 franków to była dla mnie fortuna. Więc jak ktoś mi powiedział, że to jest tylko 50 franków, no to po prostu mnie bolało wewnętrznie, bo jak można tak powiedzieć? A w Polsce na te pieniądze albo na te życie trzeba dużo ciężej pracować. Więc nie podoba mi się to, że ludzie po prostu nie wiedzą, nie znają tam wartości pieniądza, że kupując sobie najnowszego iPhone'a nie znają takiego trudu, jaki się ma załóżmy w Polsce, żeby kupić sobie taki telefon. Że tam konsumpcjonizm jest na bardzo wysokim poziomie i ludzie są w stanie sobie kupić najnowsze rzeczy bez problemu. I ja po tym całym czasie i w związku z tym, że dowiedziałam się też, że Szwajcarzy to nacjonaliści i trochę rasiści, nie czuję się w tym kraju dobrze, nie czuję się do niego przynależna, nie czuję się przynależna do wartości i po części też siebie nie lubię, że jedyną wartością, dla której ja w tym momencie tam zostaję, jest swoja wygoda finansowa, jeśli jest w ogóle takie określenie, że jestem w stanie tam odłożyć na swoje marzenia, na swoje pasje, ale nie mieszkam w otoczeniu ludzi, jakimi wartościami ja sama siebie definiuję, albo odkryłam, że ja po prostu nie lubię Szwajcarów.
2: Jaki taki najgorszy moment w tej całej twojej podróży?
1: W trakcie 10 lat na samym początku w banku miałam bardzo niskie zarobki i właśnie musiałam przez cały czas myśleć nad czymś, żeby zapłacić za swoje opłaty. Nigdy potem, jak przeszłam full na streeta, zawsze miałam wystarczająco na swoje opłaty i na swoje życie. A jak zamieszkałam w Szwajcarii, to zaczęłam mieć pieniądze na rozwijanie swoich pasji. Nie wiedziałam, że ta sytuacja jest związana z koroną i z tym, że ludzie stali się bardziej hojni w trakcie korony. Albo nie wiem, co się stało, że wtedy się tak dużo zarabiało. Ale myślę, że każdy ma swoje jakieś lekcje życiowe i ja przez to, że zawsze wydawało mi się, że mam niewystarczająco, to w pewnym momencie życie dało mi niewystarczająco i naprawdę to był bardzo trudny okres dla mnie, że ja przestałam kompletnie w siebie wierzyć. Przestałam wierzyć, że ja potrafię sama, że jestem cokolwiek warta, że moja muzyka jest cokolwiek warta. Mój pies w tamtym czasie był chory i tak jak ja grałam wcześniej na bębnie, to on zostawał w domu, a ja pilnowałam, żeby po prostu wyszedł na wszystkie spacery. Ale jak grałam na handpanie, to zabierałam go ze sobą, dlatego że ten instrument no, jest dużo cichszy. Ale mój pies w pewnym momencie po półtora roku ciężkiej pracy przeszedł na emeryturę i wtedy musiałam znowu o niego dbać. A on zaczął potrzebować mojej stałej pomocy. Ja byłam psią pielęgniarką i stwierdziłam, że to, co on mi dał przez swoje całe życie, ja chcę mu teraz zwrócić, czyli być na każde jego zawołanie. I tak naprawdę nie byłam w stanie zarabiać pieniędzy, a moje koszty związane z życiem w Szwajcarii też bardzo wzrosły, bo zdecydowałam się na mieszkanie, które było bardzo drogie. Więc akurat się zeszło w tym samym momencie, że tak wyszło i to był czas, w którym nie dlatego, że nie miałam pieniędzy, ale dlatego jaki w momencie, jeśli brakuje, to też inne sytuacje życiowe spowodowały, że ja się spotykałam z własnymi demonami, ze swoimi największymi strachami. I po tej tułaczce, która trwała chyba przez półtora roku, poznałam muzyka ulicznego, który był pełen energii i ma 65 lat i jest moim bardzo dobrym przyjacielem, dlatego że on ma zawsze milion pomysłów i to była osoba, która mnie zobaczyła na nowo i ja zaczęłam w siebie wierzyć. I w momencie, jak zaczęłam w siebie wierzyć, to rzeczy nagle zaczęły znowu wychodzić. I ten najgorszy okres się skończył, a lekcje, których się nauczyłam, zostaną mi na całe życie, dlatego że przepracowałam bardzo dużo tematów wewnętrznych i teraz zdecydowanie doceniam wszystko, co mam, a jeśli nawet nie mam wystarczająco, to z reguły mam. Ale jeśli mam mniej, to i tak się cieszę, że mogę robić to, co kocham, a nie to, co muszę, żeby żyć.
2: Jak się nazywa ten człowiek, o którym wspomniałaś?
1: Andy.
2: Andy. Rozumiem, że go przypadkiem poznałaś i on pomógł ci trochę wyjść z tego dołka, nazwijmy to?
1: Tak, on po prostu dla niego nie ma rzeczy niemożliwych. Po prostu jak coś chce zrobić, no to jest a zrób to, a zrób tamto, a może taki pomysł, a może to.
2: To co ci podpowiedział w tamtym czasie?
1: Ja spotkałam go na ulicy i on mi dał wizytówkę, że jak będę potrzebowała spania, to on ma pokój w Konstancji. No i miałam tą wizytówkę przez pół roku w swoim portfelu, ale nigdy jej nie użyłam. i w trakcie tego krachu finansowego ja musiałam swoje mieszkanie na Airbnb dawać, żeby turyści zapłacili za wynajem za parę dni i przez to ja miałam jakieś dodatkowe pieniądze, żeby móc zapłacić ten wysoki czynsz. I w tym czasie pojechałam do niego i z racji tego, że on był kolegą z zawodu, to zaczął mi podsyłać pomysły na różne miasta, w które ja też przestałam wierzyć, ale tak zaczęłam słuchać się jego rad i podejrzewam, że chłonąć trochę jego energii, która zamieniła moją energię, że ja zaczęłam na nowo przyciągać i zaczęłam wychodzić z tego dołka.
2: Jakie są twoje marzenia i cele?
1: A tak naprawdę nie wiem, ale wiem, że na pewno chcę się wyprowadzić ze Szwajcarii, tylko jeszcze nie wiem gdzie. Na pewno chcę podróżować i podróżować w taki sposób, żeby mój pies był bardziej zadowolony, dlatego że mój pies niestety nie lubi podróżować vanem, ale może jak będzie miała większego vana, to zmieni zdanie, albo nie wiem, jakoś to muszę wymyśleć. Na pewno chcę zobaczyć świat, na pewno chcę rozwijać swoje pasje i na pewno nie chcę mieszkać w Szwajcarii. Cały poprzedni rok myślałam, że chciałabym vana, a teraz pożyczyłam vana od znajomego i podróżowałam im przez miesiąc i zastanawiam się szczerze, czy ja w ogóle chcę vana. Albo w ogóle, czy chcę takie życie, dlatego że ja bardzo lubię sobie gdzieś osiąść i odpocząć, a nie być przez cały czas w drodze. A tak naprawdę podróżowanym to są najgrubsze i największe lekcje, więc podejrzewam, że to wymaga praktyki.
2: Miałaś jakieś trudne sytuacje związane właśnie z tym podróżowaniem?
1: Tak, samotność, dowiadywanie się, w jaki sposób używać internetu poza państwem, w obawie przed największymi opłatami. Oczywiście fotoradary i różne reguły w państwach i te głupie budki ustawione w bardzo głupich miejscach, a ja nie jestem rajdowcem, tylko tak mi się wydaje normalnym kierowcą. No nie wiem, tak naprawdę bardzo dużo lekcji życiowych i lekcji z planowania swoich podróży albo nawet zaplanowania, w jaki sposób się odpowiednio zapakować, odpowiednio dobrać sobie jedzenie i zaplanować sobie podróż albo nabyć doświadczenie z takiej podróży, bo to jest inna podróż niż autostopem. Ja bardzo dużo podróżowałam autostopem i to zupełnie inaczej wyglądało, więc ta podróż to jest po prostu nowa dziedzina, w którą trzeba się zagłębić.
2: Czyli wolałaś autostop niż swój samochód, gdzie wieziesz dobytek?
1: Tak, jak jechałam do Grecji, ponad 2000 kilometrów, to bardzo dużo myślałam o tym autostopie, dlatego że w trakcie autostopa ja poznałam bardzo dużo osób i poznawałam historię ludzi poprzez ludzi, z którymi jeździłam, więc poznawałam całe kraje, państwa poprzez ludzi, których spotykałam po drodze. A w vanie byłam zamknięta sama, nikogo, jak już się zatrzymywałam na postojach, to już z nikim nie chciałam rozmawiać. No i myślałam, że podróż to będzie granie na handpanie, nagrywanie rzeczy, poznawanie super ludzi. Nie poznałam nikogo. Na handpanie prawie że się nie dało grać i trzeba było przez cały czas coś robić. Po półtorej godziny sprzątać, przestawiać rzeczy z jednej strony na drugą stronę i po prostu bardzo dużo logistyki.
2: Mhm. Czyli szukasz tego celu, szukasz tego, gdzie byś chciała osiąść na ten moment?
1: A tak naprawdę chcę po prostu pogłębiać swoje pasje. Mhm. Znaleźć zdecydowanie to miejsce, bo to jest coś, co mnie w tym momencie dotyka, że mieszkam w państwie, którego nie lubię. Natomiast zdecydowanie jestem zafiksowana, żeby jak najbardziej stawać się sobą.
2: Nie żałujesz tej decyzji, tego opuszczenia Polski, zmiany trybu życia, wyjścia z systemu, tak to nazwijmy?
1: Nic nie żałuję. Jestem ciekawa, gdzie mnie to zaprowadzi, dlatego że niedawno odkryłam, że właśnie każda decyzja, nawet najtrudniejsza, która przewraca świat do góry nogami, jest najlepszą decyzją, na którą możesz się zdecydować. I nawet jeśli myślisz o zmianie, a zmiana wiąże się z jakimś okropnym końcem, którego nie jesteś w stanie sobie wyobrazić, jak to przeżyjesz, to w momencie, jeśli się na to zdecydujesz, po prostu ta energia, którą dajesz na to, żeby coś zakończyć, co nie jest tobą, daje ci ogromny zwrot, że zaczyna się pojawiać magia w twoim życiu, zaczynają przychodzić rzeczy same do ciebie i te rzeczy, które bardziej definiują ciebie, więc każdy koniec twojego świata jest tak naprawdę początkiem nowego.
0: Każdy koniec twojego świata jest tak naprawdę początkiem nowego. Czy zgadzacie się z takim stwierdzeniem? Możecie nam o tym napisać w komentarzach pod podcastami z Polską na Ucho. Jestem pewien, że bohaterka reportażu Oliwii Kretek z radością zatopi się w lekturze. Ja też. A zmiany w naszym życiu są potrzebne i nie ma większego znaczenia, czy sami się na nie decydujemy, czy może wymusza je na nas rzeczywistość. Zmieniając coś, pozostawiamy pustą przestrzeń, która błyskawicznie jednak wypełnia się czymś zupełnie nowym. Czymś, co może być dobre, albo może być złe. Choć trzeba wierzyć i robić wszystko, by była to jednak ta pierwsza opcja. Na początku nowej drogi czasem ciężko nam stwierdzić, w którą stronę rzuci nas los. To właśnie ta niepewność oraz brak poczucia bezpieczeństwa mogą do przeprowadzania zmian najbardziej zniechęcać. Jesteśmy gatunkiem, który podświadomie stara się unikać dyskomfortu, a skupia swoje życie na tworzeniu przewidywalnej i stabilnej sytuacji związanej z egzystencją. Od czego zacząć zmiany? Niektórzy eksperci radzą zatrzymanie się i uczciwy wgląd w swoje wnętrze, w którym czają się odpowiedzi na to, czego tak naprawdę w życiu pragniemy i czego od niego oczekujemy.
1: W końcu zobaczyłam to, kim jestem i co ja lubię robić, dlaczego lubię to robić. I zaczęłam robić dużo więcej rzeczy, które lubię i też zaczęłam z tych rzeczy robić pieniądze.
0: Aby do czegoś dojść, trzeba wyruszyć w drogę. Inaczej się po prostu nie da. A zmiany być może czekają tuż za rogiem. Życzę wam odwagi do ich przeprowadzania. To tyle z mojej strony. Michał Poklękowski. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia i do zobaczenia.

0: kochaj, albo rzucaj.
1: Halo?
2: Dzień dobry, do Marcina Pawelec na jego prośbę.
1: A, witam.
2: Mam twoje zgłoszenie dotyczące Izy. Czy aktualne?
1: Aktualne.
2: Marcinie, o co chodzi z Izabelą?
1: Pobyłem w związku 7 lat, dwa razy ją zdradziłem. Teraz przez pół roku żyłem też z drugą kobietą.
2: Oh.
1: Dowiedziała się o tym, bardzo tego żałuję, bo przez niestety moje nałogi wyszło jak wyszło. Kocham Izę, to jest kobieta na całe życie.
2: Dlaczego zdradzałeś?
1: To bardziej mi się wydaje, że to przez moje nałogi.
2: Jakie masz nałogi?
1: No, alkohol. Nie myślałem racjonalnie.
2: Czyli jak jesteś pijany, to odpinasz wroty.
1: Dokładnie tak.
2: Czy te dziewczyny wiedziały o tym, że jesteś w związku?
1: Tak.
2: Wiedziały. I mówisz 7 lat razem i dwa razy wylądowałeś w łóżku innej dziewczyny.
1: Dokładnie tak.
2: Okej, to były jakieś imprezy? Co to było?
1: Nie, po prostu spotkanie.
2: No, ale poczekaj, znajomy. Chcę wiedzieć, można, czy ty to przygotowywałeś i podrywałeś? I wtedy byłeś trzeźwy?
1: Tak, to też tak można powiedzieć, że tam znajome.
2: Czyli podrywałeś. Okej, to nie jest tak, że byłeś na imprezie, alkohol zaszumiało w głowie, budzisz się rano, mówisz, co tu robisz? Patrzysz, dziewczyna, o cholera. To nie tak. Normalnie romansowałeś.
1: Niestety. Dokładnie tak.
2: Marcin, ty jesteś pewny, że ty kochasz Izę?
1: Na 100%. Jestem święcie przekonany, zrobię dla niej wszystko.
2: No dobra, ale po czym wnosisz, że ty ją kochasz? Przecież kręcą cię inne babeczki, ciągnie cię do nich.
1: Zapisałem się na terapię, żeby po prostu to wszystko...
2: Co tu terapeutować? Proszę cię, jaka tu terapia ci jest potrzebna? No ty się zastanów, czy ty nie wybierasz łatwej miłości, a szukasz czegoś, bo ci brak.
1: Też bardzo dużo też przeżyliśmy. I dobrych rzeczy, i złych rzeczy.
2: To nie ma znaczenia.
1: I po prostu pogubiłem się w całym życiu.
2: Zobacz, cały czas szukasz innej kobiety. Coś tu nie leży, coś nie siedzi i nie chcesz o tym rozmawiać. Nie masz mi nic w tej kwestii do powiedzenia.
1: No po prostu to było tak, że po prostu też i zapracowała na 3 prace. Wiem, że to robiła dla nas. Ja po prostu siedziałem w domu na przykład czasami. Czuję się samotnym po prostu.
2: I to sobie żeś poprawiał samotność.
1: Dokładnie.
2: Relacjami. Dokładnie. Z kobietami, które znałeś, które dokładnie wiedziały, że istnieje ktoś taki jak Iza.
1: Dokładnie tak.
2: Okej. Okay. No dobra, to co chcesz mi jeszcze dodać do tego?
1: Wiem, że jest bardzo ciężko walczyć o nią. Zrobię dla niej wszystko po prostu.
2: A jaka jest sytuacja obecna?
1: Rozmawiamy ze sobą, piszemy, ale niestety na razie nic nie jest ani w jedną stronę, ani w drugą.
2: A mieszkacie razem?
1: Nie.

0: Nie mieszkać, już a nie. Mieszkaliście?
1: Już nie. Tak, przez te 7 lat mieszkaliśmy razem.
0: Kto kogo wyprowadził?
1: No, wynajmowaliśmy mieszkanie, więc Izabela po prostu poszła do rodziców.
0: Okej, okay. A ty mieszkasz w tym wynajmowanym mieszkaniu?
1: Tak jest.
0: A dzieci nie ma?
1: W tym związku nie.
0: No dobra, no może coś powiesz więcej poza anteną, bo nie jesteś rozmowny. Zasłaniasz się alkoholem i używkami.
1: No, bo wiem, że to była główna przyczyna po prostu. Nie myślałem racjonalnie o tym, co robię po prostu.
0: Ale to co, byłeś ciągle nafurowany całe dnie?
1: No, można powiedzieć, że codziennie.
0: A teraz już nie jest tak?
1: Nie, już tak nie jest. Już biorę leki.
0: Od jak dawna jesteś także czysty?
1: No, może być od tygodnia.
0: Doszło do ciebie, co się wydarzyło.
1: Świeżo, dokładnie. No, boję się po prostu, że to jest za późno, ale chcę walczyć.
0: Izabelo, zobaczymy, czy jeszcze masz cierpliwość i masz miłość do Marcina, który przez 7 lat raczej nie był ideałem. Dzwonię, trzymajcie kciuki za chłopaka.
2: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: kochaj. Albo rzucaj.
1: Halo?
2: Dzień dobry, Izabelo. Paweł Pawelec z tej strony.
1: Dzień dobry.
2: Cześć. Super dziewczyna z ciebie jest. Widzę, że jesteś pozytywna. No, dlatego to wytrzymujesz. Iska, wygadał się na antenie, jakim draniem jest. Dzwoni do ciebie Pawelec z Radia Vox FM.
1: Wiem.
2: Który grzebie się w życiu prywatnym osób tylko po to, żeby było lepiej. Powiedział, co robił, jaki był nieelegancki, że zdradzał, że zamiast ci towarzyszyć w chwilach, kiedy potrzebowałaś go, to siedział w domu, nudził się i sobie organizował czas. Przyznał się, że jest uzależniony i od, że tak powiem, używek i alkoholu, że jest czysty dopiero od tygodnia, zapisał się do psychologa, że bierze leki, przejrzał na oczy, widzi, co narozrabiał. Zapytałem, czy z tobą w tych sprawach jest coś nie tak, powiedział, że a co ty, absolutnie, to ja po prostu wybierałem łatwiejsze sytuacje. Wiem, że kochasz konie. Powiedział mi, że był przy Bakrzyszu, kiedy to były trudne chwile dla ciebie. Opowiedział mi też o twoim jakimś ulubionym psie. Wszystko, kurczę, facet kuma. I nie chciał się ogarnąć wcześniej, dopiero teraz. Ja nie wiem, jak ci pomóc, bo wiem, że go jeszcze kochasz pewnie. Chciałbyś się od niego uwolnić. On tutaj deklaruje totalne zmiany. Kto by pomyślał, że taki facet, który ma takie problemy, jest trenerem, nie?
1: No.
2: Ale mówi, że dzięki niemu możesz pochwalić się fantastyczną figurą, bo schudłaś.
1: No, bardzo. To prawda.
2: No, przepraszam. Słowo przepraszam to jest za mało. Pogonił te baby, wiesz o tym, nie? Najbardziej boli to ta, z którą utrzymywał przez dłuższy czas kontakt, nie?
1: No, prawda.
2: On tylko jadł ze stołu pana. Wiesz o tym, Iza. Tam nie było żadnych uczuć. To było tylko to coś, czego on potrzebował, a wiedział już, że niczego nie dostanie, bo go nie ma tu, gdzie powinien być. Poprzeczka wysoko zawieszona, on tam nie skakał, no bo wolał się napić albo se zajarać, nie? I to było łatwiejsze dla niego. No i mówi, że da radę. Tylko byłoby dobrze, gdybyś była w bezpiecznej odległości. Chciałby móc doglądać twojego konia. Chciałby móc bywać z tobą chociaż w tych miejscach, w których i tak będziesz. To nie muszą być typowe randki, tylko żebyś go tak nie odtrącała, żebyś się mu przyglądała, czy on jest czysty, czy w ogóle jest sens jeszcze tam oko zawieść. Iza, prosi mnie o pomoc. Ale to ty rozdajesz karty. To ty dokładnie wiesz, czy jeszcze go kochasz i ta miłość jest taka, że można powalczyć, czy generalnie tak, ale wolałabyś już go nie znać. Co mam mu przekazać? Powalczysz, czy sprzedasz? To jest
1: spróbuję
2: trudne.
1: Powalczyć.
2: Ja słyszę, że ty kochasz, no. Jesteś potworem, Marcin, bo dokładnie wiesz, wykorzystujesz uczucia Izy i chciałbym cię teraz tu zobowiązać przed słuchaczami. To są miliony. Kolanka i przysięgaj, bo ona w ciebie wierzy.
3: Wiem, przysięgam, zrobię wszystko.
2: Krótko.
3: By cię odzyskać, kochanie.
2: Mało. Więcej.
3: Kocham cię bardzo.
2: Proszę się położyć z kolan na ziemi krzyżem i teraz mówić rzeczy ważne.
3: Kocham cię bardzo, żałuję wszystkiego, co zrobiłem. Chcę naprawić nasze 7 lat i być szczęśliwym z tobą.
2: Tylko mam prośbę, jak się potkniesz, to już nie gadaj głupot, tylko spływaj z jej życia. Definitywnie. Daj jej być szczęśliwym z kimś innym. To jest młoda dziewczyna, kurczę, zobacz ile ona ma lat.
3: Młoda i piękna.
2: No, blondina o długich włosach, szczuplutka, 1,70 m, ciężko pracująca, słyszałeś jak pozytywna, chciała rozmawiać. Ja wiem, co to znaczy. Nie wiem, czy ty, Marcin, wiesz, co to znaczy.
3: Wiem, bardzo dużo wiem, co to znaczy. I bardzo za to jej dziękuję. I tobie też.
2: Nie pchaj się z ryjem do całowania, tylko grzecznie czekaj. Zaskakuj ją. Są tacy fajni faceci bez nałogów, naprawdę, no.
1: No wiem.
2: Kochani dranie, można się w nich kochać, naprawdę. On nie jest żaden wyjątkowy, może tylko udowodnić, że jest. Nie trać czasu na marny egzemplarz genetyczny. Jak on ta znowu 4 litery, to ty się rozglądaj.
1: Tak jest. Dzięki śliczne.
2: A na początku jakby cię zawiódł, to strzel sobie taki, wiesz, numerek z jego najlepszym przyjacielem, ale przystojnym. Tak, żeby go bolało, żeby wiedział, jak to jest.
1: Dzięki za radę.
2: Ja cię tylko ostrzegam, bo jak ona pójdzie do psychologa, jak on jej ułoży w głowie, że nie warto, jak znowu dasz dupy, to ty się już nie pozbierasz.
3: Wiem.
2: No!
3: Wiem.
2: Bo to bardzo źle wygląda.
3: Bardzo,
2: teraz żerujesz wyłącznie na jej uczuciach.
3: Bardzo wiem.
2: Dziękuję bardzo serdecznie. Jest nadzieja, że są kobiety, które są silne psychicznie, wiele są w stanie znieść, oto Iza. I kochają jeszcze, pomimo krzywd. Iska, szacun.
1: Dziękuję. Wszystkiego dobrego, dzięki.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

Vox Pharma.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
0: Reklama. W rytmie.

Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Ułamek sekundy, zła ocena sytuacji i pośpiech, które mogą kosztować życie. Przejazdy kolejowe to jedne z najbardziej niebezpiecznych miejsc na drodze, a statystyki i błędy kierowców

0: miejsce za przejazdem. W związku z tym, że pojazd, który wjechał przed nami, może ulec awarii na przejeździe kolejowym i my, wjeżdżając na ten przejazd kolejowy, nie mamy już możliwości dalszej kontynuacji i wtedy stwarzamy zagrożenie dla siebie, dla pasażerów i dla innych uczestników tego ruchu. Są jeszcze inne zasady, na które musimy uważać, czyli przed przejazdem kolejowym musimy zmniejszyć prędkość, czyli zachowanie szczególnej ostrożności. Upewnić się w szczególności, czy możemy wjechać na przejazd. To, o czym wspomnieliśmy wcześniej, że pojazd jadący przed nami opuścił przejazd i zwolnił miejsce za przejazdem dla nas, jak również nie możemy zmieniać biegów na przejeździe kolejowym. To też jest bardzo ważne, bo w co niektórych przypadkach skrzynia biegów może się zablokować i nie będziemy dalej kontynuować jazdy.
1: To, co pan powiedział, może samochód ulec awarii. No właśnie, jak wtedy reagować, kiedy nasz samochód ulegnie awarii na przejeździe kolejowym? Co wtedy robić?
0: Jeżeli nasz pojazd uległ awarii, musimy jak najszybciej opuścić pojazd, zadzwonić pod numer 112 i powiadomić, jaki jest numer przejazdu. Jest to zazwyczaj taka żółta tabliczka z numerem przejazdu kolejowego. Czyli jeżeli rogatki już są opuszczane, czy to są półzapory automatyczne, czy rogatki sterowane przez drużnika, wtedy jak wjechaliśmy, musimy już opuścić przejazd jak najszybciej, łamiąc rogatki, bo rogatki są tak skonstruowane, że one nawet nie uszkodzą pojazdu i zapewnią bezpieczny przejazd dla nas i dla innych uczestników.
1: Jako instruktor nauki jazdy codziennie przejeżdża pan kilkukrotnie przez przejazdy kolejowe. Czy widzi pan bezmyślność kierowców, czy jednak tutaj w Radomiu ci kierowcy faktycznie stosują się do przepisów i bezpieczeństwa związanych z ruchem i przejazdem przez tory kolejowe?
0: No, znam wiele przypadków takich, przy których ludzie nie zachowują tej szczególnej ostrożności. Jeżeli chodzi o upewnienie się o możliwości przejazdu przez przejazd kolejowy, nie widzę tego, czy się upewniają, natomiast wjeżdżają wtedy, kiedy nie ma możliwości opuszczenia tego przejazdu. Wjeżdżają ze zbyt dużą prędkością. No, nie każdy dostosowuje się do zmniejszenia prędkości. Czasami ludzie jeżdżą na pamięć, śpieszą się.
1: Czy podczas szkolenia na kierowcę kategorii B jest wystarczająco dużo czasu, żeby właśnie przekazać tą wiedzę, przejeżdżać tyle razy przez te przejazdy kolejowe, żeby faktycznie ci nowi kierowcy wiedzieli, jak to robić i jeździli zgodnie z prawem?
0: Zwracamy na to szczególną uwagę, szczególnie dla młodych, już początkujących kierowców, którzy są na szkoleniu. I o tym, o czym wcześniej wspomniałem, o upewnieniu się, przede wszystkim zachowaniu szczególnej ostrożności, czyli zmniejszeniu prędkości, upewnieniu się o możliwości wjazdu na tory kolejowe, o tym, że nie możemy wjechać na tory, jeżeli nie ma miejsca za torami dla naszego pojazdu w związku z awarią pojazdu, a poza tym jeszcze jest jeden taki mały wątek odnośnie znaku stop. Mamy przejazdy kolejowe bez zapór i z zaporami. Na przejazdach kolejowych z zaporami znaku stopu nie ma, bo do zatrzymania zobowiązują nas zamknięte zapory. Natomiast jeżeli chodzi o przejazdy kolejowe bez zapór, czyli tam będzie występował znak stopu. Często przejeżdżamy też przez takie przejazdy i widzę, że mało pojazdów zatrzymuje się przed znakiem stopu. Jest Krzyż Świętego Andrzeja, który informuje nas o tym, czy to jest przejazd wielotorowy, czy jednotorowy. I miejsce zatrzymania wtedy, jeżeli jest połączony ze znakiem stopu, wyznacza nam miejsce zatrzymania przed przejazdem kolejowym. Jeżeli natomiast jest sam Krzyż Świętego Andrzeja, nie mamy obowiązku zatrzymania się. Zatrzymanie występuje tylko w związku z ruchem pociągu. I widzę pojazdy, które w ogóle się nie zatrzymują przed przejazdem kolejowym. Czy jest znak stopu, czy Krzyż Świętego Andrzeja.
1: Wrócę do tego znaku stop. Na tym konkretnym przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych do czerwca był postawiony wystawiony znak stop, natomiast w czerwcu otrzymano pismo z PKP PLK o konieczności usunięcia tego znaku stop ze względu na to, że jest to przejazd kolejowy C3, to znaczy obowiązuje na nim sygnalizacja świetlna, dlatego ten znak został usunięty. Tak jak pan powiedział, niekoniecznie kierowcy zwracają uwagę na ten znak stop, nie zawsze się zatrzymują na tym stopie,

0: Ale czy w tym konkretnym przypadku uważa pan, że ten znak jednak może bardziej uświadamiałby tych kierowców o tym zagrożeniu poza tą sygnalizacją świetlną? Czy takie wprowadzenie i sygnalizacji świetlnej, i znaku stop mogłoby jeszcze bardziej spowodować, że będzie bezpiecznie po prostu na tych przejazdach?
1: To znaczy, dla tych, którzy znają przepisy, jest wiadome, że czerwona sygnalizacja, czy pulsacyjna czerwona sygnalizacja zabrania nam bezwzględnie wjazdu. I tutaj znak stop w tym przypadku uważam, że nie ma, zdjęcie znaku nie ma większego znaczenia, ponieważ tutaj o wjeździe decyduje sygnalizacja świetlna, a sygnalizacja świetlna zgodnie z przepisami jest ponad znakami. On jest bardziej widoczna dla kierowcy i tutaj on powinien bezwzględnie stosować się do sygnalizacji. I uważam, że zdjęcie znaku stopu w tym przypadku na tym przejeździe nie miało większego znaczenia.
2: A po tragicznym wypadku na przejeździe kolejowym w Sokolnikach, gdzie kierowca ciężarówki, nie stosując się do sygnalizacji świetlnej, wjechał w pociąg, rząd zapowiada pilne i bezwzględne zaostrzenie przepisów. Kierowcom ignorującym sygnały i wjeżdżającym na tory bez możliwości zjazdu ma grozić m.in. utrata prawa jazdy na 3 miesiące, a w skrajnych przypadkach w razie spowodowania katastrofy obligatoryjna kara więzienia. Co dalej z budową trasy kolejowej z Radomia do Rzeszowa? Przypomnijmy, linia kolejowa 84 Radom-Kunów była planowana, lecz potem została wykreślona z planów. Samorządowcy z 6 miast walczą o jej przywrócenie. Jak mówi wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak, trzeba przeanalizować wszystkie warianty budowy trasy do Rzeszowa.
3: Zaproponujemy rozwiązanie, które będzie łączyć, a nie będzie wykluczać, bo w tym rozwiązaniu, które kilka lat temu się pojawiło, niestety miasta po drodze między Radomiem, Skarżyskiem i dalej w kierunku Sandomierza, część miast została z tego pomysłu wykluczona. Między innymi chodziło o Starachowice, Wąchock, oczywiście Skarżysko, po drodze jeszcze Szydłowiec. Zaproponujemy takie rozwiązanie, które będzie obsługiwało te miasta, no bo nie możemy tutaj myśleć w takich kategoriach, że tworzymy infrastrukturę, która wyklucza 100 tysięcy mieszkańców, a daje rozwiązanie dla 5 tysięcy mieszkańców. No zawsze patrzymy w systemach transportowych, szczególnie nowych inwestycjach kolejowych, żeby to były inwestycje służące jak największej liczbie mieszkańców, stąd te kwestie dotyczące linii numer 84 deklaruję, że one będą rozwiązane w taki sposób, żeby służyły jak największej liczbie mieszkańców. Szanowni Państwo, w przypadku budowy całkowicie nowych linii kolejowych, czy w sytuacji, gdy budujemy na przykład nowe drogi, ekspresówki czy autostrady, generalnie celem jest, żeby te inwestycje, ponieważ są to bardzo kosztowne inwestycje, obsługiwały jak największą liczbę pasażerów. I tutaj moglibyśmy dzisiaj mówić, ale nie mamy na to czasu, o wielu liczbach, także związanych z linią 84, bo mi chodzi o to, żeby na tej osi komunikacyjnej Warszawa, Radom, Skarżysko, dalej w kierunku Starachowic, dalej w kierunku Sandomierza i docelowo Rzeszowa, bo o takiej tutaj mówimy osi komunikacyjnej, obsługa pasażerów była jak najlepsza i dotyczyła jak największej liczby mieszkańców. Dlatego też wspomniałem o tym, że tutaj tę trasę 84, która pierwotnie została zaproponowana przez Kiurze, ale wykluczała Starachowice, Wąchock, Skarżysko, bardzo duży węzeł kolejowy i jeszcze od Skarżyska do Radomia dodatkowo Szydłowiec. Tutaj ważne jest, żeby to było rozwiązanie, które będzie służyło, podkreślam raz jeszcze, jak największej liczbie pasażerów, bo taki jest cel funkcjonowania kolei i taki jest cel budowania całkowicie nowej infrastruktury. Dzisiaj wiemy, że to połączenie Warszawa-Radom i dalej w kierunku Sandomierza, Tarnobrzegu i Rzeszowa trzeba poprawić. Mamy taki powolny przejazd też w obszarze chociażby Skarżyska i tutaj trzeba działać i dzisiaj, poprawiając te elementy i w infrastrukturze, ale przede wszystkim w liczbie połączeń, bo od grudnia liczba połączeń z Radomia do Sandomierza i do Rzeszowa wzrośnie z 4 połączeń dobowo do 8 połączeń dobowo. I to są taka suma różnych elementów, które trzeba podejmować, ale podkreślam, te najdroższe w postaci budowy całkowicie nowej infrastruktury muszą służyć bardzo dużej liczbie pasażerów, bo taki jest cel budowy infrastruktury, gdzie kilometr tej nowej infrastruktury kosztuje 100 milionów złotych i więcej.
2: Coraz większe zmęczenie pracą, a także wyczerpanie psychiczne i fizyczne to tylko niektóre z objawów wypalenia zawodowego. Jak mówi Anna Małaśnicka, psychoterapeutka z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu, to ważna sprawa, której nie należy bagatelizować.
4: To jest bardzo poważna sprawa, polegająca generalnie, już w takim bardzo prostym skrócie, na takim funkcjonowaniu, mówiąc już tak nie książkowo, tylko chodzi o takie zrozumienie, na takim funkcjonowaniu człowieka w pracy, który nie pozwala mu kreatywnie, dobrze, spokojnie, emocjonalnie się rozwijać i żyć. Odbiera siły, prowadzi do tak destrukcyjnych form bycia i funkcjonowania, które nie są bezpieczne. Dlatego też będzie to objęte nawet L4 i powinno być również objęte w takich już krańcowych, w tych trzecich stopniach, również terapią psychologiczną. Ponieważ są to naprawdę ogromne dramaty, które się dzieją i w korporacjach, i głównie osoby, które są narażone na to, to są te osoby, no również i państwo, którzy pracujecie z mediami, wszyscy handlowcy, związane to wszystko z tymi relacjami międzyludzkimi. I oczywiście są stopnie tego wypalenia zawodowego i oczywiście są objawy, to jest bardzo szeroki i bardzo skomplikowany i nie we wszystkich przypadkach taki jednostkowy. Każdy przypadek jest inny, ale powiem tak, trzy główne cechy. Pierwsze to związane z tym, że jest całkowity brak energii. Człowiek nie ma energii i tak naprawdę nie ma kompletnie siły. Energetyka, w szczególności ta emocjonalna, jest bardzo ważna. I oczywiście można to rozszerzyć, ale tak, sen, problemy ze snem bardzo duże. Nie możemy spać, sen jest bardzo płciutki. Też budzimy się między 3-5 rano. Czasami nie możemy oddychać. Niechętnie wstajemy, niechętnie idziemy do pracy, później w dalszych, oczywiście już tam w drugim, w trzecim stopniu może to doprowadzić do depresji, do uzależnień, do narkotyków, do jakichś hazardów. Mózg musi być wyspany. Druga rzecz w tych obszarach takich czysto emocjonalnych to jest złośliwość. Niechęć do kontaktów. Człowiek jest zirytowany, unika często. L4 się wtedy też pojawiają, bo bardzo często ludzie, nie mogąc poradzić sobie, nie mając siły na dalsze funkcjonowanie, są bardzo oschli, wycofani z życia i tak jakby odcięci od kontaktów z innymi osobami. No i trzecie, wydajność w pracy tego typu ludzi spada maksymalnie, także taki pracownik jest bardzo, bardzo mało wydajny, bardzo zmęczony, bardzo cierpiący. Powinno nam się zapalić takie światełko w tunelu, jeżeli ja idę do pracy i już idę do tej pracy niechętnie. Bo oczywiście możemy być zmęczeni, może być jakiś bardzo duży stres, jakaś sprawa nam nie wyszła, prawda? Ale wystarczy, że ją rozwiążemy, wystarczy, że zmęczenie, piątek, sobota, niedziela, jest weekend i my wypoczniemy w ten weekend i w skowronkach od poniedziałku zaczynamy nowy tydzień pracy. Natomiast jeżeli jest to tak, że trwa to tydzień, 2, 3, 4 tygodnie, że jest konflikt, że jest zła organizacja pracy. Bardzo często jak ludzie tutaj też i do nas przychodzą, to natłok pracy. Pracują po 10, po 16 godzin na dobę. Małe wynagrodzenie, czyli gdzieś coś nie tak się dzieje w pracy. Małe wynagrodzenie następuje bardzo szybko. Nawet jak lubiłam tą pracę, oczywiście zakładam, że szłam do tej pracy i był to ten wymarzony zawód, chciałam iść do tej pracy i wszystko się układało, tak? Natomiast generalnie ta organizacja powoduje, że już nie jest to takie miłe, takie chętne. Nie mam siły, nie mam weny, nie mam energii. I to jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Bo krótki okres można wytrzymać. Ale jeżeli to jest dłuższy okres, to niestety zaczyna się nasze własne ja i nasz prywatny świat pomału zawalać. Później to przenoszę do domu. Odreagowanie na wszystkich członkach rodziny. Mało tego, to co ja w pierwszej części swojej wypowiedzi, zaczynają być niezadowolenie z siebie, taka autoagresja trochę w stosunku do siebie i to się tak rozlewa i rozszerza na całość naszego domu, na moje ja, moje własne funkcjonowanie. Zaczyna być jeden wielki problem, który trzeba rozwiązać i pójść prosić o pomoc fachowców, To jest naprawdę duży problem.
2: Będzie o doświadczeniu, realnych rozwiązaniach i tym, jak sport może zmienić życie zarówno na boisku, jak i poza nim. Już w najbliższy czwartek w Kamienicy Deskurów odbędzie się konferencja Sport jako narzędzie rehabilitacji i integracji, bezpieczna aktywność fizyczna osób z niepełnosprawnościami. Wśród prelegentów znajdzie się m.in. Przemysław Świercz, były reprezentant Polski w amfutbolu, czy Norbert Bradel, trener mentalista obecnej kadry. Mówi Paweł Pietrzyk, organizator wydarzenia.
5: Konferencja, na której chcemy poruszyć wiele tematów środowiska osób niepełnosprawnych, przede wszystkim zachęcić osoby, które jeszcze nie są zdecydowane do tego, żeby swoje dzieci czy sami mogli uczestniczyć w treningach, czy to piłkarskich, paraboksu, lekkiej atletyki, a także środowisko, czy to nauczycieli, czy środowisk organizacji pozarządowych działających dla osób niepełnosprawnych, żeby zaczęli z nami współpracować, żebyśmy mogli budować to środowisko jeszcze bardziej. Głównym gościem będzie Przemek Świecz, czyli były amfutbolista i kapitan reprezentacji amfutbolu, dwukrotny brązowy medalista Mistrzostw Europy, uczestnik Mistrzostw Świata w amfutbolu. Będzie też Norbert Bradel, obecny trener mentalny kadry amfutbolistów, pracujący w wielu klubach ekstraklasy czy pierwszej ligi piłkarskiej. Będzie też Dominika Gumińska, psycholog. Będzie Radek Tarkowski, który jest na co dzień dietetykiem klinicznym, a także na początek będę ja, który trochę opowiem o tym w ogóle, jak klub powstał i jak się rozwija. Zapraszamy na wydarzenie. Tam wszystko można sobie po prostu na Facebooku, na naszej stronie internetowej, tam wszystkie tematy są przedstawione. W ten sposób, jak ktoś się zainteresuje, uważam, że będzie chciał skorzystać z naszej oferty i przyjdzie na wydarzenie.
2: To właśnie dla kogo jest ta konferencja? Kto może przyjść, kto może wziąć w niej udział?
5: Każdy mieszkaniec Radomia, który zapisze się na wydarzenie poprzez naszego Facebooka i link do dysku Google.
2: Z jakimi trudnościami mierzą się osoby z niepełnosprawnością, które ten sport chcą uprawiać?
5: Przede wszystkim pierwsze to jest podjęcie decyzji o przyjściu na trening. To już jest taka pierwsza granica, którą my przezwyciężamy. Drugą jest to, że często środowiska osób niepełnosprawnych nie chcą być z nimi utożsamiane, więc to też ta bariera rodziny, więc tu też chcemy to przezwyciężać. Trzecią, na pewno jakieś bariery architektoniczne, które próbujemy przezwyciężać i myślę, że nam się udaje.
2: Wy chyba jesteście takim bardzo dobrym przykładem tego, że tych chętnych do uprawiania tego sportu jest w naszym mieście i regionie bardzo, bardzo dużo. Jak to obecnie u was wygląda?
5: W 6 lokalizacjach 280 zawodniczek i zawodników, więc naprawdę jesteśmy z tego faktu bardzo zadowoleni i dziękujemy tym, którzy już uczęszczają, ale zapraszamy kolejne osoby, które będą mogły i chciały uczestniczyć w działaniach naszego klubu.
2: Czyli do was ewentualnie ktoś się zgłosi, to może cały czas dołączać.
5: Macie tak, takie mamy możliwości? Jeszcze miejsce wolne, więc serdecznie zapraszamy. Mhm.
2: Mówisz o 6 lokalizacjach. Przypomnijmy, co to są za lokalizacje?
5: W Radomiu 3 lokalizacje treningowe. Mamy też zajęcia w Chomentowie, Chwałowicach i Pionkach.
2: Dobrze, to na koniec powiedzmy, kiedy ta konferencja będzie i dlaczego warto przyjść i się na początku zapisać, a później przyjść.
5: 17 września w godzinach 16:20 w Kamienicy Deskurów, rynek 15 w Radomiu. Zapraszamy wszystkie osoby, które chcą budować sport bez barier.
2: Udział w konferencji jest bezpłatny, ale obowiązuje wcześniejsza rezerwacja. Szczegóły znajdziecie na profilu facebookowym Radomiak Football Plus. Kosmos to tytuł wystawy fotografii i ręcznie wykonywanych kolaży Karoliny Falkiewicz. Będzie można ją oglądać od piątku w Galerii Formaty znajdującej się w Kamienicy Deskurów. Jak mówi autorka prac, do stworzenia fotografii użyto wyjątkowych przedmiotów.
1: przed nami kolejna wystawa, wernisaż wystawy w Galerii Formaty, tym razem Karolino, twoich zdjęć. Motywem przewodnim będzie kosmos.
6: Pierwszym tytułem tej wystawy, pod tytułem miało być Kosmos i najbliższa okolica, ponieważ jest to zbiór po pierwsze martwych natur, powstałych z przedmiotów codziennego użytku, ale przedmiotów już niepotrzebnych. Każdy mężczyzna ma w swoim zbiorze słoik i w tym słoiku są bardzo ważne rzeczy i przydatne. Niektórzy liczą, że to przejdzie z pokolenia na pokolenie, ale jest to coś, co pierwsze wylatuje, kiedy się robi porządki. Każdy z nas ma swoje skarby, każdy z nas ma szufladę z kabelkami, każdy ma zasuszony listek w książce. Nie ma osoby, która by nie miała ani jednej niepotrzebnej rzeczy przechowywanej z sentymentu, albo bo się przyda, albo bo tak. I z tego są zbudowane te moje światy. Kosmos, czyli seria galaktyki, która właśnie ma taką formę galaktyk, trochę większych od tacy czy od talerza. Jest seria Kosmiczne Jajo, która opowiada o kosmicznej podróży od narodzin do śmierci planet. Wszystko to jest właśnie, to są martwe natury stworzone z tych odpadków rzeczywistości. Jest jeszcze seria taka pośrednia, czyli Mgławice, i tam też jest właśnie, to są martwe natury stworzone z tego, co znajdujemy, z naszej przeszłości, z przeszłości innych osób, z tych rzeczy, które po coś były przez chwilę przechowywane, były być może kiedyś drogie, być może ważne, ale teraz już są gdzieś tam na skraju wyczerpania i wyciągnęłam i użyłam jeszcze raz.
1: Powiedz mi, jaką technikę tutaj zastosowałeś, bo ty bardzo różne techniki tutaj używasz w swoich pracach.
6: Znaczy, no, jest to fotografia cyfrowa, przetworzona cyfrowo. Ja wbrew tym wszystkim moim retro i upcyclingowym zainteresowaniom jestem bardzo współczesna i nowoczesna, jeśli chodzi o technologię, bardzo mnie fascynuje i zwłaszcza mój ulubiony program fotomontaże, fotomanipulacje, zmiany tonacji i tak dalej, to bardzo, bardzo lubię, ale jest też część druga wystawy, która jest bardzo tradycyjna, ponieważ jest to tradycyjny, ręczny kolaż. Tego też jest ponad 20 sztuk, tworzone też z odpadków, z rzeczy, które gdzieś tam sobie były kiedyś ważne, tak jak ważne są wiadomości, które są ważne przez chwilę, tak? Drukowane w gazetach, w czasopismach lub informacje z książek naukowych, które też straciły na ważności, a nadaje im zupełnie nowe znaczenia.
1: Kiedy wernisaż, kiedy będziemy mogli zobaczyć te prace?
6: Wernisaż już w piątek o godzinie 18:00 w Galerii Formaty w kamienicy Deskurs. Zapraszam. Będzie też można uzyskać dla fanów, uwaga, inicjatywy pocztówkowej. Wypuściłam pocztówkę z plakatem, więc też ją będzie można uzyskać oraz inne pamiątki poligraficzne, więc zapraszam serdecznie. Tak, będą niespodzianki, no i już się tak przyzwyczaiłam, że teraz przy każdym wydarzeniu wypuszczam serię pocztówek, więc zapraszam fanów, kolekcjonerów

0: Sponsorem programu jest firma Pacado, oferująca palety nowe i używane.
1: Słońca, trochę chmur, ale raczej bez deszczu będzie dzisiaj w naszym regionie. Także parasole można zostawić w domu. Maksymalnie na termometrach zobaczymy 19-20 stopni, a obecnie w Grójcu, Białobrzegach i Radomiu jest około 12. Jutro temperatura podskoczy trochę do góry. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 24 stopnie. Przez cały dzień będzie pogodnie i słonecznie.
0: Sponsorem programu jest firma Pacado, oferująca skrzyniopalety, palety nowe, używane oraz ich skup. www.paletaradom.pl.
2: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.

0: Kiss FM.
1: Ale inni mogą nie mieć.
2: Reklama.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
10: Może jeszcze zdążymy te panele położyć.
9: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
10: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
9: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
10: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
11: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: 18, 47, 12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
13: To ja też chcę!
12: 24, 35.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.
1: Jest godzina 6.30, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
15: Na początek Litwa. Natowskie myśliwce zestrzeliły obcego drona nad tamtejszym terytorium. Bezzałogowiec wtargnął w litewską przestrzeń powietrzną nad wschód od Kowna, poinformowało Narodowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. Początkowo ogłoszono alert o możliwym zagrożeniu powietrznym w rejonie Wilna, Troki i właśnie Kowna. Bezzałogowiec został zestrzelony nad obszarami wiejskimi. Sprawa jest wyjaśniana. Andrzej Poczobut jeszcze dziś wróci do Polski. Jego wizyta na Białorusi przebiega spokojnie, przekazał Związek Polaków w tym kraju. Przypomnijmy, dziennikarz i działacz polonijny zaraz po zwolnieniu z białoruskiego więzienia zapowiadał, że we wrześniu opuści Polskę. Na Białorusi przebywa od ubiegłego wtorku. Po powrocie do naszego kraju Poczobut wylatuje do USA i Kanady, gdzie ma się spotkać z przedstawicielami władz i działaczami polonijnymi. Synoptycy ostrzegają o poranku przed gęstą mgłą. Ta występuje od Dolnego Śląska przez centrum kraju po Podlasie. Mgły też na Pomorzu Zachodnim i Mazurach. Widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów. Budka Życia stanęła w Koszalinie. Przerobiona z kultowej angielskiej budki telefonicznej ma zachęcać mieszkańców do nauki pierwszej pomocy. To część większego projektu.
16: Witam Cię w koszalińskiej Budce Życia. Znajdziesz tu defibrylator AED.
17: Marek Szyperski i jeden z twórców projektu. Defibrylator to jest takie mądre urządzenie, które samo informuje nas krok po kroku, jak trzeba postępować. Nie ma co się obawiać.
15: W mieście pojawiło się już ponad 40 defibrylatorów AED.
18: Pierwsza zmiana.
1: Ja myślałem, że w tej budce będzie strój Supermana, bo on się zawsze w budce telefonicznej przebierał.
19: Tak też to zauważyłem.
20: Cym,

0: 21 minut do godziny 7. Ależ się zrobiła atmosfera, ale nie, budzimy się, wstajemy.
1: Tak jest, wszystko popsujemy teraz.
0: Tak. A my o tej godzinie zazwyczaj zaglądamy do gazet i internetów w poszukiwaniu tego, co ciekawego wydarzyło się na świecie.
2: No i?
0: No i dla wszystkich tych, którzy martwią się swoimi porażkami, mam historię z województwa lubelskiego.
2: No, ale chociaż one tylko uczą. No.
0: No właśnie. Historia dokładnie jest o 62-letnim złodzieju, który przyszedł do drogerii na kradzież, chyba.
2: No, na kradzież.
0: W każdym razie później przyznał, że się pomylił, bo ukradł takie urządzenie, które wygląda jak telefon, a ono służy do skanowania kodów kreskowych.
2: O, i chciał wymienić. Wrócił się. Przepraszam, chciałem wymienić, bo ukradł mnie to, co trzeba, tak?
0: No tak, no i później powiedział, że właśnie pomyłka nastąpiła.
1: Ale może by mu się to przydało, no ja nie wiem, no mógłby...
0: No chyba się, znaczy przydało się na pewno policji, bo dzięki temu, że on tam grzebał w tym urządzeniu, bo ono jest podłączone do internetu, to policja go znalazła.
2: A on nie wiedział. No właśnie, to jest straszne. Słuchajcie, już wiemy teraz, kto będzie śpiewał w budce suflera.
1: Ja.
2: Nie, kochani, to będzie wcześniejszy wokalista zespołu Oddział Zamknięty, ale oni by przeżyli.
0: Zenek Martyniuk powinien śpiewać.
1: Dobra,
0: za podmianki.
1: Dobra, skoro w budce suflera wokalista zespołu Oddział Zamknięty będzie śpiewał, to ja idę na Oddział Zamknięty.
3: O! Pierwsza zmiana.
1: Nie oszukujmy się, tam jest moje miejsce.
2: Tak się rozpoczyna karierę.
1: 20 minut zostało do godziny 7. To Radio Vox FM. Dzień dobry.

0: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Budzi ludzi!
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: 10 minut i będzie godzina 7.
4: Jakie to miłe tak teraz, to dzwonić się do kogoś, kto śpi.
3: Miłe.
5: Tym kimś dzisiaj będzie Weronika, którą zgłosił Patryk. Z żoną złożyliśmy wniosek o wydanie warunków zabudowy.
4: O.
5: Bo chcą się budować.
4: Dobra.
5: No wiadomo, że to są różnego rodzaju formalności do wypełnienia. No dlatego dzwonimy do Weroniki.
3: Dzwoni.
6: Halo.
5: Dzień dobry pani Weroniko, Michał Goliński, Urząd Gminy Włocławek. Ja dzwonię w sprawie państwa wniosku o wydanie warunków zabudowy.
6: Tak?
5: Pani Weroniko, wydaje mi się, że wszystko tutaj powinno przebiec bez żadnego problemu. Właśnie przeanalizowaliśmy dokumenty, więc z dobrymi informacjami dzwonię. Jedyne, czego mi tutaj brakuje w tych dokumentach, to oświadczenia państwa o niezbieraniu grzybów. Wie pani, bo tam jest ten pomnik przyrody, ten dom przypułkowy, po prostu i dlatego nie trzeba takie oświadczenie wydać przy wydawaniu właśnie wniosku.
6: Oj, będzie ciężko.
5: Dlaczego?
6: Bo ma tacy grzybiarza.
5: No ale proszę pani, to jest pomnik przyrody, to nie można, a w związku z tym do leśniczego wszystkie grzyby należą tam.
6: Ale z leśniczym dobrze się znamy.
5: No ale to tak nie można, wie pani. To jest jednak własność leśniczego i nadleśnictwa.
6: No trudno, będziemy się musieli z nim dzielić.
5: No ale wie pani, grzyby to jest jednak poważna waluta. Zwłaszcza we wrześniu.
6: To prawda, niezłe złoto można zarobić.
5: A masz jakieś miejscówki? Dla kolegi pytam.
6: Są.
5: Co?
4: Jeśli tak jest, to tak jak i kłosowanie jest niedozwolone, to tak jakby wziąć flintę i pójść do lasu i szukać jelenia.
5: Weronika, my prosimy tam, zostaw kartkę z rezerwacją dla nas. Pierwsza zmiana budzi ludzi, Radio Vox FM.
6: Cześć.
4: To ich miejsce.
6: Dziękuję.
3: Proszę nie zbierać grzybów, bo ty pewnie sąsiadom po prostu podbierasz.
6: Na tak. Pewno. Tutaj są bitwy o to.
3: O.
6: Tutaj właśnie ze spluwą trzeba wychodzić.
3: No to już się robi grubo.
4: Bardziej suszone, czy smażone, czy może grzybułowa?
6: Nie, suszone. Na Wigilię.
5: No właśnie.
4: Jednak.
3: A my nie bez powodu dzwonimy z prezentem. Zgłosił cię Patryk, a my mamy dla ciebie 500 na prezent marzeń.
6: O, wow.
4: Grubo, nie?
5: Miłego dnia życzymy.
6: Dziękujemy.
5: Cześć.
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
0: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.

0: I tak to czas szybko leci, że za 2 minuty będzie już godzina 7.
1: Szybki Lopez i Jamie Scott na antenie Vox FM.
2: To zaraz szybkie wiadomości Vox FM, a muzycznie czekają na was Bajera i Ewa Max.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym 2 sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Reklama.
0: Polskie myśliwce wróciły do baz. W nocy wzbiły się w powietrze przez rosyjski atak. Marian Kmita pokieruje PKO-lem. Zastąpił zatrzymanego Radosława Piesiewicza. Grzybobranie pod okiem specjalistów w kujawsko-pomorskim. Sanepid pomoże podczas zbiorów.
2: Jest godzina 7, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz.
0: Myśliwce wróciły do baz. W nocy wzbiły się w powietrze przez rosyjski atak na Ukrainę. Także z tego powodu mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali nad ranem alerty RCB. Ostatnie godziny to seria incydentów w naszym regionie. O czym więcej powie Michał Rawa.
13: Polskie myśliwce prewencyjnie zostały wysłane do akcji z powodu ataku rosyjskich dronów

0: Tak zdecydowali członkowie zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Marian Kmita ma na celu uporządkować sytuację w komitecie, bo oprócz kłopotów wizerunkowych problemy są również w kwestii finansów.
1: Uzgodniliśmy na zarządzie, że od audytu zaczniemy, ale będziemy to konsultować, a nie będziemy informować, że pan prezes podjął decyzję.
0: Marian Kmita będzie pełnił obowiązki prezesa do końca kadencji, czyli do kwietnia przyszłego roku. Działacze komitetu liczą, że wraz z nowym kierownictwem wrócą sponsorzy.
2: Ta wrzawa się już wreszcie, mam nadzieję, skończyła i że ludzie, którzy kochają ten sport, nawet sponsorzy wrócą z powrotem i będziemy mogli normalnie funkcjonować.
0: Mówi Andrzej Supron, wiceprezes PKOL-u. Marian Kmita zapowiedział też przygotowanie całkiem nowego statutu organizacji.
3: Marian Kmita był dotychczas wiceprezesem PKOL-u. Jest oskarżona o zabójstwo swojego 8-letniego syna Oskara. Do 24 września sąd apelacyjny w Rzeszowie odroczył ogłoszenie wyroku w procesie apelacyjnym Doroty G. Sprawa dotyczy wydarzeń z 2024 roku. Kobieta według śledczych najpierw podała synowi substancję zawierającą atropinę, a następnie udusiła go kocem. Sąd pierwszej instancji skazał kobietę na 25 lat więzienia, ale w wyroku wykluczył, że chłopiec otrzymał atropinę.
4: Natomiast została pozostawiona kwestia duszenia gwałtownego, która w ocenie obrony nie wynika ze zgromadzonego materiału dowodowego.
3: Mówił adwokat skazanej Piotr Fus. Dorota G. nie przyznaje się do zbrodni. Mniej palimy i lepiej kontrolujemy nadciśnienie. Poznaliśmy wyniki trzeciej edycji WOBASZ. To ogólnopolskie badanie, które ocenia stan zdrowia Polaków.
5: Najbardziej pozytywna zmiana dotyczy użytkowania tradycyjnych wyrobów tytoniowych. W ciągu 20 lat odsetek palaczy zmniejszył się niemal o połowę.
6: 20 lat temu paliło 31%, obecnie 17%.
5: Mówi Aleksander Prejbisz, główny badacz WOBASZ 3. Badanie pokazuje także, że Polacy rzadziej chorują na nadciśnienie, ale wciąż dużym problemem pozostają otyłość brzuszna, wysoki cholesterol i zaburzenia gospodarki cukrowej, a szczególnie u osób przed 50 rokiem życia.
6: Otyłość brzuszna w Polsce to prawie 11 milionów osób.
5: Badanie pokazało także, że niemal 900 tysięcy Polaków żyje z nierozpoznaną cukrzycą. Eksperci podkreślają więc, że kluczowe są dziś wcześniejsze wykrywanie chorób i skuteczniejsza profilaktyka.
3: Raport przejrzał Krzysztof Płowecki. Grzybobranie. Pod czujnym okiem specjalistów na Kujawach i Pomorzu będzie można wybrać się do lasu razem z sanepidem. O szczegółach Dawid Olszewski.
7: Na miejscu pojawią się eksperci, którzy będą czuwać nad zbiorami i pomagać w rozpoznawaniu grzybów.
8: Też zachęcamy do tego, żeby zbierać nie tylko to, co Państwo dobrze znają, ale również to, co chcieliby Państwo poznać i się dowiedzieć, czy faktycznie owocniki będą jadalne.
7: Zachęca Marta Myśliwiec z sanepidu w Bydgoszczy. Miłośników grzybów nie brakuje w lasach. Pani Maria przyznaje, że w ostatnim czasie przyniosła do domu kilka pełnych koszy.
9: Prawdziwki, krawce, maślak, przyjemność, jak się znajdzie.
7: Akcja 26 września w kilkunastu kujawsko-pomorskich powiatach.
3: A na koniec wspólnej wyprawy zapłonie ognisko.
10: Dzisiaj szaro, można tak powiedzieć, o poranku, ponieważ mgliście w wielu miejscach w kraju.
11: Nieco chłodno.
12: Proszę uważać, trochę nogę z gazu zdjąć, ale w ciągu dnia znowuż wraca lato, można by powiedzieć, przynajmniej na zachodzie Polski. 25 stopni Celsjusza i pełne słońce, z tego co widać w prognozie pogody. To ale trochę deszczu też się dzisiaj
10: pełne
12: pojawi.
10: Pełne słońce
12: to już
10: schowane za chmurami.
11: No właśnie, tam gdzieś wysoko jest słońce, tak?
10: Deszcz przede wszystkim dzisiaj na wschodzie i w centrum kraju. Ale przylotny!
12: Julia Hren.
10: Konrad Piłowarski.
11: Paweł Paweł, ciśnienie w normie 1018.
10: 5 minut po godzinie 7.

0: 12 chleba. Minut chleba ci potrzeba?
1: Tak jest. Takie skojarzenia mam, jak słucham.
0: 12 minut po godzinie 7. Bądźmy szczerzy, przynajmniej we wtorek i przynajmniej dzisiaj.
1: Szczerość może być bolesna.
2: Ja jestem zawsze szczery.
0: No właśnie.
1: Do bólu właśnie.
2: Dlatego mnie ludzie nie lubią.
0: Każdy z nas ma w sobie dwa wilki, prawda? I na przykład jak jedziesz do pracy...
2: A ja nie mam.
0: Ty nie masz?
2: Nie, bo ja nie siadałem na betonie.
1: Okej, niech ci będzie. Posłuchaj, co ma dziewczyna do powiedzenia.
0: No. Jeżeli na przykład jak jedziesz do pracy, myślisz sobie, o, ciekawe, co by się stało, jakbym dziś nie pojechał i zrobił sobie takie wagary. Co nie? Albo na przykład jedziesz sobie drogą i droga jest zamknięta.
1: Okej.
0: I myślisz, a ciekawe, co by się stało, jakbym pojechał tą zamkniętą. Dokąd bym dojechał?
1: Tak jest. Gdzie jest koniec? Mam. To jest ryzyko.
0: No właśnie, ale
2: nie
0: czasem...
2: ma ryzyka, nie ma zabawy.
0: Nie ma zabawy, czasem warto takie ryzyko podjąć.
1: Na przykład coś tam było.
0: 88-latek z województwa lubelskiego, dokładnie z okolic Świdnika, podjął taką decyzję.
2: Siadł za kierownicę, to w jego przypadku już jest duże ryzyko, to prawda.
1: Mało widział, nic nie słyszał.
0: Co więcej, wjechał właśnie w roboty drogowe.
1: Jednak, nie zauważył.
0: Nie, to go nie zatrzymało.
1: Nie?
0: Znaki drogowe go nie zatrzymały.
2: No nie widział ich, to co miało go zatrzymać.
0: Brak nawierzchni go nie zatrzymał.
1: Jechał dalej?
0: Hałda żwiru.
1: Też go nie zatrzymała?
0: Dopiero go zatrzymała, wjechał na sam szczyt.
1: Okej, rozumiesz? Ja tam nie wjadę?
2: Ale zawsze mogło być gorzej, zawsze mógł na tory wjechać.
3: Pierwsza zmiana.
2: Ostatnio u nas jest modne.
1: Że niby łoś.
0: 13 minut po 7.

0: No.
1: Co?
2: To dobry numer jest, jak chcesz od niego.
0: Nie, numer wspaniały. 12 minut po godzinie 7.
1: 15, dokładnie 20. Poczekaj, bo już...
0: Co, tak?
1: Ja pilnuję godziny już. Dobrze. Od wczoraj.
0: Dobrze,
1: 20 minut po godzinie 7.
0: Tak, tak. Mhm. I dostaliśmy, powiedziałem źle, bo jestem zdenerwowany, bo dostaliśmy nagranie na Facebooku.
2: Od kogo? Od słuchacza?
0: Od Łukasza.
2: Łukasz.
3: 15 września.
0: Dzień?
2: Tak, to jest
3: góry stołowe, pasterka.
2: Nie. To nie to.
3: Wszystko wyzamarzane.
1: Au, au!
0: Jest to mróz na samochodzie.
2: To mróz?
0: Tak.
1: Nie wolno tak.
0: Zamarznięte samochód.
2: 15 września?
1: Nie wolno tak
0: teraz,
1: robić.
0: Dzisiaj.
2: Ale jaka miejscowość?
0: Góry stołowe, pasterka.
2: Góry stołowe, pasterka, już sprawdzam.
1: Jeżeli coś takiego się wam dzieje... To nie wolno o tym mówić, to trzeba zachować w tajemnicy, bo mamy lato kalendarzowe.
0: No tak, jeszcze tydzień.
1: No właśnie, i jeżeli taka przytrafia wam się incydent, no to nie, to trzeba zachować w tajemnicy dla siebie, w cichości serca.
2: Ale
1: no...
2: Malownicze, miejscowość i kultowe schronisko.
0: Ale wiecie, co mnie
2: martwi? Wysoko.
0: Mhm. Ja dzisiaj w Japonkę do pracy przyszedłem.
4: Pierwsza zmiana.
2: Ale i w za długich spodniach to cię przykryło.
1: A, no właśnie, bo ja ci zadałam takie wyzwanie, żebyś jak najdłużej przychodził i mam nadzieję, że w grudniu też będziesz.
0: Mam nadzieję, że do końca lata wytrwam.
2: Mogę dołączyć, jak chcesz.
0: 21 po 7, to pierwsza zmiana, Radio Vox FM.

0: Czy to niedobrze?
1: Dlaczego?
0: Bo szerokie źrenice rozszerzone.
2: A co to oznacza?
3: W sensie, że środek, całe białko ci źrenica
2: to
3: zasłania.
2: To chyba jak ciemno jest, tak?
3: W różnych sytuacjach, policjanci się na tym znają.
0: O, właśnie.
1: I bo ja miałem taką koncepcję, że to w ogóle jest piosenka o zbieraniu grzybów.
0: Czemu?
1: No bo te czarne oczy właśnie, jak wychodzisz, jak jeszcze jest ciemno do tego lasu, żeby nikt ci nie zajął tego prawdziwka, który leży, wiadomo, na pewno czeka gdzieś na ciebie.
3: Z latarką czołówką.
1: Z latarką czołówką idziesz i te oczy właśnie, te źrenice się rozszerzają i są czarne oczy wtedy.
3: Bo albo lepiej widzisz, wiesz.
1: Albo idziesz na grzybach już w ciągu dnia i widzisz nagle czarne oczy gdzieś i wtedy trzeba uciekać.
0: Ja wiem, że dla ciebie w obecnym czasie wszystko jest o grzybach.
1: Tak.
0: Każda piosenka i każde słowo jest
1: o grzybach. Moi kochani, jestem bardzo zdenerwowany, bo mi teraz same filmy o zbieraniu grzybów wyskakują, a jeszcze nigdy nie byłem.
3: Bo nas podsłuchują.
1: Myślisz?
0: No. Dwie minuty mamy.
1: Myślisz, że ktoś cię podsłuchuje, naprawdę?
3: Tak, ci z Google.
0: Do godziny 7:30 nikt cię nie słyszy, spokojnie możesz mówić, co chcesz.
3: A potem nagle reklamy mi wyskakują.
0: Dobra, bo tu gość specjalny.
4: Co robi woźna w górach?
0: 6098 69 869. Piszcie.
1: Na grzyby poszła!
5: Pierwsza zmiana.
6: Reklama.
5: Jetur Days. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
7: Mama!
8: Cześć, kochanie.
0: Co chcecie na obiad?
7: Cebulę z pire.
9: Pierogi z serem.
10: Makaron carbonara.
11: Fasolka po brytońsku.
0: Kochani, to nie jest restauracja.
11: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
0: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
11: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
12: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
13: Skoda. Wszystko, czego dziś chcę.
5: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
14: Kia. Movement that inspires.
6: Reklama.
0: 7:30 właśnie wybiła, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz.
15: Identyfikacja będzie możliwa dopiero po całościowym jego sprawdzeniu. Chodzi o drona, który wczoraj został zlokalizowany i podjęty z morza przez wojsko w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca. Jak później przekazał na platformie X szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, wstępne oględziny wskazują, że to bezzałogowiec wojskowy z Rosji. Amerykanie mają broń w kosmosie. Taką informację ujawnił sekretarz do spraw sił powietrznych USA Troy Mink. Przyznał, że służy ona do obrony przed działaniami przeciwników. Mink, wiceszef Pentagonu nadzorujący siły powietrzne, mówił o tym na konferencji w Maryland. Nie zdradził jednak żadnych szczegółów. Niezwykle ważne jest, abyśmy utrzymali dominację nie tylko w powietrzu, ale i w kosmosie. Musieliśmy więc podjąć kroki, aby mieć pewność, że w razie zagrożenia będziemy w stanie sobie z nim poradzić, podkreślił Mink. The Pitt, po raz kolejny uznany za najlepszy serial dramatyczny, otrzymał statuetkę podczas tegorocznego rozdania nagród Emmy. Z kolei serial Wdowia Zatoka otrzymał statuetkę za najlepszy serial komediowy. Co więcej, twórcy zgarnęli łącznie aż 14 nagród. Serial opowiada historię burmistrza z Nowej Anglii, który chce przekształcić swoje miasteczko w atrakcję turystyczną. Okazuje się jednak, że jest ono przeklęte.
16: Have you ever heard of a hag?
17: Every sailor knows the story of the hag.
15: Wdowia Zatoka ustanowiła rekord liczby nagród dla serialu komediowego w jednym sezonie.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
18: Wiadomości sportowe w Vox FM.
15: Piast Gliwice kontynuuje świetną serię. W meczu kończącą ósmą kolejkę piłkarskiej ekstraklasy zawodnicy Daniela Myśliwca wygrali z Radomiakiem Radom 2-0. To trzecia wygrana z rzędu Piasta, dzięki czemu wskoczył na piąte miejsce w ligowej tabeli. Niespodzianka na siatkarskich mistrzostwach Europy. Słowenia, czyli jeden z faworytów turnieju, została ograna przez Grecję, która wygrała 3-1. A dziś kolejne mecze rozegrają Polacy, którzy zmierzą się z Ukrainą. Dopiero pod koniec listopada Jakub Piotrowski będzie mógł wrócić na boisko. Piłkarz reprezentacji Polski i włoskiego Udinese przeszedł zabieg ablacji serca. Przed tygodniem podczas meczu z Lazio Piotrowski miał kłopoty z oddychaniem i musiał zejść z boiska. Teraz czeka go też przerwa od reprezentacji, w której ominą go najbliższe mecze w Lidze Narodów. Adrian Siemieniec przeprasza w sprawie kontaktów z sędziami. Trener Jagiellonii Białystok wydał oświadczenie. Przeprasza w nim m.in. rodzinę, klub i arbitrów. Przyznaje się do błędu i podkreślił, że zasługuje na krytykę, ale nie na hejt.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
8: Pierwsza zmiana.
5: Od rana z
0: Vox FM. Rysia, przypomnimy.
4: Co robi woźna w górach?
0: 609-869-869. Piszcie, 27 minut pozostaje do godziny 8, tu pierwsza zmiana.

0: 20 minut do godziny 8. My przypomnijmy pytanie od Rysia.
1: Co robi woźna w górach?
0: Chodzi, sprawdza, czy buty na pewno zmienione.
2: Szuka pracy.
0: Czy dobra, czemu szuka pracy?
1: Sprząta halę.
0: Ściera rysy.
3: No i tutaj Paweł z Wrocławia napisał bardzo słusznie, sprząta las z grzybków.
0: To jest bardzo zła woźna.
3: A jaka jest prawidłowa odpowiedź?
4: Suchary pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Co robi woźna w górach? Przeciera szlaki. Pozdrawiam.
4: Suchary pana Ryśka.
5: Wszystkie ryśki to porządne chłopy.
6: Ale będzie jak lato?

0: 11 minut do godziny 8, to tak dla tych, którzy nie mają zegarka akurat przy sobie.
1: No, tylko sprawdzam, czy to prawda.
0: Pamiętajcie, że jak na 8, no to 14 minut macie.
1: To
0: powoli.
1: Jeszcze kawał czasu.
2: Tak, spokojnie można sobie postać w korku i jak stoicie w tym korku, to ważne pytanie do was, drodzy kierowcy, kierowniczki, kierowczynie, nie wiem jak to się odmienia, przepraszam bardzo, bo jak się ostatnio zacząłem zastanawiać, bo zobaczyłem rejestrację personalizowaną i czy to jest klasa, czy to jest obciach, bo ja...
1: też ostatnio widuję.
2: Ja tak się zacząłem, no bo dla mnie zawsze to był obciach.
0: Tak?
1: Tak?
2: No wydawać 1000 zł na to, żeby napisać swoje imię.
1: Paweł.
0: Ale niekoniecznie to jest zawsze imię. Ja na przykład widziałam ostatnio auto, które miało tam coś na początku i YOLO.
1: Aha.
0: I moim zdaniem to jest fajne. Aha. Idziesz do samochodu rano i widzisz takie YOLO, jak cytat motywacyjny, tak? Że żyjesz tylko raz, YOLO. I od razu jakoś tak lepsze życie jest.
2: Ja z kolei widziałem Mercedesa, który był podpisany Seba. I tak od razu sobie pomyślałem, no gdzie to, to nie ten samochód przecież.
1: Do Sebcia w Mercedesie nie?
2: No, mi to bardziej pasuje Golf Trójka, no. Albo z drugiej strony. No. Widziałem ostatnio też taki mały miejski samochód i tam było Ania napisane. A przecież teraz jak sprzedajesz samochód, bo to ta rejestracja przechodzi, no i weź, znajdź kogoś, musisz Anię znaleźć.
0: Musi być Ania.
1: Chyba można zmienić rejestrację.
2: No można, ale to trzeba dopłacić.
1: Trzeba znowu zapłacić.
0: W każdym razie pytamy o to, co wy myślicie o tych rejestracjach. Ja może jakieś ciekawe wam się trafiły.
1: Ja widziałem 07 Kloc.
0: 07 Kloc?
1: No i teraz weź jakoś to obroń.
3: Pierwsza zmiana.
2: 609 869 869. Piszcie i dzwońcie.

0: 4 minuty do godziny 8 nie może zawierać wulgaryzmów ani obraźliwych słów. Nie wiedziałam
1: radio,
0: o tym.
1: Radio, tak, wiemy o tym.
0: Nie, te tablice indywidualne. Radio to wiadomo, my jesteśmy przecież grzeczni, tak?
2: Oczywiście, że tak.
1: 609-869-869. Tablice spersonalizowane. Klasa czy obciach? Dajcie znać.
3: Reklama wygenerowana z AI.

0: Start i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
4: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
5: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUVa Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
9: Skoda.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: Reklama.
13: To nowy model drona, przekazał minister obrony. Wczoraj koło Jarosławca odnaleziono rosyjskiego bezzałogowca. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia znów z alertami. RCB to po ostrzale Ukrainy. A za chwilę 8 runda w Vox FM. Zaprasza Wiktor Świetlik.
14: Jest godzina 8, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
13: Coraz więcej danych wskazuje, że Rosjanie prawdopodobnie utracili nowy model drona typu Gerbera, napisał w sieci minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef resortu ujawnił zdjęcie drona, który został odnaleziony koło Jarosławca. Podjęto go z morza. Obiekt jest badany przez wyspecjalizowane jednostki wojskowe, w tym chemików. A dziś nad ranem mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia znów otrzymali alerty RCB. To w związku ze zmasowanym atakiem Rosjan na Ukrainę. Poderwano też polskie myśliwce. Mieszkańcy Zamościa, którzy w ostatnim czasie często dostają powiadomienia na swoje telefony, przyznają, są one już bagatelizowane.
15: Niepotrzebne moim zdaniem. I najpierw atak, za chwilę znowu, że odwołany i tak ciągle. To mnie denerwuje.
16: Idiotyczne. Wprowadza w niepotrzebny niepokój, a w niczym nie pomagają.
17: No według mnie to są niepotrzebne informacje. No przynoszą tylko zamieszanie. Straszą niepotrzebnie.
13: Komentowali mieszkańcy Zamościa.
18: Ósma runda. Runda.
13: Na rozmowę zaprasza Wiktor Świetlik. Dzień dobry.
19: Krzysztof Wąsowski nadal jest moim gościem. Prawnik, adwokat. Szybka ósemka dla Vox FM. Panie mecenasie, czy jak rozwiąże się sytuacja z Trybunałem Konstytucyjnym? Wejdą, nie wejdą?
20: Nie wejdą.
19: Jak rozwiąże się sytuacja z Akademią Wymiaru Sprawiedliwości? Czy pan Cudak zostanie rektorem?
20: Nie zostanie rektorem.
19: Dlaczego nie zostanie rektorem?
20: No bo jest nielegalny.
19: A jeżeli wejdzie i zajmie sobie tam pokój w Akademii?
20: A, że będzie udawał pana rektora? Tak, będzie udawał.

0: Zaczynając od naszych sympatii, poglądów politycznych, pewność co do tego, kto ma rację prawdą w tym sporze. Czy to jest tak, że każdy ma swoją rację?
1: Ja mam pewność, kto ma rację.
0: Kto ma rację?
1: W którym sporze?
0: W sporze, zacznijmy w takim razie Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, może zdążymy.
1: Rektor Sopiński.
0: Trybunał Konstytucyjny.
1: Prezes Święczkowski.
0: Czy pan Berek, jeżeli zostanie wprowadzony do Trybunału Konstytucyjnego, to będzie sędzią Trybunału Konstytucyjnego, czy nie będzie sędzią Trybunału Konstytucyjnego?
1: Pan Berek jest wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ale nie złożył ślubowania wobec prezydenta. Dlatego nie może być wprowadzony do orzekania, że tak powiem. Nie może rozpocząć swojej misji jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego.
0: Afera Zonda Krypto. Czy ta sprawa jeszcze pokaże jakieś nowe oblicze, czy raczej już problemy?
1: Mam nadzieję, że coś pokaże ta sprawa Zondy Krypto, bo na razie niczego nie pokazuje.
0: Czy dziennikarze, którzy publikują informacje z Zondy Krypto, łamią prawo?
1: Wydaje się, że jest takie podejrzenie, może być, że łamią prawo.
0: Czy prokuratorzy, którzy dostarczają im informacji, bo zakładam, że to oni łamią prawo?
1: Jeżeli współdziałają w tego typu przestępstwie, jeżeli by się to okazało przestępstwem, to może mogą podlegać odpowiedzialności też.
0: Czy premier Tusk, ujawniając informacje z Zondy Krypto, łamie prawo?
1: Według redaktora Pilarka takie jest prawdopodobieństwo. Nie znam akt, ale istnieje takie niebezpieczeństwo.
0: Czy politycy prawicy przyjmujący zegarki od pana, jeżeli przyjmowali od pana Krala, bądź jeżdżący za jego pieniądze do luksusowych hoteli, łamali prawo?
1: Jeżeli to robili nielegalnie, na pewno łamali prawo. Czyli jaka była kauza tak zwana tego przyjęcia? Czy to była darowizna, czy to było za coś? No i to trzeba rzeczywiście wyjaśnić.
0: Zauważyłem, że w tej sprawie zaginął gdzieś mecenas Dibuła. Nie ma go Na początku dużo mówił, a teraz nie ma. Czy wszystko okej u pana kolegi z Palestry?
1: Dzwonił ostatnio do mnie jeden z prawników od pana mecenasa Dibuła pytać się jedną sprawę, więc zakładam, że wszystko jest okej. Mam nadzieję, ale muszę zadzwonić chyba, rzeczywiście się czegoś dowiedzieć.
0: Za to mecenas Giertych w tej sprawie jest bardzo, bardzo aktywny nadal. To był Krzysztof Wąsowski, a my, drodzy państwo, przechodzimy już z powrotem na poranny ring. Niestety pan Maciej Wilk nie dotrze albo dotrze bardzo spóźniony, ale dzięki temu możemy kontynuować naszą rozmowę z mecenasem Wąsowskim.
2: Dalsza część rozmowy Wiktora Świetlika do śledzenia na voxfm.pl.
3: Tyle chciałam powiedzieć, że będzie dzisiaj w Polsce, a mamy połowę września.
4: Tak, ale tak jesiennie jest. Taka złota polska jesień się powoli robi.
3: Bo wiadomo, że 25 stopni we wrześniu to nie jest to samo, co 25 w marcu.
4: Nie, bo wiadomo, że poranek był dużo chłodniejszy.
5: Od 17.
4: Ciemny, szary, mglisty. Uważajcie na drogach. Opady deszczu dzisiaj na wschodzie, w centrum i na południu kraju mogą się pojawić przelotnie.
3: Ale słońce też będzie.
4: Też będzie.
5: Chwilami.
3: Julia Chren,
4: Konrad Piwowarski
5: i Paweł Paweł, witamy.
3: Dzień dobry!
4: 6 minut po godzinie 8.
6: Pierwsza zmiana.
3: Od rana z VoxFM.

0: po godzinie 8. Pozdrawiamy wszystkich, którzy aktualnie w korkach oglądają swoich sąsiadów, którzy stoją obok i ich rejestrację, bo my właśnie o rejestracjach aut dziś rozmawiamy.
1: I troszeczkę podpaliliśmy tutaj słuchaczy Radia Vox FM, bo są opinie skrajne. Oczywiście, że obciach to takie wieśniackie trochę, to Kamila napisała, ale z drugiej strony jest na przykład...
0: Napisała do nas, podejrzewam, że jest to Viola, napisała klasa, posiadam tablicę A0 misiu, A2 misiu, A3 misiu, A5 misiu, misiu, misiu, misiu i jeszcze Viola.
2: To masz, a po co jej?
0: W0, no wychodzi Viola.
1: Mhm. Aha. Albo Misiu do nas napisał, a nie Viola.
0: A rzeczywiście.
1: A żona to Viola. A Misiu ma flotę samochodów firmowych.
0: Racja. Może tak być.
2: Prywatny biznes. To się nie liczy.
0: W każdym razie 609-869-869 piszcie. Po Myślenicach jeździ Jaguar z rejestracją COVID-19.
1: A to nie.
0: Tego nie chcemy.
1: Nie chcemy pamiętać tego.
0: Adrian napisał, właśnie wyprzedził mnie K1 Zenon. Ja bym goniła.
1: Dzwonicie też do nas?
3: Witam, Krzysztof z Warszawy z tej strony. Odnośnie tablic rejestracyjnych personalizowanych. Widziałem różne, typu Blondie, typu Seba, tak jak tutaj ten, ale to jest wyraźne ostrzeżenie dla pozostałych kierowców, że należy uważać na takie auto. Tak, wiadomo kto prowadzi i wiadomo czego się można spodziewać.
0: No, SMS od Łukasza w podobnym tonie. U nas w Kudowie jeździ auto marki BMW z rejestracją Blondie i jeździ tak jak jest napisane.
4: Pierwsza zmiana.
1: Przepisowo?
0: Kierunek w lewo, a skręca w prawo.
2: W Wielkiej Brytanii spersonalizowane tablice kosztują nawet i 1000 funtów.
0: 14 minut po godzinie 8:00 to pierwsza zmiana.
2: To jest.

0: 19 minut po godzinie 8 to Radio Vox FM i ja wiem, że ja się powtarzam, ale ja chciałem powiedzieć jeszcze raz, że mi dzień robią słuchacze na...
1: O, znowu takiego napisali, no właśnie, że zwaliło cię z dług.
0: No właśnie, piszą cały czas, piszecie do nas na 609-869-869. Ja tylko chciałem przypomnieć, że wy możecie też do nas napisać, co wam robi dzień, to na voxfm.pl i jeszcze przed godziną 9 idealny zestaw na poranek i na cały dzień dobry wam będziemy wręczać.
2: I kawa, i kubek, i coś słodkiego, cały zestaw.
1: Paryż nas słucha. Chciałem powiedzieć, ktoś napisał.
2: No to croissant, jaki jeszcze znam, merci. To pozdrawiamy serdecznie Paryż. A propos tego, co nam robi dzień, to oczywiście tablice rejestracyjne, tak w temacie pozostając.
1: Przeczytaj ostatnio.
2: Fantastyczna tablica rejestracyjna. P.O. wujku. Że po wujku.
1: Po wujku.
2: To mi się podoba, to
1: bardzo
2: jest klasa
1: ładnie.
2: Moim
1: Chociaż
2: zdaniem.
1: Prawica miałaby jakieś problemy z tym.
0: Nie rozumiem.
1: Że po wujku.
2: Ach, ty z tą politykę od razu idziesz. To nie jest
1: mnie
2: ta godzina.
1: Ja
0: na przykład zrobiłem sobie rejestrację E9 Cezar, ale sąsiad na złość żonie zrobił rejestrację E1 Zołza.
2: O, ładne. Na złość żonie?
1: A można E? Zolza.
0: Zolza, tak.
1: Zolza. Okej, okay, w porządku. Bardzo ładnie. Teraz tu raczej...
2: Wymarzona rejestracja E4 ZUS.
1: L4 ZUS.
2: Nie wiem, czy taka jest możliwa, ale myślę, że każdemu się to marzy.
1: Tak, to gruba emerytura się marzy.
2: Napisali
1: wtedy
2: też do nas strażacy, którzy mają na swoim wozie
1: sikawa.
2: Do pożar.
0: To jest klasa.
2: To
0: ja muszę powiedzieć,
2: klasa.
0: Że to jest klasa, ale jeszcze jest jeden problem pojawił się z tymi spersonalizowanymi rejestracjami. Mhm. No. Ja kupiłem samochód z rejestracją W3L-a, żona ma na imię Ania. Aha. I muszę zmienić żonę.
3: Pierwsza zmiana.
4: Od rana z Vox FM.

0: Vox FM i my o tablicach personalizowanych. W temacie napisał do nas Michał. Są takie, jak na przykład nowożeńcy albo młoda para i to nie jest obciach ani klasa, to jest tragedia.
1: Tak, znaczy to jest odwaga. To...
2: Kasia też. Kasia z kolei napisała, że właśnie tak. Przejechał koło niej samochód z rejestracją V3 Demon. Nie wiem jaka marka, ale był koloru pomarańczowego.
1: Trabant.
2: Demon to czerwony bardziej.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Autopromocja. Vox Alert.
4: Vox Alert.
3: Wypadek. Pożar. Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
4: Vox Alert.
3: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
10: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
10: Reklama.
11: 8.30, Marta Kiermasz w studiu. Zapraszamy na wiadomości Radia Vox FM.
12: Ukraina jest gotowa zawiesić ataki na rosyjski sektor energetyczny, deklaruje Wołodymyr Zełenski. Stawia jednak warunek, musi mieć pewność, że Rosja podejmie taki sam krok. To odpowiedź na wczorajszy wpis Donalda Trumpa, który poinformował, że Ukraina i Rosja rzekomo miały uzgodnić wstrzymanie ataków na infrastrukturę energetyczną. Zełenski zaznaczył jednak, że rozmowy powinny objąć nie tylko energetykę, ale także inne krytyczne, ważne sektory. Drops pomógł w wykryciu ogromnego przemytu narkotyków. Pies Straży Granicznej z lotniska Chopina w Warszawie wykrył w przesyłce cargo z Kanady ponad 80 kg marihuany. Narkotyki warte 4 miliony złotych były ukryte w metalowych butlach. Trwa śledztwo w tej sprawie. Przemysław Czarnek najlepszym następcą prezesa PiS. Wskazało go najwięcej z zapytanych wyborców partii w sondażu Instytutu Badań Polster dla Superekspresu. Na byłego ministra edukacji postawiło 31% zapytanych. Tuż za nim Mariusz Błaszczak, w którym 28% upatruje następcy Jarosława Kaczyńskiego.

0: romantycznie się zrobiło, a te tablice rejestracyjne personalizowane też mogą być bardzo romantyczne.
1: Chodzi ci o tę w Leżajsku BMW E46 z rejestracją R3 Gruz?
0: Chyba ta nie.
1: Nie jest romantyczna?
2: Widziałem kiedyś Lowę, ale nie pamiętam nic więcej.
0: Ja z mężusiem podróżuję kamperem K9, ty i ja.
1: Ojej.
0: O, jakie romantyczne.
2: A K9 to nie było wczarek z filmu?
1: No tak.
2: Czyli mają jeszcze psa.
1: Poza tym ja bym uważał, bo ktoś może źle zrozumieć i uderzyć w ten samochód.
0: No tak, pocałunek, ty i ja.
1: Właśnie.
0: Za to Łukasz z Białegostoku napisał, mój kolega z pracy wymyślił dla żony, już teraz byłej, rejestrację, bo gini.
2: Bogini.
0: Prawda? Zobaczcie, jaki romantyzm.
2: Nie, ale co ty gadasz, to tam jest jedno i drugie.
3: Pierwsza zmiana.

0: XFM robi dzień dobry.
1: Robi dzień dobry.
2: Dzień dobry. A co może zrobić lepszy dzień niż fajna niespodzianka?
3: Niż słowo dzień dobry.
2: To też oczywiście. I wiadomo, kawa, takie rzeczy.
4: Na voxfm.pl się zgłaszacie, piszecie, takie co wam robi mówisz dzień. No i właśnie taka niespodzianka Kasię spotkała ostatnio i zrobiła jej wspaniały dzień. Nawet tydzień, można powiedzieć.
2: Ale super.
3: Kaśka, zaraz podkręcacie atmosferę. Ja nie wiem, o co chodzi.
4: Kasia, co to była za niespodzianka?
5: No, taka niespodzianka, że no niestety 2 tygodnie urlopu, które miałam mieć od 2 miesięcy planowane, niestety, ale poszło sobie w dal, bo niestety nie ma ludzi do pracy, handlu.
2: Ale super, niespodzianka!
3: A, szef ci nie daje wolnego,
4: ale,
3: bo
4: ale
3: musisz
4: rozumiem,
3: pracować,
4: że
3: tak?
4: Ty kochasz swoją pracę i się ucieszyłaś.
5: O, ja bardzo kocham swoją pracę, szczególnie pracę z ludźmi w sklepie.
2: O,
5: ja ją bardzo lubię.
3: Pani sprzedawczyni.
2: No, pewnie.
5: Nie, mówię serio, bo ja w warzywniaku pracuję i naprawdę ja uwielbiam z ludźmi pracować. To jest coś wspaniałego.
3: Zawsze tego małego pomidorka dorzucisz, żeby było widać, że jest więcej, a to ziemniaczka. Wiem, o co chodzi.
4: No dobra. Ale
5: tam maliny!
4: Maliny! A nie denerwuje cię, jak pytają się ciebie po raz kolejny, nie wiem, czy te pomidory to dobre są, a ta papryka to smaczna?
5: Nie. I kolejny raz odpowiadam na te same pytania. Wspaniałego.
4: I takich ludzi kocham. Ja uwielbiam słuchaczy Radia Vox FM za to podejście do życia.
2: No właśnie.
4: Taka pozytywna jesteś, uśmiechnięta. Tak. Jak ty to robisz?
5: Bardzo. I to dużo klientów mi to mówi.
2: Tak? O!
5: Tak, i bardzo lubią do nas przychodzić właśnie, jak już widzą na dzień dobry, jak już po prostu ja już mam uśmiech do nich. A oni już po prostu uwielbiają przychodzić.
3: Wiesz, dlaczego jest szczęśliwa? Bo pracuję u siebie.
2: Dobra, Kasia.
5: Nie. To... Mam szefa, mam szefa, pracuję u szefa,
3: to
5: tak.
3: Mąż?
5: Nie. Ale znamy się dosyć długo, więc jest okej. Okay.
2: Mi się wydaje, że ty nie potrzebujesz,
3: jesteś,
2: ale i tak mamy dla ciebie 3 kilo kawy. Mamy 2 kubeczki, żebyś z szefem mogła kawusię wypić. No, no i jeszcze coś słodkiego.
3: Dał słody coś takiego.
5: O, te słodycze to najlepsze.
3: No tak, dużo damy.
5: Na energię.
0: Vox FM robi dzień dobry.
3: Ona jest niezastąpiona.

0: Nastawione radioodbiorniki to bardzo dobrze, bo 5 minut zostało do godziny 9 i kochaj albo rzucaj przed nami. Pawelcze, co dzisiaj?
1: Dawna znajomość zapisała się, że jak powiem, ponownie po 20 latach. Było tak zwane odbicie, taka była przerwa. Zapisała się na trening z facetem, którego poznała dawno temu. Proponowała kawę, trening, a może coś, co mogłaby dla niego ugotować, no bo się już trochę znali.
2: Kto tu o kogo walczy? Mężczyzna o kobietę czy odwrotnie?
1: Sylwia.
2: O
1: Mateusza. Mateusz się zgodził, poflirtował, wysyłał głosówki, wszystko było ładnie i nagle przestał się interesować. I tu będzie tak zwane śledztwo. Dlaczego?
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
0: Detektyw Pawelec po godzinie 9.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
10: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
11: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
12: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
14: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
15: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
16: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
17: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
18: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Mhm, dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
20: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur, 144 gramy, 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
5: Lidl. To się opłaca.
2: Reklama.
21: Za przejazd na czerwonym świetle możliwa utrata prawa jazdy. Rząd zajmie się dziś zmianą przepisów. Dron zestrzelony nad Litwą. W wyjaśnieniu sprawy pomoże Polska. Siatkarze powalczą o pozycję lidera. Biało-czerwoni zmierzą się dziś z Ukrainą.
0: Godzina 9 na zegarach. To czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz.
21: Przejazd przez tory na czerwonym świetle to jeden z tych przypadków, który już niedługo może oznaczać utratę prawa jazdy. Zaostrzeniem przepisów na dzisiejszym posiedzeniu zajmie się rząd. To pokłosie ostatnich wypadków na torach, przede wszystkim z ubiegłej środy w Sokolnikach Starych. Tym tematem wiadomości o 9 otwiera Michał Rawa. Michale, jakie konkretne zmiany są proponowane?
22: Projekt przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury przewiduje zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące za złamanie przepisów na torach. Chodzi nie tylko o wjazd na przejazd na czerwonym świetle. Kierowcy stracą tymczasowe uprawnienia, jeśli wjadą na przejazd podczas opuszczania i podnoszenia zapór, ominą opuszczony szlaban oraz wjadą na tory, gdy nie ma możliwości kontynuowania jazdy po drugiej stronie przejazdu. Projekt zakłada też zaostrzenie kar za spowodowanie katastrofy komunikacyjnej czy wypadku na przejeździe kolejowym. W tych przypadkach groziłyby co najmniej 3 lata zakazu prowadzenia pojazdów.
21: Przypomnijmy, w wypadku w Sokolnikach Starych zginęła jedna osoba. Ciężarówka wjechała na przejazd z sygnalizacją i uderzyła w pociąg Intercity relacji Lublin-Szczecin, przez co doszło do wykolejenia się składu. Na Litwie zestrzelono drona. Myśliwce NATO zareagowały w ten sposób na obecność bezzałogowca, który przez około pół godziny znajdował się w litewskiej przestrzeni powietrznej. Do zdarzenia doszło na wschodzie kraju. Według wstępnych ustaleń dron przeleciał na Litwę z terytorium Białorusi i najprawdopodobniej miał ładunek wybuchowy. Trwa analiza wraku oraz trasy lotu drona. W wyjaśnieniu sprawy ma pomóc między innymi Polska, mówił w lokalnej telewizji LRT litewski minister obrony Robertas Kaunas. W nocy skontaktowałem się również z polskim ministrem obrony, gdyż Polska także przeżywa napięty okres w związku z ciągłym naruszaniem jej przestrzeni powietrznej. Uzgodniliśmy, że wspólnie zbadamy okoliczności i połączymy siły, aby jak najszybciej wyjaśnić wszelkie szczegóły. A szef litewskiego MON dodał, że dron został zneutralizowany w pobliżu elektrowni szczytowo-pompowej Kruonis. Litwa od kilku miesięcy podrywa myśliwce w związku z przekroczeniem przestrzeni powietrznej przez drony. To jednak pierwszy raz, kiedy bezzałogowiec został zestrzelony.
23: To są wiadomości Vox FM.
21: A w nich wracamy do kraju. Górna ulica Kasprusie w Zakopanem zamknięta. Kierowcy mają problem przejechać.

0: nogę, bo jak przyjdzie zimowy sezon, a droga będzie nadal zamknięta, wtedy Zakopane czeka paraliż komunikacyjny. To będzie mecz o pozycję lidera. Dziś polscy siatkarze zagrają na Euro z Ukrainą. Obie drużyny mają komplet zwycięstw w grupie B.
1: Na Ukrainę właśnie trzeba uważać.
2: Bo mają trenera Lozano, co nas zna bardzo dobrze i wie jak.
3: Ale Ukraina nierówno gra. Jak się zatnie, to po Ukrainie.
4: Na pewno będzie ciężej, bo oni umią grać.
5: Z takim składem, co Polska ma, to Ukraina nie jest dla nas przeciwnikiem, który byśmy mogli przegrać. Także myślę, że będzie 3-0 dla Polski z Ukrainą.
0: To przedmeczowe prognozy kibiców, z którymi rozmawiał Rafał Różycki, a mecz rozpocznie się o 18:00.
6: No pewnie, że będzie 3-0.
7: No a o 18:00 to już będzie ciemno. Bo w takim my jesteśmy czasie, że już dzień coraz krótszy. No
6: dzień
7: może
6: coraz
7: będzie
6: krótszy,
7: szaro.
6: Ale przynajmniej ciepły dzisiaj będzie ten dzień.
7: Pewnie,
6: temperatury
7: tak.
6: Do 25-26 stopni dzisiaj powinniśmy zobaczyć.
7: Tak, to na zachodzie Polski i tam też całkiem słonecznie, bo znowu na wschodzie więcej chmur, więcej deszczu i trochę chłodniej.
6: No i uważajcie, mgły o poranku mogą się pojawiać, a temperatury 20-21 stopni.
7: Julia Hen.
6: Konrad Piwowarski.
7: Dzień dobry, 5 po 9.
6: A to oznacza, że za chwilę kochaj albo rzucaj.
7: I Paweł Pawelec.
8: Pierwsza zmiana.

0: Sylwia i Mateusz. To dzisiejsi bohaterowie Kochaj albo Rzucaj. Przedstaw nam tę historię, Paweł.
1: To była dawna znajomość. Poznali się jakieś 20 lat temu. Wtedy jakoś tak obeszło się bez niczego. Jakoś nie byli sobie do końca pisani. Zapisała się w jego pamięci. Po 20 latach przerwy postanowiła odezwać się na przykład, bo znalazła go, że jest trenerem.
2: No, kocha, to poczeka.
1: Tak jest. Poznał ją oczywiście. Zapytał, ale tak naprawdę to, co cię interesuje. Kawa, trening, czy może coś mi ugotujesz? Jednocześnie zapisała się na trening i chciała mu zrobić bigos. No i już ten bigos robiła, a ten się bigos robi kilka dni, więc tam pisali, korespondowali, dzwonili do siebie.
2: Ale razem sobie mieszali w garnku, czy?
1: Nie.
0: Dobra, co się stało? Przejdźmy do sedna.
1: No on nagle przestał interesować się 34-letnią brunetką, jak sama o sobie pisze, niezła sztuka ze mnie.
0: On nie lubi bigosu, mam diagnozę.
2: Może nie dobry był.
1: Może za dużo tłuszczu.
0: Dobra, dzwoń do Sylwii.
3: Kochaj albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Paweł Pawelec, witam serdecznie. Sylwię, cześć Sylwek.
4: No, cześć.
1: To będzie pierwszy krok żołnierski, podejrzewam, jak czytam zgłoszenie.
4: No tak będzie, bo ktoś musi wziąć tą szablę w ręce.
1: Jak ma obiekt na imię?
4: Mateusz. Napisałam do niego nieśmiało. Obserwowaliśmy się na mediach społecznościowych. No gdzieś tam kiedyś się poznaliśmy. Napisałam do niego, czy mogę przyjść do niego na trening.
1: Pracuję gdzieś tam na siłowni.
4: Byłam bardzo onieśmielona. Ja chciałam przyjść do niego na trening boksu, także byłam o tyle odważna, że to nie jest zwykłe coś.
1: Ale to są zainteresowania twoje, Sylwia? Czy po prostu obojętnie, co by facet nie trenował, to wpisze się tam?
4: Nie, niekoniecznie tak, ale lubię wezwania i lubię adrenalinę. Dostałam od niego odpowiedź, że może być trening, kawa albo randka, no i tak się zaczęło.
1: Ładnie szło. Ile czasu żeście pisali do siebie? Blablenili.
4: No, kilkanaście dni mocno intensywnych, bo...
1: A były jakieś spotkania, czy tylko pisanie?
4: Było pisanie, były głosówki, były...
1: No ładnie, romantycznie, tak trzeba.
4: Tak.
1: I nagle chciałaś ten gulasz ugotować.
4: Tak.
1: Serio, prawda? Zaprosić go na niego. I
4: chciałam mu ugotować gulasz, bo wspomniał o tym. Mieliśmy iść na statek przed tym gulaszem.
1: Nie jeden facet chciałby, żeby tak dziewczyna go zaczepiała, wiesz? Chcąc mu ugotować przez żołądek do serca. To jest fajne.
4: Tak.
1: No i co, nagle zmienił front? Przestał się odzywać? Przestraszył się twoim zdaniem?
4: Nie przestał się odzywać. Zachował się bardzo kulturalnie, ale stwierdził, że jest mu dobrze samemu i na tą chwilę jeszcze nie jest gotowy na otwarcie się przed jakąkolwiek relacją, gdzie zapowiadało się inaczej.
1: Ale wiesz, może on przeszedł poważną porażkę, jakiś dramat przeszedł z inną kobietą, wiesz, to tak
4: myślę,
1: mamy
4: też. Każdy z nas dźwiga za sobą jakiś bagaż doświadczeń. Jeżeli chciałby deklaracją spotkania, wyjścia na randkę czy zrobienia komuś obiadu, nie jest od razu tym, że trzeba stawać kawał też ze sobą.
1: No tak.
4: Także tutaj ktoś się przegasił i nie wiem czemu.
1: Przestraszył się. Wiesz, wzięłaś sprawy w swoje ręce, to on zobaczył o rany, ale konkretna. Zaraz mi z butami w moje życie wskoczy. Zaraz będzie chciała to, będzie chciała tamto, a ja będę musiał, nie będąc do końca pewnym, czego chcę, odmawiać i wyjdę na idiotę. No i wstrzymał konie, myślę, że tyle.
4: No, też mi się tak wydaje, ale w sumie...
1: No to trzeba go uspokoić.
4: Chciałabym, wiem, że teraz jedzie w góry, przynajmniej miał jechać bodajże dzisiaj do Zakopanego, odpocząć i się zresetować.
1: Może ten dom, wiesz, w którym gotujesz, może to byłoby dla niego zbyt dużo, może należałoby najpierw zacząć od jakiejś pizzy czy spaghetti na mieście, a ja bym mu powiedział, że na ten gulasz to on musi zasłużyć.
4: No tak, ja mu mówiłam, że zrobię mu w swoik, żeby nie było, że zapraszam go pierwsza do domu.
1: No a on i tak spękał. Jaki jest ten Mateusz, zaraz się dowiemy. Ja jestem ciekaw, jaki on jest. A możesz mi go opisać, jak ty go widzisz?
4: Mogłabym, aczkolwiek wolałabym zostawić
1: Ani taki... blondyn, ani brunet, ani rudy, ani łysy, nic nie powiesz?
4: Nie, no przystojny blondyn z niebieskimi oczami, takimi jak najpiękniejszy ocean.
1: A ile ma wzrostu?
4: No, gdzieś z 1,70 m ponad.
1: A teraz ty, dziewczyno. Kolor włosów?
4: Brunetką jestem.
1: Budowa ciała?
4: Idealna.
1: Dobra. Ideał, pisze. Ile masz wzrostu?
4: 1,63 m.
1: Teraz cię zapraszam poza antenę, a my dzwonimy do Mateusza. Jakby się dodzwonimy, zadam mu pytanie, czy on idzie na ten lep? Gramy fanfary? Czy niestety okaże się być niegodnym uwagi twej i zaraz będziesz miała jasność w temacie Marioli?
3: Kochaj albo rzucaj.
2: No i Paweł, Bigos tak się... czy gulasz w końcu? No bo ona o gulaszu mówiła, a ty o Bigosie.
0: Bo to całkowicie zmienia obraz sytuacji, tak, i tak piszecie.
1: No. Naprawdę? No, a jakie tak. to ma znaczenie? Jedno i drugie strasznie smaczne. I bym zjadł.
0: Ma znaczenie znaczące.
1: No dobrze, 609. No to gulasz czy Bigos?
0: 609 8 6 9 8 6 9. Piszcie, co myślicie o tej sytuacji.

0: Z dobrych informacji, dawno nie było tylu propozycji matrymonialnych dla bohaterki albo bohatera kochają porzucenia.
1: Ja Sylwii zaraz po programie powiem, że ona generalnie mogłaby sobie życie układać co tydzień z innym chłopakiem, widzę.
0: Ale chce ułożyć sobie życie z Mateuszem, a Mateusz... No co on?
2: Klops, w tematach gastronomicznych pozostając. Klops jest z Mateuszem.
1: Plask taki nawet taki schabowy bez kości.
0: Przypomnijmy, ona się z nim spotkała, znaczy pisali ze sobą po 20 latach.
1: Tak, odezwała się.
0: I nagle co się stało?
1: I on szedł na ten lep, wszystko fajnie, tylko być może ona trochę przeszarżowała albo go chciała zaczepić za mocno.
2: I on jej powiedział, że nie jest gotowy, chce być sam.
1: Nie jest gotowy. Ona generalnie też tak naprawdę niedawno przeszła pewną traumę, prosiła, żeby o tym nie mówić. Jego również...
2: To może nie mów?
1: Nie powiem. Jego również porzuciła. A może nie również. Porzuciła, rozstał się z kobietą, którą bardzo kochał. Być może to jest za szybko. Być może za szybko chciała złamać tę granicę takiej przyjaźni, znajomości.
0: Ale ty nie jesteś policjantem.
1: Przecież. No nie.
0: I teraz... nie rozliczasz za szybko, za wolno tutaj, tylko będziesz
1: oczywiście.
0: I tak się...
1: Mandatu nie będzie.
0: Będziesz próbował.
1: Oczywiście.
2: I nie narób tylko bigosu.
1: Weź mnie, rozmasuj mi teraz tutaj gardło. Albo rzucaj. Dzień dobry, Paweł Pawelec. Do Mateusza.
3: Dzień dobry.
1: Mateo, po kosie bardzo miłych flirtów SMS-owych. Czy kojarzysz, kto dzwoni do ciebie? Czy więcej coś powiedzieć?
3: Nic nie kojarzę, nie mam pojęcia.
1: Prezenter Radia Vox FM, autor programu Kochaj albo Rzucaj. Może kiedyś miałeś przyjemność słuchać?
3: Nie miałem.
1: A idziesz, to być może staniesz się słuchaczem tej stacji. Uwiodłeś na razie SMS-owo, na razie głosówkami pewną kobietę, brunetkę. Nagrywałeś i wysyłałeś konkretnie. Ideał, tak o sobie powiedziała. Chciała ci gulasz zrobić i chyba to cię troszeczkę zmartwiło. No, bo nie u niej w domu, nie tak od razu, nie z tym ryjem do całowania. No przystojniaczku, blondynie. Ona czeka, kiedy ty się ogarniesz i przestaniesz się bać kobiety, której się podobasz, ale jakby tę znajomość można zawsze trzymać na wyciągnięcie ręki.
3: Nie, bo wtedy to jest opcja, a człowiek musi być wyborem, a nie opcją.
1: Ale nie. Jeżeli ona się dowiaduje, że nie pykło razem, będąc gdzieś, wyjeżdżając, spędzając ze sobą czas, no to jest wóz albo przewóz. A ty od razu, żeś się poddał, będąc tak chętny na te treningi, randki, kawę czy ten gulasz.
3: Nie do końca, troszkę przekoloryzowane, ale niech tak nie będzie.
1: A podobno to już jest drugie podejście waszej znajomości. Za pierwszym razem coś nie pykło. Nie pytam dlaczego. Różnie bywa. Wiesz, że dziewczyna jest po pewnej niedawnej traumie.
3: Tak, wiem.
1: Ty pewnie też, dlatego się nie spieszysz.
3: Dokładnie
1: moim zdaniem.
3: Tak.
1: Widzisz, no. No to ja ci tu pomagam elegancko ponownie się połasić i poskradać, przygotować się do skoku tygrysa. To fajna brunetka mówiąca o sobie ideał, 1,63 m wzrostu, bardzo fajny.
3: Ta brunetka filtruje z wieloma facetami.
1: O, to znaczy, że ma powodzenie. A oni z nią też?
3: Nie wiem, jej trzeba zapytać.
1: Ty się dowiedziałeś, że ona rwie jak leci z każdej gałęzi po owocku?
3: Dokładnie. Dokładnie tak.
1: No dobrze, a co, musisz to od razu tak poważnie traktować? Może to jest jakaś silna chęć, potrzeba bycia ważną dla kogoś, Mateusz.
3: Dokładnie tak.
1: No to chcę cię z nią mówić na randkę.
3: No, niestety nie da rady.
1: Właśnie to ci przeszkodziło, że się zorientowałeś, że jesteś jednym z wielu rwanych owoców?
3: Na przykład.
1: A co jeszcze?
3: Chęć poznania siebie samego, a nie atakowania z kwiatka na kwiatek. Przyjdzie na to kiedyś czas.
1: Ty, no ale przecież ty masz już ten konkretny rok. Na pewno ukończyłeś 30.
3: Kto tak powiedział?
1: No tak ona powiedziała.
3: Kłamie.
1: Czyli to młodszy jesteś niż 32?
3: Nie no.
1: No, jednak trafiła. Czyli co, nie chcesz się z nią spotkać, nie chcesz dać jej pola do popisu, by cię mogła poznać bliżej? Nie chcesz?
3: Nie.
4: No nie!
1: Jakbyś powiedziała mi, co mogło zniechęcić Mateo, no to byśmy tutaj coś ratowali, a on do mnie strzelił z karabinu maszynowego prosto w serce, a ja nie jestem, wiesz, ubrany w kamizelkę kulotworną. Mnie rozjechał.
5: No, może to, że na swoją obronę chciałam, żeby ktoś poczuł się chociaż odrobinę o mnie zaskoczony. A nie traktował to jako atak taki, jakby nie wiadomo, bo gdzie co robiła.
1: Mateusz ładnie wybrnęła, chciała, żeby
3: nie, chyba zazdrosny. Zazdrosny na tym etapie, nie?
1: Nie spieszyłeś się, więc wiesz, trzeba pospieszyć. Zobacz, mam powodzenie. Daj sygnał.
3: Miłego możesz... dnia wam życzę. No okej.
1: Sylwek, kończymy, bo on ucieka przed tą rozmową. Słyszysz, nie? Nie jest zainteresowany. Dzięki, Mateo. Trzymaj się, chłopie. Powodzenia.
3: Na razie, hej.
1: Cóż ja bym zrobił na twoim miejscu? Odpuścił.
5: No tak, trzeba zagadzać tak. się znowu w uśmiech i iść, że tak powiem, z wypiętą klatą naprzód.
1: Szkoda czasu na kogoś, tego czasu dla nas nie ma, nie?
5: No tak, może też jest przez swoją pracę, jest, no jednak on go schwytywany przez kobietę.
1: A skąd on mógł wiedzieć, że ty podrywasz innych facetów jednocześnie na jego oczach? Net? Znajomi?
5: No, podejrzewam, że tak. Ja tylko polubiłam zdjęcie, a to już było po prostu obrazem majestatu.
1: O, kochana, to od takiego to ty uciekaj, bo to jest zazdrośnik i facet szukający kobiety na własność. Ocierająca się relacja o niewolnictwo. Sylwia, uciekaj!
5: Dobrze.
1: No, o, kochana, jeśli to to... To bardzo dobrze nam poszło, słuchaj. Tę porażkę wezmę sobie, wpiszę jako sukces. Trzymaj się, Sylwek, pa. Dobrze,
5: to dziękuję, miłego, pa.
1: Bardzo proszę, cześć. Kochaj
0: albo rzucaj. Podsumowując, Mateusz zadowolony, Pawelec zadowolony,
1: tak.
0: Sylwia tak pół na pół.
1: Ale patrz, zobacz ilu facetów chciałby się
2: Sylwia,
1: z nią umówić.
2: Właśnie, za chwilę może być zadowolona, jakby zobaczyła SMS-y tak. od was dzisiaj.
1: Krzysiek pisze, jeśli ten koleś nie chce gulaszu i pięknej kobiety, to ja jestem bardzo chętny jej to wszystko dać.
2: Voxfm.pl, tam się możecie do Pawelca zgłaszać, a program Kochaj albo Rzucaj wraca oczywiście jutro. Yes! It is not that funny. That's fine.

0: Takie przyjemne, otulające rytmy jak kawa o poranku, to Music Sounds.
1: Tak, tak. Gramy to już w Vox FM, to muzyczna nowość. Pytacie, co to za piosenka taka ładna?
0: A to Fast Boy.
1: Fast Boy. To Fast Boy Music Sounds. Zapiszcie, zanotujcie, głosujcie w bestliście.
0: No. O właśnie, przy okazji. Vox FM.pl zakładka bestlista albo nasza radiowa mobilna aplikacja, tam głosujemy.
1: Co to dziś za dzień mamy? Poczekaj.
0: Dzisiaj mamy wtorek, mój drogi. Wtorek. Dzisiaj mamy 15 września.
1: Coś specjalnego?
0: Nieważne, dzisiaj robimy dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Po raz kolejny.
1: Klaudia Wasiluk.
0: Arek Sikora. Dzień dobry.
1: Dzień prostaty dzisiaj znalazłem w kalendarzu. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Reklama.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
6: Gotowi na zmianę? Inwestycja wyścigowa 42 jest już na ukończeniu. Nowoczesne mieszkania, świetna lokalizacja, komfort, na który czekałeś. A najlepsza wiadomość? Klucze odbierzesz już od października. Nie zwlekaj, zostały ostatnie mieszkania. To idealny moment, by znaleźć swoje wymarzone miejsce do życia. Odwiedź nas, poznaj inwestycje i wybierz swoje mieszkanie, zanim zrobią to inni. Twój nowy adres czeka. Wejdź na www.wyścigowa42.pl.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Oszczędzania są zawsze na plusie.
11: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów

0: od 30 lat.
1: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki road show. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki road show od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda. Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
3: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Każda profesja ma swój początek i na każdą profesję nigdy nie jest za późno. Więc rozpocznij nowy rozdział swojego życia, łącząc bez problemu pracę z nauką w branżowej szkole drugiego stopnia dla dorosłych Profesja. Już od września kształcenie na kierunkach technik handlowiec, technik usług fryzjerskich, technik żywienia i technologii żywności. Więcej na profesja.radom.pl i na Facebooku. Dzwoń 789 092 983.
6: Marzysz o własnym mieszkaniu gotowym do wprowadzenia od zaraz? Zakątek Ozdobna ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Inwestycja ukończona, odbierz klucze i rozpocznij swój remont. Wprowadź się do miejsca, w którym naprawdę chce się mieszkać. Ale uwaga, zostały ostatnie wyjątkowe mieszkania. Nie pozwól, by ktoś inny zajął przestrzeń dla Ciebie i Twojej rodziny. Przejdź i zobacz gotowe mieszkania. Nie zwlekaj, wejdź na www.zakątekozdobna.pl.
7: Trwa rekrutacja uzupełniająca na bezpłatne studia stacjonarne oraz na studia niestacjonarne. Dołącz do grona studentów Uniwersytetu Radomskiego. Zapisy do 20 września. Dostępne kierunki na rekrutacja.uniwersytetradomski.pl.
8: Reklama.
9: Anna Badowska, zapraszam na wiadomości. Zatrzymanie się na środku torów z powodu korka to jeden z najniebezpieczniejszych błędów kierowców. Instruktorzy nauki jazdy przypominają podstawową zasadę. Na przejazd można wjechać tylko wtedy, gdy ma się zapewnione miejsce do zjazdu z drugiej strony, mówi Mirosław Pawłowski, instruktor nauki jazdy z Radomia.
10: Wjeżdżamy na przejazd kolejowy, kiedy mamy wolne miejsce za przejazdem. W związku z tym, że pojazd, który wjechał przed nami, może ulec awarii na przejeździe kolejowym i my, wjeżdżając na ten przejazd kolejowy, nie mamy już możliwości dalszej kontynuacji i wtedy stwarzamy zagrożenie dla siebie, dla pasażerów i dla innych uczestników tego ruchu.
9: Po ubiegłotygodniowym wypadku kolejowym w Sokolnikach Suchych pod Radomiem w rządzie trwają prace nad zaostrzeniem przepisów dla kierowców łamiących prawo na przejazdach kolejowych. Sezon na grzyby oficjalnie ruszył. W lasach możemy znaleźć o tej porze borowiki, maślaki czy podgrzybki. Leśnicy jednak ostrzegają. Zbierajmy tylko te gatunki, które znamy, mówi Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom.
11: Przede wszystkim zbierajmy grzyby te, które znamy, te, których nas rodzice, nie wiem, dziadkowie nauczyli rozpoznawać. Te podstawowe zbieramy. Nie zbieramy grzybów tych, których nawet nie wiemy, jak się nazywają i nie wiemy, jaki mają wpływ.
9: Zebrane okazy możemy też zanieść do najbliższej stacji sanepidu, gdzie pracownicy ustalą, czy nie są trujące.
12: Sponsorem programu jest firma Pacado, oferująca palety nowe i używane.
9: Po południu możliwe, że słońce wyjrzy do nas za chmur. Na termometrze maksymalnie zobaczymy w regionie radomskim 19 stopni.
12: Sponsorem programu była firma Pacato, oferująca palety nowe i używane.
13: Vox FM. Radom. Vox FM. Vox FM robi dzień dobry.
14: Kawusi? Fly!

0: FM.
1: Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
4: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da!
6: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
7: A nie lepiej te z paneli, zgrzewanych z drutu?
8: No co wy, spawane z profili będą git.
9: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
7: Siadek.
9: No co?
10: A ja... Koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie. Ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark. Ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
11: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, potki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
12: Hello, my friend. What's your price? Best rabat for you.
13: Panie, po taki rabat nie muszę jechać aż do Maroka. Już wynegocjowałem świetną cenę u nas na miejscu. W salonie drzwi Radom Peleruk Cuk do końca lata mają 15% rabatu na wszystkie panele laminowane i winylowe oraz drzwi wewnętrzne. A jeśli wcześniej kupiłeś podłogę, dają dodatkowe 5% zniżki na drzwi wewnętrzne marek DR i Ercato. Drzwi Radom Peleruk Cuk. Radom 1905 roku 9.
14: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
15: A w Bykomanie sprawdzałeś?
14: No nie, ale...
15: Ale co?
14: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
15: A to zobacz, ten.
14: No rzeczywiście.
16: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
17: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Radom Aleja Grzecznarowskiego 28. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Radom Aleja Grzecznarowskiego 28.
18: Blisko centrum, blisko znajomych, blisko tego, co kochasz. Dom na Mariackiej 4 to gotowe, nowoczesne mieszkania, duże balkony i prywatne ogródki, a także wyjątkowe penthouse'y z przestronnymi tarasami i panoramą miasta. Czekają na ciebie zielone ogrody, strefa fitness, klub malucha i przestrzeń rekreacyjna dla całej rodziny. Dom na Mariackiej 4. Tu znajdziesz swoje miejsce. Zadzwoń 600 620 202. Voyas Development.
19: Reklama.
20: Vox FM.
19: Rado.
21: To najpewniej bezzałogowiec Gerbera. Służby mają pierwsze wnioski po odnalezieniu w Polsce drona. Ukraina gotowa na wstrzymanie ataków. Rosja wręcz przeciwnie. Trwa międzynarodowy nacisk, by energetyka nie była celem wojny. Pilnie poszukiwani wolontariusze ruszył nabór do Szlachetnej Paczki.
22: 10 na zegarach, to czas na wiadomości Radia Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz. Posłuchajmy.
21: Służby mają pierwsze wyniki badań drona znalezionego wczoraj koło Jarosławca. Jak przekazał resort obrony, to prawdopodobnie bezzałogowiec Gerbera używany przez Rosję. Maszyna najpewniej została utracona przez Moskwę podczas ćwiczeń na Bałtyku. Co już teraz wiadomo o tym dronie, z wojskowymi rozmawiał o tym nasz reporter Michał Rawa.
23: Zgadza się, dzień dobry. Po tych pierwszych badaniach wiadomo, że maszyna nie jest zagrożeniem pod kątem radiologicznym i chemicznym. Technicy pracowali wczoraj przy tym dronie do późnych godzin. Działania na noc zostały przerwane i mają być kontynuowane. Do pracy przystąpią pirotechnicy.
24: Będą realizowane czynności identyfikacyjne BSP pod kątem właśnie materiałów wybuchowych. Sam statek został zabezpieczony w bezpiecznej odległości od linii brzegowej.
23: Przekazuje nam podpułkownik Dariusz Roskor z Żandarmerii Wojskowej. Dopiero po sprawdzeniu przez pirotechników dron zostanie zabrany z plaży i przeniesiony do wojskowego laboratorium.
21: Michał Rawa, dziękujemy. Ukraina jest gotowa zawiesić ataki na rosyjski sektor energetyczny, deklaruje Wołodymyr Zełenski. Stawia jednak warunek, musi mieć pewność, że Rosja podejmie taki sam krok. To odpowiedź na wczorajszy wpis Donalda Trumpa, który poinformował, że Ukraina i Rosja miały uzgodnić wstrzymanie ataków na infrastrukturę energetyczną. Zełenski zaznaczył jednak, że rozmowy powinny objąć nie tylko energetykę, ale także inne krytycznie ważne sektory. Energia, szlaki dostaw żywności i infrastruktura krytyczna. Wszystko to musi być przedmiotem dyskusji. Potrzebne jest solidne i sprawiedliwe rozwiązanie, takie, które przetrwa nie tylko do czasu wyborów, lecz sprawdzi się w dłuższej perspektywie. Oczekujemy konkretów od naszych partnerów. Rzecznik Putina powiedział, że Moskwa popiera zawieszenie ataków na energetykę. Tymczasem Financial Times donosi, że Putin wcale nie chce negocjować rozejmu energetycznego przed nadejściem zimy. Uważa, że ataki na ukraińską infrastrukturę zwiększą presję na Kijów i zmuszą go do ustępstw. Usunięcie nielegalnych odpadów w Sukowskiej Woli. Ma to zrobić gmina Przytyk na Mazowszu na polecenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie. Odpady zostawiła tam grupa przestępcza. Jesienią 2022 roku policja zatrzymała na gorącym uczynku 5 osób, w tym właściciela działki, a sprawą zajęła się prokuratura. To teren prywatny, mimo to nakaz otrzymała gmina. Wynajęta przez nas firma ma sprawdzić, co dokładnie znajduje się w ziemi, mówi burmistrz Dariusz Wołczyński.
0: Pomoże nam zdiagnozować, ile tych odpadów jest, jakie to odpady, ile środków potrzebujemy, żeby uporać się z tym problemem. To jest grunt prywatny, więc to nie są takie też do końca proste sprawy.
21: Wstępna analiza potwierdziła obecność niebezpiecznych odpadów, mówi Adam Pędowski z inspektoratu.
1: Przedstawiciele CLBG OŚ pobrali próbki wierzchniej warstwy gleby oraz magazynowanych na terenie odpadów. Analiza próbek nie wykazała przekroczenia norm, jeśli chodzi o zanieczyszczenie gleby, ale potwierdziła obecność odpadów niebezpiecznych na terenie wyrobiska.
21: Szczegółowa ekspertyza będzie gotowa pod koniec października. Zostań człowiekiem od dobrej roboty. W całej Polsce trwa nabór wolontariuszy do Szlachetnej Paczki.
2: Jakie to uczucie być wolontariuszem Szlachetnej Paczki?
3: To przede wszystkim daje siłę. Myślę, że tutaj bardzo ważne jest to, że możemy nieść pomoc innym, ponieważ dobro wraca.
20: Taka myśl z tyłu głowy, że nie siedziałam bezczynnie, a po prostu też pomogłam.

0: No 21, no to trochę więcej.
1: 25! Od Waldka i Mietka.
0: 4,5 minuty po 10, to jest najważniejsze, bo to jest fakt, a nie prognoza.
1: Tak.
0: No i tutaj Klaudia Wasiluk.
1: Jarek Sikora.
0: To też fakt, nie prognoza. Prognozą jest to, że Marta Kiermasza 11 się pojawi.
2: No to prawda.
0: Zobaczymy,
2: to
0: jak będzie.
2: Plany.
0: Dzień dobry!

0: Rozpoczął się rok szkolny.
1: No.
0: To jest ten dzień.
1: Znaczy nie.
0: 15 września.
1: To już dawno się rozpoczął ten
0: dawno
1: rok
0: Dawno się rozpoczął, ale na dzisiaj to już się trzeba było przygotować.
1: Jak?
0: W imieniu wszystkich rodziców zadaję to pytanie. Dlaczego w przedszkolach obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kropki? Ja się pytam.
1: To dobre
0: Słuchajcie,
1: pytanie.
0: Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Kropki.
1: No jest taki w kalendarzu, rzeczywiście potwierdzam.
0: Historia polega na tym, że pewne panie opiekujące się dziećmi, takie te nadambitne...
1: Ale bo to może tylko u ciebie...
0: Nie, właśnie u mnie na szczęście nie. Ale u moich znajomych i słyszałam, że są takie historie, że moje koleżanki, moje przyjaciółki muszą na wieczór przed doszywać swoim dzieciom do bluzeczek kropkę, bo dzieci obchodzą w przedszkolu Międzynarodowy Dzień Kropki.
1: 609-8-6-9-8-6-9. Dajcie znać, że tak jest, bo ja jej nie wierzę. No, naprawdę?
0: No naprawdę. Jeszcze proponuję zaopatrzyć się już teraz w kasztany, bo nigdy nie wiesz,
1: I bibułę też jest ważna.
0: Też. No, tak. Pamiętaj o tym, przyjacielu.

0: nie, no ja muszę zwrócić honor.
1: Łyso, co?
0: Święto kropki istnieje naprawdę. No.
1: 609-869-869 na naszej skrzynce zatrzęsienie. Mhm. Siemanko, wasz Łukasz melduje, że u mnie też jest dzień kropki. Pozdrawiam i miłego dnia. Ktoś jeszcze pisze cześć. Mateusz z tej strony w miejscowości Sterkowiec, Małopolska. Jest obchodzony dzień kropki w przedszkolu. Córka piszą, wystrojona tak, no, w kropki tak, z uśmiechem piszą. Na twarzy poszła. Zresztą też dzwonicie. 609-869-869. Halo, halo.
2: Cześć, tu Rafał. Wczoraj pół wieczorem kleiliśmy kropki na koszulce syna.
3: No, no właśnie.
1: Wczoraj jest nas więcej.
3: Wczoraj do 22 siedziałam, malowałem osobiście kropki na koszulce dwóm synom. Magda pisze.
1: I Beata jeszcze. No. Witam oczywiście, że dziś dzień kropki i nie tylko w przedszkolu. Moja córka pierwszoklasistka też dzisiaj musiała mieć akcent w kropeczki. A dzieci mają już gotowce z internetu i naklejane napisy z kropką nawet.
3: O, proszę bardzo. 609-869-869, halo?
4: Siema, z tej strony Maciek. To jest prawda, jest dzień kropki. Wczoraj o godzinie 24 razem z narzeczoną... Faktycznie, malowaliśmy kropki na spodenkach, na bluzkach, na bluzie, na czapce, na wszystkim. Pozdrawiam wszystkich rodziców. Trzymajcie się.
3: Ale no, na czapce, na bluzce, na bluzie, na wszystkim. No. Ale tak analizując całą sytuację, no to słuchajcie, można dojść do wniosku, że my świętowaliśmy dzień kropki, zanim to było modne.
1: Łoho, ho, ho.
3: No, i kropka.
5: Autopromocja.
6: Dzień dobry!
5: Dzień dobry!
6: Dzień dobry!
5: Dzień dobry! Vox FM robi dzień dobry!
6: Rano, w pracy, w drodze do domu.
5: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
6: Napisz na voxfm.pl, co robić dzień.
5: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
6: Bo Vox FM robi dzień dobry!
5: Autopromocja. Reklama.
7: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: Gotowi na zmianę? Inwestycja wyścigowa 42 jest już na ukończeniu. Nowoczesne mieszkania, świetna lokalizacja, komfort, na który czekałeś. A najlepsza wiadomość? Klucze odbierzesz już od października. Nie zwlekaj, zostały ostatnie mieszkania. To idealny moment, by znaleźć swoje wymarzone miejsce do życia. Odwiedź nas, poznaj inwestycje i wybierz swoje mieszkanie, zanim zrobią to inni. Twój nowy adres czeka. Wejdź na www.wyścigowa42.pl.
11: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
12: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Pan Rębiszewski?
14: We własnej osobie. Lotto poproszę.
15: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
16: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Cześć, kochanie.
17: Co chcecie na obiad?
18: Carbonara.
19: Fasolka po bretońsku.
17: Kochani, to nie jest restauracja.
19: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
17: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
19: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
20: Marzysz o własnym mieszkaniu gotowym do wprowadzenia od zaraz? Zakątek Ozdobna ma dla ciebie idealne rozwiązanie. Inwestycja ukończona. Odbierz klucze i rozpocznij swój remont. Wprowadź się do miejsca, w którym naprawdę chce się mieszkać. Ale uwaga, zostały ostatnie wyjątkowe mieszkania. Nie pozwól, by ktoś inny zajął przestrzeń dla ciebie i twojej rodziny. Przejdź i zobacz gotowe mieszkania. Nie zwlekaj, wejdź na www.zakątekozdobna.pl.
21: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
22: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
23: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
2: Z głową w chmurach czy po planetach Układu Słonecznego? Gdzie tym razem będzie spacerować Twoje dziecko? Zapraszamy na zajęcia edukacyjne prowadzone przez animatorów. Do wyboru Młodzi Lotnicy, Spacer po Planetach oraz inne lekcje pełne eksperymentów, ekscytujących poszukiwań, kreatywnego budowania, testów i odkrywania tajemnic nauki przy interaktywnych stanowiskach. Zaplanuj wartościową wycieczkę zgodną z podstawą programową na flyport.pl/lekcje.
13: Reklama.
18: Anna Badowska, zapraszam na wiadomości. Lubelska prokuratura regionalna kontynuuje śledztwo w sprawie pobicia prokuratora w Radomiu. Przypomnijmy, do zdarzenia doszło pod koniec lipca. Prokurator stanął w obronie kobiety. Zaraz po tym został zaatakowany przez dwóch mężczyzn i z obrażeniami trafił do szpitala. Podejrzani trafili do aresztu. Jak mówi Beata Syk-Jankowska, rzecznik prokuratury regionalnej w Lublinie, teraz powołany zostanie biegły, który oceni obrażenia.
24: Celem ustalenia charakteru obrażeń, jakich doznał pokrzywdzony w trakcie zdarzenia, od wyników tej opinii będzie zależała m.in. kwestia kwalifikacji prawnej, ewentualnej zmiany kwalifikacji prawnej czynu.
18: Obaj podejrzani zostaną w areszcie do 24 października. Nauczyciele i rodzice, rozmawiajcie z dziećmi, apeluje Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radomiu. Szkoła to miejsce, gdzie często nasze dzieci doświadczają hejtu. Niestety młodzież nie zawsze chce rozmawiać o tego typu zdarzeniach. Dlatego tak ważne jest, by nawiązać przyjaźń z naszymi podopiecznymi, mówi Włodzimierz Wolski, dyrektor ośrodka.
25: Im więcej wiemy o swoim dziecku, tym łatwiej później temu dziecku rozwiązać problem, który na przykład w szkole będzie miał. Te rzeczy się ze sobą uzupełniają. Nie da się oddzielić tego, co w szkole, do tego, co w domu. W sumie to jest taki system naczyń połączonych.
18: W przypadku problemów dziecka w szkole pomocy możemy szukać u szkolnego pedagoga.
26: Sponsorem programu jest firma Pacado, oferująca palety nowe i używane.
18: Na niebie powinno pojawić się więcej słońca. Parasol możemy zostawić w domu, bo nie powinno padać. Aktualnie na termometrze zobaczymy 17 stopni.
26: Sponsorem programu była firma Pacato, oferująca palety

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
4: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
5: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
6: Play.
7: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
10: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
11: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
12: Castorama!
13: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Trwa rekrutacja uzupełniająca na bezpłatne studia stacjonarne oraz na studia niestacjonarne. Dołącz do grona studentów Uniwersytetu Radomskiego. Zapisy do 20 września. Dostępne kierunki na rekrutacja.uniwersytetradomski.pl.
15: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
16: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
0: Reklama.
17: Vox FM. Radara.
18: Rosyjski dron uderzył w lokomotywę znów w pobliżu granicy z Polską. Od tego zaczynamy. Zarobili miliony na nierządzie i handlu ludźmi. Niebezpieczna grupa rozbita w Kujawsko-Pomorskiem. Będą sprawdzać leśne ścieżki. Rusza akcja Jesień 26. Szczegóły na koniec.
19: Na zegarach 11. Zapraszamy na wiadomości radia Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz. Posłuchajmy.
18: Kolejny atak w pobliżu polskiej granicy na Wołyniu. Rosyjski dron uderzył w lokomotywę spalinową, jak informują ukraińskie koleje państwowe. Lokomotywa nie była podłączona do składu i stała oddzielnie. Załoga zdążyła się ewakuować. Dokładne miejsce zdarzenia nie zostało podane. Ukraińskie media informują jednak, że to uderzenia doszło w pobliżu granicy z Polską. Nad ranem w obwodzie wołyńskim ogłoszono alarm związany z zagrożeniem dronowym. Ostrzeżenia przed możliwym zagrożeniem otrzymali również mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia. To był rosyjski dron, a zestrzelił go włoski myśliwiec strzegący w ramach NATO europejskiego nieba. Szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zdradza szczegóły nocnej akcji na litewskim niebie. W przestrzeń powietrzną naszych sąsiadów wleciał dron od strony Białorusi.
20: Myśliwce operujące nad terytorium Litwy zestrzeliły rosyjskiego drona. Ja w nocy byłem w kontakcie z ministrem obrony Litwy. Tam była informacja, że to myśliwce NATO. To precyzujemy tą informację. To są myśliwce włoskie działające w ramach misji air policingu nad państwami bałtyckimi.
18: Rosjanie posługują się bardzo zaawansowanymi technicznie dronami, dodaje szef MON.
20: Rosja zyskała nowe zdolności. Drony odrzutowe zmieniają pozycję Rosji. Rosja nie zmarnowała 4 lat. Pytanie, czy Europa wykorzystała wszystkie elementy związane z modernizacją przemysłu zbrojeniowego, z szybkością i precyzyjnością działania.
18: Cały czas trwa badanie rosyjskiego drona, który wczoraj został odnaleziony w Bałtyku niedaleko Jarosławca. Wstępnie wiadomo, że nie zawierał materiałów wybuchowych, nadal jednak trwa analiza chemiczna. Lubelscy policjanci rozbili grupę, która czerpała zyski z nierządu i handlu ludźmi. Według śledczych cały proceder trwał 15 lat. Policjanci zatrzymali 63-letniego mężczyznę oraz jego 44-letnią żonę. Małżeństwo prowadziło klub w województwie kujawsko-pomorskim, mówi Anna Kamola z lubelskiej policji.
1: Jako właściciele klubu zapewniali miejsce do uprawiania prostytucji przez inne osoby, a także bezpieczeństwo korzystających z lokalu osób oraz nadzorowali pracę kobiet.
18: Szacuje się, że członkowie grupy zarobili ponad 5,5 miliona złotych. Zarzuty usłyszały także 5 innych osób. Dramatyczne chwile podczas podróży samochodem w Kętrzynie w Warmińsko-Mazurskiem. 3-letnia dziewczynka zakrztusiła się lizakiem i miała poważne problemy z oddychaniem. Matka dziecka zatrzymała przejeżdżający radiowóz. Policjanci natychmiast ruszyli z pomocą.
21: Twarz dziewczynki była wówczas już sina, a sytuacja wymagała natychmiastowej reakcji. Policjanci bez chwili wahania przystąpili do udzielania dziecku pierwszej pomocy. Stan dziewczynki zaczął się poprawiać. Dziecko odzyskało naturalny kolor skóry i zaczęło prawidłowo oddychać. Jak sami podkreślają, zrobili to, co każdy inny policjant, gdyby znalazł się na ich miejscu.
18: Mówiła Ewelina Piaścik z policji w Kętrzynie. Chwilę później 3-latka trafiła pod opiekę ratowników medycznych. Leśne ścieżki pod kontrolą. Rozpoczyna się ogólnopolska akcja Jesień 26. Jej celem jest zwiększenie bezpieczeństwa i ochrona lasów.
22: Do 18 października strażnicy będą prowadzić działania kontrolne i przede wszystkim prewencyjne na terenach leśnych w całej Polsce. Będziemy zwracać szczególną uwagę na nielegalny ruch pojazdów, samochodów, motocykli czy quadów, a także na kradzieże drewna i niszczenie infrastruktury leśnej.
18: Mówiła Regina Klimaszewska, rzecznik Lasów Państwowych. Patrole pojawią się o różnych porach, także w weekendy i święta. Strażnicy będą działać w miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do łamania przepisów. I tym tematem kończymy wiadomości Vox FM o 11:00. Za godzinę przywita się z Wami już Dawid Osysko.
23: Marta mówiła w wiadomościach o jesieni 26, no i takie iście jesienne temperatury, na termometrach dzisiaj. Kasztany! No tak. I ten, i liście klonu. A warto dzisiaj zerknąć. Ostatnio nie było takiej sytuacji, że warto było, ale dzisiaj warto zerknąć na biometr. Jaki? Jest korzystny. Ile tam? Zieloniutki. Znaczy to nie jest, to jest albo źle, albo obojętnie, albo dobrze. I dzisiaj jest, słuchajcie, dobrze. Jest dobrze! Bo robimy dzień dobry. Tak, to wszystko tak się składa. Powiedziałeś w taki sposób, że nawet nie mam zamiaru tego podważyć. No,

0: słodko-kwaśnych żelków nie mamy, ale mamy za to bardzo słodkie krówki.
1: Aha, i kawę, która nie jest kwaśna.
0: Tak, i do tego dwa kubki od VoxFM. To jest przepis, słuchajcie, na dzień dobry. Taki prosto od nas.
1: No, komu, bo idę do domu.
0: Ale my poprosimy o przepisy od was, o wasze odpowiedzi na to, co wam robi dzień.
1: Właśnie, jesteście tacy, że tak powiem, poniedziałkowi, powiedzmy, albo wtorkowi wczesno.
0: Tak.
1: Czyli nic wam się nie chce, w ogóle jacyś tacy przybici jesteście, jest smutno i nagle dzieje się coś, co sprawia, że wszystko odwraca się o 180 stopni. Coś, co mówicie później, ale mi to zrobiło dzień.
0: Może ktoś przyszedł i coś powiedział, a może coś zostawił.
1: Właśnie.
0: A może nie zostawiał, może zabrał i to wam zrobiło dzień.
1: O, właśnie.
0: Może wystarczył po prostu jakiś jeden gest albo jakieś jedno słowo.
1: Może się zapracowaliście i mieliście na biurku 5 talerzy, 8 widelców, 6 kubków po kawie i ktoś przyszedł, zabrał to wszystko i ale mi zrobiłeś dzień, zrobiłaś dzień.
0: A może zostawił tak karteczkę z napisem dzięki, że jesteś.
1: Albo ładnie dziś wyglądasz. No, takie historie prosimy. VoxFM. Zakładka konkursy Vox robi dzień dobry. Za godzinę dzwonimy. Słuchajcie, game changer. Zdradzimy wam sposób, jak wygrać.
0: Ty.
1: No.
0: Dawaj.
1: Ty
0: ja też nie wiesz, tak?
1: Liczą się autentyczne, prawdziwe historie.
0: To.
1: No właśnie.
0: A im bardziej szalone, tym lepsze.
1: Tak jest. Tak
0: i
1: jest.
0: Takich potrzebujemy.
1: VoxFM.pl, zakładka konkursy. Dawajcie. Jak Shakira. Wherever. Whenever. Siabadaba.
0: 17 po 11.

0: Czego to ryczeć? Po co?
1: Nie ma co płakać.
0: Nie ma co płakać.
1: No chyba, że w poduszkę.
0: Nad rozlanym mlekiem.
1: A jak już jesteśmy przy okazji poduszki.
0: Poduszka.
1: Ale mam coś.
0: Co masz?
1: Ale coś znalazłam.
0: Co masz?
1: To jest chyba, nie wiem, moim zdaniem jakaś praca marzeń.
0: Okej.
1: Okay. Kierunek Tokio.
0: Okej.
1: Okay. Wyobraź sobie, że odbędą się tam nietypowe zawody.
0: Aha.
1: Uczestnicy będą rywalizować o to, kto najlepiej śpi.
0: Kto... Co ty mówisz?
1: Będą zawody w spaniu.
0: Zawody w spaniu.
1: Naprawdę.
0: Okej. Okay. Na czym to polega? Jak się zgłosić? Nie wiem.
1: Masz 1,5 godziny.
0: Okej.
1: Okay. I musisz przez ten czas spać.
0: Okej, okay,
1: ale to nie może być zwykły sen.
0: Mm-hmm.
1: To może być twój najlepszy sen życia.
0: Najlepszy sen życia.
1: To okay. Może tam będą uwzględniać wszystko. Głębokość i jakość snu.
0: Aha.
1: To jak szybko zaśniesz.
0: Aha. I szybkość, głębokość. Czemu to tak...
1: I stabilność.
0: I stabilność.
1: To twoja wyobraźnia.
0: Czemu
1: ale to
0: tak wszystko brzmi dwuznacznie? Przepraszam.
1: To brzmi normalnie.
0: Ja muszę zmienić podkład muzyczny. Dawaj, kontynuuj.
1: Proszę uspokoić kolegę.
0: Kontynuuj.
1: Chciałbym nie typowych dobre, zawodach popowiadać.
0: Dobre te zawody, co tam jeszcze jest? Dawaj.
1: Rozgrzewka przed snem jeszcze.
0: Rozgrzewka. Wstępna taka rozgrzewka.
1: Wszyscy otrzymają specjalne akcesoria.
0: Dobre!
1: Nie da się z nim rozmawiać, przepraszam.
0: Dawaj, no weź jeszcze mów, co tam jest.
1: Przyznane zostaną dodatkowe nagrody, na przykład za wyjątkowo głęboki sen. Arek! Albo za najbardziej nietuzinkową pozycję podczas spania.
0: Jadę tam!
1: A wiesz, ile można wygrać?
0: Ile?
1: 55 tysięcy złotych.
0: Petarda. Warto. Opłacę. Dziękuję.
2: Autopromocja. Vox Alert.
3: Vox Alert.
2: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
3: Vox Alert.
2: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
6: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Gotowi na zmianę? Inwestycja wyścigowa 42 jest już na ukończeniu. Nowoczesne mieszkania, świetna lokalizacja, komfort, na który czekałeś. A najlepsza wiadomość? Klucze odbierzesz już od października. Nie zwlekaj, zostały ostatnie mieszkania. To idealny moment, by znaleźć swoje wymarzone miejsce do życia. Odwiedź nas, poznaj inwestycje i wybierz swoje mieszkanie, zanim zrobią to inni. Twój nowy adres czeka. Wejdź na www.wyścigowa42.pl.
9: Hello, my friend! What's your price? Best rabat for you!
10: Panie, po taki rabat nie muszę jechać aż do Maroka. Już wynegocjowałem świetną cenę u nas na miejscu. W salonie drzwi Radom Pel Róg Cuk do końca lata mają 15% rabatu na wszystkie panele laminowane i winylowe oraz drzwi wewnętrzne. A jeśli wcześniej kupiłeś podłogę, dają dodatkowe 5% zniżki na drzwi wewnętrzne marek DRE i Ercato. Drzwi Radom Pel Róg Cuk. Radom 1905 roku 9.
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca. Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
14: Sprawdź streaming od Canal Plus.
15: Marzysz o własnym mieszkaniu gotowym do wprowadzenia od zaraz? Zakątek Ozdobna ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Inwestycja ukończona. Odbierz klucze i rozpocznij swój remont. Wprowadź się do miejsca, w którym naprawdę chce się mieszkać. Ale uwaga, zostały ostatnie wyjątkowe mieszkania. Nie pozwól, by ktoś inny zajął przestrzeń dla Ciebie i Twojej rodziny. Przejdź i zobacz gotowe mieszkania. Nie zwlekaj, wejdź na www.zakątekozdobna.pl.
16: Reklama.
17: Anna Wadowska, zapraszam na wiadomości. Co dalej z policyjnym Mustangiem? Kultowy model samochodu przejęty przez radomską drogówkę w lipcu tego roku uległ wypadkowi. Jak mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji, staramy się przywrócić pojazd do działania.
18: Ford Mustang jest cały czas w naszej dyspozycji i staramy się, aby powrócił on do służby. Procedura powrotu tego samochodu do naszej służby jest w toku i na ten moment nie przekazuję więcej informacji, co dalej się wydarzy.
17: Przypomnijmy, Ford Mustang trafił do radomskiej drogówki w marcu tego roku. Samochód został wcześniej skonfiskowany kierowcy, który prowadził pod wpływem alkoholu. Pogoda sprzyja przeziębieniom. W tym czasie warto zadbać o swoją odporność. Dobrze zbilansowana dieta to klucz do zdrowia i remedium na infekcje, informują dietetycy. To, co ląduje na naszym talerzu, może wesprzeć nasz organizm. Największe zło w diecie to nadmiar cukru, stwierdza Ewa Kołton, dietetyk z Radomia.
19: Przede wszystkim należy zrezygnować z cukrów. Ja nie mówię o węglowodanach złożonych, takich jak kasze, jak pieczywo pełnoziarniste na zakwasie, ale cukry proste jak najbardziej. Bardziej, bo to sprzyja jednak i kandydozie, czyli przerostowi grzyba w naszych jelitach, w całym organizmie. Wspaniałe to są warunki takie dla rozwoju pasożytów najróżniejszych patogenów.
17: Dietetycy zachęcają również, by napoje gazowane zamienić na wodę. Dodatkowo w okresie jesienno-zimowym warto suplementować witaminę D.
20: Sponsorem programu jest firma Pacado, oferująca palety nowe i używane.
17: Jest szansa na przejaśnienie. Popołudnie minie nam bez opadów deszczu. Aktualnie na termometrze zobaczymy w regionie radomskim 18 stopni.
20: Sponsorem programu była firma Pacado, oferująca palety nowe i używane.
21: Vox FM Radom.
22: Vox FM Radom.
23: Robi dzień dobry.
24: Magia radia.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Ptaszki ćwierkają, że piekarnia Fogiel to już nie tylko wasze ulubione chleby i drożdżówki. Mamy też pyszne, gotowe do zjedzenia kanapki i sałatki. Szukajcie ich w swoim ulubionym sklepie piekarni. Ale to nie wszystko. Zapraszamy do naszego zupełnie nowego, wyjątkowego sklepu flagowego. Znajdziesz nas przy piekarni Słowackiego 92. Tam czeka na ciebie jeszcze szersza oferta. Piekarnia Fogiel. 110 lat tradycji i smaku. Czekamy na ciebie w twojej ulubionej piekarni Fogiel.
7: Bild.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Bild.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Bild.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
8: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
9: A nie lepiej te z paneli zgrzewanych z drutu?
10: No co wy, spawane z profili będą git.
11: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
9: Siadek.
11: No co, a ja...
12: Koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie. Ogrodzenia domów i firm, szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark, ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
13: Gotowy na kolejny etap życia? Dom na Mariackiej 4. To może być dobry adres. Po pracy chill. Weekend? Twoja przestrzeń. A na co dzień? Po prostu dobrze mieszkać. Dom na Mariackiej 4. Twoje miejsce. Twój klimat. Twój adres. Dom na Mariackiej 4. Więcej niż mieszkanie. To miejsce, do którego chce się wracać. Przyjdź, zobacz, wybierz gotowe mieszkanie. Wojaz Development.
14: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
18: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
17: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
19: Z głową w chmurach? Czy po planetach Układu Słonecznego? Gdzie tym razem będzie spacerować Twoje dziecko? Zapraszamy na zajęcia edukacyjne prowadzone przez animatorów. Do wyboru Młodzi Lotnicy, Spacer po Planetach oraz inne lekcje pełne eksperymentów, ekscytujących poszukiwań, kreatywnego budowania, testów i odkrywania tajemnic nauki przy interaktywnych stanowiskach. Zadbaj o to, by Twoje dziecko sięgało dalej niż do podręcznika. flyport.pl/lekcje.
1: Reklama.
20: Vox FM.
21: Vox FM.
1: Rado.
20: Rado.
22: Kolejny atak blisko granicy z Polską. W obwodzie wołyńskim rosyjski dron uszkodził lokomotywę spalinową. Powinien zwołać posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, to apel marszałka Sejmu do prezydenta. Wyłudzili paliwo za ponad 600 tysięcy złotych. Poważne zarzuty i areszt dla podejrzanych o oszustwo.
23: Na zegarze 12:00 w Vox FM to czas na najnowsze wydanie wiadomości. Zaprasza Dawid Osysko. Witamy w studiu.
22: Dzień dobry. Rosjanie ponownie uderzyli tuż przy granicy z Polską. Na Wołyniu dron zaatakował nad ranem lokomotywę spalinową. O szczegółach nasza korespondentka we Lwowie, Marta Radio.
0: Lokomotywa spalinowa, jak przekazują władze ukraińskich kolei państwowych, stała niedaleko granicy z Polską. Nie była podpięta do składu, a załoga po otrzymanej informacji o nadlatującym dronie zdążyła się ewakuować. Lokomotywa stanęła w płomieniach, a ogień udało się ugasić po godzinie 5 rano. Alarm w obwodzie wołyńskim zabrzmiał około w 3:30 nad ranem czasu ukraińskiego. Ukraińskie siły powietrzne informowały wtedy o zagrożeniu dronowym.
22: Nad ranem alert RCB wysłano do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Polska poderwała myśliwce. Po ostatnich rosyjskich atakach przy polskiej granicy marszałek Sejmu wzywa prezydenta do zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Włodzimierz Czarzasty skrytykował Karola Nawrockiego, że ten nie zabrał głosu na temat niedzielnego strzału pociągu relacji Kijów-Warszawa. Teraz apeluje o podjęcie działań.
3: To oczywiście nie są kompetencje marszałka Sejmu, ale jako marszałek Sejmu doradzam panu prezydentowi, niech pan zwoła Radę Bezpieczeństwa Narodowego, bo odnoszę wrażenie, że pan prezydent w ostatnich czasach się pogubił.
22: Przypomnijmy, tej nocy myśliwce NATO zestrzelił rosyjski dron nad terytorium Litwy. Na wczoraj jeden z bezzałogowców został wyłowiony przez polskie służby z Bałtyku. Dziś dron zostanie zbadany m.in. pod kątem obecności materiałów wybuchowych. Prawdopodobnie doszło do sabotażu. O poranku poważnie zakłócony został ruch kolejowy w Holandii. Do torów w kilku miejscach ktoś przymocował rury, co spowodowało awarię systemów bezpieczeństwa. Jej skutki odczuwalne są w całej Holandii. Tankowali na lewo i przez rok wyłudzili paliwo za ponad 620 tysięcy złotych. Zarzuty w tej sprawie usłyszeli 41-letni były dyrektor jednej z firm transportowych pod Kępnem i jego 30-letni wspólnik. Zostali także aresztowani na 3 miesiące. Przez rok, fałszując dokumenty, w tym karty paliwowe, podejrzani zatankowali tysiące litrów paliwa.
20: Skala przerwanego wskutek zaczepienia procederu była znaczna. U strony 30-latek dokonał 3956 tankowań, w tym do wielkogabarytowych zbiorników typu Mauser, co najmniej 102905 tutaj litrów oleju napędowego.
22: Mówi Maciej Meller, rzecznik prokuratury w Ostrowie Wielkopolskim. Paliwo miało być odsprzedawane, ale to już sprawdzają śledczym. Podejrzanym mieszkańcom Dolnośląskiego grozi 10 lat więzienia. Symulator tramwaju, wielka lekcja ekologii i bezpłatne kontrole rowerowe. To atrakcje przygotowane w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności w Krakowie. W programie rozpoczynających się jutro dni jest m.in. czwartkowy piknik edukacyjno-informacyjny. Mówi Klaudia Jakubek z Wydziału Środowiska, Klimatu i Powietrza w krakowskim magistracie.
21: Jest to takie wydarzenie, gdzie faktycznie mieszkańcy będą mogli skorzystać z informacji dotyczącej właśnie tego, co się dzieje w mieście. Młodzi uczestnicy wydarzenia będą mogli wziąć udział w warsztatach, quizach, które faktycznie podniosą ich świadomość w zakresie bezpiecznej jazdy. Oraz dla aktywnych będzie możliwość po prostu wygrania roślinki.
22: Wydarzenia potrwają do 22 września. Tego dnia krakowska komunikacja miejska będzie bezpłatna. Szczegóły na stronie krakow.pl.
24: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
25: Wiadomości sportowe w Vox FM.
22: To będzie kolejny emocjonujący dzień na siatkarskich mistrzostwach Europy. Polscy siatkarze o godzinie 18 zagrają z zespołem Ukrainy. Będzie to mecz pomiędzy drużynami, które na tym czempionacie nie zaznały jeszcze goryczy porażki. A wczoraj doszło do sporej niespodzianki. Słowenia, czyli jeden z faworytów turnieju, przegrała z Grecją 3-1. Piłkarska Ekstraklasa będzie dziś odrabiać zaległości. Rozegrane zostaną dwa spotkania drugiej i trzeciej kolejki. O 20.30 Korona Kielce podejmie lidera, czyli Górnika Zabrze. Wcześniej o 18.00 starający się odbić od dna tabeli Raków zagra z Zagłębiem Lubin. Adrian Siemieniec przeprasza w sprawie kontaktów z sędziami. Trener Jagiellonii Białystok wydał oświadczenie. Przeprasza m.in. rodzinę, klub i arbitrów. Przyznaje się do błędu i podkreślił, że zasługuje na krytykę, ale nie na hejt.
24: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
23: Ciepły front atmosferyczny napłynął do Polski i tak zrobi nam, słuchajcie, wtorek i środę, bo dzisiaj maksymalnie 25 stopni, a jutro maksymalnie nawet 26.
26: Co ty mówisz?
23: A, tutaj a Rzeszów.
26: W czwartek zimny front atmosferyczny chyba przyjdzie, bo przyniesie ochłodzenie, opad deszczu.
23: I wtedy 15, no. 16, maksymalnie 19
26: stopni. Ale w piątek znowu kontrast ciepłego frontu, bo 22-23 stopnie.
23: A masz na weekend?
26: O widzisz, sobota, niedziela, 23-24.
23: Stabilnie.
26: No, takie fronty tu, proszę bardzo, zimne z ciepłym będą się tutaj ten, cyk, cyk, pyk, pyk. Nie?
23: Cyk, cyk, pyk, pyk.
26: Front biometryczny.

0: Zrobimy dzień dobry.
1: Tak, bierzemy się do roboty.
0: Tak.
1: Tak. I zrobimy komuś dzień dobry, rozdamy kawę, rozdamy kubki, rozdamy krówki.
0: Jak jeszcze nie napisaliście, co wam robi dzień, to koniecznie piszcie na voxfm.pl. Tak. A potem koniecznie gdzieś szukajcie telefonu, no bo jak już napisaliście, no to będziemy do was dzwonić.
1: Zgadza się.
0: Tak.
1: Hop, siup, siabada. I Vox FM. Jedziemy z tym wtorkiem.
0: Hi-ha!

0: Też tak masz?
1: Jak?
0: Że jak oni są w głośnikach, to nie możesz usiedzieć w miejscu?
1: Właśnie mam, tak. Tak mam, tak.
0: A teraz
1: mam.
0: To pewnie wy nie usiedzicie, ale mamy dobre informacje.
1: Uwaga. Vox FM robi dzień dobry. I to są te dobre informacje. Robimy wam dzień dobry i wy zgłaszacie się na vox.fm.pl. Później my bierzemy wasze numery telefonów ze zgłoszeń
0: I dzwonimy. Tylko najpierw musieliście na vox.fm.pl właśnie napisać, co wam robi dzień. Jak już napisaliście, to jest ten moment, kiedy znajdujecie swój telefon. Bo tu Voxik dzwoni.
1: Odbierajcie, odbierajcie. Dawaj. Odbieraj. O, ja się stresuję zawsze, jak dzwonimy i długo.
0: Dlaczego?
1: Że nie odbierze
0: ktoś.
1: Czekaj,
0: to trzeba otworzyć torebkę. Przełożyć klucze. Wyrzucić portfel. No. Tam między tymi wszystkimi pomadkami, kosmetykami, chusteczkami i tak dalej się dokopać. Ten telefon bardzo często lubi wpadać w takie kieszonki.
2: Mobile.
1: No i nie zawsze tak jest.
0: No problem. Mamy jeszcze tutaj całą listę chętnych na to, żeby zrobić dzień dobry.
1: Wybieramy, słuchajcie, i dzwonimy do kolejnej osoby. Może kolejna będzie miała telefon pod ręką. Właśnie, o to chodzi.
0: Ale bo to zobacz, bo to zawsze tak jest, nie? Że niby cały czas w telefonie, ale jak trzeba, to
1: dzwonimy, to wtedy
0: gdzieś,
1: no właśnie.
0: Akurat nie tam, gdzie powinien być.
1: Czyli nie w waszych rękach, a powinien być w rękach i odebrać od nas, powinniście połączenie w tym momencie.
0: A ty taki niecierpliwy jesteś trochę.
1: No strasznie jestem niecierpliwy, bo ja bym chciał już oddać.
0: Chyci już, a to nie jest
1: halo,
0: tak.
1: Dzień dobry. Halo, z tej strony Klaudia Wasiluk i Arek Sikora. Vox FM dzwoni do ciebie.
3: Cześć, Monika.
1: Monika, my w sprawie twojej podróży do pracy codziennej dzwonimy.
3: Tak. Jestem z siebie dumna.
1: Opowiadaj, co robi ci dzień.
3: No, ja ostatnio stwierdziłam, że będę jeździć do pracy na rolkach.
1: Na rolkach.
0: Ale daleko masz do pracy?
3: Super ekstra rolki. Aha. Do pracy mam jakieś 3-4 kilometry, więc nie tak daleko. Zależy.
0: Spoko na rolkach śmigać tak to sobie jest, do roboty.
3: To jest troszkę tak, że na piechotę za daleko, a tramwajem szkoda na bilet, więc stwierdziłam, że tak.
1: A ja myślałem, Monia, że to takie, wiesz, ceny paliwa cię może do tego skłoniły, żeby tak na rolkami.
3: Troszkę też głupota, no mówię, jest to dosyć blisko, więc potem troszkę tak lipa, nawet się dobrze nie rozpędzę, więc mówię, a trzeba coś znaleźć w jakiś inny sposób.
0: Monika, poza tym pogoda pozwala, prawda?
1: Jeszcze.
0: Tak. Jeszcze.
1: Monika, my mamy teorię, że co prawda paliwa nie palisz, ale jako człowiek też musisz się jakoś paliwować i takim paliwem chyba dla człowieka jest kawa. Myślisz tak samo jak my?
3: Jezu, ja kocham kawę. Ja mam małe dziecko, ja kocham kawę.
1: jak się wspaniale składa.
0: Dokładnie, będziesz mogła sobie tę kawę zrobić w kubku od Vox FM. Kawę od Vox FM i do tego jeszcze zagryźć przepysznymi krówkami właśnie
1: taki,
0: od Vox FM.
1: Taki zestawik wysyłamy do ciebie.
3: Super,
0: tylko obiecaj nam,
3: się cieszę.
0: Obiecaj nam, że będziesz piła ciepłą.
3: Zrobię wszystko, żeby tak było.
1: I obiecaj nam, że do rolek założysz zimowe opony, jak już spadnie śnieg.
3: No zobaczę, czy takie coś w ogóle jest.
1: Wiem, żartujemy, jaja to robimy. Monia, jeszcze możesz kogoś pozdrowić na antenie Radia Vox FM. Bardzo proszę, antena jest twoja.
3: Pozdrawiam wszystkie moje koleżanki z pracy, które może też będą liczyły, że może coś przyniosę, właśnie też je poczęstuję jakąś kawą.
0: Niech
3: każdy skorzysta.
1: Niech się uśmiechnął do Moniki. Monika, wszystkiego dobrego, smacznej kawusi. No i...
3: dzięki bardzo, dzięki, pozdrawiam serdecznie. Vox FM robi
0: dzień dobry. No to Monice już zrobiliśmy. To jeszcze możemy zrobić wam.
1: Vox.fm.pl, zakładka konkursy. Zgłaszajcie się do naszej zabawy. Vox robi dzień dobry.
0: Muzycznie również.
1: Robimy dobrze. Dzień dobry w sensie. Dzień.

0: Number one.
1: Prosiliście. Number one. Domagaliście się.
2: Ale poczekaj, najpierw powiedzmy najpierw Run Run River, miejsce pierwsze, Best Ale Please, ja tak? Chciała... Głosujcie.
1: Chciałam powiedzieć w zupełnie inny
2: inaczej.
1: Sposób.
2: To ja ci pomogę.
1: Tak. Tak, dziękuję za odpowiedni tybetański podkład. Ja mam tutaj swój gong.
2: Aha.
1: I chciałam powiedzieć, że tyle razy, ile zagonglę, to oznacza, które to jest miejsce w Best Liście.
2: Dobra, dawaj.
1: Teraz uwaga, przygotujcie się na najgorsze.
2: Liczymy. Raz.
1: I tyle.
2: Raz. Jeden.
1: Miejsce pierwsze. Run, Run River. David Guetta, Alok Stick Figure. I możecie głosować na voxfm.pl w zakładce Best Lista.
2: Dokładnie.
1: I w naszej radiowej mobilnej aplikacji.
2: Skąd ten gong się tu wziął, ty powiedz?
1: O
2: co chodzi?
1: To jest ten moment, kiedy Areczek mi wystawia piłeczkę, a ja ją muszę odbić i podkreślić, że taki oto gong dostałam z okazji swoich 18 urodzin od Arkasika.
2: Przestań, to ja się pytam, dlaczego go znów tu przyniosłaś?
1: A tutaj się domagaliście państwo, moi serdeczni, szanowni słuchacze.
2: Pisali rzeczywiście?
1: Pisali, że tak.
2: Gdzie
1: że
2: to
1: chcieliby gong
2: A jest,
1: Klaudii
2: nie,
1: usłyszeć.
2: Nie, napisali dzwoneczek Klaudii. Gdzie jest Klaudia ze swoim dzwoneczkiem?
1: Tu.
2: Tutaj.
1: Zwał jak zwał. I tyle.
2: Ważne, że gongli, no.
3: Autopromocja. Czy dzięki pierwszej zmianie będziesz zarabiać więcej?
4: Tego nie wiemy, ale warto próbować.
5: Zaczęłam się zastanawiać, co by było, jakbyście wy byli kobietami, a ja bym była facetem.
6: No miałabyś z nami naprawdę fajnie.
5: Ja bym nie wytrzymała. Tak mi się wydaje.
6: Ja bym ci się dał podrywać. Spokojnie.
5: Ale ja bym cię nie podrywała.
6: Kto wie?
3: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM. Słuchaj codziennie od 6. Autopromocja. Reklama.
7: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Gotowi na zmianę? Inwestycja wyścigowa 42 jest już na ukończeniu. Nowoczesne mieszkania, świetna lokalizacja, komfort, na który czekałeś. A najlepsza wiadomość? Klucze odbierzesz już od października. Nie zwlekaj, zostały ostatnie mieszkania. To idealny moment, by znaleźć swoje wymarzone miejsce do życia. Odwiedź nas, poznaj inwestycje i wybierz swoje mieszkanie, zanim zrobią to inni. Twój nowy adres czeka. Wejdź na www.wyścigowa42.pl.
14: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą ci złożyć wniosek o dotację w twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
16: Marzysz o własnym mieszkaniu gotowym do wprowadzenia od zaraz? Zakątek Ozdobna ma dla ciebie idealne rozwiązanie. Inwestycja ukończona, odbierz klucze i rozpocznij swój remont. Wprowadź się do miejsca, w którym naprawdę chce się mieszkać. Ale uwaga, zostały ostatnie wyjątkowe mieszkania. Nie pozwól, by ktoś inny zajął przestrzeń dla ciebie i twojej rodziny. Przejdź i zobacz gotowe mieszkania. Nie zwlekaj, wejdź na www.zakontekozdobna.pl.
0: Trwa rekrutacja uzupełniająca na bezpłatne studia stacjonarne oraz na studia niestacjonarne. Dołącz do grona studentów Uniwersytetu Radomskiego. Zapisy do 20 września. Dostępne kierunki na rekrutacja.uniwersytetradomski.pl.
17: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
18: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
17: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
18: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
17: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
18: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
19: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
20: 18,47,12.
21: Co liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
21: To ja też chcę!
20: 24,30.
22: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: Reklama.

0: Anna Wadowska, zapraszam na wiadomości. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie nakazał gminie Przytyk usunięcie nielegalnych odpadów Sukowskiej Woli, które zostały zwiezione na ten teren przez grupę przestępczą. Jesienią 2022 roku policja zatrzymała na gorącym uczynku 5 osób, w tym właściciela działki, a sprawą zajęła się prokuratura. Mimo że działka jest prywatna, nakaz usunięcia odpadów otrzymała gmina Przytyk. Wynajęta przez nas firma ma sprawdzić, co dokładnie znajduje się w ziemi, mówi Dariusz Wołczyński, burmistrz gminy.
1: Pomoże nam zdiagnozować, ile tych odpadów jest, jakie to odpady, ile środków potrzebujemy, żeby uporać się z tym problemem. To jest grunt prywatny, więc to nie są takie też do końca proste sprawy.
0: Wstępna analiza potwierdziła obecność niebezpiecznych odpadów, mówi Adam Pędowski z WIOŚ.
2: Przedstawiciele CLBG OŚ pobrali próbki wierzchni i warstwy gleby oraz magazynowanych na terenie odpadów. Analiza próbek nie wykazała przekroczenia norm, jeśli chodzi o zanieczyszczenie gleby, ale potwierdziła obecność odpadów niebezpiecznych na terenie wyrobiska.
0: Szczegółowa ekspertyza ma pojawić się pod koniec października. Mazowiecka Policja zachęca szkoły podstawowe do udziału w kolejnej edycji konkursu Odblaskowa Szkoła. Celem akcji jest popularyzowanie elementów odblaskowych, szerzenie wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym oraz kształtowanie właściwych nawyków wśród najmłodszych. Szczegółowy regulamin i formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej Mazowieckiej Policji.

0: Możliwe, że słońce wyjrzy do nas za chmur. Taka aura utrzyma się do końca dnia. Aktualnie na termometrze zobaczymy w regionie radomskim 17 stopni.
1: Sponsorem programu była firma Pacato, oferująca palety nowe i używane.
2: Vox FM. Jest impreza.
0: Grupa Mozarta wystąpi w Radomiu z nowym widowiskiem Ale Kino. Popularny kwartet smyczkowy zaprezentuje znane motywy z muzyki filmowej w charakterystycznym dla siebie komediowym wydaniu. Widowisko odbędzie się 25 listopada w Szkole Muzycznej, a my mamy dla Was podwójne zaproszenia na to wydarzenie. Piszcie na adres radom@voxfm.pl.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
1: Reklama.
2: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
3: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
2: Z PSB zawsze się da.
4: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
5: Bo teraz w Auchanie przy

0: od 30 lat.
1: Hello, my friend. What's your price? Best rabat for you.
2: Panie, po taki rabat nie muszę jechać aż do Maroka. Już wynegocjowałem świetną cenę u nas na miejscu. W salonie drzwi Radom Pelrukcuk do końca lata mają 15% rabatu na wszystkie panele laminowane i winylowe oraz drzwi wewnętrzne. A jeśli wcześniej kupiłeś podłogę, dają dodatkowe 5% zniżki na drzwi wewnętrzne marek DRE i Ercado. Drzwi Radom Pelrukcuk. Radom 1905 roku 9.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może Twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
5: Ptaszki ćwierkają, że piekarnia Fogiel to już nie tylko Wasze ulubione chleby i drożdżówki. Mamy też pyszne, gotowe do zjedzenia kanapki i sałatki. Szukajcie ich w swoim ulubionym sklepie piekarni. Ale to nie wszystko. Zapraszamy do naszego zupełnie nowego, wyjątkowego sklepu flagowego. Znajdziesz nas przy piekarni Słowackiego 92. Tam czeka na Ciebie jeszcze szersza oferta. Piekarnia Fogiel. 110 lat tradycji i smaku. Czekamy na Ciebie w Twojej ulubionej piekarni Fogiel.
6: 18, 47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto.
7: Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
6: To ja też chcę.
7: 24, 30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
10: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: Reklama.
12: Vox FM.
11: Vox FM Radom.
12: Vox FM Radom.
13: Wenezuelska ropa za kryptowaluty. Za chwilę nas premier o aferze w Orlenie sprzed 3 lat. Andrzej Poczobut wrócił do Polski. Ostatni tydzień spędził na Białorusi. Lekcja WF z gwiazdami polskiego sportu. Z takiej okazji skorzystały setki podkarpackich uczennic.
14: Jest 13. Zapraszamy na wiadomości Vox FM, które przygotował i przedstawi Dawid Osysko.
13: Wstyd na cały świat. Tak premier nazywa aferę w Orlenie za czasów Daniela Obajtka. Ten opisał dzisiaj brytyjski dziennik Financial Times. Dziennikarze ujawnili kulisy sprawy z 2023 roku. Szwajcarska spółka Orlenu miała zakupić 6 milionów baryłek wenezuelskiej ropy. Płatność została dokonana z użyciem kryptowalut, ale do transportu surowca nie doszło. Orlen na transakcji miał stracić w sumie 1,6 mld złotych.
15: Jest wszystko, co ostatnio wiąże się z PiS-em i politykami dzisiejszej opozycji. Są brudne interesy na paliwie, są kryptowaluty, dziwni pośrednicy, Palestyńczyk, Chińczyk, Wenezuelczyk, przekazanie gigantycznych sum pieniędzy bez żadnej gwarancji uzyskania paliwa i Obajtek z immunitetem w Parlamencie Europejskim.
13: Komentuje premier Donald Tusk. Jak dodał, w trwającym właśnie posiedzeniu rządu minister sprawiedliwości ma przedstawić informacje na temat śledztw, które dotyczą Orlenu za czasów Daniela Obajtka. W tej konkretnej sprawie zarzut usłyszeli były menadżerowie Orlenu i szwajcarskiej spółki córki koncernu. Andrzej Poczobut wrócił z Białorusi do Polski. W mediach społecznościowych zamieścił właśnie informacje o tym, że przekroczył granicę. Tygodniowa wizyta opozycjonisty na Białorusi przebiegała spokojnie. Wczoraj za wszystkie spotkania podziękowała mu Andżelika Borys, szefowa Związku Polaków. Andrzej Poczobut zapowiedział, że ma teraz w planach podróż do USA i Kanady. Tam ma się spotkać z przedstawicielami władz i działaczami polonijnymi. Bitwa o Kraków wchodzi w decydującą fazę. Padają konkretne i kolejne obietnice. Do wyborów prezydenta miasta zostało mniej niż 2 tygodnie. Kandydaci walczą o głosy i próbują przekonać nieprzekonanych. A co proponują? To pytanie do naszego krakowskiego reportera Jakuba Solarza.
0: Kandydaci prześcigają się w wyborczych obietnicach. Monika Piątkowska chce stworzyć miejskie warzywomaty. Ma to ułatwić zakup świeżej żywności od rolników. Sławomir Pietrzyk stawia na darmową komunikację miejską. W ten sposób chce ograniczyć korki i smog. Natomiast Jan Hoffman przekonuje, że fabryka dronów będzie nowym symbolem Krakowa.
13: Wybory na prezydenta Krakowa odbędą się 27 września. To efekt referendum, w którym odwołany został Aleksander Miszalski. O urząd walczy 8 zarejestrowanych kandydatów. Nadal zamknięte jest lotnisko w Katanii na Sycylii. Powodem jest aktywność wulkanu Etna. Dyrekcja portu lotniczego poinformowała, że przyloty i odloty są wstrzymane do godziny 14.30. To drugi dzień paraliżu lotniska z powodu trwającej emisji pyłu wulkanicznego. Wyjątkowa lekcja WF-u pod okiem mistrzyń sportu. Blisko 700 uczennic z całego Podkarpacia w Rzeszowie ćwiczy wspólnie z Janną Jóźwik, Natalią Czerwonką, Sofią Ennaui, Katrin Kargo i Otylią Jędrzejczak.
16: To jest lekcja ogólnorozwojowa. Na początek mamy takie rozruszanie raczej w stylu tanecznym. Następnie potem są spersonalizowane ćwiczenia na gumach.
17: Cieszycie się, że weźmiecie udział w treningu z mistrzyniami?
18: Tak, no jasne.
17: Co najbardziej liczycie, powiedzcie?
18: Na wszystkie ćwiczenia, bo my się kochamy ruszać i uwielbiamy aktywność fizyczną.
17: A dlaczego warto uprawiać sport?
19: Ruch to zdrowie i wszyscy powinni się ruszać jak najwięcej.
20: Ja bardzo nie lubię WF-u, ale mam nadzieję, że po prostu przesiejenie się nie skompromituje.
13: Na lekcji WF-u z mistrzyniami sportu był nasz reporter Tomasz Widak.
14: Drodzy kierowcy, jak wam przyjdzie dzisiaj jechać tej nocy, to uważajcie na mgły, bo pół Polski skąpana w mgłach.
21: Oj, to takich naprawdę mocno ograniczających widzialność.
14: A na termometrach od 7 stopni w Zakopanem, 9 w Suwałkach, 9 w Białymstoku, maksymalnie 12 w Gdańsku do 15 w Zielonej Górze.
21: Przetrwajcie noc, warto, bo w jutrzejszym dniu 26-27 stopni nawet w prognozach synoptyków, proszę bardzo.
14: Możliwy deszcz troszeczkę na zachodzie, na północy, ale poza tym bardzo sympatycznie.
21: Przy 26-7 stopniach to szybko wyschnie ten deszcz. Także
14: Całkiem sympatycznie.
21: 4 minuty po 13, Dawid Osysko o 14 wraca.
13: Zapewniam, że będę.
21: Pięknie to zrobiłeś. Przekonałeś.
13: Pięknie zapewniłem. Tak.
21: Pewnie zapewniłeś. Dobrze.
14: My jeszcze zapewnimy.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
14: O hitach jeszcze zapomniałem. Wy tutaj je macie jak w banku. Tu jest Vox FM, tu my gramy w rytmie hitów. Proszę bardzo, doktor Alban, It's My Life.
21: O pieniądze nie pytajcie, ale hity mamy na bank.
14: Longi juniory też będą i Alan Walker z Avo Max. A to wszystko w Vox FM.
21: My też jesteśmy. Klaudia Wasiluk
14: i Arek Sikora. 5 minut po godzinie 13.
21: Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
21: Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
21: Vox robi dzień dobry.
14: Dzień dobry.
21: Tak jest.

0: kwiata, słuchaj, kobiety kwitną, zwłaszcza wtedy, kiedy na przykład urodzi im się dziecko. To jest absolutnie potwierdzona informacja. Mało tego...
1: Kogo spotkało takie szczęście?
0: Lady Gaga, słuchaj.
1: Lady Gaga?
0: A szczęście spotkało paparazzi, którzy ją przyłapali na pierwszym spacerze z dzieckiem. Są zdjęcia, zdjęcia są w sieci, pudelki, plotki, inne pomponiki, tam polecam serdecznie.
1: Aha.
0: Dziecko zawinięte w chustę. Lady Gaga z chustą, tutaj proszę bardzo, z przodu przytulone, dzieciątko, ona uśmiechnięta. Ja widać, że oczy podkrążone, bo pewnie nie przespana nie jedna noc, ale jest szczęście.
1: Ja wiem, czemu Lady Gaga uśmiechnięta, ja wiem. No. Pierwsze słowa to na pewno było Gaga.

0: Fast Boy i Topic z utworem Forget You, czyli o zapominaniu.
1: Nie, to my przypominamy, no żebyście właśnie. Nie zapomnieli absolutnie.
0: Nie zapominajcie, nie.
1: Że my tutaj w Vox FM robimy dzień dobry. Mamy do rozdania wspaniałe kubki, wspaniały zapas kawy, do tego krówki, a to wszystko za to, że wy odpowiecie na jedno kluczowe pytanie.
0: Co robi wam dzień? Jaka sytuacja? Jakie jest zrządzenie losu? Jakie sytuacje sprawiają, że dzień, który jest taki byle jaki, nagle staje się wspaniałym dniem?
1: VoxFM.pl, to tam odpowiedź swoją napiszcie, a potem koniecznie bądźcie pod telefonem.
0: Bo być może to do was za

0: Autopromocja. Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge watchuję w robocie?
5: Hot doga poproszę.
4: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
6: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.

0: Topowy Comax.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
5: Światłowód od Play.

0: za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
7: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
6: Z PSB zawsze się da!
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
10: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaauto.pl.
12: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: 18,47, 12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
14: To ja też chcę.
13: 24, 35.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Reklama.
16: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. Co dalej z budową trasy kolejowej z Radomia do Rzeszowa? Przypomnijmy, linia kolejowa 84 Radom-Kunów była planowana, lecz potem została wykreślona. Samorządowcy z 6 miast walczą o jej przywrócenie. Jak mówi wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak, trzeba przeanalizować wszystkie warianty budowy trasy do Rzeszowa.
17: Żeby to były inwestycje służące jak największej liczby mieszkańców, stąd te kwestie dotyczące linii numer 84 deklaruję, że one będą rozwiązane w taki sposób, żeby służyły jak największej liczbie mieszkańców.
16: Jeden z wariantów trasy zakłada budowę linii przez Szydłowiec i Skarżysko. Jednak to rozwiązanie sprawiłoby, że z trasy zniknęłaby Iłża. Szukają osób, które bezinteresownie pomagają innym. Już po raz 16 samorząd województwa organizuje konkurs Mazowieckie Barwy Wolontariatu. W tym roku laureaci konkursu będą wybierani w kategoriach stałych: wolontariat młodzieży, wolontariat dorosłych, wolontariat seniorów czy nagroda mieszkańców Mazowsza, mówi Adam Struzik, marszałek Mazowsza.
18: Ten konkurs to jest tylko takim sposobem na promocję i podziękowanie tym ludziom za ich poświęcenie, a tak naprawdę największym podziękowaniem z wdzięczność tych, którym oni pomagają.
16: Kandydatów można zgłaszać do końca miesiąca. Więcej informacji na mazowia.pl.
19: Sponsorem programu jest firma Pacado, oferująca palety nowe i używane.
16: Pochmurno z chwilowymi przyjaśnieniami będzie przez najbliższe godziny w naszym regionie. Na termometrach 18 stopni.
19: Sponsorem programu jest firma Pacado, oferująca skrzyniopalety, palety nowe, używane oraz ich skup. www.paletaradom.pl.
20: Vox FM. Jest impreza.
16: W tej godzinie zaglądamy do kina studyjnego Elektrownia i sprawdzamy, jaki repertuar przygotowano na dziś. I tak o 14.00 Asterix i Obelix, Misja Kleopatra, o 16.00 500 mil, o 18.00 Dzień Dziecka księdza Jana Kaczkowskiego, a na koniec dnia o 19.45 Niebo nad Normandią.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
1: Reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Teraz w Netto polskie jabłka Wczesny Luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
9: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
12: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
13: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: 18,47, 12.
17: Co liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
17: To ja też chcę!
16: 24, 35.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Z głową w chmurach? Czy po planetach Układu Słonecznego? Gdzie tym razem będzie spacerować Twoje dziecko? Zapraszamy na zajęcia edukacyjne prowadzone przez animatorów. Do wyboru Młodzi Lotnicy, Spacer po Planetach oraz inne lekcje pełne eksperymentów, ekscytujących poszukiwań, kreatywnego budowania, testów i odkrywania tajemnic nauki przy interaktywnych stanowiskach. Zaplanuj wartościową wycieczkę zgodną z podstawą programową na flyport.pl/lekcje.
7: Reklama. Vox FM. Vox FM. Radom.
20: Przesłuchany prawie tydzień po wypadku maszynista mówił o szczegółach katastrofy w podradomskich Sokolnikach. Grzegorz Braun stracił immunitet europosła, chodzi o wypowiedź negującą Holokaust. Szykują się do powrotu z hal, Juchasi kończą tegoroczny wypasowiec.
21: A my zaczynamy. Wiadomości Vox FM o godzinie 14, które ma dla Was już teraz Dawid Osysko.
20: potwierdził ustalenia śledczych. Ciężarówka wjechała wprost pod nadjeżdżający pociąg. Znamy szczegóły przesłuchania maszynisty pociągu po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych, niedaleko Radomia. Dotąd z powodu stanu mężczyzna nie mógł odpowiedzieć na pytania prokuratorów.
1: Mężczyzna zeznał, że obserwował ten ruch pociągu, którym dowodził. Kierując ciężarówką nadjechał od strony drogi krajowej numer 12 i poruszał się ruchem jednostajnym. Wjechał na przejazd kolejowo-drogowy, praktycznie wprost pod czoło nadjeżdżającego pociągu.
20: Informuje Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu. Śledczy wciąż nie przesłuchali kierowcy ciężarówki.
1: Jeśli chodzi o kierującego ciężarówką, to nadal jego stan jest określany jako ciężki i nie ma zgody na wykonanie czynności z jego udziałem.
20: Przypomnijmy, w ubiegłotygodniowym zdarzeniu ciężarówki i pociągu Intercity zginęła jedna osoba, 10 trafiło do szpitali. Zmianami w prawie drogowym zajmuje się dzisiaj rząd. Za wjazd na przejazd kolejowy w trakcie opuszczania albo podnoszenia zapór, albo przy czerwonym świetle będzie grozić zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące. Parlament Europejski uchylił immunitet europosłom Grzegorza Brauna. Sprawa dotyczy negowania przez niego Holokaustu. Braun miał wbrew faktom zaprzeczać zbrodniom ludobójstwa popełnionym przez funkcjonariuszy III Rzeszy w niemieckim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau. O uchylenie mandatu Grzegorzowi Braunowi wnioskował prokurator z krakowskiego oddziału IPN, a wniosek do Parlamentu Europejskiego w tej sprawie przesłał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Parlament Europejski już kilkakrotnie uchylił immunitet Braunowi w innych sprawach. W lasach pojawiło się więcej patroli. To w związku z akcją Jesień 26, którą prowadzą wspólnie strażnicy leśni i policjanci. Biorą pod lupę przede wszystkim nielegalny ruch quadów, motocykli i samochodów. Będą także reagować na kradzieże drewna i niszczenie leśnej infrastruktury. O szczegółach Dawid Olszewski.
17: Jesienią do lasów rusza wielu spacerowiczów, grzybiarzy i rowerzystów. Wspólne działania służb mają przede wszystkim zadbać o ich bezpieczeństwo i ochronę przyrody.
22: Straż leśna jest czujna, będzie korzystać z różnych sposobów monitorowania lasu. To patrole zmotoryzowane. Mówimy o szkodnictwie leśnym, więc fotopułapki też mogą być wykorzystywane.
17: Mówi Łukasz Specjał z nadleśnictwa Solec-Kujawski. Spacerowicze w podbydgoskich lasach przyznają, że hałas i pędzące motocykle to duży problem.
23: Widać w ogóle ślady, że te maszyny jeżdżą.
24: To hałas i płoszą zwierzęta.
17: Akcja w lasach potrwa do 18 października.
20: Załamanie przepisów w lesie grożą mandaty. W najpoważniejszych przypadkach sprawa może trafić do sądu i skończyć się wyższą grzywną. Żaden rząd na świecie nie jest gotowy na zmiany, jakie sztuczna inteligencja wprowadzi w społeczeństwie. To ponura prognoza Billa Gatesa, którą opublikowała dziś agencja Reutera. Współzałożyciel firmy Microsoft i miliarder filantrop do niedawna podchodził optymistycznie do sztucznej inteligencji, zmienił jednak zdanie i ostrzega m.in. przed zagrożeniami dla miejsc pracy. Bacowie i juchasi szykują się do powrotu z hal do domów. Dobiega końca tegoroczny sezon wypasu owiec. Zgodnie z tradycją trwa do 29 września, czyli do Dnia Świętego Michała Archanioła. Górale przyznają, że to był dobry, choć męczący sezon, mówi Marian Barnaś z Polany Szymoszkowej w Zakopanem.
25: I sezon jak sezon, no bardzo był dobry sezon. Był. Gości było, stałych takich gości, co popić po 10 roku jeździą do mnie.
26: Pogoda dopisała?
25: Pogoda też była dobra.
27: Będzie to tradycyjny redek, przejście owiec z bacówki do domu bacy, tak, i tam będzie się odbywał łosot, czyli owce będą oddawane gazdom.
20: Dodaje Maciej Szostak z Zakopiańskiego Centrum Kultury. Baca z Polany Szymoszkowej Hredyk organizuje 4 października, z kolei 11 października odbędzie się powrót owiec z bacówki w Kuźnicach.
28: A widzisz, i tutaj sztuczna inteligencja raczej nie groźna. Przynajmniej tak się wydaje. 4 minuty po godzinie 14. Dzisiaj pogodowo bez rewelacji. Co wam będę tutaj dużo mówił? Proszę państwa, no ponuro, tak ponuro. I do tego jeszcze mgliście. Uwaga, w nocy kierowcy noga z gazu, bo mgły, zwłaszcza w centrum oraz na wschodzie naszego kraju. 11-12 stopni na przeważającym obszarze. Chłodniej na wschodzie, a w zasadzie północnym wschodzie, w Olsztynie i w Suwałkach po 9, a zdecydowanie cieplej tej nocy na zachodzie, bo w Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim nawet 18. Na szczęście nigdzie nic nie powinno padać. Jutro możliwe burze i deszcze, ale tylko na północnym zachodzie, na pozostałym obszarze sporo słońca i temperatury zdecydowanie do góry. 5 minut mamy po godzinie 14, wtorek 15 października, czyli jest tyle do świętowania, że hej, jest dzień majonezu, międzynarodowy dzień kropki, o tym będzie więcej, i dzień prostaty dzisiaj, o! To dowcip z tej okazji. Lekarz do pacjenta, a teraz ile palców? Panie doktorze, nie tak wyobrażałem sobie badanie prostaty.

0: Ależ ta piosenka swego czasu namieszała i to bardzo w socialach. Jak ktoś siedzi mocno w temacie, to wie, o co chodzi. Pozdrawiam tych tańczących, albo tych, którzy myślą, że tańczą. Nie, każdy tańczy. Na swój sposób każdy tańczy, tego się trzymamy. 10,5 minuty mamy po godzinie 14. Wielkie dzień dobry. We wtorek 15 września taka data nam nastała w kalendarzu. To oznacza, że połowę września mamy za sobą. Tan, tararam, pam, pam. Przetrwaliśmy i z tego powodu bardzo się cieszymy. Co prawda jeszcze nie połowa tego tygodnia, ale też dotrwamy i też będzie dobrze. Zobaczycie. Jeszcze chwila, jeszcze momencik. Będzie dobrze. Będzie pan, pani zadowolona. Dzisiaj mamy dzień kropki. Rodzice doskonale wiedzą, bo to jest taki dzień, kiedy jeżeli wasze dziecko uczęszcza do placówek wychowawczo-opiekuńczo-szkolniczych, nawet powiedziałbym edukacyjnych, no to wiadomo, że nadchodzi ten dzień i rano człowiek, kiedy tak sobie drapie się po włosach, jak ma, to orientuje się, że o, dzisiaj jest dzień kropki, co ja teraz zrobię z tym fantem. Tak się składa, że dzisiaj sobie popatrzyłem na dziecięctwo właśnie przebrane jako kropki, tak? Większość miała na sobie kropki, chociaż niektóre z nich to już nie kropki, to już grochy.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Żeby nie powiedzieć bąble. Ja tego nie powiedziałem. My Słowianie, Donatan Kleo, Wina Ile Padre, już za chwilę. Donatan!

0: Ależ to brzmi, ależ to brzmi. Wina ile padre i oczywiście iOS Made, 17 minut, mamy już po godzinie 14. Mówię już, bo jednak mimo wszystko jest to pora właściwa do tego, żeby zacząć się zastanawiać, jak tu, prawda, podsumować tak zwany dzień dzisiejszy, czyli jednym słowem po prostu wtorek. I nawet nie pytanie już piszecie, 609-2x8-69, uwaga, aż zacytuję z największą przyjemnością, wtorek na tak. Zdałam prawo jazdy za pierwszym razem i zrobiłam sobie na moje 18 urodziny prezent, od dzisiaj tata w końcu może odpocząć, a ja zajmę jego siedzenie. Ty masz dzień na tak, a pomyśl sobie, jak twój tata ma teraz dzień na tak. W końcu będzie miał go kto odebrać. Pamiętajcie, że Vox FM robi dzień dobry i oferujemy, o, bardzo unikatowe zestawy. A czego tam nie ma w tym zestawie? Na voxfm.pl. Pytanie, co wam robi dzień? Co wam robi dzień? 609-2x8-69. Edyta napisała, dzień zrobił mi mój mąż, przynosząc kosz grzybów do wyczyszczenia. Ale masz czyścić grzyby czy kosz? Bo
1: to jest dzień z Vox FM.
0: Czy męża, co gorsze?

0: Znamy się, lubimy już troszeczkę. Znacie moje zdanie na ten temat. Moim zdaniem powinno się tam Minelli coś dopłacić, dać jakieś gadżety i to powinien być oficjalny hymn każdego popołudnia. Ram, pam, pam i mamy to z głowy. 27 minut już po godzinie 14. Zaproszenie na wiadomości Vox FM. Jeszcze tylko rzut oka na SMS-y od was. Jarek pisze, dzień na tak zrobiło mi L4 do końca tygodnia. ZUS nie lubi tego.
1: Autopromocja.
2: Vox FM.

0: Początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
12: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Pan Rębiszewski?
14: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
15: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
16: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
18: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
17: Z PSB zawsze się da.
19: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Castorama!
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe.
8: Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Reklama.
6: Na zegarach właśnie wybiła godzina 14.30. W studiu ponownie melduje się Dawid Osysko. Zapraszamy już teraz na wiadomości.
13: Rząd przyjął projekt ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Jest taki sam jak poprzednia ustawa, którą prezydent Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Rzecznik rządu Adam Szłapka podkreślił, że jeżeli przyjęty projekt uzyska podpis prezydenta, to zgodnie z deklaracją premiera Donalda Tuska rząd powróci do programu Ceny Paliwa Niżej. O krok od tragedii, niedaleko Strudy, samochód zawisł nad kanałem żeglugowym. Za kierownicą siedziała pijana 40-latka, która miała ponad promil alkoholu w organizmie, relacjonuje Karolina Hrynkiewicz z warmińsko-mazurskiej policji.
2: Samochód zatrzymał się w bardzo niebezpiecznym położeniu. Jego przednia część znajdowała się poza mostem i częściowo zwisała nad kanałem. Razem z nią podróżował 30-letni pasażer, który był właścicielem tego pojazdu. Na szczęście w całym tym zdarzeniu nikt nie doznał poważnych obrażeń.
13: 40-latka odpowie za przed sądem za jazdę po alkoholu. Właściciel auta, 30-letni obywatel Gruzji, dostał 3000 zł mandatu za udostępnienie pojazdu nietrzeźwej osobie. Rada Najwyższa Ukrainy zagłosowała za odwołaniem Rusłana Krawczenki z funkcji prokuratora generalnego. O jego odwołanie apelował wcześniej prezydent Wołodymyr Zełenski. W ubiegłym tygodniu Krawczenko złożył rezygnację w związku z dochodzeniem antykorupcyjnym. Do godziny 22 zamknięte będzie lotnisko w Katanii na Sycylii. Powodem jest aktywność wulkanu Etna. Na Sycylii trwa sezon wakacyjny i drugi już tego lata paraliż dotyka tysięcy pasażerów.
6: W Vox FM czas na pieśń, która niezależnie od tego, gdzie jesteście, spowoduje, że zechce wam się tańczyć. Bardzo proszę.

0: Andrea Bocelli i oczywiście David Guetta, czyli ludzie, którzy muzycznie zapewniali emocje podczas tegorocznych Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie, bo nie zapominajmy, że tam również były. W Watykanie szok, skandal, niedowierzanie. Papież cofnął decyzję poprzedniego papieża. Chodzi o anulowanie zakazu podwyżek pensji o 10% dla wszystkich w kurii rzymskiej. Czyli, że od teraz po prostu zarabiają 10% więcej, cofnięte zostały obniżki. Jak to było? Złote, a skromne.
1: Reklama.
2: Gotowi na zmianę? Inwestycja wyścigowa 42 jest już na ukończeniu. Nowoczesne mieszkania, świetna lokalizacja, komfort, na który czekałeś. A najlepsza wiadomość? Klucze odbierzesz już od października. Nie zwlekaj, zostały ostatnie mieszkania. To idealny moment, by znaleźć swoje wymarzone miejsce do życia. Odwiedź nas, poznaj inwestycje i wybierz swoje mieszkanie, zanim zrobią to inni. Twój nowy adres czeka. Wejdź na www.wyścigowa42.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
7: To ja też chcę!
6: 24, 30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Szukasz drogi do zawodowego sukcesu, do podniesienia swoich kwalifikacji lub rozpoczęcia działalności gospodarczej? Obierz kurs na Profesję! Profesja, ośrodek kształcenia zawodowego, kursy i szkolenia spawania na uprawnienia SEP, UDT, na wózki, suwnice, podesty i żurawie, kursy budowlane, księgowo-kadrowe i wiele innych. Dzwoń 500 530 017. Sprawdź na profesja.radom.pl lub na Facebooku. Radomska Profesja. Z myślą o Twojej przyszłości.
10: Marzysz o własnym mieszkaniu gotowym do wprowadzenia od zaraz? Zakątek Ozdobna ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Inwestycja ukończona, odbierz klucze i rozpocznij swój remont. Wprowadź się do miejsca, w którym naprawdę chce się mieszkać. Ale uwaga, zostały ostatnie wyjątkowe mieszkania. Nie pozwól, by ktoś inny zajął przestrzeń dla Ciebie i Twojej rodziny. Przejdź i zobacz gotowe mieszkania. Nie zwlekaj, wejdź na www.zakątekozdobna.pl.
11: Trwa rekrutacja uzupełniająca na bezpłatne studia stacjonarne oraz na studia niestacjonarne. Dołącz do grona studentów Uniwersytetu Radomskiego. Zapisy do 20 września. Dostępne kierunki na rekrutacja.uniwersytetradomski.pl.
12: Hello my friend, what's your price? Best rabat for you!
13: Panie, po taki rabat nie muszę jechać aż do Maroka. Już wynegocjowałem świetną cenę u nas na miejscu. W salonie drzwi Radom Peleruk Cuk do końca lata mają 15% rabatu na wszystkie panele laminowane i winylowe oraz drzwi wewnętrzne. A jeśli wcześniej kupiłeś podłogę, dają dodatkowe 5% zniżki na drzwi wewnętrzne marek DR i Ercato. Drzwi Radom Peleruk Cuk. Radom 1905 roku 9.
1: Reklama.
14: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. Dominik Hołuj wraz z nowym rokiem szkolnym wraca do nauki w radomskim liceum. Przypomnijmy, chłopak na początku roku został ciężko ranny w wypadku kolejowym w Woli Bierwieckiej. Stracił obie nogi i część palców u ręki. Po leczeniu i rehabilitacji wraca do szkolnej ławki i jak sam mówi, ma jeden cel – zdać maturę.
15: Teraz mam nadzieję, że będę mógł normalnie uczęszczać do szkoły na zajęcia. Plan jest taki, żeby uczyć się do matury i zdać. Potem myślę, że czas pokaże, ale raczej studiuję.
14: Czekaliśmy na Dominika, mówi jego wychowawczyni Beata Dudkowska-Rzeczek.
16: Podjął trud, podjął walkę i zwyciężył, jest z nami. I my się bardzo z tego cieszymy.
14: Przez wakacje zabytkowy budynek szkoły został przystosowany do potrzeb Dominika. Została wyremontowana łazienka, zostały też zamontowane podjazdy dla wózka. Szlachetna paczka szuka wolontariuszy. Potrzebni są w Radomiu, Wierzbicy, Warce, Białobrzegach i Grójcu. To okazja nie tylko do pomocy innym, ale także do zdobycia cennych doświadczeń. Wolontariusz będzie miał różne zadania do wykonania. Będzie docierał do rodzin w trudnej sytuacji, rozpoznawał ich potrzeby i organizował dla nich pomoc. Aby zostać wolontariuszem, należy wypełnić formularz na stronie internetowej superw.pl. W województwie mazowieckim potrzebnych jest niemal 1000 wolontariuszek i wolontariuszy. W ubiegłym roku dzięki szlachetnej paczce pomoc otrzymało ponad 2800 rodzin z naszego województwa. A więcej informacji z Radomia i regionu znajdziecie na naszym portalu Vox FM.

0: Niebo nad regionem radomskim zachmurzone, ale po południu ma się przejaśnić. Na termometrach 22 stopnie.
1: Vox FM jest impreza.
0: W tej godzinie zaglądamy do kina studyjnego Elektrownia i sprawdzamy, jaki repertuar przygotowano na dziś. I tak o 16.00 Księga Pustyni, o 17.45 Vivaldi i ja, a na koniec dnia o 20.00 Gorzkie Święta.

0: to promocja.
1: Dzień dobry!
2: Dzień dobry!
1: Dzień dobry!
2: Dzień dobry!
0: Vox FM robi dzień dobry!
1: Rano w pracy, w drodze do domu.
0: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
1: Napisz na voxfm.pl, co robi ci dzień.
0: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
1: Bo Vox FM robi dzień dobry!
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
4: A nie lepiej te z paneli, zgrzewanych z drutu?
5: No co wy, spawane z profili będą git.
6: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
4: Siadek.
6: No co?
7: A ja... Koniec dylematów, bo w TechPark są wszystkie. Ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. TechPark. Ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
8: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
9: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
8: No tak. 10 na 10.
10: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
11: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
12: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Marzysz o nowym standardzie życia? Odkryj dom na Mariackiej 4. Gotowe do odbioru nowoczesne mieszkania i luksusowe apartamenty w sercu Radomia. Zapierające dech, widoki na miasto, wyposażona strefa fitness oraz pokój malucha. To wszystko oraz wybór promocji wrześniowych czeka na ciebie. Ceny już od 7700 zł za metr kwadratowy. Dom na Mariackiej 4 w Radomiu. Więcej na wojazdevelopment.pl.
15: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
16: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
17: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na crediagricole.pl / na firmy.
18: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
19: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie 2. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie 2.
20: Lidl. To się opłaca.
21: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
22: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
0: Reklama.
23: Witam, Daria Żurowska. Chwilę przed godziną 15, pora na pierwsze dziś informacje drogowe z naszego regionu. I na początku Radom, Tu najtrudniejsza sytuacja panuje na rondach Kotlarza, Kozienickim oraz Warszawskim. Mocno zwolnicie też na ulicy 25 czerwca Zbrowskiego i Malczewskiego. Szczególną ostrożność zachowajcie na skrzyżowaniu ulic Kusocińskiego oraz Żwirki i Wigury. Tam wciąż nie działa sygnalizacja świetlna. Pamiętajcie, że pierwszeństwo regulują znaki, a ulica Kusocińskiego jest w tym miejscu drogą podporządkowaną. Na koniec jeszcze zaglądamy do Grójca. Tu korki utworzyły się przy rondach Gardzińskiego, Żołnierzy Wyklętych, Honorowych Dawców Krwi oraz Solidarności Wiejskiej. To tyle na teraz. Słyszymy się za godzinę. A póki co przyjemnej i bezpiecznej podróży z Radiem Vox FM.
1: Vox FM, FM Radar.
2: Rząd chce dodatkowo opodatkować paliwowe koncerny. Rusza procedowanie kolejnego projektu w tej sprawie. W Tatrach zginął 19-letni turysta. Spadł z dużej wysokości podczas samotnej wędrówki. Ma ruszyć na wiosnę, ale już daje się we znaki. Chodzi o Łódź i budowę tunelu dla kolei dużych prędkości.
3: 15 na zegarze. Słuchamy wiadomości Vox FM, które przygotował i przedstawi już teraz Dawid Osyska.
2: Ceny paliw mogą być niższe, premier stawia jednak warunek. Prezydent musi podpisać ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Rząd przyjął projekt przepisów, które mają pozwolić na sfinansowanie kolejnej odsłony programu Ceny Paliw Niżej.
5: Ja gwarantuję, że jeśli prezydent wreszcie podpisze ponownie złożoną teraz ustawę o nadzwyczajnych zyskach, to natychmiast po tym podpisie zrealizujemy kolejny wariant CPN, czyli obniżenia cen paliw.
2: To druga próba uchwalenia ustawy o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Projekt ma takie same założenia jak przepisy, które prezydent skierował wcześniej do Trybunału Konstytucyjnego. Zakłada 60% podatek od części ponadnormatywnych przychodów firm paliwowych. Sejm zajmie się projektem jutro, a głosowanie zaplanowano na piątek. Śmiertelny wypadek 19-letniego turysty w Tatrach. Mężczyzna spadł 150 metrów w dół w czasie wędrówki w rejonie Zawratowej Turni. Upadek okazał się śmiertelny.
24: Dostaliśmy informację od turysty, który podchodził od Zmarzłego Stawu w kierunku Zawratu, że widział upadek z rejonu grani Zawratowej Turni. To jest taka grań prowadząca od Mylnej Przełęczy właśnie na Zawratową Turnię. Że człowiek spadł z dużej wysokości, leży na piargach pod ścianą. Nasi ratownicy stwierdzili zgon.
2: Mówi Mieczysław Ziach, ratownik dyżurny TOPR. Ciało zmarłego turysty zostało śmigłowcem przetransportowane do Zakopanego. Zmarły wędrował po górach samotnie. Łódź przygotowuje się do budowy kolejnego tunelu pod miastem. Drążenie tzw. łódzkiego metra utknęło przed 2 laty z powodu zawalających się kamienic. Teraz drążony ma być tunel dla kolei dużych prędkości. Inwestycja ma ruszyć wiosną, ale już samo przygotowanie komory startowej daje się okolicznym mieszkańcom we znaki. Szczegóły w relacji Grzegorza Micha.
25: Prace przy komorze startowej na Redkini trwają już od roku w sąsiedztwie osiedla bloków i wieżowców.
26: Budynki drżą. No nie tylko wiercenie, bo to jest kurz, pył, hałas. Ludzie nie mogą spać, bo oni tutaj 24 godziny na dobę pracują.
25: Drążenie tunelu KDP pod Łodzią odbywać się będzie pod ścisłą miejską zabudową. Mieszkańcy muszą się liczyć z czasową przeprowadzką. Potwierdza Wojciech Nowak, dyrektor firmy wykonującej pracę.
27: Bierzemy pod uwagę konieczność przeniesienia czasowego mieszkańców, żeby zapewnić bezpieczeństwo i nie podejmować niepotrzebnego ryzyka. Nie chcę mówić o liczbach w tej chwili.
25: Mieszkańcy są zdezorientowani.
26: Nie dostaliśmy żadnych informacji, że mają być relokacje.
25: A póki co utrudnienia w ruchu czekają Łódź już od tego miesiąca. Kilka ulic w centrum zostanie zamkniętych.
2: Drążenie tunelu pod Łodzią ma potrwać 1,5 roku. Szybka kolej połączy Warszawę, Łódź, Wrocław i Poznań. W wielu miastach wciąż trwają poszukiwania wolontariuszy do Szlachetnej Paczki, ale są też miejscowości, które już skompletowały załogę. Tak jest w Bełchatowie, gdzie do akcji dołączyły 23 osoby. Wolontariusze są już po szkoleniach, teraz zaczną odwiedzać rodziny w potrzebie.
28: To jest ten etap, na który wszyscy najbardziej czekamy, bo wtedy zaczyna się poznawanie konkretnych historii, konkretnych ludzi i ich codzienności.
2: Mówi Ewelina Pawłowska, liderka Szlachetnej Paczki w Bełchatowie. Finał akcji odbędzie się w połowie grudnia, a wszystkie niezbędne informacje można znaleźć na stronie szlachetnapaczka.pl.
3: Pogodowo mgliście to wygląda, jeśli chodzi o to, zwłaszcza na wschodzie oraz w centrum naszego kraju, ale całkiem nieźle temperaturowo, bo tej nocy nawet 18 stopni na termometrach w Gorzowie Wielkopolskim i w Szczecinie, 11-12 na przeważającym obszarze, najchłodniej, bo zaledwie 9. Pokażę termometry w Olsztynie i w Suwałkach, tej nocy nigdzie nic nie pada, w przeciwieństwie do tego, co jutro, bo jutro deszcze, nawet burze. W Poznaniu, Bydgoszczy, Gdańsku, Koszalinie, Szczecinie oraz Gorzowie Wielkopolskim, na pozostałym obszarze sporo słońca i całkiem ciepło. Jutro nawet 26 stopni pokażą termometry w Warszawie. Serdeczne gratulacje, no na taką wiosnę czekamy, znaczy na taką jesień, na wiosnę też czekamy, ale zanim wiosna to zima i wiadomo. Dobra, słuchajcie, najważniejsza informacja jest taka, że w końcu mamy dzień dobry, bo teraz to jest dzień. 4 minuty po 15, Bass Hunter, gramy.

0: Witaj moja iskierko, me serduszko, kochane, dzień dobry wszystkim, raz jeszcze serdeczne wielkie ukłony. Pamiętajcie, że Vox FM robi dzień dobry i to naprawdę robimy tak, żeby dzień był dobry, na voxfm.pl. Wy wchodzicie i kto wie, lada moment może słyszymy się na antenie, będzie mi bardzo miło was gościć. Czekają niespodzianki, jeszcze raz niespodzianki oczywiście na voxfm.pl. Wziąłem sobie gazetkę tymczasem do ręki i powiem wam, niby nie ma o czym poczytać, ale na pieniądzach się człowiek zawsze zatrzyma, bo czytam właśnie o Krzysztofie Cugowskim, który zdradził, że nie zarządza swoimi pieniędzmi. Znaczy pieniędzmi. Chociaż on chyba mówi akurat o pieniądzach. 76 lat, gość ma na głowie i mówi, że on nie wie, ile on płaci rachunku, bo on nie wie, ile ma pieniędzy. On po prostu nie wie tego. I ja się zacząłem zastanawiać, czy tak dużo, czy tak mało. No bo jeżeli tak dużo, to serdeczne gratulacje. Pan na emeryturze, chciałbym wiedzieć, ile to wynosi. Ale jeżeli tak mało, to obawiam się, że ile by nie miał, to i tak tych rachunków by nie zapłacił.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: A poza tym, wiecie, no, on zawsze sobie może po prostu zaśpiewać, nawet jak czegoś nie zapłaci. Znowu w życiu mi nie wyszło. Eli Oaks, Lavinia Reasons, a już za chwilę J-Hope.

0: DJ Ho. To jest Pussycat Dolls. Lubię, uwielbiam.
1: Vox FM robi dzień dobry.
0: O, mi na przykład właśnie takie kawałki robią dzień dobry. I ja więcej nic nie potrzebuję, nawet drugiej kawy mi nie trzeba. A co wam robi dzień dobry? Serdecznie witam, mam nadzieję, Natalię. Dzień dobry, Natalko. Halo, halo, Natalia, jesteś po drugiej stronie, czy nie?
2: Halo.
0: O, właśnie. Tak. Cześć, Natalka. Kamil Rutkowski, Vox FM z tej strony się kłania.
2: Tak, tak, tak.
0: Tak, tak, tak, nie inaczej. Gdzie siebie zastaliśmy? Jesteś w pracy pewnie, co? Nie możesz rozmawiać?
2: Nie, to chodzę po dzieci.
0: Aha, ja w sprawie dzieci dzwonię. Ile mamy dzieciaków na pokładzie?
2: Dwójkę.
0: O, to jest kto, jest komu budzić. Proszę państwa, czy jesteś wyspana? Od tego może zacznijmy, może tak.
2: No, teraz ciężko.
0: No, bywa z tych...
2: Ale się zaczął.
0: I właśnie, jak rozumiem, dzieci uczęszczają do placówek wszelkiego rodzaju, przedszkola czy szkoły?
2: Przedszkole i
0: koła. O matko, jeszcze gorzej. Proszę państwa, Natalka napisała, nie wiem czy szczerze, czy nie szczerze, ale pisze tak. Najlepsze rozpoczęcie dnia dla mnie zaczyna się słowami: mamo, wstawaj, bo kawy nie zdążysz się napić i zaprowadzić nas do przedszkola.
2: Tak, dokładnie.
0: Wstajesz, czy jeszcze mówisz, że jeszcze 5 minut, idźcie sobie?
2: No, jeszcze chwilę.
0: Ja mam dokładnie to samo. Idźcie sobie, tam ubierzcie się, zróbcie coś ze sobą, dajcie mi spokój, nawet kawa mi nie pomaga. Ale jak rozumiem, po 5 minutach jednak mimo wszystko wstajesz, bo boisz się, w jakim stanie zastaniesz resztę domu.
2: Dokładnie.
0: I to naprawdę tobie robi dzień? To ciebie rozbudza?
2: No, momentami tak.
0: Nie wydajesz się przekonana?
2: Nie, no, rozbudzają mnie jak zawsze.
0: Ale później bywa różnie.
2: No, później bywa różnie.
0: Aczkolwiek ten, przyznaj, powiedz to wszystkim, że ten moment, w którym człowiek odprowadza dziecko do przedszkola i patrzy na nauczycielki z przedszkola z takim spojrzeniem, teraz to wy sobie radźcie i wam życzę wszystkiego dobrego, jest bezcenny, prawda?
2: To prawda.
0: Kochana, wszystkiego dobrego w takim razie, robimy tobie dzień dobry i bardzo limitowany zestaw od Vox FM jest twój.
2: Dziękuję.
0: Bardzo proszę. Jak rozumiem, jutro powtórka, tak? Czyli rano.
2: Tak.
0: Mamo, wstawaj, bo nie zdążysz kapić się kawy i do przedszkola!
1: Vox FM robi dzień dobry.
0: A co wam robi dzień dobry? voxfm.pl

0: De Negra i kawałek podłogi w Vox FM robi dzień dobry. A co wam robi taki dzień dobry? 609 2x8 69. Mirek pisze: mi dzień robi, jak mi się auto nie zepsuje. A to jeszcze jakbyś się pochwalił, czym jeździsz, a w zasadzie nie jeździsz. Chociaż z drugiej strony, wiesz, laweta, no też dla ludzi. Za 3 minuty 15.30 wiadomości, także sportowe. A dzisiaj jest o czym mówić.
1: Autopromocja.
2: Budzą się demony. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
3: Ruslan Hudoli brutalnie zamordował co najmniej 30 osób. Nie oszczędzał zarówno dorosłych, jak i dzieci. Posłuchajcie szokującej historii maniaka z Karliwki.
2: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
3: Zapraszam. Marta Kiermasz.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: Reklama.
12: 15.30 właśnie wybiła na zegarze i Dawid Osysko, który jest już w studiu, zapraszamy na wiadomości.
13: Drugi tor otwarty, pociągi wracają do normalnej prędkości. Zakończyła się naprawa zniszczeń po tragicznym wypadku na trasie kolejowej w Sokolnikach Suchych, niedaleko Radomia. To tam w ubiegłym tygodniu doszło do katastrofy. W zdarzeniu ciężarówki i pociągu Intercity jedna osoba zginęła, a 10 zabrano do szpitali.
14: Od dziś pociągi kursują tam po obu torach z rozkładową prędkością.
13: Informuje Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK. Zniszczenia infrastruktury oszacowano na 3 miliony złotych. 24 nowe terapie, w tym 13 onkologicznych, znajdzie się na liście refundacyjnej od 1 października. 8 nowych terapii dotyczy chorób rzadkich. W tej kategorii znajduje się pierwszy refundowany lek na dystrofię mięśniową. Na leczenie tego schorzenia do tej pory organizowane były internetowe zbiórki. Cena terapii wynosi kilkanaście milionów złotych. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz zapowiada ulgi dla kierowców, mają złagodzić skutki wysokich cen paliw. Litr benzyny 95 w Niemczech kosztuje w przeliczeniu na polską walutę prawie 10 zł.
15: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
16: Wiadomości sportowe w Vox FM.
13: To będzie mecz o pozycję lidera. Dziś polscy siatkarze zagrają na Euro z Ukrainą. Obie drużyny mają komplet zwycięstw w grupie B.
17: Na pewno będzie ciężej, bo oni umią grać.
18: Z takim składem, co Polska ma, to Ukraina nie jest dla nas przeciwnikiem, który byśmy mogli przegrać. Także myślę, że będzie 3-0 dla Polski z Ukrainą.
13: To przedmeczowe prognozy kibiców, z którymi rozmawiał Rafał Różycki. Mecz rozpoczyna się o 18.00. Piłkarska Ekstraklasa będzie dziś odrabiać zaległości. Rozegrane zostaną dwa spotkania drugiej i trzeciej kolejki. O 20.30 Korona Kielce podejmie lidera, czyli Górnika Zabrze, a wcześniej o 18.00 starający się odbić od dna tabeli Raków zagra z Zagłębiem Lubin. Odnowiony stadion Camp Nou w Barcelonie został wybrany zamiast londyńskiego Wembley jako miejsce rozgrywania finału Ligi Mistrzów w 2029 roku. Wybór ten zapewnia Barcelonie organizację prestiżowego meczu na rok przed tym, jak Hiszpania wraz z Portugalią i Marokiem będzie współgospodarzem Mistrzostw Świata w 2030. A organizację finału tego mundialu rywalizują odnowiony stadion Realu Madryt Santiago Bernabeu oraz budowany obecnie w Casablance obiekt na 115 tysięcy miejsc.
15: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
12: A tymczasem Macarena. Ale Mario Biski.

0: Już tłumaczę, komsti, komsti, komstar, czyli jak tam się macie? Czy wszystko dobrze? Czy macie dzień zrobiony? Czy trzeba wam zrobić? VoxFM.pl, VoxFM robi dzień dobry. 20 minut do 16. Ostatnio tyle złych informacji dla kierowców, że mam w końcu coś dobrego. Od 15 marca przyszłego roku, nie wiem czy wiecie, ale A4 z Katowic do Krakowa będzie darmowa. Aha! Nie będzie trzeba płacić. Czytam w komunikacie, że to nie koniec dobrych wiadomości dla kierowców. Generalna dyrekcja już zapowiedziała rozbudowę autostrady o trzeci pas ruchu. Będą ruszać prace. Fajnie się już jeździło?
1: Reklama.
2: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
3: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: 18,47,12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto.
8: Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
7: To ja też chcę!
8: 24,30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacji. Graj o 35 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą ci złożyć wniosek o dotację w twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B. Telefon 600 600 048.
1: Reklama.
11: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. Ruch odbywa się już po obu torach na linii numer 22 między Wolanowem a Przysuchą. Jak informują Polskie Linie Kolejowe, zakończyła się naprawa szkód po tragicznym wypadku na trasie kolejowej w Sokolnikach Suchych w gminie Wieniawa. Przypomnijmy, w wypadku kolejowym zginęła jedna osoba, a kilkanaście zostało rannych, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK.
12: Szybciej niż zakładano pierwotnie, Polskie Linie Kolejowe przywróciły ruch pociągów po drugim torze na linii kolejowej numer 22 na szlaku Wolanów-Przysucha. Od dziś pociągi kursują tam po obu torach z rozkładową prędkością.
11: Zniszczenia infrastruktury oszacowano na około 3 miliony złotych. Sezon na przeziębienia w pełni. Jak wzmocnić nasz organizm w okresie jesiennym? Czy warto stosować powszechne i modne w ostatnim czasie suplementy? O tym Igor Mieńkowski, dietetyk z Radomia.
13: Myślę, że tutaj najpierw warto zastanowić się nad dietoterapią. To będzie taki solidny fundament, który my postawimy właśnie pod to nasze zdrowie oraz pozbycie się, wyeliminowanie rzeczy, które będą to zdrowie szargać. A później możemy dodatkowo, jako tą wisienkę na torcie, dołożyć jakieś suplementy.
11: A zanim rozpoczniemy suplementację, warto również sprawdzić, jakie mamy niedobory witamin, wykonując badania okresowe.
14: Sponsorem programu jest firma Pacado, oferująca palety nowe i używane.
11: Do końca dnia synoptycy nie prognozują żadnych opadów, także parasole można zostawić w domu. Na termometrach 19 stopni.
14: Sponsorem programu jest firma Pacado, oferująca skrzyniopalety, palety nowe, używane oraz ich skup. www.paletaradom.pl.
15: VoxFM. Jest impreza.
11: To będzie czas na artystyczny oddech i zabawę formą. Miejski Ośrodek Kultury Amfiteatr w Radomiu organizuje artystyczne piątki. Pod okiem Marty Guraj można zanurzyć się w technikach plastycznych, które pozwolą wyrazić siebie bez ocen i sztywnych ram. Warsztaty odbywają się w każdy piątek września o godzinie 15 przy ulicy Śniadeckich 2. W zajęciach może wziąć udział każdy bez względu na talent.
1: VoxFM.
16: VoxFM Radom.
1: VoxFM Radom.

0: Reklama.
1: Trwa rekrutacja uzupełniająca na bezpłatne studia stacjonarne oraz na studia niestacjonarne. Dołącz do grona studentów Uniwersytetu Radomskiego. Zapisy do 20 września. Dostępne kierunki na rekrutacja.uniwersytetradomski.pl.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Z głową w chmurach? Czy po planetach Układu Słonecznego? Gdzie tym razem będzie spacerować Twoje dziecko? Zapraszamy na zajęcia edukacyjne prowadzone przez animatorów. Do wyboru Młodzi Lotnicy, Spacer po Planetach oraz inne lekcje pełne eksperymentów, ekscytujących poszukiwań, kreatywnego budowania, testów i odkrywania tajemnic nauki przy interaktywnych stanowiskach. Zadbaj o to, by Twoje dziecko sięgało dalej niż do podręcznika. flyport.pl/lekcje.
0: Reklama.
7: Witam, Daria Żurowska. Chwilę przed godziną 16:00 pora na kolejne dziś informacje dla zmotoryzowanych. I na początek Radom. Najgorsza sytuacja panuje obecnie na ulicach Limanowskiego, Okulickiego i Malczewskiego. To tam stoicie w największych korkach. Ciasno jest również na Słowackiego 25 czerwca oraz Zbrowskiego, a spore zatory tworzą się też w rejonie Szpitala Miejskiego. Jeśli planujecie podróż w stronę Warszawy, mam dobre wiadomości. Na trasie numer 7 natężenie ruchu jest średnie, więc przejazd powinien być płynny. Znacznie gorzej sytuacja wygląda w Grójcu, gdzie tradycyjnie utkniecie na 50 oraz na Armii Krajowej. Z kolei w Białobrzegach droga jest całkowicie przejezdna i nie natkniecie się tam na żadne utrudnienia. To tyle na teraz. Słyszymy się za godzinę. A póki co przyjemnej i bezpiecznej podróży z Radiem Vox FM.
0: Vox FM.
8: Vox FM.
0: Rado.
9: Zostawił paczkę z bombą byłej partnerce. 37-letni Błażej K. skazany na dożywocie. Był zamieszany w aferę korupcyjną. Prokurator generalny Ukrainy odwołany. Czas mija, wspomnienia odżywają. Mijają 2 lata od powodzi na Dolnym Śląsku.
10: I o tym wszystkim w wiadomościach Vox FM punktualnie o godzinie 16 informuje już teraz Dawid Osysko.
9: Dożywocie za podłożenie bomby pod domem byłej partnerki i jej dzieci. Sąd apelacyjny w Poznaniu prawomocnie skazał 37-letniego Błażeja K. Mężczyzna będzie mógł ubiegać się o wcześniejsze zwolnienie dopiero po 35 latach. Sąd pierwszej instancji wymierzył Błażejowi K 25 lat więzienia, ale sąd apelacyjny podwyższył karę do dożywocia. Na taki wyrok duży wpływ miały opinie psychologiczne biegłych, podkreślał w uzasadnieniu sędzia Henryk Komisarski.
11: Sąd apelacyjny podziela poglądy pani prokurator oraz pani pełnomocnik, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że oskarżony po odbyciu kary, gdyby to była kara terminowa, zechciałby dokończyć to, co wcześniej zaczął.
9: Urszula Bartkowiak, pełnomocniczka pokrzywdzonej kobiety, jest usatysfakcjonowana z wyroku.
12: Żaden wyrok nie jest w stanie zadośćuczynić tak naprawdę rozmiarowi cierpień pokrzywdzonej, ale na pewno ten wyrok sądu drugiej instancji zapewni pokrzywdzonej bezpieczeństwo, na które cały czas w toku tego procesu liczyła.
9: W grudniu 2022 roku Błażej K. zostawił przed domem we wsi Siecie Bożyce pakunek przypominający przesyłkę kurierską. W środku znajdowała się bomba własnej konstrukcji. Ładunek eksplodował, gdy paczkę otworzyła była partnerka mężczyzny. Kobieta i dwoje jej dzieci, w tym syn skazanego, zostali ciężko ranni. Prokurator generalny Ukrainy odwołany, w tle afera korupcyjna. Za odejściem Rusłana Krawczenki z funkcji zagłosowała Rada Najwyższa. O jego odwołanie apelował m.in. prezydent Wołodymyr Zełenski. W Wcześniej Krawczenko sam złożył rezygnację w związku z aferą łapówkarską wśród prokuratorów.
8: Pan Krawczenko, jaki do 19
9: roku... Pan Krawczenko, który do 2019 roku walczył i prowadził dochodzenie w sprawie zbrodni prezydenta Janukowycza, zamiast zniszczyć układ wraz ze swoimi wspólnikami, to przejął nad nim kontrolę, przekształcając prokuraturę w przestępczą bandę.
8: Prokuraturę na bandę!
9: Brzmiała ukraińska deputowana Iryna Greszczenko. Źródła portalu Kyiv Post donosiły, że w nocy z niedzieli na poniedziałek Krawczenko opuścił terytorium Ukrainy służbowym samochodem przez granicę z Polską. Pretekstem miał być udział w sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w Paryżu. Jego nazwisko nie widniało jednak w programie wydarzenia ani na liście uczestników. 2 lata po wielkiej wodzie mieszkańcy wciąż wspominają walkę z żywiołem. Powódź, która przeszła przez Stronie Śląskie, to doświadczenie, które trudno sobie wyobrazić, zaznaczają władze tego miasta. 15 września 2024 roku olbrzymia fala wlała się do miasta i o tym nasza dolnośląska reporterka Hanna Stachowiak.
13: To właśnie 15 września w Stroniu Śląskim pękła tama, na której jeszcze dzień wcześniej rozgrywała się walka mieszkańców. Nosili na nią worki przez kilka godzin, później dołączyło do nich wojsko. Nikt jednak nie powiedział im, czy robią to dobrze.
14: Nie było żadnych instrukcji, jak działać na wypadek wypełnienia się tego zbiornika, kiedy on się wypełnił. Kiedy była taka spontaniczna akcja mieszkańców, którzy układali worki, nikt nie mógł nam podpowiedzieć, czy te worki mają być układane, czy nie.
13: Mówi Dariusz Chromiec, burmistrz Stronia Śląskiego, i dodaje, że zbiornik należy do Wód Polskich, a nowe instrukcje mają trafić do gminy jeszcze przed budową nowej zapory.
9: Gmina pracuje nad nowym planem zarządzania kryzysowego. Jak mówi burmistrz, urząd zwiększył zatrudnienie w zarządzaniu kryzysowym, doposaża jednostki OSP i szkoli mieszkańców. Warszawa pełna naukowych spotkań. Ruszy na 30. Festiwal Nauki. Od 18 do 27 września w stolicy czekają nas setki wydarzeń. Jubileuszowa edycja to bogaty program, który obejmuje różne dziedziny nauki. Jednym z punktów festiwalu będzie specjalny Dzień Nauki.
15: Wymyśliliśmy Dzień Nauki, żeby ktoś mógł przyjść na cały dzień. Znaczy przyjść na 10, wchodzi na jakieś spotkanie nieinteresujące, to przechodzi dwie sale dalej, coś ciekawego. Jednym słowem, tak, żeby rzeczywiście każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
9: Mówi Zuzanna Teplic, dyrektor Festiwalu Nauki. W ciągu kilku dni zaplanowano m.in. spotkania z naukowcami z Polski i zagranicy.
16: Polecamy, bo nauki akurat nigdy za dużo.
9: Dawidowi. W takim wydaniu.
16: Prawda? Bardzo dziękujemy za dzisiaj.
9: Dziękuję i o 16.30 zapraszam w imieniu Katarzyny Pilewskiej.
16: My również zapraszamy. Z Dawidem słyszymy się jutro. Jutro pogoda, proszę Państwa, troszeczkę lepsza niż dzisiaj, bo nawet 26 stopni pokażą termometry w Warszawie, 25 we Wrocławiu, w Katowicach, w Krakowie, w Rzeszowie, w Lublinie, w Białymstoku, 24 w Olsztynie, w Suwałkach, 20 w Gdańsku. Najchłodniej jutro w Koszalinie i tam będzie padał deszcz, podobnie jak w Gdańsku, Bydgoszczy, a w Poznaniu do tego jutro jeszcze możliwe burze. Jeszcze wciąż letnie, bo mamy lato, jakby ktoś nie zauważył, chociaż pachnie już jesienią, ale do tego jesteśmy doskonale przystosowani i przygotowani, mam nadzieję. Za chwilę sprawdzamy, jak tam wtorek, tak czy nie. A tymczasem gramy. Ava Max i Bajera za chwilę.

0: Nie pozwól.
1: To jest Bajera, 11 minut, mamy po godzinie 16. Przypominam, że dzisiaj Dzień Majonezu, Międzynarodowy Dzień Kropki. Do tego można połączyć te dwa święta, czyli kropeczkę majonezu. Nie zaszkodzi nawet tym, którzy są na diecie. Ja właśnie troszeczkę do was w sprawie tej diety. Wiecie, co znalazłem? Słuchajcie tego, to jest hit. To jest hit i to od razu mówię, to zmienia wasze życie na dzień dobry już i teraz. Wiecie, że jesień, mamy zaraz jesień, no to prawie jesień. Jesień jest podobno najgorszą porą roku, zdaniem dietetyków, do rozpoczęcia diety. Znaczy zdaniem psychologów, bo dietetycy to pewnie powiedzą, że zawsze dobrze. Ale psychologowie twierdzą, że jesienią to się ma najmniejsze szanse udać. Jednym słowem, wytrwać na tej diecie. Dlaczego? Ano dlatego, że to jest pora roku, w której mamy tak zwane zwiększone zapotrzebowanie na właśnie jedzonko, żeby sobie odłożyć i jednym słowem, żeby nasza głowa przygotowała się do zimy. Wszystko fajnie, tylko nie wiem jak wy, ale jak tak mam każdą porę roku.
2: To jest dzień z Vox FM.
1: Zimą się najadam, bo to zima i zaraz będzie wiosna. Wiosną, bo przed latem, latem, bo zaraz jesień i tak dalej. Dobrze mi z tym.

0: Remedy Manuel, Jason, to jest Single Ladies. 19 minut po 16. Zapraszam do naszej bajki.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: To jest dzień.
3: Mata, premier.
0: Czujcie się jak u siebie, dzwońcie pod 609-2x869 i opowiadajcie nam, czy wtorek u was na tak, czy na nie. Procedura dobrze znana, czyli dzwonicie prosto na antenę, na żywo, więc wiecie, jakoś tam się uczeszcie, czy coś, żeby to nie było, że ktoś was usłyszy. No w sytuacji, w której nie chcielibyście być słyszani, a później jest proste pytanie, wtorek na tak czy na nie u was i oczywiście dlaczego. 609-869-869, numer, który prowadzi prosto na antenę i pod tym numerem tak się składa, że urzęduje akurat ja. Kogo witam, kogo goszczę, halo, dzień dobry.
4: Halo, dzień dobry, Waldek Węsierowo z tej strony.
0: Zadowolony, szczęśliwy, młody człowiek, który ma wtorek oczywiście na tak.
4: Oczywiście, że na tak.
0: Opowiadaj, dlaczego?
4: Ano dlaczego? A bawię się przy moim kładziku, tutaj upgrade'uję go, żeby fajny był. Do zimy przygotowuję, żeby ciepło było w siedzenie i w rączki. Można jeździć wtedy szaleć po drodze.
0: Strach pomyśleć, jak ty byś miał jakiegoś misia niedźwiedzia gdzieś na podwórku, jak ty byś jego przygotowywał. Kochany, zdrówka życzymy, zwłaszcza, że przy takim grzebaniu akurat to można robić też inne rzeczy, zwłaszcza ze szwagrem. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
5: Cześć, z tej strony Paulina.
0: Cześć, Paulina. No i co teraz nam powiesz? Masz wtorek na tak, na nie? Co tam u ciebie?
5: U mnie wtorek jest na tak, jest piękna dzisiaj pogoda.
0: Tak.
5: Zaraz właśnie idę do ogródka, będę kopała coś jeszcze.
0: A co masz do odkopania? Co chcesz odkopać?
5: No różne rzeczy zakopane w lecie.
0: Ja wiem, że nie ma... Dyplomatka, dobra jest. No dobra, no to jak ty lubisz się ubrudzić, to biegnij kopać w takim razie, ale obiecaj, że radio bierzesz ze sobą do ogródka.
5: Oczywiście, że tak, jak najbardziej, zabieram was zawsze ze sobą. Mua,
0: buziak, wszystkiego dobrego, życzymy, dzwoń częściej, bo od razu i nam humor poprawiasz, a już zwłaszcza mi. Kogo witam tymczasem? Halo, dzień dobry.
6: Halo, dzień dobry.
0: Cześć, jak masz na imię?
6: Mateusz.
0: Mateusz, czy ty masz, powiedz, wtorek na tak, na nie?
6: Wtorek raczej na nie. O. Właśnie odjechałem ze stacji benzynowej.
0: O panie.
6: Zbiornik do pełna.
0: O panie.
6: 437 zł.
0: I z 2 litry się tam udało wlać, prawda? To jest jak z goframi nad morzem, że człowiek się ani tym nie naje, ani nic, ale płacić musi. Kochany, za chwilę do ciebie będzie skierowany tutaj mój manifest, bo z takim dzisiaj również tutaj przyjechałem do pracy, ale o co tu chodzi, to zaraz powiem. 609-2x869, jeszcze jeden telefon, od kogo odbieramy? Halo, dzień dobry.
7: Dzień dobry, Karolina z Łodzi.
0: Witamy, Karolinę. Jak tam w Łodzi? Powiedz, sytuacja u ciebie. Wtorek na tak, wtorek na nie?
7: Wtorek bardzo na tak.
0: O.
7: Oprócz tego, że jest piękna pogoda, to moje dziecko, pierwszoklasista, dzisiaj otrzymał pierwszą ocenę w życiu i to była szóstka.
0: Z czego?
7: Z matmy.
0: Nie mów, a ty byłaś dobra z matmy?
7: No oczywiście, że tak.
0: No, nie możesz powiedzieć inaczej, bo jeszcze dziecko usłyszy. Słuchaj, czy ty planujesz temu dziecku swojemu z szóstką coś zafundować dzisiaj? Tak wiesz, na dobrą wróżbę, skoro to jego pierwsza ocena.
7: No absolutnie tak.
0: Dobra, to już widzisz, już mnie przekonałaś. To ty dziecku, a ja mamie 500 zł na prezent marzeń daję właśnie na dobrą wróżbę.
7: Mega, bardzo dziękuję.
2: Dzień. To jest dzień.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
0: Widzicie? Właśnie dlatego warto się uczyć. Tina Turner, The Best, to jest piosenka o was, Jack Style John, za chwilę What Are We Gonna Do, 8 minut i wiadomości.

0: Jest takie pytanie, które bije z tej piosenki. Co my zrobimy? What are we gonna do? To oczywiście Jack Style, ale 27,5 minuty po 16. Ja wam odpowiem na to pytanie. Posłuchamy zaraz wiadomości.
1: Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja.
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
10: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, potki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
1: Reklama.
0: Na zegarach 16.30, a w studiu Katarzyna Pilewska. Witamy.
14: Dzień dobry.
0: I zapraszamy na popołudniowe wtorkowe wiadomości.
14: Udana akcja Polskiej Straży Granicznej. Na autostradzie pod Poznaniem funkcjonariusze zatrzymali 34 migrantów ukrytych w ciężarówce. Cudzoziemcy pochodzą m.in. z Pakistanu, Egiptu i Somalii. Mieli przy sobie dokumenty potwierdzające złożenie wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium Łotwy. Wobec kierowców trwają czynności wyjaśniające. Okrok od tragedii koło Ostródy w województwie warmińsko-mazurskim. Samochód zawisł nad kanałem. Za kierownicą siedziała pijana 40-latka, która miała ponad promil alkoholu w organizmie. Relacjonuje Karolina Hrynkiewicz z warmińsko-mazurskiej policji.
15: Kierująca samochodem straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w barierę ochronną mostu. Samochód zatrzymał się w bardzo niebezpiecznym położeniu. Jego przednia część znajdowała się poza mostem i częściowo zwisała nad kanałem. Razem z nią podróżował 30-letni pasażer, który był właścicielem tego pojazdu. Na szczęście w całym tym zdarzeniu nikt nie doznał poważnych obrażeń.
14: 40-latka odpowie przed sądem za jazdę po alkoholu. Właściciel auta, 30-letni obywatel Gruzji, dostał 3000 zł mandatu za udostępnienie pojazdu nietrzeźwej osobie. Na koniec przenosimy się jeszcze za granicę. Niemiecki rząd zapowiada wprowadzenie ulg na paliwo. Poinformował o tym kanclerz Friedrich Merz. To w związku z wysokimi cenami. Konkretne rozwiązania mają zostać przedstawione w najbliższym czasie.
0: Ja już nawet wiem, jak to się będzie nazywało.
14: Tak?
0: Die CPN. Die Ulge.

0: Ja nie wiem, ale to można sprawdzić. Czy to jest jedynka ostatniego notowania bez listy? Jeżeli ktoś wie, to bardzo bym prosił o podpowiedź, bo szczerze powiedziawszy nie wiem, ale dobrze, już to dla was sprawdzam. VoxFM.pl jest, dziękuję. To jest jedynka ostatniego notowania bez listy, trochę się nie dziwię. Głosowanie na VoxFM.pl, zwłaszcza, że w piątek najświeższe wydanie, a jak już będziecie na naszej stronie, to pamiętajcie, że są takie dwa słowa. Dzień dobry. I VoxFM robi dzień dobry. Nasze limitowane zestawy czekają.
1: Reklama.
2: Hello, my friend. What's your price? Best rabat for you.
3: Panie, po taki rabat nie muszę jechać aż do Maroka. Już wynegocjowałem świetną cenę u nas na miejscu. W salonie drzwi Radom Peleruk Cuk do końca lata mają 15% rabatu na wszystkie panele laminowane i winylowe oraz drzwi wewnętrzne. A jeśli wcześniej kupiłeś podłogę, dają dodatkowe 5% zniżki na drzwi wewnętrzne marek DR i Ercato. Drzwi Radom Peleruk Cuk. Radom 1905 roku 9.
4: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witka Cego 2B, telefon 600 600 048.
5: Gotowi na zmianę? Inwestycja wyścigowa 42 jest już na ukończeniu. Nowoczesne mieszkania, świetna lokalizacja, komfort, na który czekałeś. A najlepsza wiadomość? Klucze odbierzesz już od października. Nie zwlekaj, zostały ostatnie mieszkania. To idealny moment, by znaleźć swoje wymarzone miejsce do życia. Odwiedź nas, poznaj inwestycje i wybierz swoje mieszkanie, zanim zrobią to inni. Twój nowy adres czeka. Wejdź na www.wyścigowa42.pl.
6: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Radom Aleja Grzecznarowskiego 28 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Radom Aleja Grzecznarowskiego 28.
7: Blisko centrum, blisko znajomych, blisko tego, co kochasz. Dom na Mariackiej 4 to gotowe, nowoczesne mieszkania, duże balkony i prywatne ogródki, a także wyjątkowe penthouse'y z przestronnymi tarasami i panoramą miasta. Czekają na Ciebie zielone ogrody, strefa fitness, klub malucha i przestrzeń rekreacyjna dla całej rodziny. Dom na Mariackiej 4. Tu znajdziesz swoje miejsce. Zadzwoń 600 620 202. Voyas Development.
1: Reklama.
8: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. Udało się przesłuchać kluczowego świadka tragicznego wypadku kolejowego w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Jak poinformowała Aneta Guść z radomskiej prokuratury, maszynista pociągu Intercity potwierdził, że ciężarówka wjechała wprost pod lokomotywę ruchem jednostajnym. Wciąż nie udało się natomiast przesłuchać kierowcy tira. Jego stan zdrowia na to nie pozwala. Przypomnijmy, w wypadku zginęła jedna osoba, a zniszczenia infrastruktury oszacowano na około 3 miliony złotych. Lepiej wiedzieć wcześniej, by móc rozpocząć skuteczne leczenie. Dziś obchodzimy Europejski Dzień Prostaty. Radomskie Centrum Onkologii zachęca mężczyzn do wykonywania badań PSA. Dzięki niemu można wykryć raka prostaty. Jak mówi Jarosław Łyczek, lekarz z RCO, badania PSA to początek diagnostyki.
9: Ona normalnie występuje w śladowych ilościach. Jeżeli prostata zaczyna rosnąć z różnych powodów, czy to jest nowotwór, czy to jest po prostu przerost prostaty, czyli łagodna choroba, wtedy tego PSA mamy więcej.
8: Darmowe badania PSA można wykonywać w Radomskim Centrum Onkologii.
10: Sponsorem programu jest firma Pacado, oferująca palety nowe i używane.
8: Czeka nas pogodny, słoneczny i bardzo ciepły jak na wrzesień dzień. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 25 stopni.
10: Sponsorem programu jest firma Pacato, oferująca skrzyniopalety, palety nowe, używane oraz ich skup. www.paletaradom.pl.
11: VoxFM jest impreza.
8: Kosmos to tytuł wystawy fotografii i ręcznie wykonywanych kolaży Karoliny Falkiewicz. Będzie można je oglądać od najbliższego piątku w Galerii Formaty znajdującej się w Kamienic Deskurów. Jak mówi autorka prac, do stworzenia fotografii użyto wyjątkowych przedmiotów.
11: To są martwe natury stworzone z tego, co znajdujemy, z naszej przeszłości, z przeszłości innych osób, z tych rzeczy, które po coś były przez chwilę przechowywane, były być może kiedyś drogie, być może ważne, ale teraz już są gdzieś tam na skraju wyczerpania i wyciągnęłam i użyłam jeszcze raz.
8: Wernisaż wystawy w najbliższy piątek w Kamienic Deskurów. Start o 18:00.

0: FM. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja.
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
8: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
7: No tak. 10 na 10.
9: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
10: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
11: Marzysz o własnym mieszkaniu gotowym do wprowadzenia od zaraz? Zakątek Ozdobna ma dla ciebie idealne rozwiązanie. Inwestycja ukończona, odbierz klucze i rozpocznij swój remont. Wprowadź się do miejsca, w którym naprawdę chce się mieszkać. Ale uwaga, zostały ostatnie wyjątkowe mieszkania. Nie pozwól, by ktoś inny zajął przestrzeń dla ciebie i twojej rodziny. Przejdź i zobacz gotowe mieszkania. Nie zwlekaj, wejdź na www.zakątekozdobna.pl.
12: Z głową w chmurach czy po planetach Układu Słonecznego? Gdzie tym razem będzie spacerować twoje dziecko? Zapraszamy na zajęcia edukacyjne prowadzone przez animatorów. Do wyboru młodzi lotnicy, spacer po planetach oraz inne lekcje pełne eksperymentów, ekscytujących poszukiwań, kreatywnego budowania, testów i odkrywania tajemnic nauki przy interaktywnych stanowiskach. Zaplanuj wartościową wycieczkę zgodną z podstawą programową na flyport.pl/lekcje.
1: Reklama.
13: Witam, Daria Żurowska. Chwilę przed godziną 17:00 pora na ostatnie już dziś informacje drogowe z naszego regionu. I na początek Grójec, to na pewno utkniecie na Mickiewicza, a także na Armii Krajowej po wyjeździe z ronda Solidarności Wiejskiej. W pozostałej części miasta ruch o średnim natężeniu. Siódemka tradycyjnie z nieco większym ruchem w okolicach Jedlińska oraz w Soli. A jak wygląda Radom? Jak zawsze postoicie na dwóch rondach wyjazdowych, na Warszawskim i Kozienickim. Poza tym spory ruch na Okulickiego, Limanowskiego, Mireckiego, 25 czerwca, Słowackiego i Zbrowskiego. Cierpliwość przyda się także na niektórych odcinkach Żeromskiego. Z pewnością postoicie też w okolicach Szpitala Miejskiego, na Lekarskiej i Podwalnej. To tyle na dziś. Słyszymy się jutro.
14: FM Radom.
15: Nowe informacje w sprawie rosyjskiego drona miał przelecieć nad Litwą. Posłuchajcie słów wicepremiera Kosiniaka-Kamysza. To na początek. W wiadomościach też plany rządu. Łamanie przepisów na przejeździe kolejowym ma zakończyć się stratą prawa jazdy. A na koniec jeszcze bieg, 19 piętro bez windy. Posłuchajcie.
16: Godzina 17 na naszych radiowych zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
15: Miał przelecieć nad Litwą, po czym wpadł do Bałtyku. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał nowe szczegóły na temat rosyjskiego drona znalezionego wczoraj w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca w zachodnim Pomorskiem. Sprawę badają żandarmeria wojskowa i służba kontrwywiadu wojskowego. Do współpracy zaproszone również litewskie służby.
17: Wszystko wskazuje, że on mógł wcześniej przelecieć przed terytorium Litwy w niedzielę, kiedy był tam poszukiwany i była próba jego neutralizacji. Później przekroczył granicę litewską z obwodem królewieckim i najprawdopodobniej operował nad Bałtykiem.
15: Wicepremier Kosiniak-Kamysz dodał, że znaleziony bezzałogowiec to najpewniej nowy typ drona typu Gerbera. Żandarmeria Wojskowa poinformowała, że wyeliminowano jakiekolwiek zagrożenie chemiczne, radiologiczne i biologiczne drona zabezpieczonego w Rusinowie koło Jarosławca. Pod nadzorem prokuratora dalej będą prowadzone czynności, to m.in. badania pod kątem obecności materiałów wybuchowych. A dzisiaj nad terytorium Litwy nadleciał kolejny rosyjski dron. Tym razem został zestrzelony przez myśliwce NATO. Kierowcy łamiący przepisy na przejazdach kolejowych mają tracić prawo jazdy. Ministerstwo Infrastruktury chce zaostrzenia kar po tragicznym wypadku w Sokolnikach Suchych. Rząd przyjął dziś projekt ustawy w tej sprawie. Prawo jazdy będzie zatrzymywane na 3 miesiące, m.in. za wjazd na tory przy czerwonym świetle oraz omijanie opuszczonych rogatek. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
18: Taka sama kara ma grozić za przejazd pod podnoszącymi się lub opuszczającymi zaporami, a także za wjazd na tory, gdy za nimi nie ma miejsca na dalszą jazdę. Ministerstwo chce też obowiązkowego zakazu prowadzenia pojazdu dla sprawców wypadków na przejazdach kolejowych. W najpoważniejszych przypadkach zakaz ma obowiązywać przez co najmniej 3 lata.
19: Zakładam, że szybko zostaną przeprowadzone przez parlament i podpisane przez prezydenta. Też zakładam, że tym razem prezydent nie będzie blokował tego rozwiązania.
18: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Projekt powstał po katastrofie w Sokolnikach Suchych, gdzie ciężarówka zderzyła się z pociągiem. Jedna osoba zginęła, a 10 trafiło do szpitali.
15: Dziś, 6 dni po katastrofie, udało się przesłuchać maszynistę pociągu. Potwierdził on ustalenia śledczych. Zeznał, że ciężarówka wjechała wprost pod nadjeżdżający pociąg. Kierowca tira nadal nie może zostać przesłuchany. Jego stan jest ciężki. Mundurowi znaleźli jej telefon. Jest przełom w sprawie zaginionej 37-letniej Emilii Koprowskiej. Policja od 15 dni prowadzi intensywne poszukiwania kobiety, która po raz ostatni widziana była w Darłowie. Dotychczas funkcjonariusze przeszukali już blisko 600 hektarów terenu. Liczą na to, że znaleziony telefon pomoże w poszukiwaniach.
20: To dla nas bardzo ważny materiał, który może dostarczyć kolejnych informacji dotyczących ostatnich godzin, kiedy pani Emilia miała przy sobie telefon. Analiza pozwoli między innymi ustalić, z kim się kontaktowała, z kim prowadziła korespondencję i jakie czynności wykonywane były z tego urządzenia.
15: Informowała Izabela Sryberska z koszalińskiej policji. Przypomnijmy, kobieta zniknęła bez śladu 30 sierpnia w Darłowie, zaraz po kłótni z mężem w okolicach miejsca, gdzie odbywał się festiwal techno. 19 piętro, biegiem bez windy. W niedzielę w centrum Łodzi odbędzie się Cyber Run 2026. Uczestnicy będą mieli do pokonania 19 pięter najwyższego biurowca w mieście. W zawodach wystartują policjanci, ale do biegu mogą dołączyć również osoby spoza służb, mówi nadkomisarz Jakub Marcińczak, naczelnik Wydziału Kryminalnego w Łodzi.
21: Starty zawodników będą odbywały się w częstotliwości co 30 sekund, tak żeby zachować maksymalne bezpieczeństwo i zapewnić jak najlepsze warunki do biegu dla uczestników.
15: Równocześnie na uczestników będą czekały warsztaty poświęcone cyberbezpieczeństwu, a wydarzenie wesprze Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.
16: To ja pytam, ty odpowiadasz. Co ty na to?
15: Grajmy.
16: Dobra, gramy. Gdzie najcieplej?
15: Słubice 25.
16: Gdzie najchłodniej?
15: Hel 17.
16: Czy gdzieś pada?
15: Tak, na wschodzie, na Podlasiu.
16: Gdzie mamy mnóstwo słońca?
15: Na zachodzie. Jeszcze jakieś pytania, bo mega dobrze mi idzie.
16: Kurczę, właśnie, czy jutro będzie deszcz?
15: Czy jutro będzie deszcz? Tak.
16: Gdzie ten deszcz?
15: W centrum i na północy.
16: Ale ty jesteś, Kasiu, fenomenalna. Wygrałaś tę grę.
15: Ja jestem po prostu pogodynką świetną.
16: Urodzoną pogodynką,
15: może
16: bym powiedział.
15: O, może to tu pobłądziłam.
16: No, nie powinnaś błądzić.
15: Nie powinnam.
16: Jesteś zagubioną owieczką, ale spokojnie będę twym pasterzem, poprowadzę cię. 4 minuty po 17, Michał Trawka. Dzień dobry.

0: I taka to kołysanka w Vox FM, 12 minut po 17. No i ta godzina wskazuje jednoznacznie na to, żeby jednak jeszcze nie zasypiać, szczególnie jeżeli ktoś w tym momencie jedzie autem. To nie, to jednak nie. Ale spokojnie, powodów do zasypiania na pewno nie będzie, bo za kilka chwil Alan Walker, Ava Max i Fate, będzie też Shakira, no ale też w tej godzinie zagadka cioci Madzi, co tym razem dla nas wymyśliła, nie wiem, ale myślę, że będzie już lżej wszystkim się myślało z bardzo prostego powodu. Najtrudniejszy dzień tygodnia już za nami przecież.
1: Na pełnej z Vox.

0: Agatka, cioci Madzi.
1: Już wtorkowa. Wtorkowa, czyli na pewno delikatnie lżejsza. Tak mi się przynajmniej wydaje. No lżej na pewno będzie się nam myślało, bo w poniedziałki, umówmy się, bywa z tym różnie. No to proszę bardzo, zagadka cioci Madzi na dziś.
2: Witam, witam. Z tej strony ciocia Madzia. Czas na kolejną zagadkę. Uwaga. Co ma igły, ale nie szyje?
1: Co ma igły, ale nie szyje? Jeżeli znacie poprawną odpowiedź, no to śmiało 609 869 869. Można wysyłać swoje wiadomości i swoje głosówki.

0: Fast Boy, Music Sounds w Vox FM, 27 minut po 17 na naszych radiowych zegarach. Przypominam dzisiejszą zagadkę cioci Madzi, proszę bardzo, oto i ona.
1: Co ma igły, ale nie szyje?
0: Jeśli znasz poprawną odpowiedź, to ją napisz na 609-869-869, a za chwilę wiadomości.
2: Autopromocja.
3: Dzień dobry!
1: Dzień dobry!
3: Dzień dobry!
1: Dzień dobry! Vox FM robi dzień dobry!
3: Rano, w pracy, w drodze do domu.
1: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla Ciebie.
3: Napisz na voxfm.pl, co robi Ci dzień.
1: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
3: Bo Vox FM robi dzień dobry!
2: Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Włączamy niskie ceny.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Kawy mielone i ziarniste Dallmayr Classic 500 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do tego wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie ręczniki papierowe Queen. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
11: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm. Dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
2: Reklama.
0: 17.30 na naszych radiowych zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
15: Polska afera opisana w brytyjskim dzienniku. Chodzi o Orlen, który miał stracić 1,6 mld złotych na próbie zakupu wenezuelskiej ropy. Zdaniem premiera Donalda Tuska to, uwaga, wstyd na cały świat. Tematem zajął się nasz reporter. Za pół godziny więcej informacji w wiadomościach o 18.00. Włochy przedłużają kontrolę na lotniczych i morskich granicach z Hiszpanią. To reakcja na kryzys w Ceucie pod koniec lipca, gdy przybyły tam tysiące migrantów z Maroka. O decyzji w sprawie zawieszenia układu z Schengen w relacjach z Hiszpanią poinformowało włoskie MSW. Decyzja o zawieszeniu układu z Schengen spotkała się z ostrą reakcją władz Hiszpanii, które uznały ją za niesprawiedliwą i antyeuropejską. Wraca obywatelska kontrola wyborów. To inicjatywa Komitetu Obrony Demokracji w związku z głosowaniem w Krakowie. Już 27 września mieszkańcy wybiorą nowego prezydenta.
16: Obserwatorem może być każdy polski obywatel, który ma ukończone 18 lat, pełnoprawny do czynności prawnych. Chcielibyśmy mieć obserwatora w każdej komisji. No to jest bardzo trudna już ilość do osiągnięcia. Dlatego mamy nadzieję na około 150 obserwatorów w tych wyborach.
15: Mówi Grzegorz Górski, koordynator wojewódzkiej obywatelskiej kontroli wyborów. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie okwinfo.pl. Dodajmy, że w całym Krakowie komisarz wyborczy powołał 454 obwodowe komisje wyborcze.
17: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
18: Wiadomości sportowe w Vox FM.
15: Polska-Ukraina. Zmierzam się ze sobą w spotkaniu fazy grupowej Mistrzostw Europy Siatkarzy 2026. Drużyna trenera Nikoli Grbicia rozpoczęła turniej od 3 zwycięstw. Pokonała kolejno 3-0 Portugalię, 3-0 Izrael i 3-0 Macedonię Północną, a kolejne spotkanie startuje już dzisiaj za pół godziny. Piłkarska ekstraklasa będzie dziś odrabiała zaległości. Rozegrane zostaną dwa spotkania drugiej i trzeciej kolejki. O 20.30 Korona Kielce podejmie lidera, czyli Górnika Zabrze, a już za pół godziny starający się odbić od dna tabeli Raków zagra z Zagłębiem Lubin.
17: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
0: Będziesz, Katarzyna, oglądała?
15: Oczywiście, że tak.
0: Komu będziesz kibicować?
15: Polsce.
0: No i to jest dobra odpowiedź.
15: Ale który mecz?
0: No ten siatkarski mecz.
15: A, myślałam, że ten piłkarski, to też w Polsce.

0: Zagadka cioci Madzi.
1: No to myślę, w tym momencie należałoby ją faktycznie już rozwiązać, ale zanim rozwiążemy, to może sobie też ją przypomnijmy. Proszę bardzo, oto i ona.
2: Co ma igły, ale nie szyje?
1: Co ma igły, ale nie szyje? I tak na przykład ktoś napisał, że jesz ma igły. No faktycznie, ale czy jesz szyje? No może gdzieś tam po nocach, ja wiem, z bobrem, może gdzieś tam mają jakąś spółkę założoną. Teściowa, choinka, gramofon, adapter. Igła. No dobra, to sprawdzamy w takim razie, jaka jest poprawna dzisiejsza odpowiedź.
2: Mam nadzieję, że wszystkie krawcowe w Polsce się rozpisały. Uwaga, poprawna odpowiedź to choinka.
1: Choinka, no fakt. Choinka ma igiełki, a tak propos, no to jeszcze trochę i przyjdzie czas, że trzeba ją będzie ubrać, a później rozebrać.
0: Zagadka cioci Madzi. Reklama.
3: Trwa rekrutacja uzupełniająca na bezpłatne studia stacjonarne oraz na studia niestacjonarne. Dołącz do grona studentów Uniwersytetu Radomskiego. Zapisy do 20 września. Dostępne kierunki na rekrutacja.uniwersytetradomski.pl.
4: Ptaszki ćwierkają, że piekarnia Fogiel to już nie tylko wasze ulubione chleby i drożdżówki. Mamy też pyszne, gotowe do zjedzenia kanapki i sałatki. Szukajcie ich w swoim ulubionym sklepie piekarni. Ale to nie wszystko. Zapraszamy do naszego zupełnie nowego, wyjątkowego sklepu flagowego. Znajdziesz nas przy piekarni Słowackiego 92. Tam czeka na ciebie jeszcze szersza oferta. Piekarnia Fogiel. 110 lat tradycji i smaku. Czekamy na ciebie w twojej ulubionej piekarni Fogiel.
5: Bild.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Bild.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Bild.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
6: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
7: A nie lepiej te z paneli zgrzewanych z drutu?
8: No co wy, spawane z profili będą git.
9: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
7: Siadek.
9: No co?
10: A ja... Koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark. Ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą ci złożyć wniosek o dotację w twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.

0: Przetwór. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
1: Gotowy na kolejny etap życia? Dom na Mariackiej 4. To może być dobry adres. Po pracy chill. Weekend? Twoja przestrzeń. A na co dzień? Po prostu dobrze mieszkać. Dom na Mariackiej 4. Twoje miejsce. Twój klimat. Twój adres. Dom na Mariackiej 4. Więcej niż mieszkanie. To miejsce, do którego chce się wracać. Przyjdź, zobacz, wybierz gotowe mieszkanie. Wojaz Development.
2: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
3: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści, nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
10: Reklama.
11: Vox FM.
10: Vox FM.
11: Radom.
12: Afera Orlenu z wenezuelską ropą.
13: Dzisiaj to komentuję. Wstyd na cały świat.
12: Polska mogła stracić ponad 1,5 miliarda złotych. Od tego zaczniemy. W wiadomościach też dramat w Piekarach Śląskich. Pijanego kierowcę zatrzymali mieszkańcy. A na koniec jeszcze Polska, Ukraina. Przed naszymi siatkarzami najtrudniejszy rywal.
14: Godzina 18 na radiowych zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
12: Orlen miał stracić 1,6 mld złotych na próbie zakupu wenezuelskiej ropy. Aferę w spółce, w czasie gdy kierował nią Daniel Obajtek, opisał dziennik Financial Times. Według brytyjskich dziennikarzy należąca do Orlenu szwajcarska spółka OTS zapłaciła z góry za 6 milionów baryłek, które miały przypłynąć z Wenezueli. Ropa jednak nie dotarła, a koncern do dziś próbuje odzyskać pieniądze.
15: Transakcję zawarto pod koniec 2023 roku z mało znaną firmą z Dubaju. Pośrednik miał wykorzystać 230 milionów dolarów do zakupu kryptowaluty USDT, którą Wenezuela przyjmowała za ropę. Część pieniędzy utknęła jednak podczas wymiany, a zakontraktowanego surowca nie dostarczono.
13: Ja teraz rozumiem te nerwowe zachowania niektórych urzędników prezydenckich i polityków PiSu. Wygląda na to, że może mieć do czynienia z siecią brudnych i bardzo groźnych interesów.
15: Komentuje premier Donald Tusk. Same koszty transportu i przestojów miały wynieść 72 miliony dolarów. Orlen dochodzi teraz zwrotu pieniędzy w postępowaniu arbitrażowym.
12: Tematem zajął się nasz reporter Mateusz Gołębiewski. O krok od tragedii w Piekarach Śląskich dramat rozegrał się podczas próby obywatelskiego zatrzymania pijanego kierowcy. Jadący na podwójnym gazie najpierw uderzył swoim samochodem w dwa inne pojazdy, a potem ciągnął mężczyznę, który chciał zabrać mu kluczyki.
16: Jeden z mieszkańców Piekar Śląskich podjął czynności mające na celu uniemożliwienie kierującemu dalszej jazdy, w wyniku czego kierujący odjechał z mężczyzną chcącym zabrać mu kluczyk. 37-latek został zatrzymany w Katowicach, a następnie została od niego pobrana krew do badań.
12: Relacjonuje Łukasz Czepkowski, rzecznik policji w Piekarach Śląskich. O dalszych losach zatrzymanego kierowcy, w tym ewentualnym areszcie, zadecyduje sąd. 24 nowe terapie lekowe będą refundowane od 1 października. Lista obejmuje 13 nowoczesnych leków stosowanych przy leczeniu raka. Oprócz tego refundowane będzie 8 nowych terapii stosowanych przy leczeniu chorób rzadkich, w tym m.in. na chorobę von Hippla-Lindua.
17: To jest dziedziczna choroba, choroba rzadka, ale też choroba bardzo niebezpieczna, bo polega na tym, że pojawiają się w różnych organach guzy, które trzeba operacyjnie usuwać. Bardzo cieszymy się, że udało nam się wynegocjować dobre warunki i pacjentom z VHL-em tą terapię zaoferować.
12: Mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Refundowane będą też terapie m.in. na ciężką postać choroby Leśniowskiego, krochna, a także pierwsze celowane leki na poważne zapalenie dróg żółciowych. Przed nimi mecz z najtrudniejszym rywalem z grupy. Na siatkarskim Euro biało-czerwoni właśnie ruszają do gry z reprezentacją Ukrainy. Obie drużyny mają komplet zwycięstw w grupie B. Ukraińcy sprawili już na tym turnieju niespodziankę, pokonując w grupie wicemistrzów świata Bułgarię 3-1. Dlatego Jan Firlej, rozgrywający kadry, ostrzega przed zbytnią pewnością siebie.
18: Znamy Ukrainę nie od dziś, graliśmy z nimi w tym sezonie wiele razy. Jest to naprawdę niebezpieczny zespół, któremu jeśli się pozwoli grać i wejść na ich poziom, to jest bardzo ciężko. Na pewno będziemy musieli wyjść bardzo skoncentrowani i skupieni i zagrać na swoim najlepszym poziomie.
12: Pewni zwycięstwa są za to polscy kibice.
19: Na pewno będzie ciężej, bo oni umią grać.
20: Będzie 3-0 dla Polski.
12: Polacy rozegrali do tej pory 3 mecze i wszystkie wygrali 3-0, kolejno z Portugalią, Izraelem oraz Macedonią Północną.
14: To teraz też pewnie wygramy 3-0.
12: Zero.
21: Kasia!
12: Przepraszam, jeszcze literka R bywa dla mnie skomplikowana.
14: No.
12: Lovel.
14: Spokojnie. To w pogodzie powiedz. Tam nie ma R. Pogoda nie ma.
12: W takim razie...
14: Nie mów tylko słowa temperatura.
12: W Słubicach 25 w tym momencie. Bardzo ciepło, a w Lesku jedynie 16. Te wysokie temperatury utrzymają się do środy.
14: A, środa. Dobrze. 4 minuty po 18, mecz właśnie się zaczyna. Będziemy relacjonować, mówić na bieżąco, co tam się dzieje.
12: Głośniej, głośniej. Taki soundtrack. Mów.
14: Co ja mam mówić? Ja mówię, że jest mecz. Będę mówił, jaki wynik. O 4-1 dla naszych póki co, bardzo ładnie. Super to wygląda i uwaga, serwujemy. Ale dostał piłką w głowę.
12: To będzie bardzo długa akcja, nie skończymy tego wejścia. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: 12 minut po 18 na naszych radiowych zegarach. Przypominam, trwa mecz na Mistrzostwach Siatkarzy Polska-Ukraina, Mistrzostwach oczywiście Europy. Pierwszy set na tablicy wyników 13-8 dla naszych. I teraz piłka po naszej stronie, my będziemy serwować, serwujemy i uwaga, no walczymy o punkty. No i w tym momencie 13 do 9. Ale wiecie co, ja jak tak patrzę na ten mecz, to jestem przekonany, że pykniemy, damy radę i awansujemy dalej.
1: Na pełnej z Fox FM.

0: Tobi Romeo i Fly High w Vox FM. Jeżeli ktoś lubi wysoko latać, to ten numer może mu faktycznie to ułatwić. A swoją drogą to jest chyba też piosenka, którą znajdziecie w naszej bestliście. Ale może to sprawdźmy. Sprawdźmy, czy w ogóle to wszystko działa. Bo żeby zagłosować na waszych ulubieńców, na waszych faworytów, to trzeba wejść na początek na voxfm.pl, później w zakładkę bestlista. Klikamy, no i szukamy. Szukamy. Fly High jest Tobi Romeo, numer 7 naszej bestlisty. Tak głosowaliście, tak zadecydowaliście, ale pamiętajcie, w piątek po 17 najświeższe notowanie, więc jest jeszcze czas, żeby realnie to zmienić. Plusy, minusy, to wszystko do waszej dyspozycji, a jak już tam będziecie, to też znajdziecie w bestliście propozycje do bestlisty swoją drogą, na które też można oczywiście głosować.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: coś, czego absolutnie nie da się podrobić, czyli DNA, DNA. To każdy ma jedno, jedyne w swoim rodzaju, ale też nie można podrobić głosu Andrea Bocelli. Umówmy się, głos, oj, o, to jest naprawdę coś, czego się miło słucha. A jak do tego wszystkiego dodamy jeszcze Davida Guetta i to zmiksujemy, no to później wychodzą właśnie takie cuda. Patrzę na zegar, 29 minut, a w zasadzie to już powoli 8 dzieli nas od godziny 19. No i przypominam, że polscy siatkarze walczą na Mistrzostwach Europy. Mecz z Ukrainą. Pierwszy set wygrany dla nas, a więc 1-0. W drugim secie prowadzimy 4-2.
1: Vox FM. Autopromocja.
2: Śpisz?
3: Co się dzieje?
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
2: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
5: To ty się jeszcze nie obudzili.
6: Ale pobudka z rana. No w szoku jestem.
5: Ludzkie pojęcie,
2: pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Codziennie od 6 rano w VoxFM.
5: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
7: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
8: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
9: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
8: To w ogóle możliwe?
9: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
10: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
11: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
10: Znaczy Frosta kupiłeś?
11: Proszę, się nie da.
12: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
13: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
14: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
15: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
16: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
17: Wygenerowano z AI.

0: Start i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: MediaExpert, taniej masz. Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
2: Hello my friend, what's your price? Best rabat for you!
3: Panie, po taki rabat nie muszę jechać aż do Maroka. Już wynegocjowałem świetną cenę u nas na miejscu. W salonie drzwi Radom PL Rukcuk do końca lata mają 15% rabatu na wszystkie panele laminowane i winylowe oraz drzwi wewnętrzne. A jeśli wcześniej kupiłeś podłogę, dają dodatkowe 5% zniżki na drzwi wewnętrzne marek DRE i Ercato. Drzwi Radom PL Rukcuk. Radom 1905 roku 9.
4: Reklama. Vox

0: FM.
1: Reklama.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
4: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów

0: od 30 lat.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Trwa rekrutacja uzupełniająca na bezpłatne studia stacjonarne oraz na studia niestacjonarne. Dołącz do grona studentów Uniwersytetu Radomskiego. Zapisy do 20 września. Dostępne kierunki na rekrutacja.uniwersytetradomski.pl.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
5: Z głową w chmurach? Czy po planetach Układu Słonecznego? Gdzie tym razem będzie spacerować twoje dziecko? Zapraszamy na zajęcia edukacyjne prowadzone przez animatorów. Do wyboru Młodzi Lotnicy, Spacer po Planetach oraz inne lekcje pełne eksperymentów, ekscytujących poszukiwań, kreatywnego budowania, testów i odkrywania tajemnic nauki przy interaktywnych stanowiskach. Zadbaj o to, by twoje dziecko sięgało dalej niż do podręcznika. flyport.pl/lekcje.
6: Reklama.
7: Vox FM Radom.
8: Były wiceminister sprawiedliwości usłyszał zarzut. Michał W. odpowie za przekroczenie uprawnień. To na początek. W Wiadomościach Lubelskiej problemy z wodą w Kraśniku. A na koniec jeszcze sport. Polacy coraz bliżej zwycięstwa. Na meczu Polska-Ukraina jest nasz reporter. Posłuchajcie.
9: 19 na naszych zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
8: Zarzut dla byłego wiceministra sprawiedliwości. Michał W. został dziś przesłuchany i usłyszał zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. Chodzi o okres, gdy był sekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości i odpowiadał m.in. za sprawę służby więziennej. Te informacje przynosi do studia Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, powiedz proszę, co wiemy?
10: Prokuratura Krajowa zarzuca Michałowi W. przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w latach 2021-2023, kiedy jako wiceminister sprawiedliwości wykonywał stałe zastępstwo ministra w sprawach dotyczących służby więziennej. Śledczy twierdzą, że działał ze z góry powziętym zamiarem i na szkodę interesu publicznego. Po przedstawieniu zarzutu Michał W. został przesłuchany i nie przyznał się do winy. W sprawie status podejrzanych ma obecnie 6 osób.
8: Za przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków grozi do 10 lat więzienia. Audyty, zmiany w statucie i odbudowa relacji z Ministerstwem Sportu. To, zdaniem słynnej pływaczki Otylii Jędrzejczak, najważniejsze zadania dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Marian Kmita został wybrany na pełniącego obowiązki prezesa PKOL-u, bo dotychczasowy prezes Radosław Piesiewicz jest w areszcie z zarzutami w związku z aferą Zonda Krypto. Zapytaliśmy Otylię Jędrzejczak, jak komentuje pomysł, by w strukturach PKOL większą rolę odgrywali sami sportowcy.
11: Nie zamykałabym się w 100% na tylko sportowcach. Uważam, że przede wszystkim powinniśmy robić tak, aby Polski Komitet Olimpijski był dużą częścią sportowców. Natomiast dzisiaj bym się skupiła przede wszystkim na to, żeby popatrzeć na prawidłowy rozwój, ale chyba najważniejszym elementem jest statut.
8: Oburzenie sytuacją w PKOL-u nie ukrywa była reprezentantka Polski w lekkiej atletyce Joanna Jóźwik.
12: No dla mnie to jest jeden wielki skandal, że wokół sportu jest jakaś korupcja, jest jakaś afera i człowiek, który powinien stać na czele i reprezentować polski olimpijski sport, siedzi w areszcie, więc dla mnie to jest karygodne i mam nadzieję, że szybko o tym zapomnimy i po prostu rozwiążemy sprawę.
8: Marian Kmita będzie pełnił obowiązki prezesa PKOL do końca obecnej kadencji, czyli do kwietnia 2027 roku. Ponad 6 tysięcy osób z okolic Kraśnika na Lubelszczyźnie ma problem z wodą w kranach. Sanepid wykrył w niej bakterie z grupy coli. Konkretnie zanieczyszczenie wykryto w ujęciu wody owczarnia na terenie gminy Trzydnik Duży. Woda nadaje się do spożycia tylko po wcześniejszym jej gotowaniu przez co najmniej 2 minuty. Wody nieprzygotowanej można używać do mycia i celów sanitarnych, mówi Karol Rychlewski z Sanepidu w Kraśniku.
13: Administrator ujęcia wody został zobowiązany do podjęcia niezbędnych działań naprawczych oraz zapewnienia mieszkańcom zastępczego źródła wody przeznaczonej do spożycia.
8: Jak długo potrwają utrudnienia, tego na razie nie wiadomo. Wodociąg w Oczary o owczarni zaopatruje nieco ponad 6 tysięcy osób z kilku gmin na terenie powiatu kraśnickiego. Jeszcze tylko jeden set dzieli polskich siatkarzy od kolejnego zwycięstwa na Mistrzostwach Europy. W meczu z Ukrainą na razie 2-0 dla biało-czerwonych. W drugim secie podopieczni Nikoli Grbicia pokonali Ukraińców do 13. A to wszystko razem z kibicami ogląda nasz reporter Rafał Różycki.
0: W pierwszym secie były problemy, w drugim secie Polacy pokazują klasę.
6: No, grają teraz tak, jak na to liczyliśmy, że będą grać na spokoju i z uwagą.
14: Teraz pewne skupienie jest i widać to efekty. Efekty tego widać, jest gra, jest super.
0: Widać, kto jest lepszy.
14: Tak, widać, kto jest lepszy.
8: W strefie kibica w Bełchatowie jest nasz reporter Rafał Różycki. Do tej pory Polacy nie stracili na Euro żadnego seta.
9: Ale to jest klasa, żeby ograć wszystkich 3-0 i taką drogę też, no mam nadzieję, że utrzymamy i będziemy taką drogą szli do końca, już do finału.
8: Tak
9: i w finale
8: jest.
9: Też 3-0 i później ustanowimy jakiś rekord, którego jeszcze nikt nie ustanowił.
8: Tak czy siak na razie 8-7, nie, już 8-8, także trwa trzeci set, 2-0 w wyniku i 8-8.
9: No to fajnie, że mi zostawiłaś 10 sekund na pogodę.
8: No to co,
9: w
8: będzie
9: Słubicach
8: ładnie?
9: 24, na Helu zaledwie 16. Czy będzie ładnie? Może wspólnie sobie odpowiedzmy na to pytanie, Katarzyno. Czy będzie ładnie?
8: Zdecydowanie. Na południu kraju jutro.
9: Tylko tam?
8: No tak, bo w pozostałej części deszcz.
9: O masz. No nic. A w czwartek na przykład?
8: A w czwartek już wszędzie będzie brzydko.
9: O, super. Będzie padał deszcz.
8: Tak.
9: A w piątek może?
8: A w piątek natomiast dość ciepło i bez
9: patrzysz
8: deszczu.
9: Patrzysz sobotę, koleżanko.
8: O, przepraszam, klikło mi się źle.
9: Teraz patrzymy czwartek.
8: Ajajaj, gdzie ten piątek?
9: Kasienko,
8: ach.
9: Piątek jest pomiędzy czwartkiem a sobotą. Już to się łatwiej zadanie.
8: Już wam mówię, na północy bez deszczu, w centrum bez deszczu, na południu deszcz, deszcz, deszcz.
9: Okej, dziękujemy bardzo. 5 minut po 19:00. Michał Trawka, dobry wieczór, zapraszam. Yeah.

0: Praca szuka człowieka i można naprawdę nieźle zarobić, nawet 35 tysięcy złotych. Co trzeba robić? No trzeba być przede wszystkim księgowym albo księgową, bo właśnie takie zawody są teraz oblegane. Czytam, że firmy, które zajmują się nowymi technologiami, potrzebują w swoich właśnie zespołach kreatywnych księgowych i będą też za to dobrze płacić. Ale jest też taki mały druczek w tym wszystkim, żeby właśnie zostać jedną z księgowych, księgowej albo księgowej asystentem, bo też takie opcje są, no to trzeba dobrze się odnajdywać w nowych technologiach, czyli te wszystkie AI-e trzeba mieć w małym paluszku i dopiero wtedy można startować na takie stanowisko. Nie wiem dokładnie, jak by to miało wyglądać i czym taki księgowy, taka księgowa się zajmuje, korzystając z nowych technologii, ale umówmy się. Ja wiem, że są osoby, które prowadzą firmę i takie osoby nas pewnie teraz słuchają i myślę, że właśnie ci doskonale wiedzą, co to znaczy kreatywna księgowa, prawda?
1: Na pełnej z Vox FM.
2: Vox FM.

Katy Perry nam przygrywa w głośnikach. To już 23 minuty po 19 na zegarach, a ja przypominam, że trwa trzeci set na Mistrzostwach Europy, oczywiście siatkarskich Mistrzostwach Europy, gdzie Polska mierzy się z Ukrainą. Po pierwszych dwóch setach 2-0 gładko dla naszych, a w trzecim secie jest teraz 23-21 dla biało-czerwonych. No i teraz 23-22. Panowie, skupienie. To jest do zrobienia, to jest do wygrania. Po prostu trzeba grać spokojną piłkę.

0: Rockstar i UFO w Vox FM. A ja przypominam, że Vox FM robi dzień. Dzień dobry, chociaż o tej porze to raczej dobry wieczór. Ale robimy dzień tak, żebyście wy mieli po prostu też dobry dzień do zgarnięcia, niebieski kubek, w którym można pić kawę. No ale też właśnie, kawę dorzucamy do tego wszystkiego. A wiadomo, jak kawa, to też coś na osłodę. I tą osłodę również od nas macie. To wszystko może być wasze, wystarczy tylko wejść na voxfm.pl i tam się zgłosić, napisać. Później my dzwonimy. Wręczamy taki pakiet i wszyscy są szczęśliwi.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Szykowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Jetur Days. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Ptaszki ćwierkają, że piekarnia Fogiel to już nie tylko wasze ulubione chleby i drożdżówki. Mamy też pyszne, gotowe do zjedzenia, kanapki i sałatki. Szukajcie ich w swoim ulubionym sklepie piekarni. Ale to nie wszystko. Zapraszamy do naszego zupełnie nowego, wyjątkowego sklepu flagowego. Znajdziesz nas przy piekarni Słowackiego 92. Tam czeka na ciebie jeszcze szersza oferta. Piekarnia Fogiel. 110 lat tradycji i smaku. Czekamy na ciebie w twojej ulubionej piekarni Fogiel.
8: 18.47.12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
9: To ja też chcę.
8: 24.30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Bild.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Bild.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Bild.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
7: Vox FM.
0: Vox FM.
7: Radom.
8: Maszynista został przesłuchany. To po śmiertelnym wypadku koło Radomia. Od tego zaczniemy wiadomości. W nich też paraliż warszawskiego lotniska. Wszystko przez pozostawiony bagaż. A na koniec jeszcze sport. Polscy siatkarze z kolejnym zwycięstwem. Posłuchajcie.
9: 20 na zegarach. To wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
8: Jego zeznania pokrywają się z ustaleniami śledczych. Znamy szczegóły przesłuchania maszynisty pociągu po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. To jeden z kluczowych świadków w tej sprawie, o czym ze szczegółami Kinga Furch.
10: Lekarze dopiero 6 dnia po tragedii wydali zgodę na przesłuchanie maszynisty. Wcześniej jego stan zdrowia na to nie pozwalał. Teraz poprawił się na tyle, by śledczy mogli rozpocząć czynności. Jak powiedziała mi Aneta Guść z radomskiej prokuratury, maszynista zeznał, że ciężarówka wjechała wprost pod lokomotywę.
11: Kierując ciężarówką nadjechał od strony drogi krajowej numer 12 i poruszał się ruchem jednostajnym.
10: Na razie nie udało się jednak przesłuchać kierowcy tej ciężarówki, bo jak zaznacza prokuratura, jego stan nadal jest ciężki. Nie wiadomo też, w jakim charakterze zostanie on przesłuchany.
8: Przypomnijmy, do katastrofy doszło w ubiegłą środę, zginęła jedna osoba, 10 zostało rannych. Paraliż lotniska Okęcie w Warszawie. Jak informują władze portu, wszystko przez pozostawione bez opieki bagaż. Konieczna była ewakuacja części terminala, co wprowadziło spore zamieszanie. Bagaż na szczęście okazał się niegroźny. Mimo wszystko władze lotniska musiały wprowadzić procedurę bezpieczeństwa. Loty odbywają się planowo, ale pasażerowie muszą liczyć się z tym, że zmianie może ulec na przykład numer bramki do odprawy. Koniec tak zwanych recept śmierci. E-recepty muszą zawierać dawkowanie. Takie zmiany weszły w życie. Od teraz system sam sprawdza, czy lekarz określił prawidłowe dawkowanie i automatycznie odrzuca recepty wystawione z gigantyczną liczbą opakowań.
12: Mieliśmy tak zwane recepty śmierci, czyli sytuację, kiedy pacjentowi wpisywało się 20 opakowań dziennie tak do stosowania, po to, żeby wydać mu większą ilość produktu. Więc wprowadzenie walidacji, czyli po pierwsze tak naprawdę dawkowania, które ma ustalić, ile produktu wydać i zabezpieczyć i pacjenta, i osobę tak wydającą przed tym, to ucywilizowanie tego, co powinno być prowadzone 3 lata temu.
8: Mówi dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Mateusz Oczkowski. Według danych Ministerstwa Zdrowia w Polsce wystawia się około 1,5 miliona recept dziennie. Walczą o głosy. Teraz Kraków i festiwal przedwyborczych obietnic. Głosowanie w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta 27 września. Czasu na przekonanie mieszkańców jest więc coraz mniej. I tak na przykład Monika Piątkowska zapowiada powstanie miejskich warzywomatów. Mają ułatwić zakup świeżej żywności od lokalnych rolników, wyjaśnia.
13: Na terenach gminnych miasto będzie udostępniało teren i będziemy takie proste, trochę tak jak banki żywności, takie miejsca, gdzie będzie można nabyć w estetycznym pomieszczeniu świeże owoce, warzywa, nabiał, mleko od polskich rolników.
8: Sławomir Pietrzyk stawia z kolei na ułatwienia w transporcie. Proponuje darmowe miesięczne bilety dla mieszkańców płacących podatki w Krakowie, mówi.
14: W oparciu o kartę krakowską na pewno byłby to przejazd darmowy, który by przynosił efekty w postaci przede wszystkim rezygnacji z samochodów, rozładowałoby to korki w mieście, a to, że ci ludzie płacą podatki w Krakowie, zwiększyłoby również chętnych, żeby płacili podatki w Krakowie.
8: Przypomnijmy, przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa zaplanowano na 27 dzień września. Weźmie w nich udział 8 kandydatów.
15: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
7: Wiadomości sportowe w Vox FM.
8: Trzeci set dostarczył najwięcej emocji, ale Polacy znów okazali się lepsi. Biało-czerwoni pokonali 3-0 Ukrainę na siatkarskim Euro.
16: Piękny mecz.
17: Na zawale albo wcale.
16: Tak, na zawale albo wcale, dokładnie. Bardzo emocjonujący set, bardzo taki wyczerpujący.
18: No dzięki temu było więcej emocji.
16: I o to chodzi.
18: Nareszcie.
16: Nareszcie te emocje były. Daliśmy radę.
8: Po końcowym gwizdku z kibicami biało-czerwonych rozmawiał Rafał Różycki. Polacy z kompletem zwycięstw prowadzą w grupie B, a w środę nasze Orły zmierzą się z Bułgarią. Piłkarska ekstraklasa odrabia zaległości. Rozegrane zostaną dwa spotkania drugiej i trzeciej kolejki. Za pół godziny Korona Kielce podejmie lidera, czyli Górnika Zabrze. Trwa za to już od godziny spotkanie Rakowa z Zagłębiem Lubin. Raków w tym momencie ma 2 punkty, a Zagłębie również 2. Jest remis.
15: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
9: Gole, Katarzyno, gole. 2-2 na tablicy wyników, setna minuta meczu, 2 punkty.
8: Dziennikarz sportowy Michał Trawka podawał mi wynik, ale tak to robił, że bardzo trudno było nam się porozumieć.
9: Jak ci pokazuję dwa palce, to
8: ale
9: co to znaczy?
8: Ale pokazywałeś naraz, nie wiedziałam, co to oznacza. Kto ma 2 punkty, które z drużyn?
9: A pokazywałem tak, 2.
8: A myślałam, że mnie obrażasz.
9: Paluszki się chowają, znowu pokazuję 2, że 2-2.
8: No ale powiedziałam, 2-2.
9: Dobra,
8: w pogodzie
9: dzisiaj, jak było, jak jest, jak będzie?
8: Deszczowo i ciepło.
9: No to chociaż tyle powiedzieliśmy.
8: Jutro będzie słoneczny dzień w niemal całym kraju. Dopiero od czwartku deszcze i one będą z nami do piątku.
0: Pełnej z Vox FM.
9: Do piątku aż, dobrze. To teraz, a po francusku coś umiesz?
8: Je ne parle pas la France.
9: Je ne parle pas pom pom pom pom pom.
8: Powiedziałam, że nie mówię po francusku.
9: Je ne parle pas pom pom. Ale francuski jest bardzo prosty. Powtarzaj za mną, Kasiu.
8: Tak?
9: Wypiję.
8: Tak.
9: Wodę na przykład.
8: Ach, wodę.
9: No ale... No, albo kawę, to według uznania.

0: No i jak wam siedzą takie klubowe brzmienia o tej porze, o tej godzinie? Faktycznie może się taka nuta przydać, żeby chociażby dodać energii, bo być może ktoś tej energii faktycznie w tym momencie potrzebuje, a kawa na przykład już nie działa.
1: Chociaż,
0: no nie no, jeżeli macie tak jak ja, że pijecie kawę tylko i wyłącznie dla smaku, bo sama w sobie już przestała dla was działać, to właśnie trzeba wtedy włączyć Vox FM. A że gramy w rytmie hitów, a że hity pobudzają, a że hity dodają energii, no to lepiej trafić nie mogliście. W tej godzinie też kilka klasyków jeszcze, bo pojawi się między innymi Oceana in the Summer. No ten numer zawsze kojarzy się z Euro 2012, ja wiem, że zawsze o tym mówię, ale jakoś tak mi się to wryło w głowę, że po prostu tak jest, nic z tym nie zrobię. Gromi Lucas Meyer Without You również, ale wcześniej, bo już teraz Boys Najpiękniejsza Dziewczyno. Jak ktoś zna, to może śpiewać.
2: Na pełnej z Vox FM.
0: Tylko tak, żeby sąsiedzi słyszeli. A jak jedziecie samochodem, no to szyby w dół i wtedy ogień.

0: Lubicie spać? Jeśli tak, to uwaga, mogą wam za to zapłacić. I nie mało, bo 55 tysięcy złotych. Będą specjalne zawody w Japonii, gdzie można się zgłaszać, bo te zawody dopiero wystartują 5 października, więc jest jeszcze czas. I jeżeli ktoś tam uzna ze specjalnej powołanej komisji, że wasz sen jest najlepszym snem, no to wygracie właśnie wspomniane 55 tysięcy złotych. Ja wiem, że brzmi to abstrakcyjnie, no ale tak po prostu jest. To jest Japonia, to jest Azja, tam wszystko jest po prostu inne. Zawodnicy będą mieć dokładnie 90 minut i w tym czasie organizatorzy będą też zakłócać oczywiście ten sen, bo to nie jest tak, że idziecie spać i koniec i oni chodzą z długopisem, z kajetem i spisują, co wy tam robicie, albo jak śpicie, w jakiej pozycji i czy mówicie do siebie przez sen, czy nie. No nie, ten sen w jakiś tam sposób będzie zakłócany, organizatorzy oczywiście nie zdradzają w jaki, ale właśnie jeżeli ktoś ze specjalnej komisji uzna, że mimo tego najlepiej śpicie, no to wygrywacie kasę. Abstrakcja goni abstrakcję, no ale to jest w końcu Azja.
1: Na pełnej z Vox FM.
0: No tak się właśnie kończy, jak się za dużo je surowych ryb i za dużo glonów.

0: jeden z nich.
1: Zdobycie świata, szczyt. Taka piosenka trochę o marzeniach, co nie? A że marzenia warto spełniać, warto realizować, to też trzymam mocno kciuki za was wszystkich, żebyście te marzenia po prostu realizowali. Mniej lub bardziej. Wedle uznania. No i możliwości oczywiście. Patrzę na zegar, za 25 minut 21.
2: Autopromocja.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Vox FM robi dzień dobry.
3: Rano, w pracy, w drodze do domu.
4: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
3: Napisz na voxfm.pl, co robi ci dzień.
4: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
3: Bo Vox FM robi dzień dobry.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Hello, my friend! What's your price? Best rabat for you!
6: Panie, po taki rabat nie muszę jechać aż do Maroka. Już wynegocjowałem świetną cenę u nas na miejscu. W salonie drzwi Radom Peleruk Cuk do końca lata mają 15% rabatu na wszystkie panele laminowane i winylowe oraz drzwi wewnętrzne. A jeśli wcześniej kupiłeś podłogę, dają dodatkowe 5% zniżki na drzwi wewnętrzne marek DR i Ercato. Drzwi Radom Peleruk Cuk. Radom 1905 roku 9.
7: Marzysz o nowym standardzie życia? Odkryj dom na Mariackiej 4. Gotowe do odbioru nowoczesne mieszkania i luksusowe apartamenty w sercu Radomia. Zapierające dech, widoki na miasto, wyposażona strefa fitness oraz pokój malucha. To wszystko oraz wybór promocji wrześniowych czeka na ciebie. Ceny już od 7700 zł za metr kwadratowy. Dom na Mariackiej 4 w Radomiu. Więcej na wojazddevelopment.pl.
8: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
2: Reklama.

0: Autopromocja. Reklama.
1: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
4: To ja też chcę.
3: 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
6: Rząd obniży cenę paliw, jeśli prezydent podpisze przepisy, zapowiada premier. Chodzi o ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Od tego zaczniemy. W wiadomościach niższy wyrok dla sprawcy brutalnego gwałtu Rafała K., a na koniec charytatywna misja dla Kenii, dla polskich medyków. Posłuchajcie. Jest 21, zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Już jutro Sejm ponownie zajmie się rządowym projektem ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Premier zapowiada, że jeśli prezydent podpisze przepisy, rząd obniży ceny paliw. Projekt przewiduje 60-procentowy podatek od ponadprzeciętnych zysków firm paliwowych, a to według szacunku rządu przyniesie budżetowi 4 miliardy złotych. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
7: Rząd chce przeznaczyć pieniądze z podatku na obniżenie VAT-u i akcyzy, a w efekcie także cen na stacjach. Rzecznik rządu Adam Szłapka przekonuje, że firmy paliwowe zarabiają na kryzysie. Tylko Orlen miał w pierwszym półroczu niemal 16 miliardów złotych zysku netto, czyli około trzykrotnie więcej niż rok wcześniej.
8: O to w tym projekcie chodzi, żeby tymi zyskami się podzielić z obywatelami, żeby za wysokie ceny paliw płaciły te firmy, które mają po prostu ponad normatywne zyski.
7: To drugie podejście do tej ustawy. Pierwszą wersję prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego, wskazując na próbę działania prawa wstecz.
6: Niższy wyrok dla sprawcy brutalnego gwałtu na 5 lat więzienia skazał w apelacji Bielski Sąd Okręgowy Rafała K. Mężczyzna za pierwszym razem wywiózł kobietę do lasu, zastraszał i pobił, za drugim brutalnie zgwałcił. Krótko potem napastnik został zatrzymany. Policjanci w jego mieszkaniu znaleźli m.in. kokainę, a w samochodzie jedną sztukę amunicji.
9: W pierwszej instancji sąd wymierzył Rafałowi K. karę łączną 7 lat pozbawienia wolności oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej przez okres 10 lat na odległość mniejszą niż 300 metrów. Sąd okręgowy zmodyfikował jedynie wymiar kary łącznej i obniżył ją do 5 lat, a w pozostałym zakresie utrzymał w mocy wyrok sądu pierwszej instancji.
6: Mówi Małgorzata Moś-Brachowska z prokuratury okręgowej w Bielsku. Utrzymany został także zakaz zbliżania się do kobiety. Ten wyrok jest już prawomocny. Trzeba uzdrowić PKO, mówi Robert Korzeniowski. Czterokrotny mistrz olimpijski jako pierwszy zapowiedział chęć startu w przyszłorocznych wyborach na szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
10: Dzisiaj jest bardzo ważne to, by uzdrowić PKO i by, umownie rzecz biorąc, ten pacjent, zanim będziemy myśleć o jego kolejnych krokach, no był zdrowy. Wtedy będziemy się zastanawiać, co dobrego jest dla PKO w ogóle. Ważne jest bardzo to, by każda dyskusja, która będzie miała miejsce, była dyskusją twórczą i wnoszącą coś nowego i dobrego dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
6: Robert Korzeniowski chce, by w pracy nad poprawą sytuacji PKO-lu włączyli się także sportowcy.
10: Ja w swoim postrzeganiu roli olimpijczyków widzę tutaj oczywiście zaangażowanie i nowych postaci, które do tej pory mało się udzielały, jeżeli chodzi o życie Komitetu Olimpijskiego, a które deklarują też wolę włączenia się w tę pracę, tak jak na przykład Anita Włodarczyk. Sygnały dawała też takie Justyna Kowalczyk, która jest gotowa do tego, by wziąć większą odpowiedzialność za sprawy olimpijskie.
6: Wybory na nowego prezesa PKO-lu mają odbyć się w kwietniu przyszłego roku. Do tego czasu na czele komitetu stać będzie wybrany wczoraj przez zarząd Marian Kmita. Bardzo ładny piątek przed nami, nawet do 20 stopni, ale jeszcze środa i czwartek. Deszczowo. Deszczowo, proszę Państwa, będzie jutro. Jutro przez cały dzień popada, w czwartek również. W piątek w końcu temperatury się uspokoją, nawet 23 stopnie na południu kraju. Weekend będzie ładny, no i w końcu bez deszczu. Ale czy możemy liczyć na powrót bardzo wysokich temperatur? Raczej nie.
11: Magazyn publicystyczny Vox FM Radom.
12: Anna Badowska, zapraszam. Zaczniemy od rozmowy z burmistrzem Przytyka o nielegalnych chemikaliach w Sukowskiej Woli, budżecie oraz sprawach kluczowych dla gminy. Zapraszam.
13: Ze mną w studiu burmistrz Przytyka Dariusz Wołczyński. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
13: Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, co się dzieje w gminie i mieście, jeśli chodzi o inwestycje, te zakończone i które są też realizowane, ale oczywiście porozmawiamy sobie już tak troszeczkę, można by powiedzieć, w aurze jesiennej zbliżającego się końca roku, czyli budżet miasta. Ale do tego dojdziemy. Zacznijmy sobie od tego budowa parkingu przy ośrodku zdrowia. Czy tutaj już prace ruszyły? Miały ruszyć? Jak wygląda sytuacja?
4: prace ruszyły jak najbardziej, czyli inwestycja trwa, będzie, mam nadzieję, zakończona, bo to też nie ode mnie zależne jest, tylko od firmy, która to zadanie realizuje. Może inaczej powiem, że prace mają się zakończyć pod koniec listopada. I teraz jak najbardziej ta firma realizuje nam dwa zadania, przebudowuje nam drogę też w miejscowości Przytyk i również buduje parking, więc bardziej teraz prace takie intensywne trwają właśnie przy przebudowie tej drogi, ale i również już też ciężki sprzęt wjechał w okolice ośrodka zdrowia i trwa budowa nasypów, na których pojawi się kostka i miejsca parkingowe.
13: W listopadzie ma się zakończyć, jakie są koszty i oczywiście o ile zwiększy się ilość miejsc parkingowych przy tym ośrodku zdrowia, jak to ułatwi po prostu życie pacjentom i pracownikom
4: lecznicy. Całkowity koszt zadania to ponad 450 tysięcy złotych, dokładnie 457, to już jest kwota po przetargu i wybudujemy 30 miejsc parkingowych, więc na pewno nam ta liczba w dużej mierze pomoże, ale będziemy obserwowali, czy będzie to liczba wystarczająca. Jeżeli nie, to będziemy się zastanawiali, gdzie jeszcze ulokować kolejne miejsca parkingowe. To czas pokaże.
13: A do tej pory ile ich było?
4: A do tej pory to samochody ustawiały się wzdłuż drogi powiatowej po lewej i po prawej stronie, gdzie niestety to powodowało, że nie była droga przejezdna. Przez sam środek tylko był jeden przejazd, a jak jechał duży samochód, no to powodowało duże problemy i również stłuczki drogowe, które miały miejsce w ilości kilku już sztuk na tej drodze, więc było i niebezpiecznie, i niewygodnie, i mieszkańcy się denerwowali, bo wjazdy pozostawiane. No na pewno ośrodek zdrowia z racji tego, że prężnie działa i mamy fajne kontrakty i rehabilitacja dobrze działa, zapisanych jest do ośrodka bardzo dużo osób, ale i też dużo osób przyjeżdża ze skierowaniami do lekarzy specjalistów i na rehabilitację, to tych samochodów jak przyjeżdżam, nawet dzisiaj jechałem, to jest zawsze kilkadziesiąt pod ośrodkiem zdrowia. Była też ta inwestycja obiecywana przed wyborami moimi samorządowymi, gdzieś w którymś momencie o tej inwestycji, o potrzebie realizacji tego zadania dużo mówiłem. No i chcę dotrzymywać te słowa, jak i również budowa żłobka, która się niedawno zakończyła i żłobek już ruszył pełną parą od 1 września.
13: Powrócimy jeszcze oczywiście do zakończonej inwestycji żłobka, ale wróćmy do tych inwestycji drogowych, które się toczą, bo też ruszyły prace budowa drogi we Wrzeszczowie.
4: Tak.
13: Jakie są koszty, kiedy zakończy się ta inwestycja i jakie utrudnienia w trakcie właśnie trwania budowy dla mieszkańców są?
4: Też już wykonawca rozpoczął pracę, wykorytował już grunt pod chodnik, bo przy tej drodze będzie posadowiony chodnik. Ta droga prowadzi od drogi wojewódzkiej w kierunku, biega do szkoły, do ośrodka zdrowia naszego. Tam też w niedalekiej odległości od tych dwóch placówek jest duży zakład pracy, skup warzyw, owoców i też ta droga jest bardzo ruchliwa i to takim jest też, ta budowa jest trochę zmartwieniem ze względu na to, że chwilkę temu byłem zobaczyć, jak prace trwają i cały czas ten ruch się jeszcze dokonuje i jest to teraz już bardzo duży problem, a w którymś momencie ta droga zostanie całkowicie wyłączona z ruchu, bo będzie przebudowywany duży przepust. No i jak zwykle nawierzchnia asfaltowa, kiedy jest posadawiana, to musi być całkowicie droga wyłączona z ruchu, a jeżdżą tiry co chwilę, plus do tego rodzice do szkoły, do ośrodka zdrowia. No ale cóż, no kiedyś z tym zadaniem trzeba było się zmierzyć. Droga co prawda do tej pory była cały czas drogą asfaltową, ale były już ubytki w niej i ten chodnik, o ten chodnik bardzo prosili mieszkańcy ze względu właśnie na to natężenie ruchu. Zadanie będzie realizowane do końca też listopada tego roku. Otrzymaliśmy dużo wsparcia z Urzędu Marszałkowskiego, za co bardzo gorąco dziękuję. 60% dotacji na ten cel i mam nadzieję, że się uda bezproblemowo i w terminie to zadanie zrealizować.
13: 60% dofinansowania, a całość kosztów?
4: Milion złotych. Po przetargu już, bo kosztorys był trochę droższy, ale...
13: No to wróćmy sobie do tych inwestycji, o których pan tutaj też wspomniał, czyli żłobka, inwestycji, która już została zrealizowana. Rekrutacja, jak rozumiem, zamknięta, grupa pełna, wszystko się udało.
4: Tak, wszystko się udało, rekrutacja nie zamknięta, bo może cały czas, może inaczej, cały czas trwa, albo jeżeli są jeszcze osoby jakieś chętne, mogą do naszego żłobka, z naszego żłobka Śląska korzystać, ponieważ żłobek był budowany na 48 miejsc, aktualnie uczęszcza 23 osoby do naszego żłobka. Było troszeczkę więcej, ale jak to zawsze bywa, jak jest płacz, łzy jak grochy, to i rodzice miękną i sytuacja wygląda następująco, że dzieciaczki jednak zostają jeszcze troszkę w domu, czyli można powiedzieć, pani dyrektor mi sygnalizuje, że jest taka rotacja. Nowi przychodzą, niektórzy odchodzą ze względu na tą rozłąkę, ale tak, jest możliwość jeszcze do naszego żłobka, aby i chyba, jak słyszę, w innych gminach też są cały czas wolne miejsca, no ten niż demograficzny też nam dokucza. Liczę, że w przyszłym roku będzie więcej osób, bo te dzieciaczki, które teraz są, no będą troszeczkę starsze, ale jeszcze w żłobku zostaną, a przyjdą kolejne pociechy i to też ta inwestycja nas bardzo cieszy, która była zrealizowana niebawem przy dużym wsparciu środków zewnętrznych, ale cieszy też to, że jest nawet kilka osób spoza gminy, które się zdecydowały posłać do żłobka swoje pociechy właśnie do nas, do Przytyka. To tylko dlatego, że nam ta inwestycja im się bardzo spodobała, czyli wyposażenie żłobka, jak ten żłobek wygląda, ale i również mieli możliwość się spotkać z opiekunami i też chyba to miało wpływ, że jednak zdecydowali się nie w swojej gminie zaprowadzać pociechę. Być może nawet w niektórych gminach jeszcze żłobków nie ma, ale to, że ta inwestycja jest nowa, świeżo oddana, wszystko nowiutkie, ciepłe jak bułeczki, jak to mówią, potrzebujemy jeszcze placu zabaw, który mam nadzieję w przyszłym roku się pojawi. Tam potrzeba jest około 1 000 000 zł na realizację tego placu, ale i również zagospodarowania terenu, więc będzie jeszcze fajniej i lepiej.
13: Tutaj było dofinansowanie na realizację tej inwestycji, ale także dostaliście środki, które mają pomóc w utrzymaniu tej placówki przez jaki okres czasu?
4: Przez 3 lata,
13: czyli tak naprawdę działalność placówki, można by powiedzieć, jest zapewniona. Idźmy sobie do przedszkola, też tutaj dzieciaczki. Z tego, co też pojawiło się na mediach społecznościowych, macie tutaj też jeszcze wolne miejsca, czyli rekrutacja, można powiedzieć, że jeszcze trwa, tak?
4: Tak, jeszcze trwa, pojedynczo wolne miejsca. Zawsze co roku kilka osób nie udało się przyjmować i dla takiej małej grupy osób nie uruchamialiśmy nowego oddziału, bo jednak koszty uruchomienia oddziału są duże. W tym roku po raz pierwszy zadziała się taka sytuacja, że około 6-7 osób, 6-7 miejsc jeszcze w placówce jest wolnych. Z tego co wiem, że nawet spoza gminy osoby już częściowo skorzystały z tej możliwości posłania do naszego przedszkolaków swoich dzieciaków, ale jeszcze jakieś pojedyncze miejsce zostaje.
13: No mamy dwie inwestycje, bo przedszkole też zostało zmodernizowane i pojawiły się tam nowe pomieszczenia, został wybudowany żłobek, gdzieś jak widać w rekrutacji te miejsca się pojawiają. Nie ma takiej obawy, że możecie nie wypełnić tak naprawdę tych miejsc i gdzieś nie da rady, jeśli chodzi o taką stabilną działalność tych
4: tak,

0: jeśli chodzi o te miejsca, o taką placówkę. Wcześniej dużo osób o to pytało i sygnalizowało, że to by był dobry pomysł, bo jednak są przypadki takie, że młodzi rodzice chcą już wrócić do pracy. Jeszcze instytucja babci jest zbyt młoda i pracująca, więc nie ma możliwości gdzieś zaopiekowania się tą pociechą i żłobek jest potrzebny, więc zobaczymy, co przyszłość przyniesie. Mam nadzieję, że będzie dobrze. My też, budując żłobek modułowy, to myśleliśmy bardziej też o w przyszłości, o rozbudowie tejże placówki i taką możliwość mamy. To kłada się moduł, to nie jest już aż tak bardzo kosztowne i dobudowujemy kolejną salę z zapleczem sanitarnym i tak dalej, i tak dalej. No ale jeżeli będzie taka potrzeba, to z tej możliwości będziemy korzystać. Na chwilę obecną, no to też podejrzewam, że wiele osób może jeszcze nie do końca, już nie mówię o mojej gminie, ale o sąsiedniej gminy, nie do końca wiedzą, że taką jest możliwość i teraz tą pocztą pantoflową, bo ona jest najsprawniejsza, dowiadują się, że tu w przytyku jest fajnie i są takie możliwości, można w przyszłym roku jeszcze, czy w tym nawet, tych wolnych miejsc skorzystać.
1: Kolejna inwestycja, która została zrealizowana, takie miejsce, które miało stać się miejscem spotkań, takiej integracji mieszkańców miasta i gminy, czyli skwer imienia Doroty Podlasowskiej. Inwestycja też z dofinansowania, dosyć duże, place zabaw, tężnia, muszla koncertowa, bardzo dużo różnej infrastruktury tak naprawdę, no ale okazało się, że po otwarciu inwestycji pojawili się wandale. Jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o tą sprawę i czy zakończyli swoją działalność i jakie oczywiście były uszkodzenia?
0: No jeszcze nie zakończyli swojej działalności, czyli broją jeszcze nam tu młodzi ludzie, chyba raczej tak mi się wydaje i o to zawsze apeluję, żeby może jednak korzystać w sposób właściwy z tego wspólnego dobra. Bardzo dużo osób gromadzi ten nasz plac, teraz przyjeżdżają mieszkańcy sąsiednich gmin, korzystają z tego miejsca i to powoduje, że nasz skwer jest mocno eksploatowany, ale jak najbardziej, no, pojawiają się różne zniszczenia. Aktualnie teraz zostało zgłoszone kradzież różnych elementów dotyczących, no nie wiem, hamaków, leżaków i co prawda niektóre elementy posiadają nadajniki GPS i już wiemy na przykład, że część tych elementów udało się znaleźć gdzieś porzucanych w trawie. Część elementów znajduje się pod konkretnymi adresami. No i dalej zobaczymy, co nasza policja z tym, czy poradzi sobie z tymi kwestiami. Ale na przykład tężnia solankowa jest okradana z igielitu, który tam też się znajduje. I oczywiście mam nadzieję, że to w którymś momencie ustanie, bo może, no, tą edukacją o tym, że o tym mówimy, oczywiście ta sytuacja też przyniesie te wymierne efekty w tej postaci, że jednak młodzież się nasyci mocno tym obiektem i już nie będzie jej się chciało.
1: Chociaż a monitoring? Tak, monitoring jest na
0: działa,
1: całym terenie,
0: monitoring,
1: tak?
0: Obserwujemy tam, co się dzieje aktualnie. Też jakichś dwóch chłopców tam zaatakowało ławkę i ją mocno zbili przy okazji niszcząc i też przekazaliśmy to nagranie na policję i liczymy, że ci młodzi chłopcy w wieku około tam 12-13 lat gdzieś tam pogrożą, kto się pogrozi trochę palcem albo po prostu ich poinformuje, że to tak nie można oczywiście robić.
1: Więc szacowaliście mniej więcej koszty związane z tymi uszkodzeniami, które się pojawiły?
0: One są różne. Od takich kilkuset złotowych do troszkę droższych, które musimy poczekać na firmy specjalistyczne, które nam oczywiście ponaprawiają te niektóre elementy, choćby placy zabaw. Teraz mam też w ogóle z taką skomplikowaną sytuację, bo wykonawca odmówił realizowania zadań z gwarancji, bo część urządzeń, no, zwyczajnie nie działa i chcieliśmy po prostu, żeby one były naprawione, więc wykonawca nie reaguje w ogóle na żadne zgłoszenia, które wykonawca powinien też zajmować w naszej ocenie. Tak jest umowa skonstruowana, dbaniem o ziemię, zieleń przez rok od momentu zakończenia inwestycji, kosić trawę i tak dalej, ale w ogóle nie reaguje na żadne pisma, więc wypowiedzieliśmy ostatnią umowę wykonawcy. Na rękojmie i gwarancji obciążyliśmy go karą ponad 1 200 000 zł i pewnie sprawa skończy się w sądzie. A ja nie wiem, czy wykonawcy można to przypominać, ale może mieszkańcom przypomnę, że gwarancja na ten obiekt powinna trwać 7

0: lat, więc dosyć długo. No ale różnie nie mamy my wpływu też na wykonawców, którzy wygrywają nasze przetargi, bo ta cena jest najważniejsza, a najniższa cena to nie znaczy najlepszy przedsiębiorca i to jest też dużym problemem w samorządach i takich przypadków mamy w ostatnim czasie kilka z takimi przedsiębiorcami, którzy nie reagują na zgłoszenia, na jakieś problemy, które się już, te problemy gwarancyjne w mojej ocenie, które się dzieją przy poszczególnych inwestycjach. Więc teraz dopiero też te niektóre sprawy, jak uszkodzony jest jakiś element placu zabaw, który był zgłaszany, wykonawca nie podjął żadnych działań, ale teraz po wypowiedzeniu tej umowy my możemy się tym zająć, więc będziemy szacowali naprawę. No i to się zadzieje po prostu. Naprawimy to urządzenie, no ale musieliśmy poczekać chwilkę, żeby prawne aspekty też, terminowe kwestie związane z prawnymi aspektami musiały też dobiec końca.
1: Czyli tak naprawdę w tym momencie wypowiedzieliście umowę już wykonawcy,
0: tak.
1: Czyli jakby no, jego odpowiedzialność.
0: Tak, ustała, no i naliczyliśmy karę zgodnie z umową. Będziemy ponosili tak. Koszty związane
1: własne.
0: Z własne, tak. Z tym, no, naliczyliśmy karę dosyć dużą, bo to tylko tyle mogliśmy naliczyć maksymalnie, to 1 200 000, tam kilkadziesiąt tysięcy. I liczę, że to wystarczy, no o ile... sąd zdecyduje, czy kto tam miał rację.
1: Bo no bo sprawa rozumiem, że będzie zgłoszona.
0: No tak jak najbardziej. My teraz wystąpiliśmy o zwrot tych środków. No na razie nie mamy informacji zwrotnej.
1: Niebezpieczne chemikalia na terenie gminy. To jest taka sytuacja, która gdzieś też niedawno znaleźliście się, można powiedzieć, w posiadaniu informacji, że jest takie miejsce, w którym są gdzieś przetrzymywane te chemikalia. One są też w glebie, z tego co wiem. Czy pojawiły się już jakieś wstępne informacje, jeśli chodzi o możliwość usunięcia, bo tutaj gdzieś zostaliście zobligowani do tego, żeby to usunąć, czy pojawiły się już jakieś kroki do tego, żeby podjąć w ogóle taką sytuację? Nie?
0: Na tą chwilę radni zdecydowali o przeznaczeniu kilkudziesięciu tysięcy złotych na to, żeby wyłonić firmę, która nam właśnie troszeczkę zacznie zajmować się tym problemem, czyli pomoże nam zdiagnozować, ile tych odpadów jest, jakie to odpady, ile środków potrzebujemy, żeby uporać się z tym problemem, bo to nie tylko utylizacja tych odpadów, ale też i wymiana całego gruntu, przywrócenie gruntu do pierwotnej wartości, czy pierwotnego kształtu i jakości, a może tak. I to trwa. Jest już, było ogłoszone postępowanie, bo to takie też sprawy oczywiście trochę czasowo trwają. Zostało ogłoszone postępowanie, wyłoniona została firma, żeby taką dokumentację stworzyć i teraz się to dzieje. I ja jestem bardzo ciekawy, jaki będzie efekt końcowy, czyli tak naprawdę zawsze jak wszyscy do mnie przychodzą, opowiadają, że w czymś jest jakaś potrzeba, to ja zawsze pytam, ile to jest słowo kluczowe. I wtedy będziemy wiedzieli, czy jesteśmy w stanie sobie z tym sami poradzić, czy będziemy potrzebowali wsparcia. W mojej ocenie tak, jakiegoś zewnętrznego, bo jeżeli to będzie kwota bardzo duża, wiemy, że utylizacja takich odpadów i takich zajęcie się takim przedsięwzięciem to jest duży koszt, a u nas jeszcze dodatkowo koszt, problem bardziej złożony ze względu na to, że to nie są odpady posadowione gdzieś w magazynie, gdzie można podejść, pobrać próbkę, zbadać, policzyć tego, ile jest, tylko gdzieś po wyrobisku piachu zostało to zwożone, zasypywane sukcesywnie. Teraz te czynności, te prace trwają.
1: No dobrze, z perspektywy mieszkańca tak naprawdę gdzieś już zostaliście poinformowani, pewnie jakaś pierwsza opinia środowiskowa, bo rozumiem, że generalnie toczyło się postępowanie. Gdzieś już do was jakaś informacja na pewno na ten temat spłynęła. Mniej więcej jakie są to chemikalia? Czy chemikalia usadowione na terenie gminy, w miejscu, w którym w tym momencie są, one stanowią jakiekolwiek zagrożenie dla wód gruntowych, dla mieszkańców?
0: Myślę, że tak. Myślę też, że tak. Nie wiemy, w jakim to jest, jak to jest składowane pod ziemią, czy w zbiornikach szczelnych, czy to się wydostaje, czy nie wydostaje do wód gruntowych i tego nie wiemy tak naprawdę. Posiłkowaliśmy się postępowaniem, jakie toczyła prokuratura w tejże kwestii i szczątkowe takie informacje do nas spływały, ale nie wiem, czy dzisiaj to jest tak naprawdę to 100% taka informacja. Podejrzewam, że nie. Że dopiero jak odkopiemy to, co tam jest schowane, to dopiero będziemy mogli w 100% powiedzieć, jak to wygląda, zdiagnozować tą sytuację, no i dalej się z tym uporać. To są procedury przede wszystkim też czasochłonne. Nieproste, bo nie mamy zbyt dużo firm, które się podejmuje takowych zadań, żeby to zdiagnozować. zdiagnozować. Też prokuratura toczyła postępowanie w tym zakresie i my też nie od razu mogliśmy się tym przedsięwzięciem zająć. Tak naprawdę możemy się tym zająć dopiero w momencie, kiedy na nas wystawiono taką decyzję, czyli że mamy obowiązek się tym zająć. To już trochę oczywiście trwa, ale to tak jak wspomniałem, że jeżeli dostaliśmy już taką decyzję, że to jest problem gminy Przytyk, no to też zaczęliśmy występować do różnych instytucji, typu właśnie prokuratura, o informacje na ten temat, czy to już możemy tam wchodzić. To jest grunt prywatny, więc to nie są takie też do końca proste sprawy, bo jeżeli to jest grunt prywatny,

0: no to gdzieś jednak te zależności związane z odpowiedzialnością jakby są wyprostowane.
1: Czyli... To już się dzieje jak najbardziej, one są wyprostowane, prawo o tym mówi jak najbardziej, ale tak, dużo jest też jeszcze, dużo jest kwestii niewiadomych właśnie, że no niby my możemy, ale jedna ustawa mówi, że no to jest, grunty są prywatne, więc no tak nie do końca. No i no teraz my nie będziemy się tam przy swoich jakichś tam rzeczach upierać. Mamy to zrobić i koniec, i to na pewno w którymś momencie się zadzieje, warunkując to, że przede wszystkim będzie nas na to stać, o trzeba jasno powiedzieć, że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniążki. Jeżeli koszt utylizacji zajęcia się tym problemem będzie opiewał na kwotę kilkunastu milionów, to sama gmina sobie z tym nie poradzi. My na wszystkie inwestycje rocznie mamy około 2 milionów, może troszeczkę więcej, i zadań dużo do realizacji. A teraz no, ad hoc zajęcie się takim

0: sytuację należy jak najszybciej.
1: Jak najszybciej, jak najbardziej, dlatego tu już, jak już zgromadziliśmy wszystkie te informacje i uzyskaliśmy wszystkie pozwolenia, no to tak jak wspomniałem, od razu została przeznaczona kwota na tą chwilę niewielka, kilkudziesięciu tysięcy na postępowanie ogłoszone. Firma diagnozuje i po tym to już albo ogłaszamy przetarg na utylizację tego przedsięwzięcia, tych odpadów, albo po prostu będziemy występować o środki, jeżeli to będzie wartość dużo, o środki i będziemy szukali pomocy, żeby z tym się jak najszybciej uporać, żeby to niebezpieczeństwo jak najszybciej zniknęło z naszej gminy.
0: Jak długo będzie toczyć się postępowanie tej firmy, która została wyłoniona do tego, żeby ocenić ten kosztorys związany z utylizacją tych odpadów?
1: To zadanie będzie realizowane. Oczywiście ta dokumentacja będzie tworzona do 31 października tego roku, więc 3 miesiące od podpisania umowy. No i mam nadzieję, że ten termin nie zostanie wydłużony i będziemy mieli tą pełną wiedzę na temat tego problemu.
0: Mówiliśmy też o tym, że generalnie potrzebujecie takiego oszacowania kosztów i dokładnego zobrazowania sytuacji, która się tam dzieje w tym gruncie.
1: W ogóle też
0: ale czy takie postępowanie, zbieranie tej dokumentacji da wam jakieś możliwości do tego, żeby pozyskać być może potencjalnie środki na to utylizację?

0: będzie potrzeba, jaka nam będzie potrzebna kwota na zajęcie się tym problemem, bo tu już mówimy o samej utylizacji odpadów, ale tak jak wspomniałem, wymiana gruntu i tak dalej, i tak dalej. I ten dokument, na podstawie tego dokumentu będziemy mogli ogłosić postępowanie przetargowe na ten cel. Gdzieś z tym dokumentem biegać, sygnalizować, że tyle pieniążków potrzebujemy.
1: Dobrze, to zatrzymajmy się przy tych finansach, bo te finanse, jak widać, generalnie są istotnym elementem w ogóle wszelakiej działalności, tak? Przyszłoroczny budżet, gdzieś do tego się zbliżamy. Już jakieś pewnie plany i pomysły i realizacje nowych inwestycji pojawiają się. Jak to tutaj wygląda na takim brzegu tak naprawdę?
0: No teraz będę pewnie niebawem z radnymi rozmawiał na temat naszego budżetu, a tak naprawdę tą moją propozycję w którymś momencie muszę naszym radnym przedstawić, ale jeszcze w międzyczasie odwiedzają mnie radni, rozmawiają o poszczególnych zadaniach w swoich okręgach. Na pewno najważniejsze inwestycje zawsze w gminach to inwestycje drogowe, czyli przebudowa dróg, budowa nowych, tam gdzie jeszcze drogi gruntowe występują, chociaż u nas już takich gruntowych dróg do przebudowy nie ma za dużo, ale na pewno są potrzebne remonty w poszczególnych sołectwach, miejscowościach, a również rozbudowa sieci wodociągowej, chociaż w 98% gmina już jest zwodociągowane, ale te ostatnie problemy spowodowały, że związane z suszą, że gdzieniegdzie tam, gdzie ktoś jest mocno oddalony od sieci wodociągowej albo tej sieci wodociągowej kiedyś nie chciał, bo ma swoją studnię i w zupełności wystarczyła, teraz już zaczyna chcieć ze względu na to, że studnie też zaczęły wysychać, poziom wód gruntowych się obniża i rozbudowujemy właśnie sieci. Potrzeba jest na pewno modernizacji jednej stacji uzdatniania wody. Tam potrzebujemy ponad 4 miliony złotych na modernizację tejże stacji. Dwie już mamy zmodernizowane, więc ta trzecia

0: Stacja projektowa na rozbudowę sieci kanalizacyjnej, na modernizację oczyszczalni ścieków, aczkolwiek no, to są zadania z rozbudową kanalizacji czy modernizacją oczyszczalni ścieków są bardzo kosztownymi zadaniami i tutaj bez środków zewnętrznych będzie nam ciężko te zadania realizować. Pojawił się też pomysł budowy lodowiska na terenie gminy i niewykluczone, jeżeli takie wsparcie otrzymamy gdzieś ze środków zewnętrznych, to takie miejsce, takowe lodowisko też pojawi się na naszym terenie. W okresie zimowym tych wydarzeń różnych sportowych, kulturalnych mamy mniej z wiadomego powodu, a to by była taka dodatkowa forma jakiejś aktywności fizycznej, wyjścia z domu i spędzenia trochę czasu też ze znajomymi. Zobaczymy, czy się uda. Ja trzymam kciuki, mam nadzieję, że tak. Oczywiście tych zadań będzie dużo. Chcemy na pewno zmodernizować, wykonać termomodernizację naszego urzędu miejskiego, bo z środku jest ładnie, ale z zewnątrz nie, tak już troszkę nie do końca. Jest dużo przewodów na zewnątrz poprowadzonych. No i dodatkowo już tak tynk, czy to poprzednia farma trochę odpada, no i trzeba to poprawić, orynowanie. Przydadzą się pieniążki na zrealizowanie tego zadania. Plac zabaw przy żłobku, o którym wspominałem wcześniej, będzie potrzebny ponad 1 000 000 zł na to przedsięwzięcie. No i inne zadania, które na bieżąco będziemy realizować, o których pewnie jeszcze długo by mówić, potrzeby każdej gminy są zawsze duże, ale to nasi radni tak sygnalizują, że co jest ważniejsze, a co jeszcze może poczekać i tutaj będziemy się w tych kwestiach zawsze porozumiewać. Ja się cieszę, że od wielu lat mam przyjemność współpracować z tak wyjątkowymi ludźmi, gdzie nie ma zbyt dużych sporów, a jeżeli są, to takie naprawdę tylko merytoryczne i celowe, i żeby zasygnalizować też, że każdy gdzieś o to swoje podwórko przede wszystkim zabiega. Dla mnie, ja bym zawsze chciał zrealizować wszystkie potrzeby moich mieszkańców, ale to styl, jak to zwykle, tak to mówią, ile tego budżetu staje.
1: No właśnie, ten budżet generalnie trochę trzeba spriorytetyzować te inwestycje, które będziecie w stanie zrealizować. Rozumiem, że część tych inwestycji też będziecie się starać pewnie o jakieś dofinansowanie, bo jak nie wszystkie nie zostaną też zrealizowane. Tak. Te, które są najpotrzebniejsze na ten moment.
0: Jeśli chodzi o realizację.
1: Tak, o ten przyszłoroczny budżet, ten czyli generalnie to, co dla Pana wydaje się tym priorytetem.
0: Inwestycje drogowe, tak. Inwestycje wodę, czyli wodociągi, sieci wodociągowe, jak i również modernizacja stacji, ona jest takim kluczem. No i wszyscy obawiamy się teraz. Dzisiaj było spotkanie w Związku Gmin Radomka, uczestniczy w nim 6 gmin, w tym ja. Mam przyjemność i tam wymieniamy się oczywiście zawsze różnymi sprawami, poglądami i ta woda teraz jest na tapecie każdego spotkania i też dzisiaj było, jak przekonać mieszkańców, żeby nie napełniali sieci wodą basenów i nie podlewali ogródeczków wtedy, kiedy jest jej najbardziej potrzeba, bo na końcówkach niektórym tej wody brakuje. U nas takiej sytuacji dramatycznej nie ma, ale w innych gminach jest, ale u nas nie wiadomo, co będzie jutro. No to też pokazuje, że odrobiliśmy trochę te lekcje w latach ubiegłych, modernizując 2 stacje, jedną mocno rozbudowywując i ona zwiększyła swoją wydajność, no, ale tak jak wspomniałem, jest potrzeba jeszcze modernizacji 3. No i inwestycje drogowe, tak? To są rzeczy najważniejsze. Oczywiście wydarzenia kulturalne, sportowe, z czego słyniemy, będą trwały. Aktualnie było spotkanie, przygotowujemy się do jarmarku świątecznego. Też odbędzie się w 20 bodajże grudnia, już termin ustalony. Więc trzeba tak dla każdego coś dobrego w tym budżecie się znalazło. Ale tak jak wspomniałem, te inwestycje wodociągowe chyba takim drogowe priorytetem są w każdej gminie.
1: No i tu postawimy kropkę. Dzisiaj o tym, co się będzie działo i przyszłorocznie, ale także i w tym roku, i o inwestycjach, które są realizowane i zostały zrealizowane na terenie gminy i miasta Przytyk opowiadał burmistrz Dariusz Wołczyński. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Ja też dziękuję i do usłyszenia.
2: Słuchacie magazynu publicystycznego we Vox FM Radom.
1: Czy warto zmienić herb Radomia? Nad tym problemem pochylamy się w drugiej części magazynu publicystycznego. W sprawę zaangażowało się Radomskie Towarzystwo Naukowe. Jaka jest ich opinia? O tym Łukasz Zaborowski.
2: No, problem z wzorem herbu, który jest używany do celów urzędowych w Radomiu, jest taki, że został on tak skonstruowany, iż no, nie spełnia zasad heraldycznych. Tak, jeżeli mówimy o herbach, mówimy o jakiejś dziedzinie wiedzy czy nauki, to powinniśmy trzymać zasad, które obowiązują w tej dziedzinie. Tymczasem radomski wzór, ten wzór herbu, który jest teraz używany jako urzędowy, jest przejawem takiej, można powiedzieć, radostej twórczości osób, które najwyraźniej się nie znały na heraldyce. Niestety ten herb jest przedstawiany nauczaniu heraldyki, na uczelniach polskich, jako taki przykład zestawienia różnego rodzaju błędów, które można popełnić, tworząc właśnie wzór herbu do celów urzędowych. Nawet jeśli ktoś się nie zna na heraldyce, to widzi, że ten herb jest niedopracowany graficznie wręcz. Od strony takiej, powiedzmy, sposobu właśnie narysowania tego herbu też można mieć do niego pewne zastrzeżenia. I to jest dla ludzi, którzy mają jakieś takie lekkie przynajmniej wyrobienie plastyczne, też jest rażące. No ale oczywiście najgorsze są te błędy heraldyczne, które zostały popełnione przy budowie tego wzoru herbu. Najbardziej razi, czy też może raziło, bo to zostało w praktyce zostało zarzucone, chociaż w oficjalnej wersji chyba nadal jest. Bardziej rażą tak zwane labry, czyli coś, co odzwierciedla tkaninę, czy też szatę rycerza, która otacza tę tarczę. Labry są elementem herbu szlacheckiego, a nie miejskiego, więc w herbie miejskim nie powinny się znaleźć. Dalej no, jest wątpliwość budzi korona, która została umieszczona nad tym herbem. To jest korona królewska, która też nie przysługuje Radomiowi, mimo że Radom był miastem królewskim, ale to nie znaczy, że może posługiwać się królewską koroną. Kolejna rzecz jest taka, że właśnie mówiąc o tym wzorze graficznym, o tym wykonaniu graficznym, już na poziomie graficznym wzoru tego herbu, proszę sobie zobaczyć, że ta korona umieszczona nad tarczą, ona wygląda jakby była jakąś pieczątką. Jest zupełnie płasko narysowana, a tymczasem korona jest elementem wypukłym i w dobrym rysunku ona powinna wyglądać jak element wypukły. No i oczywiście problematyczne też jest użycie herbu papieskiego, herbu papieża Jana Pawła II, który został niejako położony na bramie miejskiej, na tej bramie wyobrażonej w herbie, na pamiątkę tego, że Radom oczekuje wizyty Jana Pawła II, co oczywiście było faktem w pewnym okresie historycznym i być może nawet taka grafika z umieszczeniem na jakiś tam, powiedzmy, czas, jako coś w rodzaju takiego performance'u, może to było do przyjęcia, to no ja też jako katolik i Polak czczę pamięć Jana Pawła II, uważam go za wielką postać i można by powiedzieć, że czułbym się zaszczycony, gdyby Radomiowi rzeczywiście z jakichś powodów przysługiwało posługiwanie się herbem papieskim. Tymczasem jest to z naszej strony, mówię tutaj o Radomianach, no taki gest po prostu troszeczkę przywłaszczenia sobie czegoś, do czego nie mamy praw, dlatego że Jan Paweł II nie był szczególnie związany z Radomiem, ani z naszą diecezją. No nie bardziej niż zresztą Polski. Dlatego to jest takie troszeczkę pretensjonalne, że my, akurat my w Radomiu, kiedy nie zrobiły tego ani Wadowice, ani Kraków na przykład, my sobie akurat tutaj będziemy posługiwać się herbem papieskim. Czy było to oczekiwanie powszechne wśród Radomian? To nie jest takie oczywiste, dlatego że no, ja nie pamiętam tego czasu, już jeszcze byłem zbyt młody wtedy, żeby to śledzić tak dokładnie, ale z tego co wiem, to ten wzór herbu na Radzie Miejskiej nie przeszedł jednogłośnie, tylko chyba tam jednym głosem. To nie było takie oczywiste. Od początku nie było takie oczywiste, że Radomianie sobie tego życzą. Niemniej, no niektórzy ludzie jednak mają świadomość tychże zasad heraldycznych. No, zazwyczaj jak ktoś się interesuje daną sprawą, to przynajmniej może zasięgnąć jakiejś wiedzy na ten temat. I ktoś, kto ma minimalną wiedzę heraldyczną, wie, że to jest nadużycie. Że nie tylko dlatego, że Jan Paweł II nie był szczególnie związany z Radomiem, tylko po prostu nie ma takiej praktyki heraldycznej, żeby na tle murów miejskich umieszczać herb, no tutaj w tym przypadku na przykład papieża. Prawdopodobnie wyglądało to tak, że zajął się tym ktoś, kto się na sprawie nie zna. O, dobrze jest, jeżeli nawet tworzymy nowy wzór herbu. Wiadomo, herbów nie powinno się wymyślać, bo herb to jest coś, co jest nadawane w dawnych czasach przez władcę. I moje osobiste zdanie jest takie, że herbów nie powinno się tworzyć nowych herbów. Herby są po prostu dziedzictwem okresu staropolskiego, dawnych zwyczajów i jak jakieś miasto czy miejscowość, czy ktoś, kto jest na przykład z pochodzenia szlacheckiego, posiada herb, no to dobrze, to niech się nim posługuje. Natomiast nie widzę potrzeby tworzenia nowych herbów, czy też wymyślania, czy jakoś zmieniania herbów historycznych. No u nas tego dokonano. Oczywiście nawiązano do jakiegoś tam herbu Radomia z wybranego okresu. To akurat też nie był najszczęśliwszy wybór, ale myślę, że o tym będziemy jeszcze za chwilę mówić. Natomiast ten herb po prostu tak sobie, nie wiem, jakby to powiedzieć, podrasowano, ale w sposób zupełnie nieudaczny i niepotrzebny. Ja jako przedstawiciel Radomskiego Towarzystwa Naukowego byłem członkiem zespołu do spraw właśnie zmiany wzoru herbu, który został powołany swego czasu przez prezydenta miasta Radomia. W tym zespole było też szereg innych osób. Byli radni, byli historycy. No i właśnie jako taki ekspert zewnętrzny został zaproszony do współpracy profesor Giergiel. I to ten zespół właśnie pod jakimś patronatem profesora Giergiela, korzystając głównie z jego sugestii, rzeczywiście ten zespół przyjął takie zestawienie znaków graficznych, nie tylko herbu, ale w ogóle znaków graficznych dla miasta, jako taką sugestię, że warto byłoby skorzystać z tego właśnie tego wzoru, gdzie oczywiście najważniejszym elementem jest wzór miejskie, czy też pieczęci po prostu z wizerunkiem herbu Radomia. Tenże zespół doszedł do przekonania, oczywiście to też nie było, to muszę to podkreślić, że to też nie było jednogłośne wcale, dlatego że w zespole też były podzielone zdania na ten temat. Ja się przychylam do tego, co zostało przyjęte ostatecznie przez głosowanie, gdzie większość osób uczestniczących w tym przedsięwzięciu wypowiedziała się za tym, żeby powrócić do najstarszej zachowanej wersji herbu Radomia. Czyli herbu, w której jest ozdobna litera R pod koroną. Jest to prawdopodobnie, tak przyjmujemy, bo na pieczęciach nie widzimy barw, prawda, ale przyjmujemy, że jest to złota litera pod złotą koroną na tle czerwonym. Bardzo prosty wizerunek, ale jednocześnie wysokiej klasy artystycznej, właśnie pochodzący z najstarszej zachowanej pieczęci Radomia, jeszcze z XV wieku, pieczęci średniowiecznej. Korona jest, ale to nie jest korona królewska i to jest korona, która jest umieszczona na tarczy, jest elementem tarczy, tak? Na tarczy mamy literę i koronę na tle w polu czerwonym. Nie jest to korona nad herbem. My jako ta komisja, jako ten zespół staraliśmy się po pierwsze wsłuchać w sugestie profesora Giergiela, no po drugie też opierać się na właśnie jakichś innych względach, w szczególności na takiej argumentacji, że warto powrócić do herbu staropolskiego, który przez właściwie cały okres staropolski był używany. Mamy zachowanych szereg pieczęści właśnie z tym herbem. Niektóre są bardzo też wysokiej klasy graficznie wykonane. I co ważne, ta wersja herbu, w której wyszedł obecny wzór, to znaczy, gdzie mamy te mury miejskie z trzema wieżami i dopiero jakby w bramie tych murów mamy literę R, nie ma dużego jakby takiego ugruntowania historycznego, dlatego że ta wersja herbu pojawiła się dopiero w XVIII wieku i była używana w szczególności w wieku XIX, w okresie już zaborów, także nie w okresie staropolskim. I nie jest to do końca polska tradycja heraldyczna, ponieważ okazuje się, że właśnie takie udostojnianie herbu przez dodawanie tych murów miejskich było dość popularnym zabiegiem właśnie w tym okresie XIX wieku. To już są takie nowe zwyczaje heraldyczne. Tak? Wiadomo, każde miasto chciało swój herb jakoś udostojnić i dlatego właśnie pojawiały się tam na przykład te mury miejskie dodatkowo. Ale to nie jest tradycja staropolska, więc ponieważ mamy to szczęście jako miasto, że zachowały się, no może nie tak liczne, ale zachowały się jednak pieczęcie z okresu średniowiecza i później renesansu i na nich mamy właśnie ten wzór herbu, gdzie po prostu jest to inicjał R i pod koroną, to mamy do czego sięgnąć, możemy być z tego dumni, właśnie z tego wzoru herbu. To jest bardzo, bardzo szlachetny rysunek, i na podstawie właśnie tego został stworzony też, no oczywiście przez grafików, którzy współpracują z profesorem Giergierem, taka propozycja właśnie wizerunku herbu. Myślę, że taki herb jest nie tylko piękny, jest nie tylko uzasadniony historycznie, bo nawiązuje do właśnie tego najchlubniejszego okresu i dziejów Radomia, i dziejów Polski, właśnie okresu staropolskiego. Jest też piękny graficznie. Za przyjęcie wzoru herbu urzędowego jest odpowiedzialna Rada Miejska. Więc żeby coś teraz dalej się zadziało, to Rada Miejska musiałaby podjąć uchwałę o przyjęciu właśnie tych wzorów i herbu, i innych insygniów miejskich. A następnie, bo to jeszcze nie jest koniec, następnie to ta uchwała zostałaby poddana ocenie Państwowej Komisji Heraldycznej. Istnieje taki podmiot, który właśnie ocenia, czy to, co sobie przyjmie Rada Miejska, czy Rada Gminy, w przypadku innych jednostek za swój herb, czy to się właśnie broni pod względem heraldycznym. Z ciekawostek, no jestem przekonany, że gdyby obecny wzór herbu Radomia został poddany Komisji Heraldycznej, na pewno nie zostałby zaakceptowany. On akurat został uchwalony w czasie, kiedy nie było jeszcze tego obowiązku zatwierdzania przez Komisję Heraldyczną, czy też jakoś może to było opcjonalne, nie wiem dokładnie, jak to się wyglądało. W każdym razie taki herb na pewno nie zostałby pozytywnie oceniony, taki jak mamy teraz. Natomiast myślę, że gdyby Rada Miejska postanowiła przyjąć ten wzór herbu, który zaproponował zespół, no to sądzę, że tutaj Komisja Heraldyczna by się przychyliła do tej propozycji i wtedy po prostu wszedłby w użytek ten nowy herb.
1: A jaka jest opinia naukowa na temat radomskiego herbu? Jaką rolę spełniały dawniej i obecnie te znaki? Przedstawiamy opinię profesora Tomisława Giergiela, znanego historyka i heraldyka.
3: Herby były znakiem rozpoznawczym, ale także miały inne funkcje. Herby wyrażały wartości, reprezentowały ludzi, korporacje, jednostki, rody, także społeczności, także samorządy. A więc rola herbu jest bardzo szeroka. Pojawia się on w średniowieczu, ale okazuje się, że się sprawdzi. Sprawdził się w komunikacji, sprawdził się w samorządności i dzisiaj też pełni bardzo ważną funkcję, gdyż reprezentuje społeczności lokalne, w przypadku herbu samorządowego, reprezentuje wartości wspólne dla członków tej społeczności. Poza tym też identyfikuje konkretne miasto, konkretną gminę, więc te funkcje są dzisiaj stosowane. Herb to nie jest relikt, ale herb jest stosowany w praktyce, jest używany w życiu codziennym i odgrywa bardzo dużą rolę w życiu samorządnej wspólnoty. Ja dostałem za zadanie zbadanie zasobu źródłowego, który utrwala źródła heraldyczne. Dostałem za zadanie jego interpretację i pokazanie tradycji, bo taki jest warunek ustawowy w dzisiejszym stanie prawnym, że żeby ustanowić herb, musi on być zgodny z tradycją. Z tradycją historyczną, heraldyczną. Na straży jej stoi Komisja Heraldyczna przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Nic dziwnego, że trzyma się tej normy, bo ona jest wpisana do ustawy. I pod tym kątem właśnie rozpocząłem badania, na nowo porządkując wszystkie źródła, które mówią, to są źródła pisane i ikonograficzne, mówią i pokazują, przenoszą do dzisiejszych czasów te najstarsze wizerunki herbu Radomia. No tak się składa, że najstarsza zachowana pieczęć znajduje się w Archiwum Państwowym w Lublinie. Pochodzi z 1421 roku i w części literatury znajduje się interpretacja, która mówi o tym, że jest to litera K pod koroną. Ale to jest tylko część literatury. Funkcjonuje też kilka fotografii tej pieczęci w literaturze. Postanowiłem na nowo, przy pomocy nowych technik i makrofotografii, odwzorować tę pieczęć. I no, kilka razy byłem w tym archiwum w Lublinie, żebym osiągnął to, co chciałem. Czyli fotografie tej pieczęci pod różnym kątem, pod różnym oświetleniem. Z nich wynika, że nie mamy wątpliwości. Jest to litera R. Jest to taka sama litera R, która występuje na pieczęciach Radomia w XVI wieku, w XVII, w XVIII. A więc mamy bardzo długą tradycję. Ta tradycja jest bardzo stabilna. Od średniowiecza do epoki nowożytnej. Od XV wieku do wieku XVIII. Zacznę może od tych najstarszych herbów, czyli herbów rycerskich, które rzeczywiście posiadały jeszcze dodatkowe elementy, bo hełm rycerski nad tarczą, zwieńczony często koroną i nad koroną klejnot rycerski po obu stronach labry, ale nie tylko, bo herb rycerski miał jeszcze, mógł mieć i trzymacze, mógł mieć i dewizy. Wszystkie te elementy pełniły funkcję praktyczną, bo rycerz używał hełmu, używał klejnotu, który go z daleka odróżniał na polu bitwy, używał labrów, które na zbroi chroniły go od promieni słonecznych. Herb miejski reprezentował mieszczan. Mieszczanie nie mieli nic wspólnego z labrami, z koroną, więc to nie tylko chodzi o samą symbolikę, ale też o praktyczne wykorzystywanie poszczególnych elementów. Herb miasta rzeczywiście składa się z godła, z tarczy. Oczywiście możemy też mówić o barwach jako takim wyznaczniku herbu. Herb zaakceptowany przez zespół do spraw opracowania symboli Radomia wywodzi się od najstarszej pieczęci radomskiej z 1421 roku, o której mówiliśmy, ale z ważnym aspektem jej trwałości, gdyż takie samo godło występowało w Radomiu, w herbie Radomia również w XVI wieku, w XVII i w XVIII. Zmieniało się tylko od strony stylistycznej. Ten herb średniowieczny był przedstawiony przy pomocy sztuki gotyckiej. XVI-wieczny jest to herb renesansowy, kształty renesansowe. XVIII-wieczny, no właściwie XVII-wieczny, widzimy tam sztukę barokową. A więc herb Radomia, który w godle ma literę R pod koroną królewską, wywodzi się z bardzo długo używanego symbolu w Radomiu, od średniowiecza do późnej epoki nowożytnej.
1: To tyle na dziś. Za uwagę dziękuję. Anna Badowska i do usłyszenia.
4: Fox FM Radom. W rytmie hitów. W Grójcu na 106.4.
5: Not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak, took my life from negative to positive, I just want y'all to know that, and tonight, let's

0: Słuchajcie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Jest tu cytat wyssany z palca. Tak Michał Woś komentuje zarzut, jaki postawiła mu prokuratura. Były wiceminister sprawiedliwości ma odpowiedzieć za przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. Sprawa dotyczy lat 2021-2023, gdy Woś nadzorował służbę więzienną. Prokuratura twierdzi, że działał na szkodę interesu publicznego oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej. Z tym tematem Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, co wiemy?
1: Według Michała Wosia zarzut dotyczy jego zgody na awans funkcjonariusza służby więziennej z podpułkownika na pułkownika. Były wiceminister twierdzi, że pozwalała na to ustawa, a obecne kierownictwo resortu korzystało z tego samego przepisu setki razy. Woś złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez śledczych. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek odpowiada, że za czasów Zbigniewa Ziobry służba więzienna była wykorzystywana instrumentalnie, a sprawę trzeba wyjaśnić do końca. Michał Woś został przesłuchany i nie przyznał się do winy. Za zarzucanemu przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków grozi do 10 lat więzienia.
0: Relacjonował nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Jego zeznania pokrywają się z ustaleniami śledczych. Znamy szczegóły przesłuchania maszynisty pociągu po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. To jeden z kluczowych świadków w tej sprawie, o czym ze szczegółami Kinga Furch.
2: Lekarze dopiero 6 dnia po tragedii wydali zgodę na przesłuchanie maszynisty. Wcześniej jego stan zdrowia na to nie pozwalał. Teraz poprawił się na tyle, by śledczy mogli rozpocząć czynności. Jak powiedziała mi Aneta Guść z radomskiej prokuratury, maszynista zeznał, że ciężarówka wjechała wprost pod lokomotywę.
3: Kierując ciężarówką nadjechał od strony drogi krajowej numer 12 i poruszał się ruchem jednostajnym.
2: Na razie nie udało się jednak przesłuchać kierowcy tej ciężarówki, bo jak zaznacza prokuratura, jego stan nadal jest ciężki. Nie wiadomo też, w jakim charakterze zostanie on przesłuchany.
0: Na razie w tej sprawie nikomu nie postawiono zarzutów. Przypomnijmy, do katastrofy doszło w ubiegłą środę. W jej wyniku zginęła jedna osoba, a 10 zostało rannych. W reakcji na katastrofę w ubiegły piątek maszyniści zorganizowali protest, a we wtorek rząd przyjął projekt zaostrzający kary za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Za wjazd na przejazd kolejowy w trakcie opuszczania lub podnoszenia zapór albo przy czerwonym świetle będzie grozić zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące. Dożywocie za podłożenie bomby pod domem byłej partnerki i jej dzieci. Sąd apelacyjny w Poznaniu prawomocnie skazał 37-letniego Błażejaka. Mężczyzna będzie mógł ubiegać się o wcześniejsze zwolnienie dopiero po 35 latach. Sąd pierwszej instancji wymierzył Błażejowi K 25 lat więzienia, ale sąd apelacyjny podwyższył kary do dożywocia. Na taki wyrok duży wpływ miały opinie psychologiczne biegłych, podkreślał w uzasadnieniu sędzia Henryk Komisarski.
4: Sąd apelacyjny podziela poglądy pani prokurator oraz pani pełnomocnik, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że oskarżony po odbyciu kary, gdyby to była kara terminowa, zechciałby dokończyć to, co wcześniej zaczął.
0: Urszula Bartkowiak, pełnomocniczka pokrzywdzonej kobiety, podkreślała satysfakcję z wyroku.
5: Żaden wyrok nie jest w stanie zadośćuczynić tak naprawdę rozmiarowi cierpień pokrzywdzonej, ale na pewno ten wyrok sądu drugiej instancji zapewni pokrzywdzonej bezpieczeństwo, na które cały czas w toku tego procesu liczyła.
0: W grudniu 2022 roku Błażej K. zostawił przed domem we wsi Siecie Bożyce pakunek przypominający przesyłkę kurierską. W środku znajdowała się bomba własnej konstrukcji. Ładunek eksplodował, gdy paczkę otworzyła była partnerka mężczyzny. Kobieta i dwoje jej dzieci, w tym syn skazanego, zostali ciężko ranni. Chcę pomóc naprawić PKOL, mówi Robert Korzeniowski, który jako pierwszy zapowiedział już udział w wyborach na prezesa komitetu. Nowe władze wyłonione zostaną w kwietniu przyszłego roku. Do tego czasu kadencję aresztowanego w śledztwie w sprawie zonda krypto Radosława Piesiewicza dokończy Marian Kmita. Jaki plan na uzdrowienie Polskiego Komitetu Olimpijskiego ma Robert Korzeniowski? On to pytał nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
6: PKOL zmaga się nie tylko z problemami wizerunkowymi, ale też finansowymi. Robert Korzeniowski twierdzi, że dyskusja o przyszłości komitetu nie może kręcić się wyłącznie wokół pieniędzy i doraźnego łatania dziur. Jego zdaniem zmian wymaga też statut.
7: PKOL jest mało sterowny. Dzisiaj wiemy, że PKOL z ogromną trudnością może się samo oczyszczać. To z całą pewnością trzeba poprawić.
6: Jak przekonuje 4-krotny mistrz olimpijski w chodzie, PKOL powinien opierać się na wartościach, które będą docierać do nawet najmniejszych miejscowości w Polsce, a sam komitet powinien być marką, wokół której partnerzy publiczni i prywatni będą chcieli się gromadzić, by zrobić coś ważnego dla społeczeństwa i sportu.
0: A Robert Korzeniowski był dotychczas doradcą przy tworzeniu strategii dla polskiego sportu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Z posady zrezygnował przed ogłoszeniem chęci udziału w wyborach. A teraz wracamy do rozmowy w Vox FM. Gościem Wiktora Świetlika był mecenas Krzysztof Wąsowski.
8: Krzysztof Wąsowski nadal jest moim gościem. Prawnik, adwokat. Szybka ósemka dla Vox FM. Panie mecenasie, jak rozwiąże się sytuacja z Trybunałem Konstytucyjnym? Wejdą, nie wejdą?
9: nie wejdą.
8: Jak rozwiąże się sytuacja z Akademią Wymiaru Sprawiedliwości? Czy pan Cudak zostanie rektorem?
9: Nie zostanie rektorem.
8: Dlaczego nie zostanie rektorem?
9: No bo jest nielegalny.
8: A jeżeli wejdzie i zajmie sobie tam pokój?
9: A, że będzie udawał pana rektora? Tak, będzie udawał.
8: Czyli to nastąpi, uda się rozwiązanie
9: sytuacji? Ja myślę, że w tym sensie takim pozaprawnym jak najbardziej może się udać.
8: Czy premier Tusk zyska politycznie na całej tej sytuacji?
9: Nie powinien zyskać politycznie. Nie wiem, czy zyska, ale nie powinien zyskać politycznie.
8: Czy to, co się dzieje dzisiaj, umacnia politycznie ministra Żurka, czy go osłabia?
9: Nie powinno go umacniać politycznie. Powinno go osłabiać, ponieważ no, to jest działanie, które rzeczywiście jest trudno wytłumaczalne prawnie, tak bym powiedział.
8: Dlaczego więc minister Żurek decyduje się na tego rodzaju działanie? Przypominam, że w czwartek lub w piątek powiedział, stało się z dumą.
9: Prawdopodobnie nie jest politykiem takim z krwi i kości, a no, ma pewne przekonania prawne, które chce realizować.
8: Czy my mamy, abstrahując od naszych sympatii, poglądów politycznych, pewność co do tego, kto ma rację prawną w tym sporze? Czy to jest tak, że każdy ma swoją rację?
9: Ja mam pewność, kto ma rację.
8: Kto ma rację?
9: W którym sporze?
8: W sporze, zacznijmy w takim razie Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, może zdążymy.
9: Rektor Sopiński.
8: Trybunał Konstytucyjny.
9: Prezes Święczkowski.
8: Czy pan Berek, jeżeli zostanie wprowadzony do Trybunału Konstytucyjnego, to będzie sędzią Trybunału Konstytucyjnego, czy nie będzie sędzią Trybunału Konstytucyjnego?
9: Pan Berek jest wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ale nie złożył ślubowania wobec prezydenta. Dlatego nie może być wprowadzony do orzekania, że tak powiem. Nie może rozpocząć swojej misji jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego.
8: Afera Zonda Krypto. Czy ta sprawa jeszcze pokaże jakieś nowe oblicze, czy raczej już nie wiemy?
9: Mam nadzieję, że coś pokaże ta sprawa Zondy Krypto, bo na razie niczego nie pokazuje.
8: Czy dziennikarze, którzy publikują informacje z Zondy Krypto, łamią prawo?
9: Wydaje się, że jest takie podejrzenie, może być, że łamią prawo.
8: Czy prokuratorzy, którzy dostarczają im informacji, bo zakładam, że to oni łamią prawo?
9: Jeżeli współdziałają w tego typu przestępstwie, jeżeli by się to okazało przestępstwem, to może mogą podlegać odpowiedzialności też.
8: Czy premier Tusk, ujawniając informacje z Zondy Krypto, łamie prawo?
9: Według redaktora Pilarka takie jest prawdopodobieństwo. Nie znam akt, ale istnieje takie niebezpieczeństwo.
8: Czy politycy prawicy przyjmujący zegarki od pana, jeżeli przyjmowali od pana Krala, bądź jeżdżący za jego pieniądze do luksusowych hoteli, łamali prawo?
9: Jeżeli to robili nielegalnie, na pewno łamali prawo. Czyli jaka była kauza tak zwana tego przyjęcia? Czy to była darowizna, czy to było za coś? No i to trzeba rzeczywiście wyjaśnić.
8: Zauważyłem, że w tej sprawie zaginął gdzieś mecenas Dibuła. Nie ma go na początku dużo mówił, a teraz nie ma. Czy wszystko okej u pana kolegi z Palestry?
9: Dzwonił ostatnio do mnie jeden z prawników od pana mecenasa Dibuła pytać się jedną sprawę, więc zakładam, że wszystko jest okej. Mam nadzieję, ale muszę zadzwonić chyba, rzeczywiście się czegoś dowiedzieć.
8: Za to mecenas Giertych w tej sprawie jest bardzo, bardzo aktywny nadal.
0: Dalsza część rozmowy do śledzenia na voxfm.pl. Szykujemy się na piorunujący finisz, mówi inicjator stołecznej operacji referendalnej, która zbiera podpisy pod wnioskiem o odwołanie prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Wolontariusze zebrali już 100 tysięcy podpisów, a do końca akcji zostały 2 tygodnie. O szczegółach nasz reporter Krzysztof Płowecki.
10: Do zwołania referendum potrzebne są głosy 10% wyborców w Warszawie, czyli około 132 tysięcy osób. Maciej Wilk, inicjator stołecznej operacji referendalnej, liczy jednak na to, że uda się zebrać do 160 tysięcy głosów.
11: To jest takie minimum, poniżej którego, jeśli się znajdziemy, to prawdę mówiąc, nie ma sensu nawet składać, bo wiadomo, że tych odrzutów będzie sporo, tak jak to miało miejsce ostatnio w Krakowie.
10: Jak dodał, podpisy pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania władz Warszawy będą zbierane do ostatniej chwili przez wolontariuszy przy stolikach rozstawionych w kilkunastu punktach w mieście. Stołeczna operacja referendalna musi zebrać wszystkie podpisy do 28 września.
0: Relacjonował nasz reporter Krzysztof Płowecki. Łódź przygotowuje się do budowy kolejnego tunelu pod miastem. Drążenie tzw. łódzkiego metra utknęło przed 2 laty z powodu zawalających się kamienic. Teraz ma ruszyć budowa kolei dużych prędkości. Ma powstać 4,5-kilometrowy tunel, w którym zmieszczą się 2 jadące obok siebie pociągi. Drążenie ma rozpocząć się wiosną, ale już samo przygotowanie komory startowej daje się okolicznym mieszkańcom we znaki. I o tym ze szczegółami Grzegorz Mnich.
12: Prace przy komorze startowej na Redkini trwają już od roku w sąsiedztwie osiedla bloków i wieżowców.
13: Budynki drżą.
14: No nie tylko wiercenie, bo to jest kurz, pył, hałas, ludzie nie mogą spać, bo oni tutaj 24 godziny na dobę pracują.
12: Drążenie tunelu KDP pod Łodzią odbywać się będzie pod ścisłą miejską zabudową. Mieszkańcy muszą się liczyć z czasową przeprowadzką, potwierdza Wojciech Nowak, dyrektor firmy wykonującej pracę.
15: Bierzemy pod uwagę konieczność przeniesienia czasowego mieszkańców, żeby zapewnić bezpieczeństwo i nie podejmować niepotrzebnego ryzyka. Nie chcę mówić o liczbach w tej chwili.
12: Mieszkańcy są zdezorientowani.
14: Nie dostaliśmy żadnych informacji, że mają być relokacje.
12: A póki co utrudnienia w ruchu czekają Łódź już od tego miesiąca. Kilka ulic w centrum zostanie zamkniętych.
0: Drążenie tunelu pod Łodzią ma potrwać półtora roku. Szybka kolej połączy Warszawę, Łódź, Wrocław i Poznań. Pierwsze 1000 kilometrów linii ma powstać w ciągu 10 lat. Gdynia znów zamieni się w filmową stolicę Polski. Już za tydzień startuje 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Od poniedziałku widzów czekają dziesiątki polskich produkcji, spotkania z twórcami oraz rywalizacja w konkursie głównym, konkursie perspektywy i konkursie filmów krótkometrażowych.
16: Podczas festiwalu wręczana jest też nagroda platynowy w Lwów. W tym roku trafi do Haliny Prugar-Ketling, absolutnie wybitnej montażystki legendy polskiego kina. Pokażemy przy tej okazji film Panny z Wilka. To z jednej strony jedna z ulubionych realizacji laureatki, ale z drugiej strony też film, który Halina Prugar-Ketling wyjątkowo ceni i lubi.
0: Mówi Joanna Łapińska, dyrektorka artystyczna festiwalu. Będzie to również okazja do zobaczenia wielu wystaw fotograficznych, w tym poświęconych Andrzejowi Wajdzie. Podczas festiwalu odczytany zostanie także jego niezrealizowany scenariusz Jesteśmy sami na świecie.
16: Zrobiliśmy też nabór na nowe teksty krytyczne dotyczące kina Krzysztofa Kieślowskiego i jego przełożenia na dzisiejsze kino na całym świecie. Powstało 7 nowych tekstów, wszystkie je Państwo będą mogli przeczytać na łamach naszej odnowionej w tym roku gazety festiwalowej, ale Tisha Alassé, autorka jednego z nich, będzie gościnią i prelegentką naszego festiwalu.
0: Dla odwiedzających przygotowano także spacery szlakiem modernizmu związane z wpisaniem Centrum Gdyni na listę UNESCO. Pełen program dostępny jest na stronie wydarzenia.

0: Anna Badowska, zapraszam na skrót najważniejszych wiadomości mijającego dnia. Zatrzymanie się na środku torów z powodu korka to jeden z najniebezpieczniejszych błędów kierowców. Instruktorzy nauki jazdy przypominają podstawową zasadę, o której wielu zmotoryzowanych zapomina. Na przejazd można wjechać tylko wtedy, gdy ma się zapewnione miejsce do zjazdu z drugiej strony, mówi Mirosław Pawłowski, instruktor nauki jazdy z Radomia.
1: Wjeżdżamy na przejazd kolejowy, kiedy mamy wolne miejsce za przejazdem. W związku z tym, że pojazd, który wjechał przed nami, może ulec awarii na przejeździe kolejowym i my wjeżdżając na ten przejazd kolejowy nie mamy już możliwości dalszej kontynuacji i wtedy stwarzamy zagrożenie dla siebie, dla pasażerów i dla innych uczestników tego ruchu.
0: Po ubiegłotygodniowym wypadku kolejowym w Sokolnikach Suchych pod Radomiem w rządzie trwają prace nad zaostrzeniem przepisów dla kierowców łamiących prawo na przejazdach kolejowych. Sezon na

0: prokuratora w Radomiu. Przypomnijmy, do zdarzenia doszło pod koniec lipca. Prokurator stanął w obronie kobiety. Zaraz po tym został zaatakowany przez dwóch mężczyzn i z obrażeniami trafił do szpitala. Podejrzani trafili do aresztu. Jak mówi Beata Syk-Jankowska, rzecznik prokuratury regionalnej w Lublinie, teraz powołany zostanie biegły, który oceni obrażenia.
1: Celem ustalenia charakteru obrażeń, jakich doznał pokrzywdzony w trakcie zdarzenia, od wyników tej opinii będzie zależała m.in. kwestia kwalifikacji prawnej, ewentualnej zmiany kwalifikacji prawnej czynu.
0: Obaj podejrzani zostaną w areszcie do 24 października. Nauczyciele i rodzice, rozmawiajcie z dziećmi, apeluje Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radomiu. Szkoła to miejsce, gdzie często nasze dzieci doświadczają hejtu. Niestety młodzież nie zawsze chce rozmawiać o tego typu zdarzeniach. Dlatego tak ważne jest, by nawiązać przyjaźń z naszymi podopiecznymi, mówi Włodzimierz Wolski, dyrektor ośrodka.
2: Im więcej wiemy o swoim dziecku, tym łatwiej później temu dziecku rozwiązać problem, który na przykład w szkole będzie miał. Te rzeczy się ze sobą uzupełniają. Nie da się oddzielić tego, co w szkole, do tego, co w domu. W sumie to jest taki system naczyń połączonych.
0: W przypadku problemów dziecka w szkole zawsze możemy zgłosić się do szkolnego pedagoga. Co dalej z policyjnym Mustangiem? Kultowy model samochodu przejęty przez radomską drogówkę w lipcu tego roku uległ wypadkowi. Jak mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji, staramy się przywrócić pojazd do działania.
3: Ford Mustang jest cały czas w naszej dyspozycji i staramy się, aby powrócił on do służby. Procedura powrotu tego samochodu do naszej służby jest w toku i na ten moment nie przekazuję więcej informacji, co dalej się wydarzy.
0: Przypomnijmy, Ford Mustang trafił do radomskiej drogówki w marcu tego roku. Samochód został wcześniej skonfiskowany kierowcy, który prowadził pod wpływem alkoholu. Pogoda sprzyja przeziębieniom. W tym czasie warto zadbać o swoją odporność. Dobrze zbilansowana dieta to klucz do zdrowia i remedium na infekcje, informują dietetycy. To, co ląduje na naszym talerzu, może wesprzeć nasz organizm. Największe zło w diecie to nadmiar cukru, stwierdza Ewa Kołton, dietetyk z Radomia.
4: Przede wszystkim należy zrezygnować z cukrów. Ja nie mówię o węglowodanach złożonych, takich jak kasze, jak pieczywo pełnoziarniste na zakwasie, ale cukry proste jak najbardziej. Bo to sprzyja jednak i kandydozie, czyli przerostowi grzyba w naszych jelitach, w całym organizmie. Wspaniałe to są warunki takie dla rozwoju pasożytów najróżniejszych patogenów.
0: Dietetycy zachęcają również, by napoje gazowane zamienić na wodę. Dodatkowo w okresie jesienno-zimowym warto suplementować witaminę D. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie nakazał gminie Przytyk usunięcie nielegalnych odpadów z Sukowskiej Woli, które zostały zwiezione na ten teren przez grupę przestępczą. Jesienią 2022 roku policja zatrzymała na gorącym uczynku 5 osób, w tym właściciela działki, a sprawą zajęła się prokuratura. Mimo że działka jest prywatna, nakaz usunięcia odpadów otrzymała gmina Przytyk. Wynajęta przez nas firma ma sprawdzić, co dokładnie znajduje się w ziemi, mówi Dariusz Wołczyński, burmistrz gminy.
5: Pomoże nam zdiagnozować, ile tych odpadów jest, jakie to odpady, ile środków potrzebujemy, żeby uporać się z tym problemem. To jest grunt prywatny, więc to nie są takie też do końca proste sprawy.
0: Wstępna analiza potwierdziła obecność niebezpiecznych odpadów, mówi Adam Pędowski z WIOŚ-u.
6: Przedstawiciele CLB GIOŚ pobrali próbki wierzchniej warstwy gleby oraz magazynowanych na terenie odpadów. Analiza próbek nie wykazała przekroczenia norm, jeśli chodzi o zanieczyszczenie gleby, ale potwierdziła obecność odpadów niebezpiecznych na terenie wyrobiska.
0: Szczegółowa ekspertyza ma pojawić się pod koniec października. Mazowiecka Policja zachęca szkoły podstawowe do udziału w kolejnej edycji konkursu Odblaskowa Szkoła. Celem akcji jest popularyzowanie elementów odblaskowych, szerzenie wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym oraz kształtowanie właściwych nawyków wśród najmłodszych. Szczegółowy regulamin i formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej Mazowieckiej Policji. Są nowe boiska, bieżnia lekkoatletyczna oraz korty. Wyremontowane zostały także sale lekcyjne. Wiele radomskich szkół w czasie wakacji przeszło modernizację. Co zostało zrobione, mówi wiceprezydent Radomia Katarzyna Kalinowska.
7: Okres wakacyjny był bardzo pracowity dla większości szkół i przedszkoli. Tych inwestycji w infrastrukturę szkolną było realizowanych bardzo wiele. Skończyły się również te największe. Te największe zakończyły się w PSP numer 14, czyli wybudowanie. Został największy w mieście Orlik wraz z bieżnią. Do tego został przebudowany, gruntownie przebudowany segment dydaktyczny.

0: praktyczny po byłej szkole MPK, w pełni dostosowany do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a z uwagi na to, że PSP 14 to szkoła integracyjna, w każdej klasie tacy uczniowie są, ale również w okresie wakacyjnym wyremontowaliśmy wszystkie orliki w mieście, te orliki, które mają nawierzchnię trawiastą, wraz z oświetleniem, te orliki dzisiaj tak naprawdę są nową jakością i są gotowe na to, żeby uczniowie mogli z nich skorzystać wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Zostało ukończone boisko i korty tenisowe przy PSP 6, boisko przy 6 liceum ogólnokształcącym, filia PSP 15 przy ulicy Kieszkowskiej, kameralna szkoła, kameralna filia, bardzo mocno skoncentrowana na potrzeby społeczności lokalnej i tam również wybudowaliśmy nowe boisko, z którego będą mogli korzystać nie tylko uczniowie, ale również cała społeczność tej szkoły. Oczywiście bieżące remonty związane z odnowieniem instalacji elektrycznej, malowanie ścian, taka renowacja, odświeżenie zewnętrznego wyglądu szkół i przedszkoli. To wszystko działo się w okresie wakacyjnym. Wszystkie te remonty, które zostały zaplanowane, zostały zakończone, także nowa jakość, świeże pomieszczenie, wyremontowana, odnowiona i nowa infrastruktura sportowa. To wszystko czeka na uczniów, na młodzież.
1: Jeżeli chodzi o te udogodnienia, które miały powstać w pierwszym liceum ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika dla Dominika Hołuja, czy ta inwestycja się udała, czy szkoła tak naprawdę zdążyła na czas?
0: Ta inwestycja, która była realizowana w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Kopernika, ma dla nas absolutnie szczególne znaczenie, bo wiąże się z uczniem Dominikiem Hołujem, który uległ bardzo poważnemu wypadkowi na początku roku. Podjął decyzję, że wraca do szkoły i nasz imperatyw był taki, żeby ten powrót do szkoły mu umożliwić. To znaczy zależało nam na tym, żeby zlikwidować wszelkie bariery architektoniczne, które umożliwiałyby uczniowi z niepełnosprawnością naukę i przebywanie w szkole. W ciągu okresu wakacyjnego wszystkie procedury administracyjne związane z pozwoleniami, jak i również sam proces inwestycyjny został zakończony. Dominik ma zapewnione takie warunki, które pozwolą mu na swobodne funkcjonowanie w szkole. Ta inwestycja się skończyła, wejście do szkoły jest przebudowane, jest miejsce, oznaczone miejsce dla osób z niepełnosprawnością, zostały przebudowane ciągi komunikacyjne, szkoła jest gotowa na to, żeby przyjąć wszystkich uczniów, w tym oczywiście w sposób szczególny Dominika.
2: Dom Wojciecha Fangora w Błędowie w powiecie grójeckim będzie otwarty dla zwiedzających. Stanie się oddziałem Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia. Dom i pracownię zakupił samorząd województwa mazowieckiego. Mamy określone plany dotyczące tego miejsca, mówi Wioletta Kotkowska, dyrektor Radomskiej Elektrowni.
3: Przygotowanie tego projektu było wielomiesięcznym procesem prowadzonym we współpracy z Fundacją Twórczości, Promocji Twórczości Wojciecha Fangora oraz z samorządem województwa mazowieckiego. Zależało nam, aby zachować wyjątkowy charakter tego miejsca i jego autentyczność. Dom Państwa Fangorów nie będzie tradycyjnym muzeum. Chcemy opowiadać historię artysty poprzez przestrzeń, w której żył, pracował i tworzył, pokazując odwiedzającym również mniej znane aspekty jego twórczości. Wojciech Fangor należał do grona najwybitniejszych polskich artystów współczesnych. Był malarzem, grafikiem, plakacistą i współtwórcą Polskiej Szkoły Plakatu. Światową renomę przyniosły mu nowatorskie eksperymenty z kolorem, przestrzenią i iluzją optyczną. Jako pierwszy polski artysta doczekał się indywidualnej wystawy w Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku. Po powrocie do kraju związał się właśnie z Mazowszem i od 1999 roku mieszkał i pracował w Błędowie. Przejęcie domu Fangora wpisuje się w działania samorządu województwa mazowieckiego na rzecz ochrony i upowszechniania dorobku artysty. Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia posiada już w swoich zbiorach jego dzieła, w tym przekazane przez panią Magdę Schumer-Fangor cykl 7 bezcennych obrazów zatytułowanych 7 Magdalen. Utworzenie oddziału w Błędowie pozwoli połączyć opiekę nad kolekcją z ochroną miejsca, które stanowi ważną część biografii twórcy. W efekcie, szanowni państwo, na Mazowszu powstanie unikatowy ośrodek dokumentujący i popularyzujący życie i twórczość Wojciecha Fangora.
2: Piotr Patkowski, prezes Fundacji Promocji Twórczości Wojciecha Fangora, cieszy się, że powstanie miejsce poświęcone twórczości malarza.
4: Pomysł zrodził się w głowie pana Pawła Witkowskiego. Rozmawialiśmy o tym chyba już, nie wiem, 5 lat temu. I ja też zastanawiałem się, co będzie z tym domem w przyszłości, bo moja rodzina jest trochę rozsiana po świecie. Nie wyobrażałem sobie, żeby tu ktokolwiek z rodziny zamieszkał. Z drugiej strony byliśmy bardzo przywiązani do tego miejsca. Oczywiście ogromną wartość sentymentalną i dużo wspaniałych wspomnień, więc razem z panem Pawłem zaczęliśmy się zastanawiać, co tu by można było zrobić, żeby utrwalić twórczość Fangora w tym miejscu i mojej mamy, i jak to zabezpieczyć i jak to dalej pociągnąć. No i właśnie nawiązując do tego spotkania z panem Rafałem, niesamowicie entuzjastycznie pan Rafał do tego podszedł. Byłem bardzo też mile zaskoczony, że tak powiem. Od samego początku chyba nawiązaliśmy jakąś taką ciepłą, miłą współpracę i wszystko się potoczyło dosyć szybko. Od tego czasu pan marszałek Adam Struzik zaaprobował to też od samego początku, także no, dostaliśmy rzeczywiście ogromne wsparcie. Także jeszcze jedna może ciekawostka, bo Wojciech Fangor miał takie marzenie i może nie plan, ale bardzo chciał mieć jakieś miejsce w Polsce, gdzie jego sztuka byłaby na stałe wystawiana, bo jego obrazy są rozsiane po całym świecie, ale właściwie nie ma takiego miejsca, gdzie można by zobaczyć jego przekrój, jego twórczości w jednym miejscu. No i tutaj też Centrum Sztuki Współczesnej w Radomiu postanowiło zbudować całe nowe skrzydło, które będzie poświęcone częściowo sztuce Fangora. Z wielką przyjemnością podarowaliśmy już kilka obrazów do tego obiektu i mam nadzieję, że czy w depozycie, czy w ramach darowizny pokażą się tam inne dzieła Fangora. Także całe to przedsięwzięcie pięknie się razem zgrało i razem pasuje. I jesteśmy rzeczywiście bardzo szczęśliwi jako rodzina, jako fundacja i ja osobiście, że to miejsce będzie w dobrych rękach i zostanie tak zabezpieczone właściwie jak było, jak pamiętam. Więc jeszcze raz dziękuję wszystkim i chciałem też zadeklarować, że osobiście i moja rodzina i Fundacja Promocji Twórczości Wojciecha Fangora będzie pracować z Centrum Sztuki Współczesnej i z województwem, dopiąć ten projekt do końca.

0: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Ułamek sekundy, zła ocena sytuacji i pośpiech, które mogą kosztować życie. Przejazdy kolejowe to jedne z najbardziej niebezpiecznych miejsc na drodze, a statystyki i błędy kierowców wciąż mrożą krew w żyłach. Dlaczego zmotoryzowani wjeżdżają na tory, mimo że nie mają miejsca do zjazdu? Co zrobić, gdy auto nagle odmówi posłuszeństwa i utkwi między opadającymi rogatkami? O tym, jak jeździć świadomie, unikać pułapek i bezwzględnie dbać o bezpieczeństwo na przejazdach, rozmawiamy z instruktorem nauki jazdy z Radomia, Mirosławem Pawłowskim.
1: Jak bezpiecznie i zgodnie z prawem powinno przejeżdżać się przez przejazdy kolejowe?
2: Przede wszystkim, zbliżając się do takiego przejazdu, trzeba go po prostu widzieć, zmniejszyć prędkość, upewnić się o możliwości przejazdu. Wjeżdżamy na przejazd kolejowy, kiedy mamy wolne miejsce za przejazdem. W związku z tym, że pojazd, który wjechał przed nami, może ulec awarii na przejeździe kolejowym i my, wjeżdżając na ten przejazd kolejowy, nie mamy już możliwości dalszej kontynuacji i wtedy stwarzamy zagrożenie dla siebie, dla pasażerów i dla innych uczestników tego ruchu. Są jeszcze inne zasady, na które musimy uważać, czyli przed przejazdem kolejowym musimy zmniejszyć prędkość, czyli zachowanie szczególnej ostrożności. Upewnić się w szczególności, czy możemy wjechać na przejazd. To, o czym wspomnieliśmy wcześniej, że pojazd jadący przed nami opuści przejazd i zwolni miejsce za przejazdem dla nas, jak również nie możemy zmieniać biegów na przejeździe kolejowym. To też jest bardzo ważne, bo w co niektórych przypadkach skrzynia biegów może się zablokować i nie będziemy dalej kontynuować jazdy.
1: To, co pan powiedział, może samochód ulec awarii. No właśnie, jak wtedy reagować, kiedy nasz samochód ulegnie awarii na przejeździe kolejowym? Co wtedy robić?
2: Jeżeli nasz pojazd uległ awarii, musimy jak najszybciej opuścić pojazd, zadzwonić pod numer 112 i powiadomić, jaki jest numer przejazdu. Jest to zazwyczaj taka żółta tabliczka z numerem przejazdu kolejowego. Czyli jeżeli rogatki już są opuszczane, czy to są półzapory automatyczne, czy rogatki sterowane przez drużnika, wtedy jak wjechaliśmy, musimy już opuścić przejazd jak najszybciej, łamiąc rogatki, bo rogatki są tak skonstruowane, że one nawet nie uszkodzą pojazdu i zapewnią bezpieczny przejazd dla nas i dla innych uczestników.
1: Jako instruktor nauki jazdy codziennie przejeżdża pan kilkukrotnie przez przejazdy kolejowe. Czy widzi pan bezmyślność kierowców, czy jednak tutaj w Radomiu ci kierowcy faktycznie stosują się do przepisów i bezpieczeństwa związanych z ruchem i przejazdem przez tory kolejowe?
2: Znam wiele przypadków takich, przy których ludzie nie zachowują tej szczególnej ostrożności. Jeżeli chodzi o upewnienie się o możliwości przejazdu przez przejazd kolejowy, nie widzę tego, czy się upewniają, natomiast wjeżdżają wtedy, kiedy nie ma możliwości opuszczenia tego przejazdu. Wjeżdżają ze zbyt dużą prędkością. Nie każdy dostosowuje się do zmniejszenia prędkości. Czasami ludzie jeżdżą na pamięć, śpieszą się.
1: Czy podczas szkolenia na kierowcę kategorii B jest wystarczająco dużo czasu, żeby właśnie przekazać tą wiedzę, przejeżdżać tyle razy przez te przejazdy kolejowe, żeby faktycznie ci nowi kierowcy wiedzieli, jak to robić i jeździli zgodnie z prawem?
2: Zwracamy na to szczególną uwagę, szczególnie dla młodych już początkujących kierowców, którzy są na szkoleniu. I o tym, o czym wcześniej wspomniałem, o upewnieniu się, przede wszystkim zachowaniu szczególnej ostrożności, czyli zmniejszeniu prędkości, upewnieniu się o możliwości wjazdu na tory kolejowe, o tym, że nie możemy wjechać na tory, jeżeli nie ma miejsca za torami dla naszego pojazdu w związku z awarią pojazdu, a poza tym jeszcze jest jeden taki mały wątek odnośnie znaku stop. Mamy przejazdy kolejowe bez zapór i z zaporami. Na przejazdach kolejowych z zaporami znaku stopu nie ma, bo do zatrzymania zobowiązują nas zamknięte zapory. Natomiast jeżeli chodzi o przejazdy kolejowe bez zapór, czyli tam będzie występował znak stopu. Często przejeżdżamy też przez takie przejazdy i widzę, że mało pojazdów zatrzymuje się przed znakiem stopu. Jest Krzyż Świętego Andrzeja, który informuje nas o tym, czy to jest przejazd wielotorowy, czy jednotorowy. I miejsce zatrzymania wtedy, jeżeli jest połączony ze znakiem stopu, wyznacza nam miejsce zatrzymania przed przejazdem kolejowym. Jeżeli natomiast jest sam Krzyż Świętego Andrzeja, nie mamy obowiązku zatrzymania się. Zatrzymanie występuje tylko w związku z ruchem pociągu. I widzę pojazdy, które w ogóle się nie zatrzymują przed przejazdem kolejowym. Czy jest znak stopu, czy Krzyż Świętego Andrzeja.
1: Wrócę do tego znaku stop. Na tym konkretnym przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych do czerwca był postawiony znak stop, natomiast w czerwcu otrzymano pismo z PKP PLK o konieczności usunięcia tego znaku stop ze względu na to, że jest to przejazd kolejowy C3, to znaczy obowiązuje na nim sygnalizacja świetlna, dlatego ten znak został usunięty. Tak jak pan powiedział, niekoniecznie kierowcy zwracają uwagę na ten znak stop, nie zawsze się zatrzymują na tym stopie, ale czy w tym konkretnym przypadku uważa pan, że ten znak jednak może bardziej uświadamiałby tych kierowców o tym zagrożeniu poza tą sygnalizacją świetlną? Czy takie wprowadzenie i sygnalizacji świetlnej, i znaku stop mogłoby jeszcze bardziej spowodować, że będzie bezpiecznie po prostu na tych przejazdach?
2: To znaczy, dla tych, którzy znają przepisy, jest wiadome, że czerwona sygnalizacja, czy pulsacyjna czerwona sygnalizacja zabrania nam bezwzględnie wjazdu. I tutaj znak stop w tym przypadku uważam, że nie ma, zdjęcie znaku nie ma większego znaczenia, ponieważ tutaj o wjeździe decyduje sygnalizacja świetlna, a sygnalizacja świetlna zgodnie z przepisami jest ponad znakami. On jest bardziej widoczna dla kierowcy i tutaj on powinien bezwzględnie stosować się do sygnalizacji. I uważam, że zdjęcie znaku stopu w tym przypadku na tym przejeździe nie miało większego znaczenia.
0: A po tragicznym wypadku na przejeździe kolejowym w Sokolnikach, gdzie kierowca ciężarówki, nie stosując się do sygnalizacji świetlnej, wjechał w pociąg, rząd zapowiada pilne i bezwzględne zaostrzenie przepisów. Kierowcom ignorującym sygnały i wjeżdżającym na tory bez możliwości zjazdu ma grozić m.in. utrata prawa jazdy na 3 miesiące, a w skrajnych przypadkach w razie spowodowania katastrofy obligatoryjna kara więzienia. Co dalej z budową trasy kolejowej z Radomia do Rzeszowa? Przypomnijmy, linia kolejowa 84 Radom-Kunów była planowana, lecz potem została wykreślona z planów. Samorządowcy z 6 miast walczą o jej przywrócenie. Jak mówi wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak, trzeba przeanalizować wszystkie warianty budowy trasy do Rzeszowa.
3: Zaproponujemy rozwiązanie, które będzie łączyć, a nie będzie wykluczać, bo w tym rozwiązaniu, które kilka lat temu się pojawiło, niestety miasta po drodze między Radomiem, Skarżyskiem i dalej w kierunku Sandomierza, część miast została z tego pomysłu wykluczona. Między innymi chodziło o Starachowice, Wąchock, oczywiście Skarżysko, po drodze jeszcze Szydłowiec. Zaproponujemy takie rozwiązanie, które będzie obsługiwało te miasta, no bo nie możemy tutaj myśleć w takich kategoriach, że tworzymy infrastrukturę, która wyklucza 100 tysięcy mieszkańców, a daje rozwiązanie dla 5 tysięcy mieszkańców. No zawsze patrzymy w systemach transportowych, szczególnie nowych inwestycjach kolejowych, żeby to były inwestycje służące jak największej liczbie mieszkańców, stąd te kwestie dotyczące linii numer 84 deklaruję, że one będą rozwiązane w taki sposób, żeby służyły jak największej liczbie mieszkańców. Szanowni Państwo, w przypadku budowy całkowicie nowych linii kolejowych, czy w sytuacji, gdy budujemy na przykład nowe drogi, ekspresówki czy autostrady, generalnie celem jest, żeby te inwestycje, ponieważ są to bardzo kosztowne inwestycje, obsługiwały jak największą liczbę pasażerów. I tutaj moglibyśmy dzisiaj mówić, ale nie mamy na to czasu, o wielu liczbach, także związanych z linią 84, bo mi chodzi o to, żeby na tej osi komunikacyjnej Warszawa, Radom, Skarżysko, dalej w kierunku Starachowic, dalej w kierunku Sandomierza i docelowo Rzeszowa, bo o takiej tutaj mówimy osi komunikacyjnej, obsługa pasażerów była jak najlepsza i dotyczyła jak największej liczby mieszkańców. Dlatego też wspomniałem o tym, że tutaj tę Trasa 84, która pierwotnie została zaproponowana przez Kiłże, ale wykluczała Starochowice, Wąchock, Skarżysko, bardzo duży węzeł kolejowy i jeszcze od Skarżyska do Radomia dodatkowo Szydłowiec. Tutaj ważne jest, żeby to było rozwiązanie, które będzie służyło, podkreślam raz jeszcze, jak największej liczby pasażerów, bo taki jest cel funkcjonowania kolei i taki jest cel budowania całkowicie nowej infrastruktury. Dzisiaj wiemy, że to połączenie Warszawa-Radom i dalej w kierunku Sandomierza, Tarnobrzegu i Rzeszowa trzeba poprawić. Mamy taki powolny przejazd też w obszarze chociażby Skarżyska i tutaj trzeba działać i dzisiaj, poprawiając te elementy i w infrastrukturze, ale przede wszystkim w liczbie połączeń, bo od grudnia liczba połączeń z Radomia do Sandomierza i do Rzeszowa wzrośnie z 4 połączeń dobowo do 8 połączeń dobowo. I to są taka suma różnych elementów, które trzeba podejmować, ale podkreślam, te najdroższe w postaci budowy całkowicie nowej infrastruktury muszą służyć bardzo dużej liczbie pasażerów, bo taki jest cel budowy infrastruktury, gdzie kilometr tej nowej infrastruktury kosztuje 100 milionów złotych i więcej.
0: Coraz większe zmęczenie pracą, a także wyczerpanie psychiczne i fizyczne to tylko niektóre z objawów wypalenia zawodowego. Jak mówi Anna Małaśnicka, psychoterapeutka z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu, to ważna sprawa, której nie należy bagatelizować.
4: To jest bardzo poważna sprawa, polegająca generalnie, już w takim bardzo prostym skrócie, na takim funkcjonowaniu, mówiąc już tak nie książkowo, tylko chodzi o takie zrozumienie, na takim funkcjonowaniu człowieka w pracy, który nie pozwala mu kreatywnie, dobrze, spokojnie, emocjonalnie się rozwijać i żyć. Odbiera siły, prowadzi do tak destrukcyjnych form bycia i funkcjonowania, które nie są bezpieczne. Dlatego też będzie to objęte nawet L4 i powinno być również objęte w takich już krańcowych, w tych trzecich stopniach, również terapią psychologiczną. Ponieważ są to naprawdę ogromne dramaty, które się dzieją i w korporacjach, i głównie osoby, które są narażone na to, to są te osoby, no również i państwo, którzy pracujecie z mediami, wszyscy handlowcy, związane to wszystko z tymi relacjami międzyludzkimi. I oczywiście są stopnie tego wypalenia zawodowego i oczywiście są objawy, to jest bardzo szeroki i bardzo skomplikowany i nie we wszystkich przypadkach taki jednostkowy. Każdy przypadek jest inny, ale powiem tak, 3 główne cechy. Pierwsze to związane z tym, że jest całkowity brak energii. Człowiek nie ma energii i tak naprawdę nie ma kompletnie siły. Energetyka, w szczególności ta emocjonalna, jest bardzo ważna. I oczywiście można to rozszerzyć, ale tak, sen, problemy ze snem bardzo duże. Nie możemy spać, sen jest bardzo płyciutki. Też budzimy się między 3-5 rano. Czasami nie możemy oddychać. Niechętnie wstajemy, niechętnie idziemy do pracy, później w dalszych, oczywiście już tam w drugim, w trzecim stopniu, może to doprowadzić do depresji, do uzależnień, do narkotyków, do jakichś hazardów. Mózg musi być wyspany. Druga rzecz w tych obszarach takich czysto emocjonalnych to jest złośliwość. Niechęć do kontaktów. Człowiek jest zirytowany, unika często. L4 się wtedy też pojawiają, bo bardzo często ludzie, nie mogąc poradzić sobie, nie mając siły na dalsze funkcjonowanie, są bardzo oschli, wycofani z życia i tak jakby odcięci od kontaktów z innymi osobami. No i trzecie, wydajność w pracy tego typu ludzi spada maksymalnie, także taki pracownik jest bardzo, bardzo mało wydajny, bardzo zmęczony, bardzo cierpiący. Powinno nam się zapalić takie światełko w tunelu, jeżeli ja idę do pracy i już idę do tej pracy niechętnie. Bo oczywiście możemy być zmęczeni, może być jakiś bardzo duży stres, jakaś sprawa nam nie wyszła, prawda? Ale wystarczy, że ją rozwiążemy, wystarczy, że zmęczenie piątek, sobota, niedziela jest weekend i my wypoczniemy w ten weekend i w skowronkach od poniedziałku zaczynamy nowy tydzień pracy. Natomiast jeżeli jest to tak, że trwa to tydzień, 2, 3, 4 tygodnie, że jest konflikt, że jest zła w organizacji, organizacja pracy. Bardzo często jak ludzie tutaj też i do nas przychodzą, to natłok pracy. Pracują po 10, po 16 godzin na dobę. Małe wynagrodzenie, czyli gdzieś coś nie tak się dzieje w pracy. Małe wynagrodzenie następuje bardzo szybko. Nawet jak lubiłam tą pracę, oczywiście zakładam, że szłam do tej pracy i był to ten wymarzony zawód, chciałam iść do tej pracy i wszystko się układało, tak? Natomiast generalnie ta organizacja powoduje, że już nie jest to takie miłe, takie chętne. Nie mam siły, nie mam weny, nie mam energii i to jest bardzo, bardzo niebezpieczne, bo krótki okres można wytrzymać, ale jeżeli to jest dłuższy okres, to niestety zaczyna się nasze własne ja i nasz prywatny świat pomału zawalać. Później to przenoszę do domu, odreagowanie na wszystkich członkach rodziny. Mało tego, to co ja w pierwszej części swojej wypowiedzi, zaczynają być niezadowolenie z siebie, taka autoagresja trochę w stosunku do siebie i to się tak rozlewa i rozszerza na całość naszego domu, na moje ja, moje własne funkcjonowanie. Zaczyna być jeden wielki problem, który trzeba rozwiązać i pójść prosić o pomoc fachowców. To jest naprawdę duży problem.
0: Będzie o doświadczeniu, realnych rozwiązaniach i tym, jak sport może zmienić życie zarówno na boisku, jak i poza nim. Już w najbliższy czwartek w Kamienicy Deskurów odbędzie się konferencja Sport jako narzędzie rehabilitacji i integracji, bezpieczna aktywność fizyczna osób z niepełnosprawnościami. Wśród prelegentów znajdzie się m.in. Przemysław Świercz, były reprezentant Polski w amfutbolu, czy Norbert Bradel, trener mentalista obecnej kadry. Mówi Paweł Pietrzyk, organizator wydarzenia.
5: Konferencja, na której chcemy poruszyć wiele tematów środowiska osób niepełnosprawnych, przede wszystkim zachęcić osoby, które jeszcze nie są zdecydowane do tego, żeby swoje dzieci czy sami mogli uczestniczyć w treningach, czy to piłkarskich, paraboksu, lekkiej atletyki, a także środowisko, czy to nauczycieli, czy środowisk organizacji pozarządowych działających dla osób niepełnosprawnych, żeby zaczęli z nami współpracować, żebyśmy mogli budować to środowisko jeszcze bardziej. Głównym gościem będzie Przemek Świercz, czyli były amfutbolista i kapitan reprezentacji amfutbolu, dwukrotny brązowy medalista Mistrzostw Europy, uczestnik Mistrzostw Świata w amfutbolu. Będzie też Norbert Bradel, obecny trener mentalny kadry amfutbolistów, pracujący w wielu klubach ekstraklasy czy pierwszej ligi piłkarskiej. Będzie też Dominika Gumińska, psycholog. Będzie Radek Tarkowski, który jest na co dzień dietetykiem klinicznym. A także na początek będę ja, który trochę opowiem o tym w ogóle, jak klub powstał i jak się rozwijał. Zapraszamy na wydarzenie. Tam wszystko można sobie po prostu na Facebooku, na naszej stronie internetowej. Tam wszystkie tematy są przedstawione. W ten sposób, jak ktoś się zainteresuje, uważam, że będzie chciał skorzystać z naszej oferty i przyjdzie na wydarzenie.
0: To właśnie dla kogo jest ta konferencja? Kto może przyjść, kto może wziąć w niej udział?
5: Każdy mieszkaniec Radomia, który zapisze się na wydarzenie poprzez naszego Facebooka i link do dysku Google.
0: Z jakimi trudnościami mierzą się osoby z niepełnosprawnością, które ten sport chcą uprawiać?
5: Przede wszystkim pierwsze to jest podjęcie decyzji o przyjściu na trening, bo to już jest taka pierwsza granica, którą my przezwyciężamy. Drugą jest to, że często środowisko osób niepełnosprawnych nie chcą być z nimi utożsamiane, więc to też ta bariera rodziny, więc tu też chcemy to przezwyciężać. Trzecią, na pewno jakieś bariery architektoniczne, które próbujemy przezwyciężać i myślę, że nam się udaje.
0: Wy chyba jesteście takim bardzo dobrym przykładem tego, że tych chętnych do uprawiania tego sportu jest w naszym mieście i regionie bardzo, bardzo dużo. Jak to obecnie u was wygląda?
5: W 6 lokalizacjach 280 zawodniczek i zawodników, więc naprawdę jesteśmy z tego faktu bardzo zadowoleni i dziękujemy tym, którzy już uczęszczają, ale zapraszamy kolejne osoby, które będą mogły i chciały uczestniczyć w działaniach naszego klubu.
0: Czyli do was ewentualnie ktoś się zgłosi, to może cały czas dołączać.
5: Macie tak, mamy jeszcze miejsce wolne, więc serdecznie zapraszamy. Mhm.
0: Mówisz o 6 lokalizacjach. Przypomnijmy, co to są za lokalizacje?
5: W Radomiu 3 lokalizacje treningowe. Mamy też zajęcia w Chomentowie, Chwałowicach i Pionkach.
0: Dobrze, to na koniec powiedzmy, kiedy ta konferencja będzie i dlaczego warto przyjść i się na początku zapisać, a później przyjść.
5: 17 września w godzinach 16:20 w Kamienicy Deskorów, Rynek 15 w Radomiu. Zapraszamy wszystkie osoby, które chcą budować sport bez barier.
0: Udział w konferencji jest bezpłatny, ale obowiązuje wcześniejsza rezerwacja. Szczegóły znajdziecie na profilu facebookowym Radomiak Football Plus. Kosmos to tytuł wystawy fotografii i ręcznie wykonywanych kolaży Karoliny Falkiewicz. Będzie można ją oglądać od piątku w Galerii Formaty znajdującej się w Kamienicy Deskorów. Jak mówi autorka prac, do stworzenia fotografii użyto wyjątkowych przedmiotów.
6: Przed nami kolejna wystawa, wernisaż wystawy w Galerii Formaty, tym razem Karolino, twoich zdjęć. Motywem przewodnim będzie kosmos.
7: Pierwszym tytułem tej wystawy, pod tytułem miał być Kosmos i najbliższa okolica, ponieważ jest to zbiór po pierwsze martwych natur, powstałych z przedmiotów codziennego użytku, ale przedmiotów już niepotrzebnych. Każdy mężczyzna ma w swoim zbiorze słoik i w tym słoiku są bardzo ważne rzeczy i przydatne. Niektórzy liczą, że to przejdzie z pokolenia na pokolenie, ale jest to coś, co pierwsze wylatuje, kiedy się robi porządki. Każdy z nas ma swoje skarby, każdy z nas ma szufladę z kabelkami, każdy ma zasuszony listek w książce. Nie ma osoby, która by nie miała ani jednej niepotrzebnej rzeczy przechowywanej z sentymentu, albo bo się przyda, albo bo tak. I z tego są zbudowane te moje światy. Kosmos, czyli seria galaktyki, która właśnie ma taką formę galaktyk, trochę większych od tacy czy od talerza. Jest seria Kosmiczne Jajo, która opowiada o kosmicznej podróży od narodzin do śmierci planet. Wszystko to jest właśnie, to są martwe natury stworzone z tych odpadków rzeczywistości. Jest jeszcze seria taka pośrednia, czyli Mgławice, i tam też jest właśnie, to są martwe natury stworzone z tego, co znajdujemy, z naszej przeszłości, z przeszłości innych osób, z tych rzeczy, które po coś były przez chwilę przechowywane, były być może kiedyś drogie, być może ważne, ale teraz już są gdzieś tam na skraju wyczerpania i wyciągnęłam i użyłam jeszcze raz.
6: Powiedz mi, jaką technikę tutaj zastosowałeś, bo ty bardzo różne techniki tutaj używasz w swoich pracach.
7: Znaczy, no, jest to fotografia cyfrowa, przetworzona cyfrowo. Ja wbrew tym wszystkim moim retro i upcyclingowym zainteresowaniom jestem bardzo współczesna i nowoczesna, jeśli chodzi o technologię, bardzo mnie fascynuje i zwłaszcza mój ulubiony program fotomontaże, fotomanipulacje, zmiany tonacji i tak dalej, to bardzo, bardzo lubię, ale jest też część druga wystawy, która jest bardzo tradycyjna, ponieważ jest to tradycyjny, ręczny kolaż. Tego też jest ponad 20 sztuk, tworzone też z odpadków, z rzeczy, które gdzieś tam sobie były kiedyś ważne, tak jak ważne są wiadomości, które są ważne przez chwilę, tak? Drukowane w gazetach, w czasopismach lub informacje z książek naukowych, które też straciły na ważności, a nadaje im zupełnie nowe znaczenia.
6: Kiedy wernisaż, kiedy będziemy mogli zobaczyć te prace?
7: Wernisaż już w piątek o godzinie 18:00 w Galerii Formaty w Kamienicy Deskorów. Zapraszam. Będzie też można uzyskać dla fanów, uwaga, inicjatywy pocztówkowej. Wypuściłam pocztówkę z plakatem, więc też ją będzie można uzyskać oraz inne pamiątki. poligraficzne, więc zapraszam serdecznie. Tak, będą niespodzianki, no i już się tak przyzwyczaiłam, że teraz przy każdym wydarzeniu wypuszczam serię pocztówek, więc zapraszam fanów, kolekcjonerów.

0: Autopromocja.
1: W nocy budzą się demony. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
2: Ruslan Hudoli brutalnie zamordował co najmniej 30 osób. Nie oszczędzał zarówno dorosłych, jak i dzieci. Posłuchajcie szokującej historii maniaka z Karliwki.
1: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
2: Zapraszam. Marta Kiermasz.
0: Autopromocja.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Jest tu cytat wyssany z palca. Tak Michał Woś komentuje zarzut, jaki postawiła mu prokuratura. Były wiceminister sprawiedliwości ma odpowiedzieć za przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. Sprawa dotyczy lat 2021-2023, gdy Woś nadzorował służbę więzienną. Prokuratura twierdzi, że działał na szkodę interesu publicznego oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej. Z tym tematem Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, co wiemy?
1: Według Michała Wosia zarzut dotyczy jego zgody na awans funkcjonariusza służby więziennej z podpułkownika na pułkownika. Były wiceminister twierdzi, że pozwalała na to ustawa, a obecne kierownictwo resortu korzystało z tego samego przepisu setki razy. Woś złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez śledczych. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek odpowiada, że za czasów Zbigniewa Ziobry służba więzienna była wykorzystywana instrumentalnie, a sprawę trzeba wyjaśnić do końca. Michał Woś został przesłuchany i nie przyznał się do winy. Za zarzucone mu przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków grozi do 10 lat więzienia.
0: Relacjonował nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Jego zeznania pokrywają się z ustaleniami śledczych. Znamy szczegóły przesłuchania maszynisty pociągu po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. To jeden z kluczowych świadków w tej sprawie, o czym ze szczegółami Kinga Furch.
2: Lekarze dopiero 6 dnia po tragedii wydali zgodę na przesłuchanie maszynisty. Wcześniej jego stan zdrowia na to nie pozwalał. Teraz poprawił się na tyle, by śledczy mogli rozpocząć czynności. Jak powiedziała mi Aneta Guść z radomskiej prokuratury, maszynista zeznał, że ciężarówka wjechała wprost pod lokomotywę.
3: Kierując ciężarówką nadjechał od strony drogi krajowej numer 12 i poruszał się ruchem jednostajnym.
2: Na razie nie udało się jednak przesłuchać kierowcy tej ciężarówki, bo jak zaznacza prokuratura, jego stan nadal jest ciężki. Nie wiadomo też, w jakim charakterze zostanie on przesłuchany.
0: Na razie w tej sprawie nikomu nie postawiono zarzutów. Przypomnijmy, do katastrofy doszło w ubiegłą środę. W jej wyniku zginęła jedna osoba, a 10 zostało rannych. W reakcji na katastrofę w ubiegły piątek maszyniści zorganizowali protest, a we wtorek rząd przyjął projekt zaostrzający kary za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Za wjazd na przejazd kolejowy w trakcie opuszczania lub podnoszenia zapór albo przy czerwonym świetle będzie grozić zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące. Dożywocie za podłożenie bomby pod domem byłej partnerki i jej dzieci. Sąd apelacyjny w Poznaniu prawomocnie skazał 37-letniego Błażejaka. Mężczyzna będzie mógł ubiegać się o wcześniejsze zwolnienie dopiero po 35 latach. Sąd pierwszej instancji wymierzył Błażejowi K 25 lat więzienia, ale sąd apelacyjny podwyższył kary do dożywocia. Na taki wyrok duży wpływ miały opinie psychologiczne biegłych, podkreślał w uzasadnieniu sędzia Henryk Komisarski.
4: Sąd apelacyjny podziela poglądy pani prokurator oraz pani pełnomocnik, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że oskarżony po odbyciu kary, gdyby to była kara terminowa, zechciałby dokończyć to, co wcześniej zaczął.
0: Urszula Bartkowiak, pełnomocniczka pokrzywdzonej kobiety, podkreślała satysfakcję z wyroku.
5: Żaden wyrok nie jest w stanie zadośćuczynić tak naprawdę rozmiarowi cierpień pokrzywdzonej, ale na pewno ten wyrok sądu drugiej instancji zapewni pokrzywdzonej bezpieczeństwo, na które cały czas w toku tego procesu liczyła.
0: W grudniu 2022 roku Błażejka zostawił przed domem we wsi Siecie Bożyce pakunek przypominający przesyłkę kurierską. W środku znajdowała się bomba własnej konstrukcji. Ładunek eksplodował, gdy paczkę otworzyła była partnerka. Mężczyzny. Kobieta i dwoje jej dzieci, w tym syn skazanego, zostali ciężko ranni. Chcę pomóc naprawić PKO, mówi Robert Korzeniowski, który jako pierwszy zapowiedział już udział w wyborach na prezesa komitetu. Nowe władze wyłonione zostaną w kwietniu przyszłego roku. Do tego czasu kadencję aresztowanego w śledztwie w sprawie zonda krypto Radosława Piesiewicza dokończy Marian Kmita. Jaki plan na uzdrowienie Polskiego Komitetu Olimpijskiego ma Robert Korzeniowski? O to pytał nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
6: PKO zmaga się nie tylko z problemami wizerunkowymi, ale też finansowymi. Robert Korzeniowski twierdzi, że dyskusja o przyszłości komitetu nie może kręcić się wyłącznie wokół pieniędzy i doraźnego łatania dziur. Jego zdaniem zmian wymaga też statut.
7: PKO jest mało sterowny. Dzisiaj wiemy, że PKO z ogromną trudnością może się samo oczyszczać. To z całą pewnością trzeba poprawić.
6: Jak przekonuje 4-krotny mistrz olimpijski w chodzie, PKO powinien opierać się na wartościach, które będą docierać do nawet najmniejszych miejscowości w Polsce, a sam komitet powinien być marką, wokół której partnerzy publiczni i prywatni będą chcieli się gromadzić, by zrobić coś ważnego dla społeczeństwa i sportu.
0: A Robert Korzeniowski był dotychczas doradcą przy tworzeniu strategii dla polskiego sportu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Z posady zrezygnował przed ogłoszeniem chęci udziału w wyborach. A teraz wracamy do rozmowy w Vox FM. Gościem Wiktora Świetlika był mecenas Krzysztof Wąsowski.
8: Krzysztof Wąsowski nadal jest moim gościem. Prawnik, adwokat. Szybka ósemka dla Vox FM. Panie mecenasie, czy jak rozwiąże się sytuacja z Trybunałem Konstytucyjnym? Wejdą, nie wejdą?
9: Nie wejdą. Jak rozwiąże się sytuacja z Akademią Wymiaru Sprawiedliwości? Czy pan Cudak zostanie rektorem?
10: Nie zostanie rektorem.
9: Dlaczego nie zostanie rektorem?
10: No bo jest nielegalny.
9: A jeżeli wejdzie i zajmie sobie tam pokój w Akademii?
10: A, że będzie udawał pana rektora? Tak, będzie udawał.
9: Czyli to nastąpi, uda się rozwiązanie
10: się. Ja myślę, że w tym sensie takim pozaprawnym jak najbardziej może się udać.
9: Czy premier Tusk zyska politycznie na całej tej sytuacji?
10: Nie powinien zyskać politycznie. Nie wiem, czy zyska, ale nie powinien zyskać politycznie.
9: Czy to, co się dzieje dzisiaj, umacnia politycznie ministra Żurka, czy go osłabia?
10: Nie powinno go umacniać politycznie. Powinno go osłabiać, ponieważ no, to jest działanie, które rzeczywiście jest trudno wytłumaczalne prawnie, tak bym powiedział.
9: Dlaczego więc minister Żurek decyduje się na tego rodzaju działanie? Przypominam, że w czwartek lub w piątek powiedział, stało się z dumą.
10: Prawdopodobnie nie jest politykiem takim z krwi i kości, a no, ma pewne przekonania prawne, które chce realizować.
9: Czy my mamy, abstrahując od naszych sympatii, poglądów politycznych, pewność co do tego, kto ma rację prawną w tym sporze? Czy to jest tak, że każdy ma swoją rację?
10: Ja mam pewność, kto ma rację.
9: Kto ma rację?
10: W którym sporze?
9: W sporze, zacznijmy w takim razie Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, może zdążymy.
10: Rektor Sopiński.
9: Trybunał Konstytucyjny.
10: Prezes Święczkowski.
9: Czy pan Berek, jeżeli zostanie wprowadzony do Trybunału Konstytucyjnego, to będzie sędzią Trybunału Konstytucyjnego, czy nie będzie sędzią Trybunału Konstytucyjnego?
10: Pan Berek jest wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ale nie złożył ślubowania wobec prezydenta. Dlatego nie może być wprowadzony do orzekania, że tak powiem. Nie może rozpocząć swojej misji jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego.
9: Afera Zonda Krypto. Czy ta sprawa jeszcze pokaże jakieś nowe oblicze, czy raczej już odpowiemy?
10: Mam nadzieję, że coś pokaże ta sprawa Zondy Krypto, bo na razie niczego nie pokazuje.
9: Czy dziennikarze, którzy publikują informacje z Zondy Krypto, łamią prawo?
10: Wydaje się, że jest takie prawo, takie podejrzenie, może być, że łamią prawo.
9: Czy prokuratorzy, którzy dostarczają im informacji, bo zakładam, że to oni łamią prawo?
10: Jeżeli współdziałają w tego typu przestępstwie, jeżeli by się to okazało przestępstwem, to może mogą podlegać odpowiedzialności też.
9: Czy premier Tusk, ujawniając informacje z Zondy Krypto, łamie prawo?
10: Według redaktora Pilarka takie jest prawdopodobieństwo. Nie znam akt, ale istnieje takie niebezpieczeństwo.
9: Czy politycy prawicy przyjmujący zegarki od pana, jeżeli przyjmowali od pana Krala, bądź jeżdżący za jego pieniądze do luksusowych hoteli, łamali prawo?
10: Jeżeli to robili nielegalnie, na pewno łamali prawo. Czyli jaka była kauza tak zwana tego przyjęcia? Czy to była darowizna, czy to było za coś? No i to trzeba rzeczywiście wyjaśnić.
9: Zauważyłem, że w tej sprawie zaginął gdzieś mecenas Dibuła. Nie ma go Na początku dużo mówił, a teraz nie ma. Czy wszystko okej u pana kolegi z Palestry?
10: Dzwonił ostatnio do mnie jeden z prawników od pana mecenasa Dibuła pytać o jedną sprawę, więc zakładam, że wszystko jest okej. Mam nadzieję, ale muszę zadzwonić chyba, rzeczywiście się czegoś dowiedzieć.
9: Za to mecenas Giertych w tej sprawie jest bardzo, bardzo aktywny nadal.
0: Dalsza część rozmowy do śledzenia na voxfm.pl. Szykujemy się na piorunujący finisz, mówi inicjator stołecznej operacji referendalnej, która zbiera podpisy pod wnioskiem o odwołanie prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Wolontariusze zebrali już 100 tysięcy podpisów, a do końca akcji zostały 2 tygodnie. O szczegółach nasz reporter Krzysztof Płowecki.
11: Do zwołania referendum potrzebne są głosy 10% wyborców w Warszawie, czyli około 132 tysięcy osób. Maciej Wilk, inicjator stołecznej operacji referendalnej, liczy jednak na to, że uda się zebrać do 160 tysięcy głosów.
12: To jest takie minimum, poniżej którego, jeśli się znajdziemy, to prawdę mówiąc, nie ma sensu nawet składać, bo wiadomo, że tych odrzutów będzie sporo, tak jak to miało miejsce ostatnio w Krakowie.
11: Jak dodał, podpisy pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania władz Warszawy będą zbierane do ostatniej chwili przez wolontariuszy przy stolikach rozstawionych w kilkunastu punktach w mieście. Stołeczna operacja referendalna musi zebrać wszystkie podpisy do 28 września.
0: Relacjonował nasz reporter Krzysztof Płowecki. Łódź przygotowuje się do budowy kolejnego tunelu pod miastem. Drążenie tzw. łódzkiego metra utknęło przed 2 laty z powodu zawalających się kamienic. Teraz ma ruszyć budowa kolei dużych prędkości. Ma powstać 4,5-kilometrowy tunel, w którym zmieszczą się 2 jadące obok siebie pociągi. Drążenie ma rozpocząć się wiosną, ale już samo przygotowanie komory startowej daje się okolicznym mieszkańcom we znaki. I o tym ze szczegółami Grzegorz Mnich.
13: Prace przy komorze startowej na Redkini trwają już od roku w sąsiedztwie osiedla bloków i wieżowców.
14: Budynki drżą.
15: No nie tylko wiercenie, bo to jest kurz, pył, hałas, ludzie nie mogą spać, bo oni tutaj 24 godziny na dobę pracują.
13: Drążenie tunelu KDP pod Łodzią odbywać się będzie pod ścisłą miejską zabudową. Mieszkańcy muszą się liczyć z czasową przeprowadzką, potwierdza Wojciech Nowak, dyrektor firmy wykonującej pracę.
16: Bierzemy pod uwagę konieczność przeniesienia czasowego mieszkańców, żeby zapewnić bezpieczeństwo i nie podejmować niepotrzebnego ryzyka. Nie chcę mówić o liczbach w tej chwili.
13: Mieszkańcy są zdezorientowani.
17: Nie dostaliśmy żadnych informacji, że mają być relokacje.
13: A póki co utrudnienia w ruchu czekają Łódź już od tego miesiąca. Kilka ulic w centrum zostanie zamkniętych.
0: Drążenie tunelu pod Łodzią ma potrwać półtora roku. Szybka kolej połączy Warszawę, Łódź, Wrocław i Poznań. Pierwsze 1000 kilometrów linii ma powstać w ciągu 10 lat. Gdynia znów zamieni się w filmową stolicę Polski. Już za tydzień startuje 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Od poniedziałku widzów czekają dziesiątki polskich produkcji, spotkania z twórcami oraz rywalizacja w konkursie głównym, konkursie perspektywy i konkursie filmów krótkometrażowych.
18: Podczas festiwalu wręczana jest też nagroda platynowy w Lwów. W tym roku trafi do Haliny Brugger-Kettling, absolutnie wybitnej montażystki, legendy polskiego kina. Pokażemy przy tej okazji film Panny z Wilka. To z jednej strony jedna z ulubionych realizacji laureatki, ale z drugiej strony też film, który Halina Brugger-Kettling wyjątkowo ceni i lubi.
0: Mówi Joanna Łapińska, dyrektorka artystyczna festiwalu. Będzie to również okazja do zobaczenia wielu wystaw fotograficznych, w tym poświęconych Andrzejowi Wajdzie. Podczas festiwalu odczytany zostanie także jego niezrealizowany scenariusz Jesteśmy sami na świecie.
18: Zrobiliśmy też nabór na nowe teksty krytyczne dotyczące kina Krzysztofa Kieślowskiego i jego przełożenia na dzisiejsze kino na całym świecie. Powstało 7 nowych tekstów, wszystkie je Państwo będą mogli przeczytać na łamach naszej odnowionej w tym roku gazety festiwalowej, ale Tysia Alasse, autorka jednego z nich, będzie gościnią i prelegentką naszego festiwalu.
0: Dla odwiedzających przygotowano także spacery szlakiem modernizmu związane z wpisaniem Centrum Gdyni na listę UNESCO. Pełen program dostępny jest na stronie wydarzenia.

0: Siódma runda.
1: Krzysztof Wąsowski moim gościem, prawnik, adwokat. Szybka ósemka dla Vox FM. Panie mecenasie, czy jak rozwiąże się sytuacja z Trybunałem Konstytucyjnym? Wejdą, nie wejdą?
2: Nie wejdą.
1: Jak rozwiąże się sytuacja z Akademią Wymiaru Sprawiedliwości? Czy pan Cudak zostanie rektorem?
2: Nie zostanie rektorem.
1: Dlaczego nie zostanie rektorem?
2: No bo jest nielegalny.
1: A jeżeli wejdzie i zajmie sobie tam
2: pokój? A, że będzie udawał pana rektora? Tak, będzie udawał.
1: Czyli to nastąpi, uda się rozwiązanie
2: sprawy? Ja myślę, że w tym sensie takim pozaprawnym jak najbardziej może się udać.
1: Czy premier Tusk zyska politycznie na całej tej sytuacji?
2: Nie powinien zyskać politycznie. Nie wiem, czy zyska, ale nie powinien zyskać politycznie.
1: Czy to, co się dzieje dzisiaj, umacnia politycznie ministra Żurka, czy go osłabia?
2: Nie powinno go umacniać politycznie. Powinno go osłabiać, ponieważ no, to jest działanie, które rzeczywiście jest trudno wytłumaczalne prawnie, tak bym powiedział.
1: Dlaczego więc minister Żurek decyduje się na tego rodzaju działanie? Przypominam, że w czwartek lub w piątek powiedział, stało się z dumą.
2: Prawdopodobnie nie jest politykiem takim z krwi i kości, a no, ma pewne przekonania prawne, które chce realizować.
1: Czy my mamy, abstrahując od naszych sympatii, poglądów politycznych, pewność co do tego, kto ma rację prawną w tym sporze? Czy to jest tak, że każdy ma swoją rację?
2: Ja mam pewność, kto ma rację.
1: Kto ma rację?
2: W którym sporze?
1: W sporze, zacznijmy w takim razie Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, może zdążymy.
2: Rektor Sopiński.
1: Trybunał Konstytucyjny.
2: Prezes Święczkowski.
1: Czy pan Berek, jeżeli zostanie wprowadzony do Trybunału Konstytucyjnego, to będzie sędzią Trybunału Konstytucyjnego, czy nie będzie sędzią Trybunału Konstytucyjnego?
2: Pan Berek jest wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ale nie złożył ślubowania wobec prezydenta. Dlatego nie może być wprowadzony do orzekania, że tak powiem. Nie może rozpocząć swojej misji jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego.
1: Afera Zonda Krypto. Czy ta sprawa jeszcze pokaże jakieś nowe oblicze, czy raczej już wiemy?
2: Mam nadzieję, że coś pokaże ta sprawa Zondy Krypto, bo na razie niczego nie pokazuje.
1: Czy dziennikarze, którzy publikują informacje z Zondy Krypto, łamią prawo?
2: Wydaje się, że jest takie podejrzenie, może być, że łamią prawo.
1: Czy prokuratorzy, którzy dostarczają im informacji, bo zakładam, że to oni łamią prawo?
2: Jeżeli współdziałają w tego typu przestępstwie, jeżeli by się to okazało przestępstwem, to może mogą podlegać odpowiedzialności też.
1: Czy premier Tusk, ujawniając informacje z Zondy Krypto, łamie prawo?
2: Według redaktora Pilarka takie jest prawdopodobieństwo. Nie znam akt, ale istnieje takie niebezpieczeństwo.
1: Czy politycy prawicy przyjmujący zegarki od pana, jeżeli przyjmowali od pana Krala, bądź jeżdżący za jego pieniądze do luksusowych hoteli, łamali prawo?
2: Jeżeli to robili nielegalnie, na pewno łamali prawo. Czyli jaka była kauza tak zwana tego przyjęcia? Czy to była darowizna, czy to było za coś? No i to trzeba rzeczywiście wyjaśnić.
1: Zauważyłem, że w tej sprawie zaginął gdzieś mecenas Dibuła. Nie ma go na początku dużo mówił, a teraz nie ma. Czy wszystko okej u pana kolegi z Palestry?
2: Dzwonił ostatnio do mnie jeden z prawników od pana mecenasa Dibuła pytać się jedną sprawę, więc zakładam, że wszystko jest okej. Mam nadzieję, ale muszę zadzwonić chyba, rzeczywiście się czegoś dowiedzieć.
1: Za to mecenas Giertych w tej sprawie jest bardzo, bardzo aktywny nadal. Rozmawialiśmy sporo o sprawach, które, no, można powiedzieć, nie najlepiej wyglądają z perspektywy władzy. To teraz porozmawiajmy o sprawach, które w moim mniemaniu nie najlepiej wyglądają z perspektywy opozycji. Czyli o kwestii ministra Ziobry i ministra Romanowskiego. Czy nie wydaje się panu, że ta ich epopeja wychodźcza tak naprawdę niszczy środowisko polityczne?
2: Wydaje się, że to może być taki wpływ polityczny. To tutaj się na tym się nie znam, więc wydaje mi się, że tak, że to może być osłabiające.
1: Obrońcy ministrów Ziobry i Romanowskiego, no często mówię o obrońcach nie w sensie mecenasach, tylko osoby, które w mediach ich bronią, no często podkreślają, no ale oni by byli traktowani jako inni aresztanci. Wręcz ryzykując tezy, no że byliby gdzieś na pograniczu tortur i zmuszania ich do jakiegoś rodzaju zeznań. Czy pan, obserwując to wielokrotnie tę sytuację, jak pan to ocenia?
2: Bardzo wiele razy się zastanawiałem i zastanawiam, co ja bym doradził. Znaczy, jak ja bym się zachował? Czy czy jednak... Bo pierwszy mój odruch jest taki, że rzeczywiście trzeba się poddać temu reżimowi i pójść do aresztu. Ale jeśli chodzi o pana ministra Ziobro i stan jego zdrowia, no to było rzeczywiście... Znaczy, bo to już było okrucieństwo. Co do Marcina Romanowskiego, myślę, że no podobnie, ale pewnie w mniejszej skali. Ale tutaj bym nie wiedział, co doradzić. Po prostu naprawdę nie wiem. Normalnie bym radził moim klientom, żeby nie uciekać, nie uchylać się od tego typu nawet bezprawnych działań, nawet tak okrutnych, nawet tak nadużywających władzy, ale w tych sytuacjach, szczególnie jeśli chodzi o pana ministra Ziobro w sytuacji zdrowotnej, to chyba aż nie miałbym takiej odwagi, żeby powiedzieć nie, trzeba to zrobić, bo my musimy być przynajmniej tutaj podlegać jakimś regułom prawnym. To rzeczywiście to było bardzo trudne i tutaj naprawdę nie wiem.
1: To jeszcze o jedną rzecz chciałem zapytać, o tak zwaną 60, która ma być zastosowana w przypadku pana Krala, przynajmniej wedle tego, co przekazywał pan Giertych, czyli no, status małego świadka koronnego. Czy w tej sprawie, bo to jest pytanie, które wszyscy sobie zadają, czy w tej sprawie to ma sens?
2: Wydaje się, że na razie nie ma żadnego. Znaczy nie ma nic takiego, co by pan Kral miał ujawniać.
1: No ale ujawnia różne rzeczy dotyczące różnych polityków.
2: Szczerze mówiąc, jeżeli on ujawnia, kogo sponsorowała zonda krypto i kto komu udzielała darowizn jako prywatny podmiot, to szczerze powiem, to naprawdę, to moim zdaniem to się nie kwalifikuje, a jeszcze trzeba wiedzieć, że artykuł 60 ma tam wiele paragrafów i bardzo jest różnica między artykułem 60 paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, więc tutaj ja, nie mając dostępu do materiałów śledztwa, no nie widzę jakby tutaj, żeby pan Kral na tym etapie, przynajmniej to, co jest ujawniane, zasługiwał na dobrodziejstwo właśnie nadzwyczajnego złagodzenia ewentualnej kary. Tym bardziej, że nie będzie o tym decydował prokurator, tylko sąd.
1: Panie mecenasie, dziękuję serdecznie za tę rozmowę.
2: Ja również się zmęczyłem, panie redaktorze, za długo żeśmy gadali.
1: Dziękuję ślicznie, do następnego razu. Drodzy państwo, dziękuję serdecznie mecenasowi Krzysztofowi Wąsowskiemu, a do nas dociera pan Maciej Wilk, nieco spóźniony, ale tym bardziej pełen sił i werwy. Stołeczna operacja referendalna, chyba ja z kolei przekręciłem nazwę. W każdym razie zajmujący się odwołaniem prezydenta Trzaskowskiego. Dzień dobry, panie Macieju, kłaniam się.
0: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Udało się. Jak jest? Po pierwsze chciałem zapytać, jak jest ze zbieraniem podpisów? W jakiej sytuacji państwo jesteście w tym momencie?
0: Wczoraj ogłosiliśmy zebranie 100 tysięcy podpisów, więc ten bardzo duży kamień milowy został osiągnięty. Przed nami te finalne 2 tygodnie akcji, żeby zebrać jak najwięcej podpisów, ponad to wymagane minimum 130 tysięcy.
1: Czy to, co się dzieje w Krakowie, obserwacja tej całej sytuacji w Krakowie w jakiś sposób niepokoi państwa? Teraz chodzi mi o to, co się dzieje po referendum, że okazuje się, że kandydaci mają kłopot z zebraniem podpisów, że no cała ta akcja wyborcza jest taka dosyć niemrawa.
0: To nas nie niepokoi, tylko irytuje, bo naprawdę w roku 2026 w Polsce istnieją narzędzia gotowe do wdrożenia od zera, żeby zbierać podpisy pod tego typu inicjatywami elektronicznie. W pełni bezpieczne, gwarantujące doskonałą jakość danych, tylko jakoś dziwnym trafem posłowie dopuścili tylko głosowanie online pod listami kandydatów na posłów i senatorów, ale już na inicjatywy obywatelskie jakoś zapomnieli.
1: Jaki jest taki najpoważniejsze zarzuty, które stawia się Rafałowi Trzaskowskiemu? Taka rzecz, która jak pan obserwuje Warszawę, jeżdżąc po niej, poruszając się, widzi pan, że ona jest taka najbardziej wkurzająca.
0: Tutaj pan redaktor sugeruje o jeżdżeniu i poruszaniu się po Warszawie. Wiele osób faktycznie to podnosi. Z mojej perspektywy to jest taki zarzut.
1: Wiem, że pan, z tego co słyszałem, pan używa komunikacji podobnie jak ja.
0: Oczywiście, że tak. I na przykład boleję nad faktem, że od przyszłego roku nie będzie się w Warszawie metro budować po raz pierwszy za mojego życia, gdyż proces jest rozgrzebany i nie zabrakło tego gospodarskiego spojrzenia. I to jest mój główny zarzut wobec Rafała Trzaskowskiego, że on zawsze traktował ten Urząd Prezydenta Miasta jako trampolinę do prezydentury Polski, a cierpiało na tym miasto. Brak gospodarności, brak gospodarza w mieście. To jest mój podstawowy zarzut.
1: A jest taka rzecz, za którą mógłby pan pochwalić Rafała Trzaskowskiego?
0: No powiedzmy, że ten tramwaj na Wilanów, tylko to też z gwiazdką, bo inwestycja opóźniona o rok i przekroczony budżet dwukrotnie, więc no owszem, dobra inwestycja zrealizowana, ale nie po gospodarsku.
1: Jakie jeszcze rzeczy z kolei, jeżeli chodzi o zarzuty?
0: No, mówiliśmy tutaj o kwestii transportu, o tym, że metro się przestaje budować, no ale lista jest dłuższa. Brak uchwały krajobrazowej od 10 lat, remont sali kongresowej, który kosztuje nas 500 000 000 złotych i ciągnie się od lat 12. Kwestia ładu krótkoterminowego, który jest w żaden sposób nieuregulowany, który prowadzi do suburbanizacji centrum. Ludzie się wyprowadzają z centrum, bo nie stać ich na to, żeby tam mieszkać. Ja sam teraz jestem w trakcie kupna mieszkania i po prostu włosy dęba stają, jak patrzę na ceny mieszkań w Warszawie, z czym miasto nie walczy, nie robi nic konkretnego, żeby temu zaradzić. Malejący zasób komunalny, przecież byłem też na proteście mieszkańców kamienicy na Pradze Północ, którzy są zagrożeni wyrzuceniem ze swojej kamienicy, co jest jeszcze pokłosiem reprywatyzacji sprzed lat. Lista zarzutów jest długa, ale to wszystko się tak naprawdę sprowadza do kwestii tego braku gospodarzenia w Warszawie.
1: Czy społeczna operacja referendalna ma aspiracje polityczne, żeby została później w jakiegoś rodzaju formacją polityczną czy ruchem miejskim?
0: Na pewno nie partią polityczną czy czymś w tym rodzaju. Jesteśmy konstelacją wielu środowisk, od lewa do prawa, więc tutaj trudno mówić o jakimś jednolitym programie. Jesteśmy takim raczej sojuszem taktycznym, obliczonym na ten jeden cel, żeby zapoczątkować tą pozytywną zmianę w Warszawie. Natomiast w innych sprawach możemy się bardzo radykalnie różnić.
1: Bo właściwie w Warszawie to jest, czasami się to zauważa, że no, nie da się ukryć, że większość osób lokuje was z prawej strony, dobrze?
0: No nie do końca, bo chociaż faktycznie popiera nas szereg środowisk z tej prawej strony sceny politycznej, no to też wspierają nas ruchy lokatorskie, spółdzielcze, stowarzyszenia mieszkańców komunalnych, część ruchów miejskich, więc również ta lewa strona jest nam częściowo życzliwa przynajmniej. I bardzo dobrze, bo my nie chcemy mieć żadnej łatki partyjnej przypisanej do siebie. Nam chodzi o to, żeby lepiej się zaczęło dziać w Warszawie, a nie żeby dana partia polityczna szybowała w sondażach.
1: Jan Śpiewak was wspiera?
0: Wspiera. Jest jednym z 21 osób inicjujących całą akcję.
1: A jaką rolę odegrało samo środowisko CPK? Ponieważ to i pan jest kojarzony z tym środowiskiem i wcześniej, można powiedzieć, z tą branżą i część osób, które brały udział w zakładaniu SOR-u.
0: Tak, no my dysponujemy tym know-how odnośnie zbierania podpisów. Zebraliśmy 200 000 podpisów pod obywatelskim projektem ustawy, tak, dla CPK, więc w sposób naturalny przenosimy te doświadczenia tutaj na tą zbiórkę uliczną w Warszawie.
1: Ma pan aspiracje polityczne? Będzie pan kandydował na prezydenta Warszawy?
0: No, myślę, że spokojnie, bo musimy najpierw zebrać podpisy i doprowadzić do referendum.
1: Czyli będzie pan, bo gdyby pan tego nie rozważał, to by pan nie powiedział, że nie.
0: No,
1: niech pan powie szczerze, będzie pan kandydował, jak się uda odwołać Trzaskowskiego?
0: Na ten moment wybory na prezydenta Warszawy będą w roku 2029, więc naprawdę to jest jeszcze dużo czasu.
1: Nie wyklucza pan. Nie wyklucza pan.
0: Ja widzę dużą potrzebę restrukturyzacji tego, co się dzieje w Warszawie. Zwiększenia przychodów, zmniejszenia kosztów i wdrożenia gospodarskiego podejścia w naszym mieście.
1: A kiedy pan patrzy w przeszłość, kto był najlepszym z prezydentów Warszawy?
0: A w jakim czasokresie?
1: Możemy jechać historycznie.
0: No to myślę, że Starynkiewicz. Mm-hmm. Tak więc to jest ile? 150 lat temu.
1: Czasy co prawda carskie, ale największa rozbudowa miasta i największe inwestycje.
0: I to był carski nominat, ale prawdziwy gospodarz, z którego dokonań korzystamy do dzisiaj, jak chociażby z filtrów warszawskich.
1: Pan dużą część życia spędził w Kanadzie.
0: Trzy lata.
1: Jak to... pan, a to myślałem, że dłużej, przepraszam. Tak. Ale 3 lata to jest dość sporo, mimo wszystko na tyle, żeby się przyjrzeć. Czy są takie rzeczy, które moglibyśmy zaadoptować z tamtych rozwiązań?
0: Tak, i jedna z rzeczy, która mnie naprawdę zwraca uwagę, to kwestia parkingów. Bo w Warszawie się likwiduje miejsca parkingowe, nie dając ludziom nic w zamian. Natomiast w Vancouver, gdzie mieszkałem przez 3 lata, w zasadzie nie ma problemu parkowania, a związane jest to z tym, że miasto wymogło na deweloperach, na nowych inwestycjach powstających w mieście, że w każdej takiej inwestycji musi być pewna pula dostępnych miejsc parkingowych dla ogółu, dla po prostu osób parkujących z miasta. I w ten sposób na ulicach praktycznie nie ma zaparkowanych samochodów, wszystkie są zaparkowane w dostępnych parkingach podziemnych i jest idealna sytuacja. A to jest tylko decyzja miasta, żeby tego typu uregulowanie lokalne wdrożyć. Chcesz budować? Dawaj parkingi.
1: Pan wspomniał o tym, że łączą się u was środowiska lewicowe i nazwijmy to konserwatywne, czy prawicowe w ogóle, ale to są takie osie sporu, które są osiami fundamentalnymi i to jest kwestia parkingów i samochodów w mieście. Właściwie zakładam, że wszystkie te środowiska lewicowe, łącznie z Janem Śpiewakiem, są za tym, żeby wywalić te samochody z miasta i tutaj to łączy je z prezydentem Trzaskowskim. Ścieżka rowerowa, piechotka, tramwaj, samochody, wąz miasta. W gruncie rzeczy, jeżeli ktoś jest po prawej stronie, to raczej chciałbym mieć prawo, żeby tym samochodem móc się przemieszczać po mieście i to, żeby to nie był taki 1% samochodów, które są akurat niskoemisyjne, albo ewentualnie płacąc gigantyczne opłaty.
0: Tak, oczywiście po lewej stronie sporu jest więcej zrozumienia dla idei usuwania samochodów z centrum. No i to też pokazuje, że nie jesteśmy środowiskiem dosyć niejednorodnym. Nie musimy w każdym aspekcie się zgadzać w ramach naszej stołecznej operacji referendalnej. Kluczowe jest jednak to, że wszyscy się zgadzamy co do tego, że powinno w Warszawie się lepiej podróżować. Jedni mówią samochodem, drudzy mówią komunikacją miejską. Zgadzamy się co do tego, że stan obecny

0: Tu pan dotknął idealnie tego, jak nasza społeczna operacja referendalna może mieć wpływ pozytywny na wszystkie samorządy w Polsce. Gdyż samo doprowadzenie do referendum w Warszawie stanowiłoby ogromnego takiego straszaka, takie przypomnienie dla władz Warszawy, ale wszystkich polskich miast, że mają się starać bardziej, gospodarzyć lepiej, oszczędzać pieniądze, przynosić więcej pieniędzy do budżetu, inwestować mądrze, nie przekraczać budżetów. Więc to dlatego jest głęboki sens w tym, co robimy, niezależnie od tego, jaki będzie finalnie wynik tego referendum, bo już samo referendum będzie właśnie takim memento dla wszystkich samorządowców, że żądamy więcej, żądamy lepszego gospodarzenia.
1: Czyli państwo chcielibyście też wywrzeć taki efekt polityczno-ogólnopolski, systemowy?
0: Zgadza się, bo wie pan, minęło ile? Będzie prawie 30 lat od reformy samorządowej. Takim obiegowym frazesem jest, że jak nam wspaniale reforma samorządowa wyszła. Ja twierdzę, że właśnie po 30 latach wypadałoby sobie się zastanowić, co wyszło, co nie wyszło. Czy faktycznie ta dwukadencyjność to jest dobry pomysł, czy należy to usunąć? Czy w ogóle potrzebujemy do czegokolwiek powiatów? Czy w jaki sposób finansować samorządy? Czy to janosikowe płacone przez Warszawę to powinno zostać, czy nie? Czy mogło, że powinno być województwo warszawskie, jak niektórzy mówią? No jest bardzo wiele tematów takich ogólnosamorządowych, do których powinniśmy debatować.
1: Chciałby pan systemu referendalnego takiego, jakiego domaga się czy to Paweł Kukiz, czy jaki był w starożytnej Grecji dla tej garstki, która mogła głosować, albo dla szerokiej masy w Szwajcarii dzisiaj jest?
0: Chciałbym...
1: Rozważamy ważną sprawę, to zamiast cedować to na posłów, na różnych ministrów, na partie, to po prostu idziemy i głosujemy w referendum i później politycy to mają robić. Demokracja bezpośrednia.
0: Jestem na pewno za tym, żeby był większy udział obywateli w podejmowaniu decyzji. Przypomnę artykuł 4 Konstytucji. Władza zwierzchnia w państwie należy do narodu i sprawuje ją poprzez swoich reprezentantów w Sejmie bądź bezpośrednio. My tego bezpośrednio to praktycznie nie widzieliśmy, poza jakimiś pojedynczymi wypadkami, a widzimy z drugiej strony parlamentarzystów, którzy mielą niektóre tematy od dekad i się nic nie dzieje. Jest takie memlenie tych tematów, tylko żeby był polityczny teatr bez konkretnych decyzji. I w takich sytuacjach uważam, należy się jakby oddać narodowi głos, żeby po prostu załatwić temat i iść do przodu. No i to chociażby niech będzie takim tematem wiek emerytalny. Nie wszyscy wiemy, że się nie da utrzymać tego obecnego stanu powsze czasy. Politycy unikają tego jak ognia, oddajmy głos narodowi. No tylko oczywiście tego nikt nie zrobi, bo ten polityczny teatr jest tym paliwem politycznym.
1: Spotykacie się z takim zarzutem, że wręcz zakłócacie proces demokratyczny. No bo jak takiego prezydenta wybrali mieszkańcy, może się jej podobać albo nie, ale jakaś większość głosująca go wybrała, no to on jest na kadencję i dlaczego nie mamy go rozliczyć pod koniec kadencji, tylko w trakcie jakaś inna grupa, czasami mniejszościowa, ta co głosowała przeciwko, sprawnie się zgromadzi i zbierze zbierze podpisy, no a później zostanie odwołany. Chociażby poprzez mobilizację innej grupy elektoratu. I że to jest takie zakłócenie, które może wręcz zdestabilizować ład w miastach i taką ciągłość rządów. Że przychodzi ktoś z koncepcją, no ale zostaje po jakimś czasie odwołany. Co pan na taki zarzut? To jest zarzut, który jest wam dość... W ogóle referendum odwoławczym, od kiedy są popularne, stawiane.
0: Mieliśmy w Warszawie gigantyczną aferę związaną ze Szpitalem Południowym. I patrząc tak po korporacyjnemu na sprawę, nikt nie poniósł odpowiedzialności za ten makabryczny skandal.
1: No to doktor Kacprzyk w Jaktorowie teraz się objawił.
0: Prokurator, konsekwencje poniósł sygnalista co najwyżej w całej tej sprawie. Bo też chcę zaznaczyć, że odwołanie / rezygnacja dwóch wiceprezydentek, które akurat miały najmniej wspólnego z tą sprawą, też nie załatwia kwestii. Jest przygotowany przez Warszawę plan naprawczy, ale nie ma odpowiedzialności. A nadzór od właścicielski spoczywa w rękach prezydenta miasta. Nie tylko w Warszawie, tylko wszędzie. I tej odpowiedzialności nie poniósł prezydent Warszawy, a powinien. Więc to jest taki bezpośredni, mówiąc panią Gorgoń Mróz, trigger do tego, co robimy. Ale nie tylko.
1: Czyli akcje referendalne, albo już ta konkretnie warszawska akcja referendalna również ma doprowadzić do tego, żeby nie było doktorów Kacprzyków w szpitalach?
0: Tak jest, bo ja spoglądam na temat Szpitala Południowego jako przykład rażący patologii systemowej, w, które jeżeli mamy nadzór korporacyjny, miejski, prowadzony po kluczu partyjnym, koleżeńskim, a nie merytorycznym, to po 21 latach takiej praktyki kończy się to właśnie kacprzykiem na Sorze w Szpitalu Południowym.
1: No, ale prezydent Trzaskowski był jedynym politykiem, który Koalicji Obywatelskiej, który wystąpił, powiedział, że sporządził audyt, pewne rzeczy były nie tak, no i że są jakieś tam wnioski z tego audytu, przynajmniej w jakimś tam minimalnym stopniu posypując głowę popiołem. Nie było drugiego takiego polityka w rządzie. Bardzo łącznie dobrze. Z panią minister zdrowia.
0: Chwali się to. To jest tak zwany plan naprawczy, żeby tego typu patologie nie występowały na przyszłość, ale jedną rzeczą jest plan naprawczy, a drugą rzeczą jest odpowiedzialność. A poprzez niedopatrzenie, poprzez zajmowanie się kampanią wyborczą prezydencką dwukrotnie, a nie sprawami miasta, Rafał Trzaskowski doprowadził do tego, że taka patologia się rozpleniła w całym mieście i zapewniam pana, nie tylko w Szpitalu Południowym.
1: Czy problemem w Warszawie jest Rafał Trzaskowski, czy problemem w Warszawie jest struktura zarządcza? No bo powiedzmy, jeżeli spojrzymy na klimat polityczny w Warszawie, nawet jak odwołacie tego Trzaskowskiego, to przecież ten Wilanów, ta Białołęka pójdą głosować, zmienią się preferencje polityczne miastu, które najbardziej głosuje na Koalicję Obywatelską z całej Polski i ma to bardzo poważne podstawy strukturalne, demograficzne itd., itd. No nie, no, wygra inny polityk Koalicji Obywatelskiej, a nie na przykład pan.
0: Być może wygra i proszę bardzo, nie mam nic przeciwko temu. Natomiast każdy kolejny prezydent miasta Warszawy, ale nie tylko właśnie, to jest najlepsza rzecz, że nie tylko Warszawy, będzie już miał z tyłu głowy, że może być odwołany, że obywatele się wściekli mogą skrzyknąć, zrobić referendum i go potencjalnie odwołać, w związku z tym będzie się bardziej starać i lepiej gospodarzyć, a nie będzie roił sobie, że może raz w tygodniu bywać w ratuszu i wszystko ogarniać. Cytat dokładny z naszego prezydenta Warszawy.
1: Nieróbstwo, no bo to, co pan powiedział, to się nazywa nieróbstwo, że jak człowiek przychodzi, nawet jak niektórzy z nas mało pracują, to jak ktoś przychodzi raz w tygodniu do pracy, to można nazwać go nierobem i nie jest równocześnie na zdalnej. To jest jedna z przyczyn, dla których, czy jeden z argumentów przeciwko Rafałowi Trzaskowskiemu waszych?
0: Tak, chociaż ja bym to nie nazwał nieróbstwem, tylko takim niedopatrzeniem obowiązków, niedopełnieniem obowiązków, gdyż właśnie zajmujemy się albo kampusami Polska, albo kampanią prezydencką dwukrotnie, nie biorąc przy tym żadnego urlopu bezpłatnego w Warszawie, więc to takie właśnie zamykanie się w gabinecie i czytanie książek, podczas gdy zastępcy i inni szatani robią swoje interesy w mieście. No to jest tego typu jakby sytuacja, tak ją diagnozuję.
1: Jeszcze dwa pytania na koniec o polityczne skutki SOR-u. Ponieważ wy macie, czyli stołecznej operacji referendalnej, którą pan stworzył i którą pan kieruje, ponieważ pojawiają się dwa argumenty. Jeden to jest taki, że to jest bardzo niepokojący przejaw dla aparatu władzy, ponieważ o ile Kraków można było traktować jako taki wypadek, to jeżeli to się stanie w Warszawie, to pociągnie za sobą lawinę. Czy pana celem jest takie pociągnięcie lawiny ogólnopolskiej, której ostatecznym celem jest, powiedzmy sobie szczerze, zmiana ekipy rządzącej w Polsce z tej liberalno-lewicowej na konserwatywną?
0: Moim celem jest całemu temu zaśniedziałemu go establishmentowi, powiem potocznie, sprzedać gonga, żeby się wreszcie ogarnęli i wzięli za robotę. Bo jest dużo rzeczy w mieście, tym i innych, do załatwienia, których się nie robi, bo się robi swoje interesy albo interesy ogólnopolskie, zamiast dbać o dobro mieszkańców. Więc to jest taki znak ostrzegawczy od nas, obywateli, że żądamy wyższej jakości instytucji i lepszego gospodarzenia. I prawdę mówiąc, uważam, że już osiągnęliśmy ten cel, niezależnie czym się skończy zbiórka podpisów, ani nawet samo referendum. I jestem w związku z tym bardzo dumny z tego, co się udało zrobić.
1: I pojawia się jeszcze jeden argument, taki, że to nie jest wcale tak do końca, tak samo jak historia szpitalna, nie na rękę Donaldowi Tuskowi, ponieważ przeciwnicy Donalda Tuska gromadzili się wokoło Rafała Trzaskowskiego. Konkurencja i niechęć tych polityków do siebie jest znana osobom, które rozumieją trochę politykę. Podobnie zresztą jak chociażby niechęć bliskiego Rafałowi Trzaskowskiemu Sławomira Nitrasa do Donalda Tuska i wzajemnie. Tak naprawdę Sławomir Nitras tego nie powie, ale zamiast krzyczeć J-PiS, to on by najchętniej krzyczał J-Tuska, tylko nie może tego zrobić oczywiście ze wzajemnością. Więc, że wy tak naprawdę wręcz robicie trochę Tuskowi dobrze, osłabiając Rafała Trzaskowskiego.
0: Tego, że jestem ukrytym agentem Tuska, jeszcze nie słyszałem, więc powiem tak, Niech oni się tam bawią w tym swoim gronie, niech robią, podkopują dołki jeden pod drugim. Mnie to nie interesuje. Mnie interesuje to, żebyśmy mogli sprawnie dojechać z Młoci na Jubilerską o każdej porze dnia, a nie kto kogo tam przepchnie na szczytach platformianych.
1: Daj Boże, żeby tak było. Ile wam jeszcze brakuje tych podpisów, wracając do początku naszej rozmowy?
0: Mamy 100, minimum to jest 130, ale trzeba więcej, żeby mieć taką bezpieczną górkę. Zostało 2 tygodnie i liczymy tutaj, jak już mówiłem, na piorunujący finisz. Między innymi liczymy na to, że rozesłaliśmy 400 tysięcy kart referendalnych gotowych do podpisu przez mieszkańców bezpośrednio do skrzynek pocztowych. Więc wszystkich słuchaczy i oglądających zachęcam do tego, żeby zajrzeć do skrzynki pocztowej. Tam pewnie czekają.
1: W ogóle warto zaglądać do skrzynki pocztowej, bo inaczej przychodzi komornik, jak się sprawdza.
0: Ale tam czeka na państwa prawdopodobnie karta referendalna, którą można wyjąć, podpisać, dać do podpisania znajomym czy rodzinie i odnieść do nas na punkt, albo odesłać pocztą jeszcze przez najbliższe 2 tygodnie.
1: Czy zapraszacie także te osoby, które chcą poprzeć referendum Rafała Trzaskowskiego?
0: Oczywiście, że zapraszam.
1: Czyli w referendum powinni wziąć udział także ci, którzy głosują przeciwko, jak i ci, którzy chcą poprzeć Rafała Trzaskowskiego. Zapraszacie mieszkańców Wilanowa czy innych Ursynowa, innych dzielnic, gdzie głosowano masowo na Rafała Trzaskowskiego.
0: Zapraszamy i uważam osobiście, że czymś absolutnie niedopuszczalnym jest, że politycy nawołują do bojkotowania jakiegokolwiek referendum. Mieliśmy tego przykłady ostatnio w Krakowie. Niedopuszczalne. No, kluczowy, najważniejszy, najbardziej taki, największy instrument demokratyczny, jaki obywatele mogą mieć w ręku, a elita władzy namawia do tego, żeby to bojkotować czy olewać. No, niedopuszczalne moim zdaniem. Spotkajmy się przy urnach.
1: Mówiąc krótko, drodzy Państwo, pan Maciej Wilk, szef Stołecznej Operacji Referendalnej, zachęca do najpierw poparcia referendum, a potem w tym referendum, no, także z odwoływania Rafała Trzaskowskiego, ale także obrony, ponieważ nie wątpię, że ci z Państwa, którzy tak naprawdę porządnie z serca chcą bronić Rafała Trzaskowskiego, to wezmą udział i zagłosują za referendum po to, żeby poprzeć swojego prezydenta. Dziękuję Państwu serdecznie. Dziękuję serdecznie panu, panie Macieju. Dziękuję ślicznie.
0: Dziękuję bardzo.

jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej kochałem Cię.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Jest tu cytat wyssany z palca. Tak Michał Woś komentuje zarzut, jaki postawiła mu prokuratura. Były wiceminister sprawiedliwości ma odpowiedzieć za przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. Sprawa dotyczy lat 2021-2023, gdy Woś nadzorował służbę więzienną. Prokuratura twierdzi, że działał na szkodę interesu publicznego oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej. Z tym tematem Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, co wiemy?
1: Według Michała Wosia zarzut dotyczy jego zgody na awans funkcjonariusza służby więziennej z podpułkownika na pułkownika. Były wiceminister twierdzi, że pozwalała na to ustawa, a obecne kierownictwo resortu korzystało z tego samego przepisu setki razy. Woś złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez śledczych. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek odpowiada, że za czasów Zbigniewa Ziobry służba więzienna była wykorzystywana instrumentalnie, a sprawę trzeba wyjaśnić do końca. Michał Woś został przesłuchany i nie przyznał się do winy. Za zarzucane mu przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków grozi do 10 lat więzienia.
0: Relacjonował nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Jego zeznania pokrywają się z ustaleniami śledczych. Znamy szczegóły przesłuchania maszynisty pociągu po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. To jeden z kluczowych świadków w tej sprawie, o czym ze szczegółami Kinga Furch.
2: Lekarze dopiero 6 dnia po tragedii wydali zgodę na przesłuchanie maszynisty. Wcześniej jego stan zdrowia na to nie pozwalał. Teraz poprawił się na tyle, by śledczy mogli rozpocząć czynności. Jak powiedziała mi Aneta Guść z radomskiej prokuratury, maszynista zeznał, że ciężarówka wjechała wprost pod lokomotywę.
3: Kierując ciężarówką nadjechał od strony drogi krajowej numer 12 i poruszał się ruchem jednostajnym.
2: Na razie nie udało się jednak przesłuchać kierowcy tej ciężarówki, bo jak zaznacza prokuratura, jego stan nadal jest ciężki. Nie wiadomo też, w jakim charakterze zostanie on przesłuchany.
0: Na razie w tej sprawie nikomu nie postawiono zarzutów. Przypomnijmy, do katastrofy doszło w ubiegłą środę. W jej wyniku zginęła jedna osoba, a 10 zostało rannych. W reakcji na katastrofę w ubiegły piątek maszyniści zorganizowali protest, a we wtorek rząd przyjął projekt zaostrzający kary za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Za wjazd na przejazd kolejowy w trakcie opuszczania lub podnoszenia zapór albo przy czerwonym świetle będzie grozić zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące. Dożywocie za podłożenie bomby pod domem